akordeon z taśmą w balladzie z koronką popiołu Zbigniewa Bargielskiego. Na akordeonie grał Maciej Zimka, taśmę, czyli muzykę elektroniczną, przygotował wcześniej kompozytor.

Various Forms of Friction. To był utwór Krzysztofa Wołka z roku 2017, przeznaczony na wiolonczelę, na której grał duński muzyk Jakob Kullberg. I duży

zespół instrumentalny Orkiestra Muzyki Nowej. Całość prowadził Szymon Bywalec. A już za chwil kilka posłuchamy chopinowskich wariacji Jarosława Siwińskiego, który w 2012 roku stworzył cykl trzech miniatur na fortepian autonomiczny, czyli grający bez pianisty. Ten instrument nazywa się Yamaha DC2X. Proszę posłuchać.

To był fortepian autonomiczny i muzyka skomponowana na ten instrument przez Jarosława Siwińskiego. Chopinowskie wariacje. Fortepian autonomiczny grający to, co zaprogramuje w nim kompozytor, powróci u nas, tyle że wraz z instrumentalistami grającymi na żywo. A teraz jak najbardziej na żywo. Na fortepianie zagra Hanna Holeksa kolejną porcję intermezzi Aleksandra Tansmana.

intermezzi z drugiej księgi Aleksandra Tansmana grała Hanna Holeksa. A przed nami głos i tekst Bożeny Boby Dygi, do tego akordeonista grający też niekiedy na instrumencie perkusyjnym Maciej Zimka. W kompozycji Zbigniewa Bargielskiego zatytułowanej Kilka minut obecności, poemat domniemany.

0: Wdzielam milczeniem moje życie. Tyle do powiedzenia. Nie wracać, wejść w tłum bezimiennie. Willkommen. Welcome. Bienvenue. Soli. Świeże wypieki. Jakaś kasa.
1: Szkoda,

Nie mogę. Jeszcze bez pożegnania? 400 gramów. Uciekać. Palce lizać. Nic się nie wydarzyło. Zawsze niskie ceny. Nie zasłaniać. Ostrość czuję. Urazy rąk, powodowane zderzeniami wózków. Tyle jeszcze do opowiedzenia. Trzymaj wózek od strony. Promocja kółek ruchomych. Na połoninie. Dopuszczalne obciążenie. Rzeka ta sama, kamień.

nic się nie wydarzyło. Nie na długo starczy urody. Ciało przybiera inne formy. Nie można przywyknąć. Szynka włoska. A czy to włoska? Plasterki cienkie. Odkrawam po plasterku przeszłość. Widać przez nie niebo. Sposób przyrządzania. Podgrzej 2 minuty błonnik witalny. Niewiadome, podobne, choć inne. Sok ze świeżych. Jak długo tak można? W nieskończoność? W nicość? Ostropest planisty zbieram myśli na zimę. Czy tylko podgrzać? Cisza w sercu. Kup 2 i zapłać mniej. Produkt

kupują muszle. On ze spłuczką, ona różową. To ta sama. Przywdziewam zbroję uśmiechu. Idealne na obiad.

0: Lato? Wleciało? I wyleciało. Przypadkiem przez okno.
1: A rukola? Ser mierzwiony? A trawa mielona? Suszone igliwie pył liści?
0: Pomyśleć, poczuć, powiedzieć, minęło.
1: Dzień.

brzmi stąd to wino. Przyszłam tu płoszyć ptaki, wpuścić powietrze. Spoglądam zwierzę wyobraźni. Cisza. Słuchasz? Zanurzasz. Zmieniasz.

0: samotność przy tobie gorsza niż bez ciebie.
1: Modlimy się,
0: żebyś kochać się nauczył.
1: Modlimy się.
0: Tak właśnie.

ślad. Ostrzegałam przed kamieniem za zakrętem. Powoli można zginąć. Ktoś ryzykuje, kogoś się traci. Teraz czy później zawsze sam.

Ça hoppe nie. Z kim? Gdzie? Po co? Jestem tu i teraz.

nic. Jest, to jest, jak jest i tyle. Wstanę. Wbiję zęby w dzisiejszy dzień.

0: Przeżywamy cudzą? Ile tu nie pokory, nie pewności, nie wiary?
1: Znieśmiertelniasz orgazm.

Także przeistacza się. Czuję ostrość. Lada moment. Miłość! Między jedną a drugą komorą serca? Przeglądajcie się we mnie! Żeby nie skusiło polecieć, ptak zapina pasy. Trzeba dokupić sztucznych łez. Trzecia nad ranem. Cisza w puszce Pandory. Umościłam się w niezależności. Wszystko zmyślone. Ty, on i nawet ja.

święta bez głowy, ścięta. Kura, nóż, cofam się w czasie, szukam ikony mojej twarzy, głos ptasi, tylko boso. Nieudane spotkanie, nieudane życie, rozpigane źrenice, wróbel w głowie anioła mieszka, bolą stawy. Tłupot nietoperzy, taniec, bladość, czerwień, teatr oddechów, drżenie, walka kogutów. Mm-hmm.

oferta książki, mikrofalówka, trwałość do, z kaszą Bulgar, gaz zapłacić. Wystawa, wystawa, pryzmat, katalog.

To był utwór Zbigniewa Bargielskiego zatytułowany Kilka minut obecności, poemat domniemany. Śpiewo-recytacja i autorstwo tekstu Bożeny Boby-Dygi, a na akordeonie grał Maciej Zimka. A teraz przed nami trzeci i ostatni już tej nocy utwór z monograficznej płyty Krzysztofa Wołka. Płyty przygotowanej we współpracy z Orkiestrą Muzyki Nowej, która zagra za chwilę wraz z Michele Marellim, klarnecistą basowym. Zagra utwór Wołka zatytułowany Open Close, a całość poprowadzi Szymon Wywalec.

Open Close to był utwór Krzysztofa Wołka przeznaczony na klarnet basowy, na którym grał Michele Marelli i orkiestrę. Grała orkiestra muzyki nowej, całość prowadził Szymon Bywalec. I na 10 minut oddajemy teraz głos Michałowi Górczyńskiemu i jego klarnetowi kontrabasowemu, do tego jeszcze fortepian autonomiczny. Utwór Michała Górczyńskiego sprzed 10 lat nosi tytuł Song.

Ruszały wszędzie. Trochę na garnek, trochę na kubełek, trochę na głowę. To przeżyjący mrok.

Thank you.

Throttle her!

To był song Michała Górczyńskiego, który grał sam osobiście na klarnecie kontrabasowym i przygotował też partię dla fortepianu autonomicznego, czyli grającego bez udziału człowieka, Yamaha DC2X.

Za nami kolejna tej nocy porcja intermezzi Aleksandra Tansmana pod palcami Hanny Choleksy. A przed nami ostatni utwór z akordeonowej płyty Zbigniewa Bargielskiego. Statek Szaleńców z roku 2023. Na klarnecie grać będzie Piotr Lato, a na akordeonie Maciej Zimka.

Statek Szaleńców. Ten tytuł zaczerpnął kompozytor tego utworu Zbigniew Bargielski ze słynnego obrazu Hieronima Boscha. A słuchaliśmy interpretacji klarnecisty Piotra Lato i akordeonisty Macieja Zimki. Trzecia godzina nocnego spotkania z muzyką polską pomału dobiega końca. O tej porze roku noce są krótsze, dlatego już teraz wprowadzam wątek twórczości nieco dawniejszej, zarezerwowany zwykle u nas dla godzin porannych. Nocne marki niech już może pójdą spać, a wszystkich, którzy ze mną jednak zostaną, zapraszam do wysłuchania drugiego koncertu skrzypcowego D-moll Henryka Wieniawskiego. W nagraniu interpretacji skrzypaczki Aleny Bajewej i orkiestry XVIII wieku pod dyrekcją José Mari Florencio.

Finale alla Zingara w tempie Allegro con fuoco, Allegro moderato. Takie jest oznaczenie finałowej części tego cyklu, drugiego koncertu skrzypcowego D-moll Henryka Wieniawskiego. Na skrzypcach grała Alena Bajewa, a wraz z nią orkiestra XVIII wieku. Całość prowadził José María Florencio.

Hanna Holeksa i intermezzi z czwartej, ostatniej księgi tych miniatur skomponowanych przez Aleksandra Tansmana w roku 1940. To za nami. I wracamy do współczesności. Jerzy Kornowicz w 2015 roku specjalnie na fortepian autonomiczny, czyli grający bez pianisty, sporządził wersję swojego wcześniejszego utworu zatytułowanego Dzwony od Nielisza. Jak brzmi ta wersja? Proszę posłuchać.

W 2011 roku powstała pierwotna wersja tego utworu na dwa fortepiany. My słuchaliśmy wersji na fortepian autonomiczny, a była to kompozycja Jerzego Kornowicza zatytułowana Dzwony od Nielisza. 8 utworów opracowanych albo skomponowanych na fortepian autonomiczny znalazło się na albumie wydanym dekadę temu, równo dekadę temu. I teraz proponuję jeszcze 2 z nich. Pierwszy Ryszarda Osady, zatytułowany Alone. Grać będzie Małgorzata Kołcz na kontrabasie i Iwona Jędruch na gongach, misach i innych perkusjonaliach. Artystki tworzyły Triliger Duo i do tego fortepian autonomiczny Yamaha DC2X, a nagranie, przypomnę, sprzed 10 lat.

Na żywo grały dwie artystki tworzące Trillinger Duo, czyli kontrabasistka Małgorzata Kołcz i Iwona Jędruch, która grała na drobnych instrumentach perkusyjnych, wśród nich na gongach i na misach. No i do tego fortepian autonomiczny, grający bez udziału człowieka. A za nami kompozycja zatytułowana Alone Ryszarda Osady. I jeszcze jeden utwór z tej serii proponuję w tej godzinie. Jeżeli, taki jest tytuł kompozycji, Jarosława Siwińskiego, kompozycji przeznaczonej na sopran, kwartet smyczkowy i fortepian autonomiczny. Utwór napisany do fragmentów wierszy Agnieszki Syskiej, Jeżeli dusza gdzieś jest. Sopranem teraz śpiewać będzie Joanna Freszel, a grać Opium String Quartet i fortepian autonomiczny.

To było koncertowe wykonanie utworu Jarosława Siwińskiego zatytułowanego Jeżeli do fragmentów wiersza Agnieszki Syskiej Jeżeli dusza gdzieś jest. Sopranem śpiewała Joanna Fröschel, grały artystki tworzące Opium String Quartet, a partię fortepianu autonomicznego zaprogramował wcześniej kompozytor. Sztuczna inteligencja w wersji sprzed dekady. To na tym polegała praca eksperymentalna tego kompozytora. I przed nami muzyka, w której wszystko zostało zapisane przez kompozytora na papierze w pięciolinie. A la Mémoire de Béla Bartók. 10 lat po śmierci Bartoka Aleksander Tansman skomponował sonatę na fortepian, tak zatytułowaną, czteroczęściowy cykl, który zagra teraz dla nas Hanna Holeksa.

Largo Allegro con moto wieńczy sonatę Aleksandra Tansmana, skomponowaną à la mémoire de Béla Bartok. Słuchaliśmy jej w interpretacji Hanny Holeksy. I całkowicie zmieniamy muzyczny nastrój. Witając już poranek, proponuję drugą symfonię, charakterystyczną, opus 15 w tonacji c-moll Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Grać będzie orkiestra Wieku Oświecenia pod dyrekcją José Mari Florencio.

finale symfonii charakterystycznej w duchu muzyki polskiej, jak czytamy w tytule, Ignacy Feliks Dobrzyński wprowadził Krakowiaka. W części trzeciej menueta Alla Mazowiena. Rok powstania tego utworu, 1831, zdradza patriotyczne przesłanie dzieła, które

Jego wysłuchaliśmy w interpretacji orkiestry XVIII wieku prowadzonej przez José Marię Florencio. I zanim na dobre rozpocznie się poranek, wracam raz jeszcze do muzyki współczesnej z udziałem fortepianu autonomicznego, czyli zaprogramowanego tak, by grał bez udziału człowieka. Oto najpierw multidram Alicji Gronau do słów własnych kompozytorki, przeznaczony na sopran, klarnet, Yamaha, fortepian autonomiczny, kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell'arte, jak czytamy w podtytule utworu. Wykonawcy to Joanna Freszel, sopran, Michał Górczyński, klarnet, Małgorzata Kołcz, kontrabas i Opium String Quartet w składzie Anna Marucha, Anna Szalińska, Magdalena Małecka-Wipich i Olga Łosakiewicz-Marcyniak. No i do tego fortepian autonomiczny.

Multidram Alicji Gronau śpiewała Joanna Freszel. Na klarnecie grał Michał Kurczyński, na kontrabasie Małgorzata Kołcz. Grały też panie z Opium String Quartet i sam bez udziału człowieka fortepian autonomiczny. I na koniec muzycznego przeglądu dźwięków wydobywanych z fortepianu autonomicznego, czyli przypomnę, grającego bez udziału człowieka, ale zaprogramowanego przez człowieka, proponuję kompozycję Anny Ignatowicz-Glińskiej zatytułowaną Gromadki. 10 lat temu skomponowała go ta warszawska kompozytorka, a wykonali ponownie Małgorzata Kołcz na kontrabasie i Iwona Jędruch na perkusjonaliach, w tym gongach i misach, oraz grający wraz z nimi fortepian autonomiczny DC2X.

Małgorzata Kołcz, kontrabas, Iwona Jędruch, perkusjonalia, do tego fortepian autonomiczny w kompozycji Gromadki Anny Ignatowicz-Glińskiej. I przed nami ostatnie już minuty spotkania z muzyką polską. Rozstajemy się ze współczesnością, wracamy do nagrań orkiestry XVIII wieku, którą w 2018 roku poprowadził José María Florencio. Artyści wykonali wtedy między innymi uwerturę koncertową Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Proszę posłuchać.

Grała orkiestra wieku oświecenia prowadzona przez José Marię Florencio, a słuchaliśmy uwertury koncertowej, opus pierwszy Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. To nagranie zarejestrowane zostało w Lusławicach w sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Podobnie jak jedyny zachowany fragment koncertu klarnetowego Karola Kurpińskiego, B-dur. Tu do orkiestry XVIII wieku dołączy klarnecista Erich Hoppritsch, a całość w dalszym ciągu prowadzi José Maria Florencio.

Koncert klarnetowy B-dur Karola Kurpińskiego, zachowany fragment tego utworu, grał na klarnecie Erich Hoppritsch z orkiestrą Wieku Oświecenia pod dyrekcją José Marii Florencio. A na ostatnie minuty naszego spotkania wybrałam muzykę zespołową stworzoną przez artystów tworzących ensemble Trzciny Karabachu. Stanisław Matys gra tu na ormiańskim duduku, Olgierd Dokalski na trąbce i flugenhornie, a Paweł Bartnik na instrumentach elektronicznych. Zostawiam Państwu z tymi dźwiękami, życząc dobrego, spokojnego dnia, udanego weekendu. Ewa Szczecińska, do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniosłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno. By świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im. Aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie.

Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Dzisiejsza Ewangelia to modlitwa Jezusa skierowana do Ojca. Modlitwa Jezusa za wszystkie pokolenia chrześcijan. Jezus mówi, nie tylko proszę za tymi, czyli za tymi, którzy Go otaczają, apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, ale również za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie. Czyli Jezus modli się również za nas, do Ojca, ponieważ to my dzięki apostołom, dzięki słowu przekazywanym przez kolejne pokolenia, przez kolejnych biskupów, kapłanów, przez Ewangelię, która została również ogłoszona nam, uwierzyliśmy w Jezusa. Jezus modli się za nas, abyśmy stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, czyli że Ojciec posłał Jezusa. To wyzwanie do jedności jest wezwaniem bardzo głębokim. Otóż właśnie jedność może stać się przyczyną wiary świata w to, że Bóg Ojciec posłał swego Syna. Jakże wielka odpowiedzialność zatem, abyśmy byli jedno. Ale z drugiej strony, skoro jedność między chrześcijanami, między osobami wierzącymi może wzbudzić wiarę, to równocześnie, idąc o krok dalej, możemy sugerować, że brak jedności może wzbudzić niewiarę. Na czym jednak ma opierać się owa jedność, o którą Jezus prosi Ojca dla nas wszystkich? Ta jedność, o którą prosi Jezus, jest jednością zawartą w tym, że Ojciec posłał Syna i że Syn jest w Ojcu, a Ojciec w Synu i że Ojciec umiłował Syna, a my zostaliśmy umiłowani tak, jak właśnie Ojciec Syna. Może to wydawać się być trochę skomplikowane, ale zasadniczo jest bardzo prostą wiadomością. Otóż jedność ma być budowana przede wszystkim na miłości, jaką Jezus Chrystus obdarza nas. Mówi dalej Jezus, że chce, aby ci wszyscy, których mi dałeś, Ojcze, byli tam, gdzie ja jestem, aby ujrzeli moją chwałę. Zatem celem tego uwierzenia, celem tej jedności jest zbawienie, życie w Królestwie Niebieskim. Każdy z nas dziś jest zaproszony, aby być jedno, aby świat mógł uwierzyć, że nasze miejsce jest w chwale niebieskiej, abyśmy byli jedno w dążeniu do nieba, abyśmy byli jedno w miłości, nie z tego świata. Miłości, którą daje Jezus Chrystus. Miłość pochodzącą od Ojca, przekraczającą ludzkie zdolności przyjęcia.

0: Rozważanie Słowa Bożego przygotował ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, Paulin. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.
1: Reklama. Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony

0: Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 7. Witamy Państwa w sobotnim poranku dwójki. Dziś jest sobota, 16 maja, 136 dzień roku. Słońce wzeszło 2 minuty po 5, zajdzie 16 po 20. Imieniny obchodzą Andrzej, Jędrzej, Szymon, Małgorzata, Jan, Wiktoriana oraz Wiktorian. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. Za konsoletą Magdalena Wojtulanic, nad całością porannej audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wołk. Przy mikrofonie Piotr Kędziorek, a wiadomości kulturalne przedstawi Marcin Pesta.
1: Dzień dobry Państwu. Warsztaty, spacery, oprowadzania, wystawy i koncerty przygotowano w całej Polsce z okazji dzisiejszej Nocy Muzeów, jednej z najpopularniejszych kulturalnych atrakcji w roku. Z tej okazji będzie też można zobaczyć Polskie Radio od środka, zwiedzić studia i spotkać się z dziennikarzami prowadzącymi audycje, m.in. Radiowej Dwójki, mówi wicedyrektor anteny Piotr Matwiejczuk.
2: Kiedy mówimy o magii radia, zwykle mamy na myśli to coś, co wytwarza się między człowiekiem siedzącym w studiu przed mikrofonem, a tym, który słucha radia przy odbiorniku, przez komputer albo telefon. Jakaś magia dzieje się gdzieś w eterze, ale magię radia można poczuć także przychodząc do radia i odwiedzając blok emisyjny. Studio radiowe, szczególnie nasze, dwójkowe, jest miejscem absolutnie magicznym, zwłaszcza nocą. Nadarza się taka okazja, to w Noc Muzeów.
1: W Noc Muzeów w Radiowej Dwójce będzie można spotkać m.in. autorów audycji Opera pod Gwiazdami, Dorotę Kozińską i Marcina Majchrowskiego, a także Michała Nowaka, który tego dnia w Rachunku Myśli będzie rozmawiał z dr Grażyną Bastek, historyczką sztuki i publicystką. Zwiedzających Polskie Radio od 19 oprowadzać będą przewodnicy, którzy pokażą zarówno siedzibę główną przy Alei Niepodległości, jak i budynek Radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej. Pokój na lato. Sezonowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego już po raz 12 rozpoczyna swoją działalność. W programie spotkania, rozmowy, koncerty, warsztaty i joga na trawie. Drewniana konstrukcja na zielonym pasie wzdłuż muru Muzeum Powstania Warszawskiego od dziś do końca lata zaprasza do zażywania spokoju i kultury. Otworzymy działalność wspólnym śpiewem, zapowiada organizatorka Agnieszka Szulejewska.
3: Zaśpiewamy wspólnie Sen o Warszawie, tylko uczestników podzielimy na dwie grupy. Jedna będzie znajdowała się na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego, drugą przeprowadzimy kładką nad murem pamięci do przestrzeni pokoju na lato i te dwa chóry będą do siebie prześpiewywały Sen o Warszawie Czesława Niemena, żeby w ostatniej, finalnej zwrotce zaśpiewać razem, ponad podziałami, tworząc taką symboliczną kładkę głosami między muzeum a pokojem na lato, tą Warszawą historyczną, a Warszawą współczesną.
1: Początek przygotowań do churalnego odśpiewania Snu o Warszawie o 18.30, a szczegółowy program wydarzeń pokoju na lato jest dostępny na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego. Z kolei w Muzeum Historii Polski w Warszawie zakończył się Kongres Architektury Polskiej. Dwudniowe wydarzenie odbywało się pod hasłem Przestrzeń, Wartość i Odpowiedzialność i miało na celu m.in. wypracowanie założeń do polskiej polityki architektonicznej. Wnioski z rozmów panelowych zapisaliśmy w karcie warszawskiej, mówi Piotr Fokczyński, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.
4: Braliśmy udział w społecznej debacie. To była taka rozmowa, która była bardzo wielowątkowa. Ja nie znam organów rządowych czy też samorządowych, które by nie chciały skorzystać z takiego mandatu. Ja już widzę, że te konkluzje nie odpłynęły. One będą dawały ten taki dobry początek, fundament. Byłoby grzechem nie wykorzystać takiej sytuacji, więc tak, wierzę w tą siłę i wierzę, że ta rozmowa po prostu będzie miała ciąg dalszy.
1: Kongres był wspólnym przedsięwzięciem całego środowiska architektonicznego w Polsce. W 2019 roku austriacka kompozytorka Olga Neuwirth zaprezentowała w Wiedniu operę Orlando według prozy Virginii Woolf, a dziś w Berlinie odbywa się premiera jej nowej interpretacji w reżyserii Eweliny Marciniak.
5: Olga Neuwirth i współautorka libretta Caroline Fillou

0: Poszerzymy biografię Orlanda aż do czasów współczesnych, wyruszając w muzyczną podróż przez cztery stulecia. Orlando przeżywa wojny, ruchy protestacyjne, okres dzieci kwiatów, początek ery cyfrowej, ale też wzrost autorytaryzmu, faszyzmu, populizm i nadużywanie władzy. Ewelina Marciniak koncentruje się głównie na transformacji płciowej Orlando i jej twórczości jako pisarki w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Ale reżyserka podkreśla też rolę i znaczenie muzyki w jej inscenizacji.
1: Jest to bardzo wymagająca opera, ponieważ miesza bardzo różne style muzyki, na przykład sposób, w jaki używane są sample. Ta praca mnie nauczyła, że muzyka może budować przedstawienie w bardzo wielu przestrzeniach.
0: Orkiestrą i chórem Komisza Opę dyryguje Johannes Kalickę, a za spektakl odpowiada obok Eweliny Marciniak tak zwany polski team, czyli Mirek Kaczmarek, Julia Kornacka, Agnieszka Kryst i Nathan Berkowicz. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
2: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno 9, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Dziś będzie zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu, po południu możliwe lokalne burze. Suma opadów od 5 do 15 mm, a w czasie burz do około 20 mm. Miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i lokalne burze. Suma opadów w czasie burz do około 10 mm. Wysoko w Sudetach i w Karpatach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni Celsjusza, cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22, a chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni Celsjusza.
5: Reklama.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama.
4: Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, jest 8 minut po siódmej. Za chwilę opowiem Państwu, co przygotowaliśmy na to dzisiejsze wiosenne, poranne spotkanie. A teraz zaczynamy muzyką Vivaldiego.

To był fragment koncertu C-dur na flet smyczki Basso Continuo Antonia Vivaldiego, Giovanni Antonini i zespół Il Giardino Armonico. 12 minut po godzinie 7. No już naprawdę wielkimi krokami zbliża się tegoroczny festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja i my dzisiaj o festiwalu sporo będziemy mówić. Także nasza gościni dzisiejsza była finalistką konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. To było już bodajże 15 lat temu. Ciekawe, co z tego pamięta. Zapytamy na pewno. O 9.30 odwiedzi nas Karolina Skrzyńska, a to w związku z premierą jej najnowszej płyty, trzeciego solowego albumu zatytułowanego Noc Wilka. Album zainspirowany dramatycznymi wydarzeniami z jej życia. Być może trochę o tym też będziemy rozmawiać około 9.30. Karolinę Skrzyńską możemy podziwiać w bardzo wielu projektach muzycznych, między innymi w muzyce do słynnego serialu Chłopi. No a teraz proponuję właśnie taką płytę zainspirowaną zarówno muzycznymi tradycjami, jak i bardzo współczesnymi brzmieniami. Nieco wcześniej, bo po 9:00 z kolei rozmowa z Justyną Jary. To laureatka ubiegłorocznego konkursu, laureatka Nagrody Jedynki i jej koncert w czwartek to będzie właśnie jedno z pierwszych wydarzeń tegorocznego festiwalu. Co poza tym w naszym poranku? Powiemy o trwającym w Warszawie, w Ośrodku Kultury Ochoty, spotkaniu muzykantki, to wokół muzykujących kobiet, muzykujących oczywiście w muzyce tradycyjnej. Usłyszymy relację Marii Szmul z tego wydarzenia, a Patrycja Cisz przedstawi relację z międzyuczelnianego obozu etnograficznego. Studenci etnografii wielu uniwersytetów w Polsce spotkali się na wspólnych badaniach terenowych. Zaczęli w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Będą także stałe pozycje naszego poranka, a więc historia polskiego folku opowiadana przez Wojtka Osowskiego, Herbarium, ludowe etnowieści. No i oczywiście będą do zdobycia

płyty. W ostatnich sobotnich porankach mamy dla Państwa płyty nagrodzone w tegorocznym folkowym fonogramie roku. No i dzisiaj już ostatnia z tych płyt, jedno z dwóch równorzędnych trzecich miejsc, czyli Bura i Rafael Rogiński i Różiczniak Tajni.

0: Rafał Rogiński i Różiczniak Tajni z płyty Bura, płyty, która zdobyła jedną z 2/3 nagród w konkursie na folkowy fonogram roku 2025. Rafał Rogiński, jak sam kiedyś mówił, wychowany na festiwalu Nowa Tradycja, będzie gościem audycji Cafe Muza w przyszłą niedzielę, czyli w czasie trwania festiwalu. 20 minut po 7.
1: Kalendarium.
0: 97 lat temu w Los Angeles odbyła się pierwsza ceremonia wręczania Oscarów. Była to kameralna, 15-minutowa kolacja dla 270 osób, podczas której nagrodzono filmy z lat 1927-28, a zwycięzcy byli znani już 3 miesiące wcześniej. Najlepszym filmem zostały Skrzydła. Z kolei 26 lat temu zmarł Andrzej Szczypiorski, prozaik, publicysta, autor powieści Msza za miasto Arras. Co poza tym wydarzyło się 16 maja na przestrzeni lat, o tym Maria Czok.
2: Szanowni Państwo, zaczynamy od świętowania. Dziś urodziny naprawdę wielkich Polaków. 124 lata temu urodził się Jan Kiepura, śpiewak operowy i estradowy o, oczywiście, międzynarodowej sławie, znany jako król tenorów.
3: 25 ślicznych dziewczyn tutaj tańczy. Haj, haj, haj, powiadam panu, oj,
4: tańczy.
3: Nadzwyczajny.
4: No, to jest pański
3: Mażura z Halki tańczą.
4: Tak,
3: tak. I jest dekoracja z Wawelem i z Orłem Białym. To związane z oraz Kujawiakiem Wieniawskiego. Oni chcieli włoską tarantelę, a ja im powiedziałem, słuchajcie, tak, włoskie bardzo lubię, ale wolę Kujawiaka i z Mazurem. To oni się zaczęli troszkę tak nosem kręcić, że tutaj tyle razy dawali tego Mazura i tyle razy tańczyli polskie rzeczy. Podam, no tak, ale ze mną jeszcze nie, to teraz róbcie to samo ze mną.
2: Głos Jana Kiepury i wywiad, którego udzielił w 1958. 106 lat temu na świat przyszedł także Leopold Tyrmand, prozaik, publicysta, krytyk muzyczny, miłośnik i popularyzator jazzu.
5: Z myślą o dzieciach, które domagają się jazzu i w pełnym przeświadczeniu, że czynię dobrze, otwieram pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie.

0: A jakże nie mogło być inaczej, wspomnienia z Sopotu i Leopold Dyrmand. Równo 100 lat temu na świat przyszła wybitna rzeźbiarka Alina Szapocznikow. A tak wspominał ją malarz, grafik i przyjaciel, a przez chwilę także kochanek, Wojciech Fangor.
1: To była bardzo pracowita, żywa, szybko żyjąca osoba, reagująca bardzo spontanicznie. No nie wiem, taka była. Tak widać było, że później ta śmierć jak przyszła, to widocznie całe to życie to było ta wyścig, żeby mieć tego życia jak najwięcej, bo czasu jest mało. Tak w genach widocznie to było już.
0: Wojciech Fangor o Alinie Szapocznikow, jednej z największych artystek XX wieku. 96 lat temu urodziła się Krystyna Zachwatowicz, scenografka, współtwórczyni i artystka krakowskiego kabaretu Piwnica pod Baranami.
2: Nie pamiętam takiego rozdarcia w naszym społeczeństwie, dlatego że za komuny jednak była cała grupa ludzi, która się nie zgadzała z komuną, a społeczeństwo albo było obojętne, ale nie czuliśmy wrogości. Znaczy nie było tego rodzaju nienawiści. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, jest dla mnie tak rozpaczliwe i tak przerażające z tym wzrostem nacjonalizmu, z tym wzrostem antysemityzmu. Nie mogę tego pojąć, skąd to się u nas wzięło. Skąd się to nagle tak mogło rozwinąć, rozprzestrzenić. Są takie oazy, właśnie jak ECS, z którym jestem związana od początku i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, że zostałam zaakceptowana, ale to są wszystko naprawdę w gruncie rzeczy wysepki.
0: Ważne słowa dzisiejszej jubilatki Krystyny Zachwatowicz. Rok temu pożegnaliśmy wybitną śpiewaczkę, alt, pedagogzkę Jadwigę Rappę. Tak mówiła o swoich pierwszych wspomnieniach.
3: Jednym z pierwszych zakupów, pamiętam nawet ten dzień, to było pianino.

koloru brązowego, gdzie klawiatura była prawdziwa z kości słoniowej i miała nogi rzeźbione, drewniane z drewna szlachetnego, natomiast obie deki, górna przednia i dolna przednia, były zrobione z drzwi od szafy, pomalowanej na brązowo. To pianino było sprowadzone z jakiejś wsi pod Białymstokiem. Dźwięk miał zupełnie dobry i ramę metalową. Była wielka dyskusja o tej ramie właśnie, kiedy przyszedł stroiciel, żeby nastroić to pianino. I on zachwalał, że wprawdzie te drzwi od szafy nie są zbyt reprezentacyjne, natomiast sama rama jest metalowa i nieuszkodzona i on z tego pianina zrobi skarb.

fragment utworu Taniec z cyklu 6 piosenek dziecinnych do słów Juliana Tuwima w wykonaniu Jadwigi Rappe i pianistki Mai Nosowskiej. W dzisiejszym kalendarium Maria Czok wspomniała o setnej rocznicy urodzin rzeźbiarki Aliny Szapocznikow. Audycja Dwójka na miejscu będzie poświęcona właśnie jej życiu i twórczości. Zapraszamy od 15.00.

Sobotni poranek dwójki, 7:30. Zapowiadałem, że będziemy dziś w poranku mówić o zbliżającym się festiwalu Nowa Tradycja, grać muzykę artystów, którzy na tym festiwalu się pojawią.

albo wspominać tych, którzy pojawili się w przeszłości, chociażby w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja, ale będziemy też mieli karnety na festiwal, karnety na wszystkie wydarzenia, a więc zarówno te, które odbywają się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w piątek, sobotę i niedzielę wieczorem, jak i na bardziej kameralne koncerty w studiu imienia Władysława Szpilmana w czwartek, czy w studiu S3 w niedzielę 24 maja, tam koncert projektu Oli Bilińskiej z Egzela dla najmłodszych, czy też dla całych rodzin, czy koncert duetu John Nash, Tomo Katsurada o 18:00, to właśnie w studiu S3. Proszę teraz do nas dzwonić 22 645 22 22. Tak naprawdę to taka jedyna okazja, aby zdobyć karnet na wszystkie wydarzenia, ale oczywiście w nadchodzącym tygodniu będą pojawiać się wyjściówki na poszczególne koncerty. 22 645 22 22.

0: Śpiewał zespół z lasu.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Kiedy wciąż liczone są ofiary ostatnich zmasowanych ataków Rosji na Kijów, posłuchajmy wiersza poetki z Buczy, mając w pamięci pierwsze tygodnie wojny i zbrodnię wojenną dokonaną na cywilnej ludności tego podkijowskiego miasta. Przekład Anety Kamińskiej czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: Daryna Chładum, ambasadorzy wojny. Owijamy się w narzutę wojny. Przechodzimy na dietę wojenną. Na śniadanie jest wojna, wojna na obiad, na kolację. Wojna wylewa się nam z oczu. Ściera podeszwy naszych ciężkich butów. Włazi jak drzazgi pod skórę i zaczyna ropieć. Przenosimy wojnę w naszych głowach. Przenosimy wojnę w naszych ustach, pieszo, w samochodach ciężarowych i osobowych, w kursowych autobusach, międzymiastowych oraz pociągach podmiejskich, przez granice większych i mniejszych miejscowości, przez granice państw, etery radiowe, które teraz tylko wojna, wojna. Włączamy telewizor, wojna, wojna. Wypełniamy wojną poczekalnie, cudze domy, drogi, rozmowy telefoniczne. Przekazujemy to, co widzieliśmy i słyszeliśmy oraz nowiny z frontów. Usiłujemy wyrzucić z siebie wojnę, wydusić wojnę, wymyć z siebie wojnę. Ale wojna nie opuszcza żadnego z naszych ciał. W głębi ust –

0: Za 20 minut 8. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Przed mikrofonem pastor Andrzej Seweryn.
1: W ostatnich dniach ważnym słowem, które słyszeliśmy, było słowo matura, czyli czas, kiedy kolejne pokolenie młodych ludzi zdawało tak zwany egzamin dojrzałości. Co prawda do tej dojrzałości trzeba im będzie dojść przez lata, ale jest to niewątpliwie ważny moment w życiu młodych ludzi i bardzo zresztą wyjątkowy. Choćby z tego powodu, że młodzi maturzyści zakładają garnitury, białe koszule i krawaty, o których zapomną na długo, chyba że zaczną pracować w korporacjach i trzeba będzie ubrać się w pracy w garnitur i krawat. W tym kontekście rodzi się pytanie, kiedy właściwie człowiek staje się dojrzały. Wtedy, kiedy kończy 18 lat, wyrabia sobie dowód osobisty i osiąga pełną zdolność do czynności prawnych, jak mawiają prawnicy? A może dopiero wtedy, kiedy zda pomyślnie egzamin dojrzałości, co, jak sama nazwa wskazuje, daje ten upragniony bilet wstępu do dorosłości? Obserwując życie i historię różnych ludzi, możemy stwierdzić, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Dzieje się bowiem tak, że niektórzy osiągają tę dojrzałość wcześniej, a inni później. Są też i tacy, którzy nie osiągają jej nigdy, bo są nieudacznikami życiowymi, żyją beztrosko i za cudze pieniądze, są lekkoduchami i ludźmi nieodpowiedzialnymi. Nie chcą się uczyć na cudzych błędach, nie uczą się zresztą niczego, bo sami wiedzą najlepiej, a swoje prymitywne często poglądy uporczywie narzucają innym. Takie duże dzieci, powiadamy często. I w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale autor pisze o chrześcijanach, że jesteście jak niemowlęta, potrzebujecie duchowego mleka, a pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. To koniec 5 rozdziału listu do Hebrajczyków. Myślę więc, że podobnie jest w życiu duchowym chrześcijanina. Jedni z nas robią widoczne postępy duchowe, rozwijają się, dojrzewają i dorośleją w swej relacji z Bogiem oraz praktykowanej na co dzień pobożności. Inni zaś są bardzo słabi duchowo, niedojrzali, prymitywni w postrzeganiu Boga i siebie samego. Nie inwestują w swój duchowy rozwój i są również takimi dużymi duchowymi dziećmi. Takie zjawisko istniało zawsze wśród chrześcijan. Skoro autor nowotestamentowego listu do Hebrajczyków napisał do adresatów, że oni powinni być już nauczycielami dla innych, a tymczasem są ciągle jeszcze niemowlętami w wierze i potrzebują duchowego mleka, czyli uczenia ich podstawowych zasad wiary. Nadal nie potrafili pójść dalej, wyżej w swojej duchowości. Dlaczego byli tak niedojrzali w wierze? Otóż dlatego, że byli ociężali w słuchaniu, jak czytamy w wersecie 11. Jakże prosta odpowiedź, jakże trafna diagnoza. Kiedy młody człowiek, uczeń czy student nie słucha swoich nauczycieli i profesorów, nie przykłada się do nauki i lekceważy sobie wszystko oraz wszystkich, wtedy staje się niedojrzały i nieporadny życiowo, co kończy się wieloma błędami, porażkami, a czasem wręcz tragediami w życiu osobistym. Podobnie dzieje się w życiu duchowym. Kiedy ktoś nie słucha Boga, lekceważy Jego natchnione słowo, nie bierze sobie do serca kazań, napomnień i nauki słyszanej w kościele czy w domu, wtedy staje się duchowo niedojrzały, nieporadny i wręcz zeświadczały. Nadal pozostaje niedorozwiniętym duchowym kaleką, który ciągle upada, powtarza grzechy, jest zniewolony przez różne uzależnienia, ulega pokusom i boleśnie upada. Nie bądźmy zatem duchowymi niemowlętami, ale dążmy do duchowej dojrzałości, bo bez niej zginiemy wcześniej czy później. Oby tak się nie stało. Zatem za autorem listu do Hebrajczyków powiadam, nie bądźcie ociężali w słuchaniu. Nie bądźcie jak niemowlęta duchowe. Bądźcie dojrzali, bo pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu

0: mają władze poznawcze, by poznawać Boga i żyć według Jego wskazań.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Usłyszeliśmy rozważania pastora Andrzeja Seweryna.

0: Skład niearchaiczny, reprezentacja Beskidu Żywieckiego. Muzycy tego właśnie składu pojawią się na tegorocznej nowej tradycji. Przypomnę, w piątek w transmisji, także na naszej antenie, koncert Muzyka Źródeł zatytułowany Muzyka Gór. A w ramach tego koncertu reprezentacja trzech górskich regionów Polski. Takich chyba o najsilniejszym tym muzycznym charakterze. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i oczywiście Podhale. No i właśnie muzycy składu niearchaicznego będą reprezentować Żywiecczyznę. A skoro mówimy o nowej tradycji, to karnety już nam się niestety skończyły, ale zachęcam do słuchania audycji Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Nie tylko w dwójce, a tam będą pojawiać się wejściówki na wszystkie kolejne wieczory i dni festiwalu Nowa Tradycja. No a już teraz w sobotni poranku dwójki czas, aby wrócić do historii polskiego folku.
1: Dziś, korzystając z faktu, że po raz kolejny zapraszamy Państwa na nową tradycję, nasz folkowy konkurs i festiwal, pragnę powrócić do jednej z wcześniejszych imprez. Pojawił się na niej wokalista i gitarzysta, który w sposób szczególny wpisuje się w naszą historię. Urodził się we Frytku Mistku 4 marca 1972 roku. Data to dla muzyki etnicznej szczególna, bo 4 marca na świat przyszli Jan Garbarek i Miriam Makeba, bułgarski kawalista Teodosij Spasow i

bohater naszego dzisiejszego odcinka historii polskiego folku, Tomasz Koczko. Do tej galerii urodzonych 4 marca dołączę i ja. Tomasz Koczko to postać dla nas ciekawa, gdyż związany z Teatrem Czeskim w Cieszynie może budzić pewne zastrzeżenia. No bo jak czeski artysta w polskiej historii? Śpieszę z wyjaśnieniem. Sam Tomasz uważa się za osobę o pochodzeniu śląsko-morawskim. Znakomicie mówi po polsku i nie stroni od pieśni w naszym języku. Zresztą wraz z czeskim teatrem występował wielokrotnie na deskach polskich teatrów, prezentując spektakl oparty na polskich przekładach pieśni Nohawicy. Wraz ze swoją orkiestrą jest też częstym gościem na różnych folkowych imprezach w naszym kraju. Jak wspomniałem, grał na Nowej Tradycji i tam spotkaliśmy się po raz pierwszy. Grywał też na Etnosferze, na Festiwalu Folkowym w Wiśle i w wielu, wielu innych miejscach. Stylistyka zespołu Tomasa jest umieszczona między szwedzką hedniarną a węgierskim muzykarz. W Czechach nazywany jest Beskidzkim The Chieftains albo Morawskim Jethrotal. Tomasz Koczko bywa określany jako karpacki Jiří Pawlica. Pieśniarz dał poznać się szerszej publiczności, gdy wystąpił z recitalem łączącym muzykę i utwory poety piszącego w gwarze beskidzkich górali Ladislava Nezdarzila. Spopularyzował, a wielu pokazał po raz pierwszy twórczość beskidzkiego barda, który swoje dzieło poświęcił rodzinnym górom i mieszkańcom tego regionu, zarówno tym zwykłym, jak i tym nieco bardziej znanym. Pieśni oparte o teksty Ladislava Nezdarzila tworzą podstawową część repertuaru Koczki. Drugą znaczącą częścią repertuaru jest oryginalna twórczość inspirowana tematyką zbójnicką, zwłaszcza opowieściami i piosenkami o Ondraszku, legendarnym bohaterze Beskidów. Ich dopełnieniem są własne wersje tradycyjnych pieśni Moraw. Akustyczne brzmienie uzupełnione jest rockiem, muzyką etniczną i jazzem. Przez lata orkiestra Tomasa Koczki doczekała się poważnej dyskografii. Nie będę tu opowiadał o licznych płytach, ale wspomnę o tej drugiej, do Kamene Tesane Ameb Ondrasz, wydane przez Indies w roku 2000. To płyta, która stała się inspiracją dla późniejszego polskiego przedstawienia teatralnego zatytułowanego Ondraszek Pan Łysej Góry. Fakt, że Tomasz przyszedł na świat i mieszka w rejonie pogranicznym, że z równą swobodą mówi po polsku, czesku, morawsku czy śląsku, to, że koncertuje we wszystkich tych krajach i rejonach, czyni zeń postać szczególną, która pokazuje, że góry nie dzielą, a łączą. A świat muzyczny, który reprezentuje, pokazuje nam polskość z nieco innej, jakże barwnej, ciekawej strony. Powiedzmy też, że zainteresowanie Tomasa historią regionu prowadzi go do czasów przedchrześcijańskich, szukania śladów dawnej kultury pogańskiej. Dla wielu folk metalowców w Polsce Tomasz Koczko był artystycznym guru, partnerem, wprowadzając naszych artystów w świat dawnych podań i legend. Tomasz od jakiegoś czasu występuje jako muzyk i producent z morawskim zespołem folk metalowym Silent Stream of Godless Elegy. Muzyce tej formacji na ostatnim krążku orkiestry Tomasa Koczki odpowiedzialni są za mocniejsze brzmienie, występując w nagraniach gościnnie. Pozwolę sobie zatem dziś, mówiąc o Tomasie Koczko, sięgnąć po nieco cięższą gatunkową muzykę.

Tomasz Koczko, orkiestrar w historii polskiego folku. Artysta wystąpił na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja równo ćwierć wieku temu, w 2001 roku. A teraz artystka, która miała wystąpić na Nowej Tradycji wiosną 2020 roku, ale co się działo wiosną 2020 roku, to wciąż jeszcze, myślę, państwo pamiętają. Ife O'Donovan.

0: Autopromocja.
1: Jej czas przyszedł bardzo późno. To ona też była, wyprzedzała swój czas. I teraz robi karierę, teraz ma to, na co zasługiwała wtedy, kiedy żyła.
2: Tak o Alinie Szapocznikow mówił Wojciech Fangor. A my, jednej z największych rzeźbiarek wszechczasów, przyjrzymy się w audycji Dwójka na miejscu.
3: Dokładnie w setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow porozmawiamy o jej życiu i bogatej twórczości. Nie zabraknie wspomnień i archiwalnych wypowiedzi.
2: Do usłyszenia już dziś o 15:00. Maria Czok
3: i Katarzyna Sanocka.

0: Autopromocja.
1: Program Drugi Polskiego Radia jest ósma.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maniucha Bikont.

0: Imieniny obchodzą Andrzej, Jędrzej, Szymon, Małgorzata, Jan, Wiktoriana oraz Wiktorian. Jeszcze raz składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. A teraz w sobotnim poranku dwójki czas na najnowsze informacje z dziedziny kultury tradycyjnej, muzyki folkowej, które dziś przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Etnowieści.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy oczywiście wydarzeniami Nocy Muzeów, która rozpocznie się już dziś wieczorem. Bierze w niej udział także Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie pod hasłem Srebrna Noc. Tutaj ten czas stanie się wyjątkową podróżą do świata nowojorskiego undergroundu lat 70. XX wieku. Na wydarzenia zaprasza Patrycja Lewandowska.
3: W programie znajdą się bezpłatne zwiedzanie wystaw, pokazy kultowych filmów Paula Morrisseya z wprowadzeniem internetowej twórczyni OS-u, czyli Marty Kożuchowskiej, a także gra terenowa Bingo 54 inspirowana estetyką klubową. Wieczorem patio muzeum zamieni się w przestrzeń w stylu legendarnego Studio 54. Zachęcamy do przebierania się za ikony nowojorskiej sceny klubowej i wejścia w estetykę glamour oraz swobodnej ekspresji. Muzyczną oprawę wydarzenia stworzą DJ-e Bartosz Lindewicz i Roma Leopard.
2: Srebrna noc w Muzeum Etnograficznym w Warszawie dziś od godziny 17. Ze stolicy przenosimy się do Rawicza, gdzie w Noc Muzeów młodzi dudziarze wraz z zespołem Dagadana zaprezentują autorskie utwory inspirowane tradycją. Koncert jest zwieńczeniem projektu Z Dudami w przyszłość, podczas którego powstały nowe kompozycje oraz aranżacje na dudy wielkopolskie, tłumaczy Michał Umławski, organizator tego wydarzenia.
4: Powstały nowe utwory na dudy, nowe aranżacje tradycyjnych melodii. No i nawiązała się bardzo ciekawa i owocna współpraca z zespołem Dagadana, z dziewczynami, ale także z samą Daną Winnicką, która opracowała te utwory, opracowała aranżacje, no i też pomaga nam przygotować ten koncert. Są nowe utwory ludowe, które będą w formie ludowej, zagrane w tradycyjnym składzie, ale też będą zagrane z jazzmenami, z perkusją, z saksofonem, z kontrabasem. Zrobiło nam się takie fajne kombo dudziarsko-jazzowe. No i ciekawie to brzmi.
2: Na scenie wystąpią kapela Ignysie, zespół Dagadana oraz nowe pokolenie dudziarzy. Początek koncertu zatytułowanego Z Dudami w przyszłość na Rawickim Rynku dziś o 19.30. Jeszcze tylko do jutra trwa rekrutacja na Festiwal Muzyki Folkowej Folk Up, który odbędzie się w pierwszych dniach lipca w Bielsku Białej. To wydarzenie łączy intensywne warsztaty muzyczne pod okiem ekspertów z koncertami finałowymi. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności muzyczne, pracować z uznanymi artystami i wystąpić na scenie festiwalowej, to idealny moment, żeby zrobić kolejny krok, przekonuje pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu Brygida Sordyl.
5: W tym roku kadrę instruktorską będzie reprezentowała Patrycja Betlej, Weronika Mońka Chwała, będzie także Agnieszka i Piotr Cudzichowie, Paweł Betlej, Paweł Płoskoń, lirysta. A naszym ekspertem tegorocznym będzie nie kto inny, a sama Joanna Słowińska, która przeprowadzi nie tylko wykład autorski, ale także workshop w formie jam session. Jest to miejsce, w którym można wymienić się myślami, pomysłami, wdrożyć własne pomysły na tworzenie muzyki folkowej, czyli tej opartej, inspirowanej muzyką tradycyjną, ale z różnymi elementami muzyki nowej, muzyki zarówno rozrywkowej, jazzowej, jak i wielu innych rozwiązań muzycznych.
2: Rekrutacja na Festiwal Muzyki Folkowej Folk Up trwa do jutra, a wydarzenie odbędzie się w dniach od 1 do 5 lipca w Bielsku Białej. Na zakończenie zaproszenie na majowe śpiewy maryjne, które w najbliższy wtorek organizuje Dom Tańca Poznań. Te tradycyjne spotkania śpiewaczek u czci Matki Bożej odbywają się w maju w kościołach i przy przydrożnych kapliczkach. Tym razem spotykamy się w siedzibie Fundacji Świętego Benedykta w Poznaniu, mówi jedna z prowadzących, Maria Woźna.
6: Pieśni maryjne dla mnie są synonimem ciepła i czułości macierzyńskiej, bezpieczeństwa dziecka i euforii rozkwitu majowego. Pieśni śpiewane w tym miesiącu ujmują słodyczą i lekkością. W polskiej tradycji Jest ich szczególnie wiele. Zachęcam, by po nie sięgnąć, bo są one niezwykłymi dziełami literackimi. Odśpiewamy nabożeństwo majowe wraz z pieśniami w środku zabieganego miasta, bo uważam, że współczesnemu człowiekowi brakuje prostej, ludowej pobożności.

0: Wierności. Zapraszamy do wspólnego śpiewu pieśni maryjnych zapomnianych i wielozwrotkowych oraz tych bardziej współczesnych, jak Chwalcie łąki umajone.
1: Początek wtorkowego, majowego spotkania śpiewaczego w siedzibie Fundacji Świętego Benedykta w Poznaniu o 19:30. Na tym kończymy Etnowieści, kolejne ich wydanie za tydzień w sobotnim poranku dwójki.
2: A te dzisiejsze przedstawiła Aldona Łaniewska-Wołk. Jest 6 minut po godzinie 8, a więc czas, aby sięgnąć po naszą płytę tygodnia. Dziś sporo płyt mamy dla Państwa, a więc płyta tygodnia, szósta okazja, aby zdobyć album, na którym serbski skrzypek Nemanja Ridulowicz gra koncerty i inne utwory Jana Sebastiana Bacha. Towarzyszy mu orkiestra Double Sense. W partiach solowych występują m.in. kontratenor Filip Żaruski czy oboista Sebastian Gilles. Mamy także dla Państwa płytę dodatkową z muzyką amerykańską na trąbkę i fortepian w wykonaniu Aleksandra Kobusa i Moniki Hanus-Kobus oraz płytę dodatkową gwiazdy tegorocznego Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja Justyny Jary i eleganckiej kapeli Praskie Ballady. Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl i proszę podawać swoje dane kontaktowe oraz tytuł płyty, którą Państwo wybierają. poranek2@polskieradio.pl

To był fragment koncertu skrzypcowego Edur Jana Sebastiana Bacha, Nemanja Radulowicz i zespół Double Sense, oczywiście z naszej płyty tygodnia, która powędruje do pana Marka z Przemyśla, a pan Marcin z Poznania otrzyma od nas album Justyny Jary i jej eleganckiej kapeli z praskimi balladami. Przypomnę, Justyna Jary w najbliższy czwartek, kilka minut po 20 w studiu imienia Władysława Szpilmana i na antenie radiowej jedynki akurat, ale będzie to już festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja.

0: A to trio Wowakin i Paula Kinaszewska, o której za chwilę usłyszymy nieco więcej. Od wczoraj w Ośrodku Kultury Ochota w Warszawie trwa posiad wiosenny muzykantki, depozytariuszki i awangardzistki tradycji. Artystki z całej Polski zbierają się, by dzielić się ze sceny swoimi opowieściami, historiami rodzinnymi i doświadczeniami w świecie muzyki tradycyjnej, który jeszcze do niedawna był całkowicie zdominowany przez mężczyzn. We wczorajszej odsłonie wydarzenia brała udział Maria Szmul.
1: Uczestniczyłyśmy przed chwilą w kręgu rozmów z muzykantkami i mam przed sobą jedną z nich, panią Barbarę Michalec. Chciałam się zapytać, co było pani zdaniem najcenniejsze w tej rozmowie, jaka była atmosfera, jak się pani czuje po tym babskim spotkaniu?
2: Jest mi bardzo miło, że zostałam zaproszona, że mogłam uczestniczyć właśnie w takich rozmowach. Ludzie młodzi interesują się muzyką właśnie taką, jak było dawniej. Bardzo miło spędzony czas.
1: Po tylu latach muzykowania, czy to na weselach, czy na potańcówkach, jak pani się odnosi do tej muzyki? Czy ona jest zawodem, pasją, misją, czy może czymś innym?
2: Raczej to miłość, to się lubi i to się kontynuuje.

Podobało mi się w tym spotkaniu, na które specjalnie tutaj przyjechałam z Lublina, to, że utworzyła się bezpieczna przestrzeń wśród kobiet, gdzie nie czułam tematu zazdrości, ani tematu konkurencji, ani jakiegoś takiego damsko-męskiego ścierania się, powiedzmy. Tylko naprawdę duże wsparcie, dużą inspirację, no i też oparcie po prostu w przekazie, powiedzmy. Dużo z tych kobiet, na które zawsze patrzyłam, były moimi idolkami, no po prostu siedzi ze mną w jednym kręgu i ja się mogę z nimi skontaktować, zainspirować się, skomunikować. Jest to niezmiernie inspirujące i wspaniałe doświadczenie. Mam nadzieję, że będzie ich więcej.

Jestem tutaj takim trochę dobrym duchem tego spotkania, które wymyśliła w całości, zainicjowała Paulina Kinaszewska, muzykantka, aktorka. Po tym pierwszym dniu spotkań, gdzie miałyśmy możliwość rozmowy przede wszystkim z seniorkami, z panią Wiesią Gromadzką i Basią Michalec, ale także z uczestniczkami tego jakby kolejnego pokolenia, takiego już kontynuującego, odtwarzającego, rekonstruującego nawet muzykę tradycyjną, czyli z Katarzyną Barbarą Andrzejowską i z Katarzyną Zedel. No i oczywiście z całą ferią, można powiedzieć, wspaniałych dziewczyn, muzykantek o bardzo różnych doświadczeniach. No i cóż, wyszło dużo bardzo ciekawych tematów, większość takich, które żeśmy z Paulą sobie właśnie wymarzyły, żeby zaistniały. To znaczy, czy dziewczyny czują się zawodowymi muzykantkami, czy nie? Jakie napotykają trudności w tym byciu muzykantką, kobietą muzykantką? Nie tylko w kontekście męskiego muzykowania, ale też właśnie kobiecego, kobiecych spotkań. I w ogóle też było dużo takich wspomnieniowych rozmów o tym, jak to było kiedyś, bo te co najmniej 3 pokolenia, które się dzisiaj spotkały, no mogły te doświadczenia między sobą wymienić. Pewnie wiele rzeczy też nie wybrzmiało do końca, jak chociażby na takie sprawy, chociażby w stosunku do alkoholu, czy jakichś właśnie zagrożeń wynikających z grania kobiet na długotrwałych weselach, wielogodzinnych weselach, ale też dużo zostało powiedziane chociażby o kondycji i o tym, jak ten zawód muzykancki w ogóle już, czy kobiecy, czy męski, ile niesie ze sobą na wyzwań repertuarowych, kondycyjnych, też takich tożsamościowych. Jutro z kolei, na które to spotkanie też bardzo serdecznie zapraszamy, to będzie sobota od godziny 10:00-10:30, są zapisy i od 11:00 startujemy z kolei już z tematami, które będą bardziej chyba dotyczyły współczesnej sytuacji, współczesnych muzykantek i wśród naszych prelegentek gościń zaproszonych będą 2 osoby, przynajmniej te 2 potwierdzone, czyli Małgorzata Makowska z Suwalszczyzny i Asia Szaflik. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Tak brzmiało babskie muzykowanie, finalna część pierwszego dnia wydarzenia Muzykantki, które można odwiedzić jeszcze dziś. Zapraszamy do Ośrodka Kultury Ochota w Warszawie, tak jak Państwo słyszeli, od 10:00. W planie m.in. krąg rozmów z muzykantkami, potańcówka i afterparty w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej. A ja polecam Państwu do odnalezienia na naszej stronie rozmowę Hanny Szczęśniak z Marysią Stępień, która też bierze udział w tym wydarzeniu Muzykantki, między innymi właśnie o kobiecym muzykowaniu w muzyce tradycyjnej.

28 minut po godzinie 8 i sięgamy po naszą folkową płytę Poranka. Kończymy cykl laureatek tegorocznego konkursu na folkowy fonogram roku. I dziś do zdobycia płyta Bura, która zdobyła jedną z dwóch równorzędnych trzecich nagród w naszym fonograficznym konkursie. Rafael Rogiński i serbski zespół Różiczniak Tajni. A wśród artystek zespołu Różiczniak Tajni wokalistka, która niegdyś pojawiła się na festiwalu folkowym Nowa Tradycja. Proszę powiedzieć, jak nazywa się ta serbska wokalistka, która występuje na płycie Rafaela Rogińskiego i zespołu Różiczniak Tajni, a niegdyś wystąpiła na festiwalu Nowa Tradycja. Można do nas pisać poranek2@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22.

Rafał Rogiński i Różiczniak Tajni z płyty Bura, płyty, którą dzisiaj mogą Państwo zdobyć w naszej porannej płytowej zabawie. A pytamy o wokalistkę, serbską wokalistkę, która śpiewa na tej płycie, a niegdyś pojawiła się na festiwalu folkowym Nowa Tradycja. Mamy połączenie ze słuchaczem, który zna odpowiedź na to pytanie. Halo?

0: Dobry.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
0: Sławem.
1: Dzień dobry. Zatem jak nazywa się ta wokalistka?
0: U boku Rafaela Rubińskiego występowała Svetlana Spajić.
1: Tak jest, Svetlana Spajić lata temu gościła na naszym festiwalu. To był bodajże 2008 rok. Gratuluję, to jest bardzo dobra odpowiedź. Do pana powędruje ta płyta, nagrodzona trzecią nagrodą w konkursie na folkowy fonogram roku. Miłej soboty.
0: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy dwójki.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Na tropie żywej tradycji. Taki tytuł nosi trzeci, trwający od zeszłego piątku, międzyuczelniany obóz etnograficzny. Temat przewodni obozu, który w tym roku realizowany jest we współpracy z Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, to dziedzictwo kulturowe Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Rok 2026 w województwie śląskim ustanowiono rokiem górali i obrzędów pasterskich, dlatego działania badawcze podczas tegorocznego obozu obejmują poznanie niezwykłych tradycji tych dwóch grup etnograficznych, górali żywieckich i górali śląskich.
2: Ewa Cudzik, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Znajdujemy się w Muzeum na Grapie, czyli w Jaworzynce, czyli w miejscu, w którym koncentruje się to, co dotyczy kultury ludowej. Aczkolwiek cały teren gminy Istebna, Jaworzynka, Koniaków jest takim żywym organizmem, na którym przyjdzie pracować etnologom, którzy przyjechali z ośrodków etnologicznych w całej Polsce. I myślę, że trafili do idealnego miejsca, którym koncentruje się to, co najpiękniejsze w tradycji, więc badamy. Mają żywy organizm, który ciągle ewoluuje. Kultura się zmienia. Ona też się zmienia w Beskidzie Śląskim, ale myślę, że rejestracja tych faktów i uzupełnianie badań etnograficznych, etnologicznych, jakkolwiek je nazwiemy, jest ważnym aspektem i elementem tego, co chcą mieszkańcy powiedzieć sami o sobie, o tym, w jakiej kulturze żyją, a może to też niektórym uzmysłowić, jak ważne miejsce zajmują w tej części etnograficznej Polski, poddając pełnemu oglądowi to, co się tutaj wydarza.
3: Młode hawciarki, a więcej tak. Jest młodych osób?
4: Jest sporo młodych osób, ale jaki jest problem? Zrobienie takiego haftu do koszuli, do kobiecej bluzki zajmuje sporo czasu, prawda? No mam takie obawy, że w przyszłości będzie mało kobiet, które zajmą się stricte haftowaniem, no bo zazwyczaj właśnie te babcie już, które już są na emeryturze, one to robią.
5: Kasia Rudzka-Ryś, etnolog, pracuje w Muzeum Regionalnym na Grapie w Jaworzynce, gdzie właśnie jesteśmy. Jesteśmy ze studentami. Studenci bardzo widzę zainteresowani i tacy aktywni. Myślę, że też taka szansa tutaj dla Jaworzynki, żeby pokazać taki aktualny stan, zrobić te badania terenowe. Jestem sama ciekawa efektów.
6: Z czym studenci tutaj mieli do czynienia? O czym mogli posłuchać z pani ust?
5: Mówiliśmy o pasterstwie, potem przeszliśmy do wystawy związanej z dzieciństwem górali śląskich, potem przeszliśmy już do starej części skansenowej, gdzie jest stodoła z lat 30., gdzie widzimy różne narzędzia codziennej pracy od wiosny przez lato, jesień, czas zimy, czas takiego przestoju pozornego, ale też piękny czas na spotkania. Także studenci mieli okazję troszeczkę poznać takie realia życia górali śląskich na przełomie końca XIX, początków XX wieku.
4: I tak, to jest zima, przychodzi wiosna, znowu się zaczyna ta praca w pół. Chyba zaczęło lać już teraz.
3: Bardzo dziękujemy. Mają państwo jakieś pytania, to jest właśnie ten moment, żeby je zadać, bo za chwileczkę wyruszamy już w teren. Mamy umówionych rozmówców, ale bardzo, bardzo dziękujemy i nie wiem, czy możemy jeszcze przychodzić, bo jesteśmy do czwartku.
4: Możecie państwo
3: zaglądnąć.
4: Przychodzić.
3: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie.
4: Dziękuję. To dobrego czasu wam życzę i owocnego, nacieszcie się tym czasem, nadychajcie tego luftu czy powietrza, no i fajnych wywiadów.
3: Respondentów. Grupa zielona, jedziemy do Istebnej, do Zbigniewa Bałacha, do muzeum.
7: Nazywam się Marta Winiarska, jestem z Uniwersytetu Łódzkiego. Teraz jesteśmy w Jaworzynce i wczoraj, kiedy przyjechaliśmy w ciągu dnia, to tak właściwie od razu wyszliśmy w teren i poszliśmy tak się rozeznać, jak to tutaj wygląda. Ale też od razu pukaliśmy do domów i zagadywaliśmy różne osoby na ulicy, żeby już w celu właśnie umówienia się na jakieś wywiady czy rozmowy. I nie ukrywam, że dla mnie to był owocny czas, bo ja faktycznie mam już

0: chyba mniej więcej 6 rozmów, tak wstępnie umówionych, więc dzisiaj też już idziemy prowadzić wywiady i ludzie są bardzo życzliwi, bardzo otwarci. Faktycznie też dobrze poinformowani o tym, że my tutaj po prostu przyjechaliśmy i że będziemy z nimi rozmawiać, więc też tak nie ma jakiegoś dystansu między nami.
1: Jak to jest zetknąć się z obcą osobą w obcym dla was miejscu i chcieć czy potrzebować z nią porozmawiać? Czy to jest coś nowego?
2: Apolonia Omelaniuk. Myślę, że na pewno jest to pewne wyjście ze strefy komfortu. To są dla mnie już któreś badania, więc to nie jest moje to pierwsze wyjście. Na pewno najstraszniejsza jest ta pierwsza rozmowa, kiedy jeszcze wiesz najmniej o tym terenie, jeszcze nie masz tutaj żadnych kontaktów i jest to takie też trochę niezręczne, żeby ludzi nachodzić w ich prywatnej przestrzeni. Ja się staram nie pukać do domów, tylko właśnie złapać kogoś, że jest na ogródku, na przykład zagadać o ten ogródek, żeby złapać taki wspólny grunt. I na początku ludzie też są tacy czasem podejrzliwi, często zaskoczeni, tacy bardzo często uważają, że oni po prostu nie mają nam nic ciekawego do powiedzenia i po prostu nie doceniają, jak my bardzo chcemy zbierać tę ich codzienną wiedzę, która właśnie dla nas jest tym najbardziej fascynującym aspektem. No i potem uda się wreszcie namówić na tą rozmowę i siadamy razem przy stole i po prostu jest taka rzeka myśli od tej osoby i potem jak już są te pierwsze koty za płoty, to idzie naprawdę przyjemnie.
3: Teraz się wybieracie do?
4: My jedziemy do Koniakowa.
3: Wy do Koniakowa, a ty?
0: Ja tutaj w teren, w Jaworzynce, po prostu pochodzić troszeczkę teren. Jeszcze po domach, ale inne osoby dały mi stricte termin, że właśnie od tej godziny do tej mogę przyjść, także po prostu będę musiała.
3: Czyli idziecie teraz w teren, tak? Po domach?
0: Tak, tak, dokładnie.
3: Jak pani myśli, co ludzie stąd mogą dać tym młodym ludziom z różnych stron Polski, jak się wchodzi do takiego domu tutaj? Jest ufność? Czy jest też dystans? Czy to też osobniczo zależy, do kogo się trafi?
5: Bardzo trudne pytanie. Bardzo takie intrygujące też. Z mojego punktu widzenia jest troszeczkę doza nieufności, ale nie na tyle duża, żeby zamykać dom, żeby nie wyjść do tego człowieka. No jest tylko to pytanie też, czy ludzie są w domach tak naprawdę, bo czasy się nam bardzo zmieniły. Ludzie są w pracy, wyjeżdżają do pracy zarobkowej, do pracy takiej zawodowej. Zazwyczaj w domu pozostają emeryci, osoby starsze. Myślę, że jest duża szansa na to, że jednak zaproszą ich do siebie, że się otworzą, że porozmawiają. Co mogą wynieść? Myślę, że takie poczucie, że jednak życie tutaj w górach było niełatwe, trudne. Taką pokorę, myślę, że tu widoczne ten etos pracy, pokora, wiara, bo to też było bardzo takie istotne, żeby przetrwać, żeby sobie poradzić w górach.
6: Międzyuczelniany obóz etnograficzny kończy się dziś, jest już trzecim po reaktywacji w 2024 roku. Wtedy także inicjatywę środowisk akademickich Krakowa, Łodzi, Poznania i Warszawy wsparło Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, a rok później także Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Uczestnikom trzeciego międzyuczelnianego obozu etnograficznego towarzyszyła Patrycja Cisza. Ja przypomnę raz jeszcze, że kulturze, zwłaszcza muzycznej, górali żywieckich i górali śląskich będziemy mogli się bliżej przyjrzeć na tegorocznym festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. A teraz wracamy do laureatów sprzed 5 lat. Rube Świnie.

0: Rube Świnie, laureaci pierwszej nagrody konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja przed 5 laty. W medycynie ludowej korzystano z jego właściwości przeciwreumatycznych, przeciwzapalnych i bakteriobójczych. Torf, bo o nim mowa, od wieków odgrywał kluczową rolę w kulturze ludowej. Poza zastosowaniem medycznym i byciem elementem wierzeń, torf był powszechnie wykorzystywany jako opał i budulec, co kształtowało codzienne życie i gospodarkę regionów podmokłych. Kopanie torfu rozpoczynano corocznie w pierwszych dniach maja, kończono zazwyczaj na początku czerwca, a obrzęd ten nazywano czarnym weselem. Wydobywanie torfu i jego przetwarzanie stały się integralną częścią lokalnych tradycji, szczególnie Kaszub. Sama obecność torfowisk chronionych przez mchy torfowce, których w Polsce mamy aż 36 gatunków, definiowała krajobraz i specyfikę życia naszych przodków. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
1: Herbarium ludowe.
2: Wyjątkowe rośliny,
3: bagien i torfowisk.
2: W kulturze słowiańskiej zjawiska parademoniczne były silnie zakorzenione, a ich rozwój wiąże się z przenikaniem do pogańskich wierzeń, chrześcijańskich wyobrażeń o błąkających się i pokutujących duszach. Z tego wyrosły wierzenia o strachach, duchach, widmach i zjawach, często zamieszkujących konkretne tereny. Mgliste, zalane wodą, niedostępne tereny, na których słychać było tajemnicze i niepokojące odgłosy przyrody, tworzyły scenerię niezwykłą i tajemniczą. Scenerię, w której człowiek nie mógł się odnaleźć ani jej zrozumieć. Zaczęto więc utożsamiać takie miejsca z siedliskami nieuchwytnych i budzących strach bytów. Jednym z takich siedlisk były na pewno torfowiska, takie tereny podmokłe, na których najczęściej pojawiały się ogniki. Ogniki nazywane świetlikami, poświętnikami, świecikami były utożsamiane z duchami, z demonami zmarłych dusz i tutaj jest ciekawostka, ponieważ najczęściej byli to geometrzy. Nieżywi geometrzy, którzy za życia oszukiwali prostych ludzi przy mierzeniu i dzieleniu gruntów. Pojawiała się nawet nazwa na te ogniki na torfowiskach i bagnach, nazwa miernik lub omętra, która się odnosiła bezpośrednio do tych dusz geometrów.

Zastanówmy się chwilę, z czego wynikało postrzeganie torfowisk jako takich miejsc bardzo niedostępnych i niebezpiecznych, nawiedzanych przez różne demony i magiczne zjawiska. Wszystko sprowadza się do świata roślin, jeśli się temu dokładniej przyjrzymy, ponieważ zarówno niedostępność torfowisk, jak też różne zjawiska fizyczne i chemiczne wynikały właśnie ze specyficznej roślinności tych miejsc. Niedostępność torfowisk wynikała z tego, że mech torfowiec, przerastając się z innymi roślinami, które rosną na torfowiskach, tworzy tak zwane pło. To pło to jest jakby taki kożuch z roślin, który początkowo unosi się na wodzie i rozrastając się może zarastać całe lustro wody. Więc kiedy spacerowano po torfowiskach, to pło było na tyle gęste, że było to mylące. To po prostu wyglądało jak normalna gleba, po której można spacerować. Natomiast pod spodem była głęboka woda. Więc ludzie spacerując po torfowiskach zapadali się, kiedy następowali na pło i po prostu tonęli.

No i te ogniki, skąd w ogóle wzięły się te ogniki? Powiedziałam już, że rozkład tych szczątków roślinnych następuje w sposób beztlenowy i głównym produktem rozkładu tych szczątków roślinnych jest gaz metan. Ponieważ ten gaz jest lżejszy od powietrza, rozkładając się te szczątki przy dnie, kiedy ulegały powolnemu rozkładowi, no to ten metan uwalniał się do góry i metan w kontakcie z powietrzem ulega samozapłonowi. Wygląda to jak takie drobniutkie ogniki, to się przez chwilę spala i to właśnie było to, co też powodowało, że ludzie wierzyli, że te miejsca są nawiedzane przez różne duchy i wierzono też, że te ogniki sprowadzają jakby na złe drogi tych wędrowców. No, oni tam się często topili, o czym już mówiłam.

0: Dodatkową taką właściwością roślinności torfowiskowej jest to, że dużo gatunków, które tam rosły, a szczególnie taki jeden gatunek, nazywa się to bagno, Ledum palustre, jest gatunkiem, którego olejki eteryczne mają właściwości odurzające. Więc dodatkowo spacerując po torfowiskach, ludzie mogli ulec takiemu właśnie odurzeniu. Specyfiką bagna jest to, że rośnie łanowo, czyli tych roślin rośnie dużo w jednym miejscu, nawet kilkaset osobników. Jeśli wyobrazimy sobie jeszcze, że na skutek wyższych temperatur, kiedy ludzie na przykład spacerowali latem po torfowiskach, te olejki eteryczne uwalniały się do powietrza i te olejki eteryczne powodują takie porażenie układu nerwowego, zawroty głowy, taki efekt odurzenia. Stąd już nawet wikingowie używali bagna do, tak powiem ładnie, oszukiwania piwa, tak, żeby człowiek szybciej czuł się pijany ze względu na właściwości bagna. No więc spacerując po torfowiskach można było ulec takiemu otumanieniu. Taką wielką ciekawostką jest to, że na bagnach rośnie borówka z rodzaju borówka pijanica, więc nazwa nawet może sugerować, że uważano, że jedząc rośliny tej borówki się upijało. Natomiast to wynika też z bagna. Borówka pijanica rośnie zawsze w bliskości rośliny bagno zwyczajne i pyłek spadający z bagna na owoce borówki powoduje, że jedząc tą borówkę człowiek ulega takiemu efektowi, jakby się upił, więc same owoce borówki pijanicy nie mają takich właściwości, natomiast wynika to z pyłku bagna. I jeszcze niesamowite jest to, że nawet dla owadów ten pyłek jest taki otumaniający i trujący i nawet miód, który zawiera pyłek z bagna, nie nadaje się do jedzenia, ponieważ ma właściwości toksyczne.
1: Z bagnami łączono również rośliny, które na nich nie rosły ze względu na takie funkcje odurzające. Nazywano na przykład różaneczniki, nazywano durnym bagnem, ponieważ ich zapach i pyłek jest taki odurzający, otumaniający, jak w przypadku bagna. I jest on też silnie trujący i nawet miodu z tego różanecznika też nie można jeść, więc to tak się łączyło. Samo bagno miało charakter ambiwalentny, bo z jednej strony było niebezpieczne, ale było też wykorzystywane w lecznictwie, tak jak wiele roślin tutaj. Taka ambiwalencja pojawia się też w przypadku trzciny pospolitej, która też się zdarzała na takich podmokłych terenach, ponieważ

No, jako roślina rosnąca w takim miejscu była niebezpieczna, ale z drugiej strony krążyła legenda, że pewien święty tonąc chwycił się tej trzciny zębami i dlatego pozostawił na jej brzegach takie ząbkowanie, więc ona też potrafiła uratować.

0: obecnej chwili warto wspomnieć, że rzadko spotykamy się z takimi miejscami, chociaż stanowią one 14% obszaru Polski. To jest całkiem sporo. Natomiast w dawniejszych czasach tych torfowisk, tych bagien, trzęsawisk naprawdę było bardzo dużo. Łatwo było spotkać się z takim miejscem. Były wszędzie dookoła nas. One też z jednej strony wzbudzały lęk, ale z drugiej strony przyciągały ludzi. To było takie miejsce, gdzie można było skontaktować się z tym światem nadprzyrodzonym. I zdarzało się, że nawet składano ofiary ze zwierząt, żeby przebłagać demony wodne, ponieważ demony wodne, które mieszkały na tych torfowiskach, na tych bagnach, były związane też silnie z wodą, która zasilała płody rolne, która pojawiała się na wiosnę i to było już gdzieś tam wspomniane przy majowych rolniczych zwyczajach.
1: O wyjątkowych roślinach bagien i torfowisk opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska. W przyszłym tygodniu opowieść o roślinach na zbliżające się zielone świątki, a cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz, a teraz w sobotnim poranku Dwójki gwiazda piątkowego wieczoru na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja, zespół Jalamiku.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Merce Rodoreda. Śmierć i wiosna. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Polecam. Andrzej Mastalerz.
0: Autopromocja.
3: Dvojka, jesteś na miejscu? Susana Waka.
4: Słuchają państwo Dvojki, minęła dziewiąta. A dziś jest sobota, 16 maja,

0: 36 dzień roku. Słońce wzeszło 2 minuty po 5, zajdzie 16 minut po 20. Solenizantami są Państwo o imionach Andrzej, Jędrzej, Szymon, Małgorzata, Jan, Wiktoriana oraz Wiktorian. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. W poranku czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Marcin Pesta.
1: Witam ponownie. Przed nami Noc Muzeów, jedno z najbardziej wyczekiwanych.

0: zarówno znane instytucje, jak i miejsca zupełnie nieoczywiste.
1: Wśród setek propozycji nie brakuje tych nietypowych, jak wizyta w zabytkowym praskim kanale i przelewie burzowym, czy nocny spacer po torze wyścigów konnych Służewiec. Stacja Muzeum zaprasza odwiedzających w świat starego kina i kolei parowej, a Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek proponuje klimatyczne nocne zwiedzanie unikalnej kolekcji wyłącznie przy świetle własnych latarek. Muzeum Wolnej Białorusi zaprasza na nocny koncert dudziarzy i potańcówkę pod gołym niebem, a w zajezdni Praga trwać będzie wielkie świętowanie 160 lat tramwaju w Warszawie. Z tej okazji nocne zwiedzanie remizy, wystawy zabytkowych wagonów i koncert orkiestry. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: A w noc muzeów także Polskie Radio otwiera swoje drzwi dla słuchaczy. Będzie można zwiedzać nie tylko studia, ale też radiowe archiwum i wziąć udział w koncertach i dwójkowych audycjach. W Teatrze Powszechnym w Warszawie dziś premiera Hamleta w reżyserii twórcy młodego pokolenia Kamila Białaszka. Spektakl to nowoczesna reinterpretacja klasycznego dramatu Szekspira, przenosząca akcję do technofeudalnej rzeczywistości, w której najwyższą władzę sprawują państwa korporacje, przyznaje reżyser Kamil Białaszek.
2: Myślę, że Hamlet dalej może być świadomy problemów świata i dostrzegać, tak jak większość pokolenia Gen Z, dostrzegać różnego rodzaju wojny, niesprawiedliwość, wyzysk, korporacyjną kontrolę, późny kapitalizm i tak dalej, i tak dalej. Przy czym Hamlet jest beneficjentem tego systemu, to znaczy on jednak mimo wszystko rodzi się jako syn tego prezesa korporacji i to jest interesująca sytuacja, bo sama opresja dziedziczenia, że no jedni się bogacą, drudzy dalej są biedni, jest jasne, wszyscy to wiemy. Ciekawsze jest to, co się dzieje, kiedy syn bogatego rodzica nie chce przejmować jego odpowiedzialności i jego firmy. To jest mniej więcej problem Hamleta w tym momencie.
0: Premiera współczesnej wersji Hamleta w reżyserii Kamila Białaszka o 19 w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na ekrany naszych kin wchodzi dziś dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. Film opowiada o Karolu Śliwce, twórcy ponad 400 znaków graficznych, w tym logotypów PKO, Urody, Biblioteki Narodowej czy Instytutu Matki i Dziecka. To właśnie jego twórczość wywarła niepodważalny wpływ na wizualny krajobraz Polski drugiej połowy XX wieku, mówi reżyserka Urszula Morga.
3: Dla nas ten tytuł, on jest trochę szerszy niż tylko same znaki graficzne. Chcieliśmy, żeby te znaki to były też jakiegoś rodzaju tropy, to były takie skojarzenia, że w każdym z tych znaków jest zamknięta jakaś opowieść sukcesu, ale też lęku, porażki, straty. W tym takim życiowym aspekcie to jest jednak ta decyzja, co jest w życiu najważniejsze. Podejmowanie wyborów i to, czy dobrze wybieramy, no, czy dobrze obstawiamy, dobrze inwestujemy, bo z jednej strony to wielka miłość do pracy i projektowania, a z drugiej strony cena, jaką za to płaci rodzina, najbliżsi. Każdy z nas sobie te pytania gdzieś tam zadaje.
0: Dokument Znaki Pana Śliwki od dziś na ekranach naszych kin. Tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego został Piotr Szewc za tom opowiadań Było. Wyróżniają się one wnikliwą obserwacją codziennego życia, subtelnym humorem i głęboką refleksją nad ludzkimi relacjami. Jury doceniło sposób, w jaki Szewc łączy wartość artystyczną z wrażliwością społeczną, kontynuując ducha literackiego prozy Marka Nowakowskiego. W Wilnie w ten weekend odbywa się Festiwal Otwartej Architektury Open House Vilnius. Zwiedzający mają dostęp do ponad 70 obiektów, które na co dzień pozostają zamknięte dla zwiedzających.
4: Tegoroczny program obejmuje nie tylko budynki i wnętrza, ale również tereny zielone oraz biura architektoniczne. Wśród nowości znalazły się m.in. wycieczki po rzece Wili. Motywem przewodnim odbywającego się po raz 12 festiwalu są słowa Głos Miasta. Organizatorzy podkreślają, że architektura współtworzy tożsamość Wilna i zachowuje ślady jego historii. W programie znalazło się 12 nowych obiektów. Zwiedzający mogą odwiedzić m.in. Wileński Szpital Psychiatryczny w Nowej Wilejce. Przed II wojną światową budynek służył jako siedziba słynnego 13. Pułku Ułanów Wileńskich. W ubiegłym roku festiwal Open House Vilnius przyciągnął rekordową liczbę 43 tysięcy odwiedzających. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To były wiadomości kulturalne. Po szczegóły informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dziś ma być zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i

0: krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu, po południu możliwe lokalne burze. Wysoko w Sudetach i w Karpatach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22, a chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską, bo od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w zachodniej połowie Polski z kierunków zachodnich, a we wschodniej z kierunków zmieniających się pod wieczór, przeważnie z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km na godzinę, w Sudetach do 65 km na godzinę, a w czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Reklama. Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
0: 9 minut po 9. Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Aldona Łaniewska-Wołk i Piotr Kędziorek. Zapraszamy na trzecią godzinę sobotniego poranka dwójki, a w niej przede wszystkim dwa spotkania z artystkami, które na swój sposób interpretują także muzykę tradycyjną w pewnym sensie. Odwiedzi nas dzisiaj Karolina Skrzyńska, a porozmawiamy o jej najnowszej płycie zatytułowanej Noc Wilka, a już za chwilę Justyna Jary zaprosi na swój koncert, który w pierwszy wieczór tegorocznego festiwalu Nowa Tradycja, czyli już w najbliższy czwartek.

0: Uwielbia ballady i czar praskich podwórek. Z aktorskim zacięciem wyśpiewuje na scenie historie z życia wzięte. Razem z elegancką kapelą podbiła serca publiczności na zeszłorocznym festiwalu Nowa Tradycja. Co słychać u laureatki trzeciej nagrody konkursu folkowego? O tym Justyna Jary opowiedziała Jolancie Kossakowskiej.
1: Gość poranka Dwójki.
2: Skąd pochodzisz, Justyno?
3: Pochodzę? Uwaga, przepraszam wszystkich tych, którzy myśleli, że będę pochodzić z Warszawy. Pochodzę z Wrocławia. Tam się urodziłam.
2: A gdzie mieszkasz?
3: Mieszkam w Warszawie. Ba, na Pradze.
2: No dobrze, to skąd pomysł, żeby się zabrać za folklor warszawski?
3: Było to tak, że kiedy przeprowadziłam się z Wrocławia do Warszawy na studia, to długo nie mogłam zrozumieć tego miasta. Nie bardzo się tu odnajdywałam. Aż niespodziewanie poznałam seniorów z Brzeskiej. Zaczęłam z nimi pracować i mieliśmy pracować właśnie na pieśniach warszawskich. I zrozumiałam, że o tyle, o ile wcześniej miałam dużą styczność z folklorem wiejskim, z piosenkami ludowymi z Polski, cygańskim repertuarem żydowskim i to mnie wszystko fascynowało, to jak ja niewiele wiem o tych stołecznych pieśniach i jak bardzo one ze mną rezonują. Nie dość, że mają charakter użytkowy, co bardzo szanuję, czyli są podnóżkę i po to, żeby sobie potańczyć i się spotkać i pobyć razem, to jeszcze oprócz tego, jak ktoś jest trochę bardziej strudzony, to może sobie zasiąść i posłuchać tekstu. A ja tak lubię, jak ludzie tekstu słuchają.
2: Długo się już nurzasz w tym folklorze warszawskim?
3: Wstyd się przyznać. Długo. To już druga dekada.
2: Czyli co, Warszawa, Praga sprawia, że śpiewasz?
3: Sprawia, że tworzę, bo śpiewać pewnie bym śpiewała sobie i tak, ale to, że tworzę własne piosenki, myślę, że zawdzięczam mocno tej dziewczynie.

0: Wielnicy.
1: I Warszawie.
0: I Warszawie.
1: Nie masz wrażenia, że folklor miejski, ten gatunek, jest zdominowany przez męskich wykonawców?
0: Oczywiście, że tak. Jestem nawet przekonana, że chłopackość jest tutaj wszechobecna. Choć oczywiście są przejawy absolutnie kobiecych interpretacji, a nawet wręcz twórczości gdzieś właśnie tej podwórzowej. Zdaję sobie sprawę, że można spojrzeć na mnie jako na jakąś taką ciekawostkę, że to baba się bierze za taki repertuar.
1: A odnajdujesz się jako dziewczyna w tym repertuarze?
0: No ja myślę, że właśnie dlatego w nim jestem, bo ja lubię przełamywać pewne konwencje. Uważam, że te piosenki absolutnie nie są tylko chłopackie, że w nich jest historia, opowieść, emocje, że to jest taka brukowa poezja i ona nie jest ani zapatrzona w dal, ani wulgarna tak naprawdę. Ten balans na tyle mnie porywa, że ja uważam, że ja właśnie tam i że ja chcę i że mnie to nie obchodzi, że nie jestem facetem.
1: Trochę dosadne są te piosenki czasami.
0: No bywają, ale tak naprawdę nawet jeśli są dosadne, to często i tak dotykają tych strun, które mają poruszyć serce.
1: A ty chyba w ogóle lubisz ballady, tak mi się wydaje.
0: No bardzo lubię ballady, no bo tak naprawdę one otworzyły mi ważną ścieżkę. Przez wiele, wiele lat ja nie pisałam piosenek i zajmowałam się właśnie pieśniami ulic, ale także z rewi, kabaretów i na tyle byłam upojona tekstami i melodiami, że w pewnym momencie zaczęły do mnie przychodzić własne. W końcu nie mogłam już przestać i ciągle tylko chciałam pisać nowe ballady.
1: A w twoim repertuarze są jeszcze takie tradycyjne podwórkowe przeboje, czy już tylko to, co sama stworzysz?
0: Absolutnie też sięgamy do klasyków. Na pewno musi się zawsze pojawić Apaszem Stasiek był. No, inaczej się nie robi. Czy Bal na Gnojnej, ale także na przykład Ballady o Włamywaczu też nie naszego autorstwa się u nas pojawia.
1: A kiedy już piszesz teksty albo komponujesz muzykę, to co cię inspiruje?
0: Inspiruje mnie codzienność. Ja naprawdę uwielbiam lokalność, tę niespieszność, uwielbiam codzienne problemy. To, że coś nas wkurza tak na co dzień, że to jest takie zwykłe i właśnie przez to piękne.
1: A co jest potrzebne, żeby stworzyć podwórkowy hit?
0: Powinno być podnóżkę albo bardzo zrywające z nóżek, że tylko upaść i płakać. Powinno być błyskotliwie, gdzieś tam z jakimś żarcikiem ze sznytem, chyba że śmiertelnie poważnie.
1: Przyglądasz się, nie wiem, kronikom kryminalnym albo podwórkowym kłótniom?
0: Przyglądam się ewidentnie. Co prawda coraz mniej szukam ostatnio inspiracji krwawych. Ostatnio, w czasach, w których mam wrażenie, że jesteśmy bardzo gniewni. Ja bardzo potrzebuję czułości i potrzebuję ją rozdawać. Szukać jakiejś wspólnoty. I w ogóle lubię spędzać czas z ludźmi, kiedy jest miło. Moje piosenki ostatnio wkroczyły w fazę właśnie celebracji codzienności i takiego przytulania różnych problemów.
1: Justyna Jary prezentuje swoją pozytywną twarz.
0: Tak, i Aligancka Kapela, nie zapomnijmy o chłopakach, bo ja tu może dzisiaj sama, ale szczerze mówiąc to jest nas sporo. I jak komuś tak, o nie, tego nie powinna dziewczyna śpiewać, przecież to powinni być chłopacy, no to są, tylko mniej śpiewają.
1: No właśnie miałam cię zapytać o zespół, bo żeby robić dobrą muzykę, no to wiadomo, potrzebny jest dobry zespół. Kim są ludzie tworzący Aligancką Kapelę?
0: To są naprawdę indywidua i to w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli są świetni muzycy i naprawdę lubię się z nimi spotykać na próby. To jest tak, Artur Lipiński gra na bębnach, Janusz Tytman gra na mandolinie i na banjo, Mateusz Wachowiak gra na akordeonie. Grzegorz Rytka gra na saksofonie, Janusz już był i Michał Zuń, proszę państwa, na kontrabasie.
1: Gdzie się spotyka taką ekipę?
0: To było tak, że my się spotykaliśmy również właśnie w kwestii zastępstw pompadurowych, ale szczerze mówiąc, na przykład takiego Wacha, to ja sobie kiedyś wypatrzyłam i stwierdziłam, o jak on gra! To widać, że on czuje co gra, czyli nie tylko punkt daje mi dźwięki tam, gdzie trzeba, ale on to jeszcze czuje. Grzechu, jak on zamruczy. Ja to usłyszałam, to miałam takie jeszcze raz. Lipa, szaleństwo. Z Zuniem to my się znamy no dwie dekady przynajmniej. I to właśnie tak artystycznie przez cały czas coś sobie działamy. No Jasiu, no kto zna Jasia, to wie, że on po prostu gdzie może tam gra, więc nie ciężko go spotkać.
1: Powiedz mi jeszcze coś o praskich balladach i o tym, co robiłaś zanim chłopaków z Aliganckiej spotkałaś już na dobre i się z nimi związałaś na śmierć i życie.
0: Na śmierć i życie. Ojejku, nigdy o tym tak nie myślałam, ale teraz jako, że słowo się rzekło, no to

0: chyba tak trzeba zrobić. Praskie Ballady to jest płyta, którą nagraliśmy i wydaliśmy w 2023 roku. Ona opiewa moją ukochaną Pragę Północ. Jako się rzekło, pochodzę z Wrocławia i nadal jest to bliskie mi miasto, ale Pragę wybrałam na swój dom. I jak ją znalazłam, to wiedziałam, że to jest moje miejsce. Dlatego te uliczki, tych ludzi, wyśpiewuję sobie tutaj i chłopaki pięknie grają. A wcześniej, co ja robiłam? Troszkę tego było, szczerze mówiąc, bo ja nie umiem w miejscu usiedzieć, więc działałam sporo. Kiedy przyjechałam do Warszawy na studia, to tak naprawdę Warszawa była dla mnie przykrywką, bo tak szczerze, to dostałam się do Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, taka miejscowość pod Lublinem. I tam też szybko dołączyłam do zespołu i zaczęłam grać w spektaklach i spędziłam tak 6 lat. I graliśmy po całym świecie, w Nowym Jorku, w Berlinie, w Norwegii też się tam zdarzały występy i to był bardzo artystycznie ciekawy czas. Później już zjechałam do Warszawy, bo o tyle o ile artystycznie ciekawie, to Gardzienice jednak miały ciężar gatunkowy. Postanowiłam się zawinąć i jednak miło żyć i mieć satysfakcję i takie tam podstawowe, elementarne zasady istnienia. No i tutaj zaczęłam działać z zespołem Propabanda i tak to sobie śpiewałam bałkańskie piosenki przez parę ładnych lat. No a potem właśnie zaczęłam prowadzić zajęcia dla tychże seniorów na Brzeskiej. I oni, no, rozhulali mnie na całego. W sensie, że ja już wiedziałam, że to jest moje, że ja muszę tworzyć swoje ballady. I powstał Pompadour. Później powstała moja wspaniała aligancka kapela. A to bardzo w skrócie i pominęłam bardzo dużo rzeczy.
1: W zeszłym roku skradliście serca jurorów i publiczności na festiwalu Nowa Tradycja. Co wam dały te nagrody i uznanie, oczywiście poza Splendorem?
0: Splendor ciągnie się za nami po prostu jak płaszcz, który nas otula czasami. Jest nam bardzo dobrze. Przede wszystkim, no, wiatr w żagle poszedł, bo człowiek robi, działa latami i jest niezwykle miło, kiedy no, państwo nam dali nagrodę publiczności, no to ciężko się nie ucieszyć. Trzecie miejsce na Nowej Tradycji to nie w kij dmuchał, a nagroda specjalna Polskiego Radia Jedynka, no proszę, takie coś sobie wpisać w CV. Robimy dalej, działamy, gramy. Ja dostałam mnóstwo stypendiów, ale tylko jedno po Nowej Tradycji, więc jeśli miałabym łączyć to pewnie to się mogło z tego też wydarzyć. No i kontynuujemy nasze inicjatywy artystyczne, między innymi Przypływ Folku już w lipcu, 11-12 lipca. Będziemy sobie pływać statkiem na Wiśle i śpiewać dla państwa przy plażach.
1: Ale jeszcze wcześniej, w maju, już bardzo niedługo, wielki koncert.
0: Jak najbardziej, na żywo, normalnie będzie można nas na falach usłyszeć, no ale też przede wszystkim to zapraszamy też do środka, do sali.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy.
2: Z tym zaproszeniem to musimy trochę uważać, bo wejściówki już się chyba kończą do studia imienia Władysława Szpilmana. Przypomnijmy, to w najbliższy czwartek o 20:00 koncert Justyny Jary i jej eleganckiej kapeli. Będzie go można także posłuchać na falach radiowej Jedynki i obejrzeć w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej. A z Justyną Jary spotkała się Jolanta Kosakowska tego samego wieczoru, ale nieco wcześniej w studiu imienia Władysława Szpilmana zainauguruje tegoroczny festiwal Nowa Tradycja zespół Chrajbery.

Zespół Hrajbery, laureaci Nagrody Radiowej Jedynki 2 lata temu w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. W najbliższy czwartek o 18:30 w studiu imienia Władysława Szpilmana. No a nieco później retransmisja tego koncertu na antenie radiowej Jedynki. Tego samego wieczoru, jak już Państwo słyszeli, Justyna Jary i jej elegancka kapela. A my już teraz sięgamy po muzykę z płyty naszej kolejnej gościni.

0: Gość poranka dwójki.
1: Nasza gościni już się praktycznie przedstawiła w tej piosence. Karolina Skrzyńska.
2: Dzień dobry.
1: Ze swoją najnowszą, trzecią solową płytą. Ale ostatnio, zwłaszcza radiowcy, ale później też wszyscy odbiorcy, bo można oglądać chociażby ten koncert ze studia Lutosławskiego na naszym YouTubie, mogliśmy cię podziwiać w koncercie na stulecie Polskiego Radia i twój wspólny śpiew z Krystyną Prońko.
2: Tak, tak, absolutnie. To było wydarzenie wyjątkowe dla mnie, bo rzeczywiście muzyka pani Krystyny była ze mną od dzieciaka. Więc to jest jedna z tych chwil, gdzie modliłam się, żeby tak bardzo nie było widać, że mi się kolanka trzęsą.
1: Mam nadzieję, że nie trzęsły ci się kolanka, jak nagrywałaś tę płytę z kwiatem polskiego folku. Ja przeczytam nazwiska muzyków, którzy brali udział w nagraniu Nocy Wilka. Bart Pałyga, Wojciech Lubertowicz, który też odpowiadał przynajmniej częściowo za inżynierię dźwięku tej płyty. Mateusz Szemraj, Hubert Gizewski, Kuba Mielcarek, Weronika Mońka Chwała i wielu, wielu innych. Tu jeszcze warto wspomnieć chociażby Joannę Popowicz, naszą radiową realizatorkę dźwięku, która także ma swój wkład w tę płytę. No i Mariusza Dziurawca.
2: No tak, jeszcze przecież Mariusz. No tak.
1: Znanego mistrza miksowania. Więc rzeczywiście grono współpracowników miałaś wspaniałe, ale kulisy powstania tej płyty nie są aż tak radosne, bo wiążą się też z twoimi pewnymi osobistymi dramatami. Dramatyczne były te okoliczności powstawania tej płyty.
2: Rzeczywiście tak. Ten trzeci album doczekał się wypłynięcia na szersze wody tak po ponad 8 latach od drugiej płyty. Miał być dużo wcześniej. Tak mniej więcej ten rytm mojego pisania, wymyślania i potem spotykania się z chłopakami tak się układał, że teoretycznie ten krążek miał się ukazać takie 2 lata po Palcem po wodzie. Ale ten cały proces został przerwany przez pożar domu, gdzie rzeczywiście mój świat, moja codzienność została wyzerowana, łącznie z dyskiem, z komputerem, też z siłami takimi, które gdzieś wcześniej mnie niosły, a teraz musiały zostać przekierowane na po prostu zbieranie swojego życia z popiołu. Ale wydaje mi się już tak w perspektywie czasu, że to też było po coś, że dużo rzeczy musiało podorastać. Ja musiałam sobie też niektóre kwestie poukładać chyba bardziej i głębiej. Stąd wydaje mi się, że ta Noc Wilka ukazała się w takim momencie, w którym powinna. A w ogóle co ciekawe, to akurat moja lira i skrzypce się nie spaliły.
1: To też jakiś znak.
2: To jest jakiś znak.
1: To też jakiś znak. Ale co ci dało siłę, żeby stanąć na nogi po takiej tragedii jednak?
2: Wiesz co, chyba sam fakt taki, że okazało się, że ja wciąż żyję, ja wciąż czuję, ja wciąż mogę podziwiać ten świat dookoła, ja wciąż mogę czuć zapach konwali w maju. I to, że ta cała taka przyziemność, którą my się potrafimy otaczać i tak czasami wręcz obrastamy warstwami w tym, jest tak naprawdę czymś, co w którymś momencie może nas bardzo oddzielać od tego, co jest prawdziwe i co można przeżywać tak dogłębnie. I chyba to jest ta najważniejsza lekcja, którą

0: którą odebrałam z tego wydarzenia.
1: Ten tytuł Noc Wilka i ten tekst tej piosenki tytułowej albumu to właśnie odnoszą się do tej tragedii, do pożaru? Czy to już wcześniej?
0: Wiesz, to, miało tak akurat być? Ten utwór powstawał gdzieś, gdzieś w okolicach tego, tego zdarzenia, tego pożaru. No oczywiście one na tej płycie teraz są trzy utwory, które zahaczają o tamten czas. Bardzo mi zależało, żeby one znalazły się teraz na tym albumie, bo też opowiadają o... Nawet nie bezpośrednio o tym wydarzeniu, tylko o tym procesie, który został jakby rozpoczęty wtedy. Mhm. I te teksty uległy zmianie oczywiście, bo cały czas staram się podkreślać, że gdybym z dzisiejszego punktu śpiewała słowami tej Karoliny sprzed 8 lat, byłoby to już po prostu nieaktualne. Mhm. W międzyczasie oprócz i pożaru zostałam mamą, co jest też bardzo absolutnym game changerem w życiu chyba każdej kobiety. Jeszcze mi się przytrafił egzemplarz naprawdę z takiej wersji limitowanej, który tam dotyka różnego rodzaju spektra, więc jest to naprawdę kolejny dowód na to, że można ten świat odkrywać i warto poczekać i warto bronić się przed tym, żeby nas nie wciągnęły te trudności. A jeżeli gdzieś one za nami się plączą, to naprawdę tak idąc trochę ścieżkami naszych babci i prababci, jeżeli nie potrafimy tego wypowiedzieć, to zawsze możemy spróbować to wyśpiewać. I tak trochę jest to nocą wilka tytułową.
1: Że to wyśpiewanie pomaga.
0: Bardzo, bardzo.
1: Słuchaliśmy dzisiaj zresztą sporo takich opowieści właśnie o śpiewie, o wspólnym śpiewie kobiet. Razem słuchaliśmy tej opowieści Justyny Jary, którą poznałaś w Gardzienicach. Razem w każdym razie
0: byłyśmy w Gardzienicach w różnych latach. Z Justyną tak znamy się już od dawna, dawna. Ale wiesz, nie pamiętam, jak my się poznałyśmy. Rzeczywiście te nasze drogi się przecierały przeróżnie, bo i śpiewałam z Justyną w trakcie jej debiutów w Opolu, jako takie głosowe wsparcie. Pamiętam, że mnie tak skatowała w samochodzie, jak jechałyśmy z Warszawy do Opola, bo stwierdziła, że nie włączamy klimy, bo nam się gardełka przeziębią. I po prostu dojechał się mokre jak szczury tam, bo tak gorąco.
1: Lepiej spocone niż
0: lepiej
1: przeziębione.
0: Lepiej spocone niż przeziębione. Tak,
1: oczywiście.
0: Idąc, więc z Justyną rzeczywiście...
1: Ale ja chciałem zapytać, bo spotykam bardzo dużo śpiewających dziewczyn na scenie folkowej, które mają gdzieś właśnie za sobą przygodę z Gardzienicami.
0: Tak, faktycznie tak jest.
1: Co dają te doświadczenia z Gardzienic artystkom obecnym na scenie folkowej?
0: O, bardzo bogaty wachlarz doznań. Ja akurat największą wartość z tego miejsca odebrałam i wyciągnęłam z takich umiejętności Staniewskiego wpychania człowieka w jego poczucie dyskomfortu i jakby przekraczania własnych barier i granic. I ja naprawdę dzięki niemu i bardzo, bardzo mu jestem za to wdzięczna, dowiedziałam się, że ja potrafię. W wielu miejscach, w wielu momentach.
1: To fundamentalne.
0: Tak, tak. Wiesz, że gdzie ja już myślałam, że nie, że to jest za trudne, za bardzo wymagające, no to w moim przypadku taki rodzaj kopniaka w tyłek, który mnie tam za tą granicę przepchnął, był bardzo, bardzo cenny, bo okazało się, że ja mogę więcej, mogę bardziej, mogę szerzej, mogę głośniej. A drugą taką kwestią jest jednak ta bliskość natury i tego, że tam naprawdę też same Gardzienice są w pięknym miejscu na ziemi usytuowane i ta praca wychodzi spoza te deski sceniczne do lasu, w pola i naprawdę można poczuć bardziej to, co się robi.
1: Wspomniałaś, że z tego pożaru twojego domu ocalały skrzypce i lira korbowa. Jak poprzedni raz spotkaliśmy się tutaj w tym studiu, no to ta twoja przygoda z lirą korbową była całkiem świeża.
0: Tak, tak, rzeczywiście.
1: I powiedz, jak teraz wygląda właśnie, no na tej płycie też właśnie lirą korbową się posługujesz. Co cię w tym instrumencie zafascynowało? Jak wygląda ta wasza wzajemna relacja?
0: Jest przepiękna, przeogromna. Jest to moją lirą korbową. Latam po świecie, grałam na niej już w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Jest to taka moja towarzyszka doli i niedoli. I chyba to jest, wiesz, to co najbardziej mnie w niej pociąga, że ten instrument jest...

0: jest tak wspierający głos i wspierający to takie snucie i opowiadanie. W zasadzie chyba też wracamy tutaj do jej pierwotnej
1: temu
0: funkcji.
1: Służył,
0: i temu służył,
1: właśnie,
0: tak.
1: Towarzyszył takim epickim raczej właśnie śpiewom.
0: Dokładnie.
1: Tak, opowieściom.
0: I to mnie najbardziej w tym instrumencie zafascynowało. I też to, że... w momencie, kiedy masz ją zapiętą, czy masz ją na kolanach, ja jeszcze gram na niej stojąc bardzo często i śpiewam, twoje całe ciało wibruje od tego instrumentu. I to jest coś niesamowitego, bo w którymś momencie te wibracje i głosu, i twojego naturalnego pudła rezonansowego z tym instrumentem, one się zaczynają sklejać. I wtedy też zupełnie inaczej można czuć muzykę. Sama jestem po skrzypcach, więc gdzieś tam zawsze szukałam instrumentu, może dającego większą plastykę śpiewania do niego, bo skrzypce owszem da się, ale jest to czasami bardziej wymagające. No to lira to jest rzeczywiście taki instrument, który powstał i dalej służy temu, by ten głos dopełniać, by razem z nim snuć opowieści.
1: Ten utwór, którego słuchaliśmy przed naszą rozmową, Wianeczek, on taki nie jest charakterystyczny dla twojej twórczości, bo tam melodia jest po prostu zaczerpnięta z muzyki ludowej. Ty jednak wolisz autorską twórczość.
0: Tak, tak. Rzeczywiście piszę teksty, piszę sama muzykę. To też dużo bardziej pozwala mi opowiedzieć o tym, jak widzę świat, jak czuję świat, ale zdarzają się właśnie takie perełki, które gdzieś mi się wpisują też w tą narrację autorską, jak właśnie ten wianeczek, który z jednej strony ma ten taki trochę frywolny i lekki beat i tą taką lekkość w przekazie. Ja też widzę, jak odbiorcy koncertów reagują na ten utwór i wtedy robią się dzikie pląsy pod sceną i to jest wspaniałe, ale jeżeli popatrzymy na ten tekst i na to poszukiwanie miłości, na ten wianeczek, który się turla i nie wie, gdzie ma tak naprawdę upaść i kto się nim zaopiekuje, to też bardzo mi dopełniło cały obraz tej płyty, który jest i o tym wychodzeniu z cienia, ale też i o poszukiwaniu miłości do siebie, do świata, do tego człowieka.
1: A jak to jest tworzyć autorskie utwory, teksty i muzykę, ale jednak odwołujące się do tradycji i chcące utrzymać się jakoś w tej ludowej poetyce, tak? Bo rozumiem, że gdzieś tam ten język taki próbujesz odnaleźć.
0: To jest trudne pytanie, bo ja zawsze się śmieję, że mi to wychodzi niechcący. Że to nie jest też tak, że temu towarzyszy jakiś niebywały proces intelektualnej rozkminy, skąd wziąć co, jaki instrument, jaki...
1: Czego dosypać.
0: Dokładnie
1: jak tak.
0: Do tego kociołka w czarownicy. Wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tej mojej silnej potrzeby kontaktu z naturą i z tą taką niekomputerową prawdą. Jeszcze z perspektywy dzisiejszego świata, gdzie tak naprawdę wszystko już może zostać wygenerowane, to ten zwrot do instrumentów, które tutaj troszkę się rozstroją, tutaj żywo zareagują na nasze emocjonalne granie, bo czy ja mocniej będę tym kołem kręcić, zauważam, że im bardziej się denerwuję, albo im bardziej przeżywam coś emocjonalnego, to już go szybciej kręcę korbką. To wszystko się przekłada na te dźwięki i tutaj i dobór instrumentów pozwala mi opowiadać o tym świecie, za którym ja po prostu chyba tęsknię. Tym, który rzeczywiście gdzieś szukał znaków, gdzie płacz czy emocje były odbiciem w naturze. I to jest ten świat naszych babci, prababć, który gdzieś mam wrażenie, że próbuję chyba zatrzymać w tych swoich piosenkach.
1: Ale to swoją drogą ciekawy sposób rozładowania napięcia, kręcenie korbką liry korbowej.
0: Tak. Już chłopaki wymyślili, chyba to na dwoje, tak powiedział, że trzeba jakiś system ładowania telefonu mi podłączyć, bo można przyjemne z pożytecznym połączyć.
1: Napięcie na napięcie można przetwarzać. Ty uczestniczysz w wielu różnych projektach muzycznych. Tu wspominaliśmy chociażby te koncerty na stulecie Polskiego Radia. To w ogóle bardzo miło. Dziękujemy. Ale też oczywiście muzyka z chłopów, ale wiem, że masz w planach teraz koncerty też właśnie z tym swoim solowym materiałem.
0: Tak.
1: Będzie
0: tak.
1: Można gdzieś cię usłyszeć i zobaczyć na żywo.
0: Można i to nawet już jutro. O godzinie 17:00 zapraszam bardzo serdecznie na koncert w podziemiach kamedulskich w Warszawie.

0: Na Bielanach.
1: Na Bielanach, dokładnie tak. Wstęp jest wolny, więc nie mogłam sobie wyobrazić fajniejszego i otwarcia tych koncertów zaraz po premierze płyty. A tak to szykuje się i noc, w ogóle nocny koncert w Grodzie Gotów w trakcie wakacji. Odwiedzimy Pomorze, zawitamy na mój rodzinny Śląsk, więc te koncerty naprawdę się pojawiają, pracuję nad tym intensywnie. I wszystkie takie informacje na bieżąco zawsze można znaleźć na mojej stronie internetowej.
0: Będziemy o tym przypominać. Było w naszej rozmowie dzisiaj trochę ploteczek ze środowiska folkowego. To jeszcze nie mogę nie zapytać, bo no, jesteśmy już na progu festiwalu Nowa Tradycja. Mm-hmm. Przypomnijmy, ty na tym festiwalu pojawiłaś się, co 15 lat temu było?
1: Tak, jakoś tak.
0: W 2011
1: roku. Byliśmy jeszcze kurczakiem będąc.
0: Roku, jako zupełna debiutantka z Gliwic.
1: Tak.
0: Pamiętasz coś jeszcze? Masz jakieś wspomnienia związane z tamtym festiwalem?
1: Tak. To był jeden z ważniejszych festiwali w moim życiu, bo...
0: Bo jeden z pierwszych.
1: Jeden z pierwszych i też jeden z pierwszych, gdzie zaprezentowałam swoje autorskie utwory. Mhm. I to były piosenki, które później znalazły się na pierwszym moim albumie. I grałam wtedy, i one powstawały wtedy w takiej bardzo też wzniosłej, intensywnej współpracy z genialną gitarzystką, która też robi bardzo duży zwrot ku muzyce folkowej i muzyce etnicznej, z Ulą Stosio. I to był taki trochę skok na głęboką wodę. My trochę nie wiedziałyśmy, na co się piszemy i co robimy. Więc jak zostałyśmy finalistkami i usłyszałyśmy bardzo dużo takiego naprawdę budującego i wspaniałego komunikatu zwrotnego, to dało nam to ogromny wiatr w żagle.
0: Och, to powinniśmy o tym rozmawiać u progu eliminacji, żeby zachęcić młodych artystów, żeby wysyłali zgłoszenia. No teraz już spotkamy się za chwilę z finalistami. Mm-hmm. Tegorocznymi Nowej Tradycji. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Do płyty Noc Wilka na pewno będziemy jeszcze wracać. Będziemy też przypominać o koncertach Karoliny Skrzyńskiej i jej zespołu. Ptaki wiją gniazda teraz ja wybrałem z twojej płyty. Jakieś zdanie o tym utworze?
1: Pytałeś, czy Noc Wilka zahacza, jakby opowiada o tych wydarzeniach. Ptaki wiją gniazda dużo bardziej.
0: Karolina Skrzyńska gościła w sobotnim poranku Dwójki. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.

Ta dramatyczna piosenka Karoliny Skrzyńskiej to nie ostatni muzyczny akcent w dzisiejszym naszym sobotnim spotkaniu, które powoli dobiega już końca. Na zakończenie jeszcze proponuję gwiazdy tegorocznej nowej tradycji. John Nash i Tomo Katsurada wystąpią w niedzielę 24 maja o 18 w studiu S3. Na ten koncert można jeszcze zdobywać wejściówki, pisząc na adres rckl@polskieradio.pl. No a my już się z Państwem dziś żegnamy. Magdalena Wojtulanic nadal nasz program realizuje. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Aldona Łaniewska-Wołki, Piotr Kędziorek. Życzymy miłej soboty i całego weekendu. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja.
2: Muzyka tatrzańskich turniej, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni beskidzkiej Trójwsi
1: oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Yalla Miku
2: zabrzmią w piątek 22 maja od 19.30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Transmisja koncertów na antenie Dwójki.
2: Bilety dostępne na stronie bilety24.pl.
1: Magdalena Teichma
2: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
3: Monika Szpyrka na zamówienie Polskiego Radia skomponowała utwór inspirowany budową ciała ośmiornicy. Paweł Malinowski dla kwartetu Royal napisał kwartet na smyczki. A jakie pytania można przy porannej kawie zadać kompozytorom? Na przykład o tradycję, jeżeli jest ważna, to jaka? Albo o nowoczesność. W najbliższą niedzielę również Państwo będą mogli porozmawiać z Moniką Szpyrką i Pawłem Malinowskim. Bardzo gorąco na to spotkanie zapraszam. Kafe Muza od 10. Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Aleksandra Kurzak.
5: Program drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
6: Beethoven 2027.

25. To jest kwartet smyczkowy w tonacji F-dur. Ostatnie dzieło kompozytora, którego prawykonania Beethoven już nie doczekał. Po raz pierwszy utwór został przedstawiony publicznie dopiero 23 marca 1828 roku w Wiedniu. Ciekawy jest to przypadek w kontekście ostatnich kwartetów smyczkowych. Można powiedzieć, z zewnątrz, pod względem formalnym, najbliżej mu do bardzo klasycznie poukładanego kwartetu S-dur op. 127. No bo on również składa się z czterech części, ale jest zdecydowanie bardziej lapidarny, jakby w tym ostatnim swoim dziele Beethoven chciał zwrócić się w stronę dobrze znanej przeszłości i ugruntowanej tradycji. Przynajmniej jeśli chodzi o rozmiary. Ale przecież nie rozmiary są tutaj decydujące. Uważa się, że jednak konstytuują materię muzyczną w tym kwartecie kontrasty. Chociaż dramatyzm czy jakaś bardzo głęboka powaga są tutaj zdecydowanie na drugim planie, może poza ogniwem powolnym. Raczej interesuje się Beethoven nie wzniosłym właśnie dramatyzmem, ale poszukiwaniem przeciwstawień na różnych płaszczyznach, między poszczególnymi ogniwami i w ich obrębie. A część pierwsza to jest feria niuansów kolorystycznych i kalejdoskopowo następujących zmian praktycznie od samego początku. Część druga dla odmiany to może poszukiwania w obrębie homogeniczności. W następującym po niej lento to jednak przekształcanie dość podobnie brzmiących muzycznych myśli, natomiast finał znowu operuje bardzo odmiennymi motywami. No ale zacznijmy od początku. Wyłania się ta pierwsza część oznaczona allegretto z takich lapidarnych, dwu-czterodźwiękowych motywów, rzucanych od niechcenia i od razu prowadzą one do zasadniczej materii. Pierwszy temat eksperymentalnie podzielony został pomiędzy instrumenty, a tutti osiągane jest dopiero na samym końcu. Zmiany arabeskowe, zmiany motywów przerzucanych z głosu do głosu tutaj będą występować bardzo często. Gdyby chcieć rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze, uzyskalibyśmy obraz tej kompozytorskiej cyzelacji, ale całość brzmi zdecydowanie bardzo lekko, może poza pierwszymi dźwiękami. Brzmi pogodnie i efektownie. Vivace, czyli scherzo, jest dosyć krótkie, ale nie lapidarne. Przemawia dość prostym językiem harmonicznym, skoczne i motoryczne, ale z wyraźnymi akcentami materia to narasta, to maleje, a wszystko w ciągłym ruchu, jak rozpędzona zabawka, jak rozpędzona kolejka. Także dynamika podlega tym zmianom, od piano do forte właśnie stopniowo narasta i maleje. Część trzecia, Lento assai e tranquillo, ukształtowana została z czterech swobodnych wariacji. No i tutaj też delikatność na pierwszym planie i konsekwentnie kontrasty. Zrazu jakby aluzja do samego początku kwartetu, tajemnicze wyłanianie się muzycznych myśli. Chyba całość przypomina cavatine z kwartetu op. 130. Znowu konsekwentne narastanie, tylko teraz w bardzo spokojnej przestrzeni, w spowolnionym czasie, w środku tej części robi się w pewnym momencie bardzo elegijnie, wręcz chmurnie, statyczne, w punktowanych rytmach akordy, przerywane pauzami, ale później powróci ta linearna melodyjność. Różnie interpretowano ten trzeci epizod kwartetu. Igor Strawiński słyszał w tej części Trauermusik, jakiś żałobny rapsod, co stałoby trochę w sprzeczności z pierwotnymi pomysłami Beethovena, by nazwać to ogniwo kwartetu pieśnią spokoju. Ale czy to istotnie sprzeczność? Raczej może inna odmiana tego samego nastroju. Finał natomiast znowu podsuwa jakieś tropy programowe. Der schwer gefasste Entschluss, trudna decyzja. I retoryczna para, pytanie i odpowiedź. Muss es sein? Es muss sein. Czy tak musi być? Tak, tak musi być. Bo w finale pojawiają się dwa kontrastujące epizody właśnie zaopatrzone w te słowa. Musi tak być? Tak musi być. Pytanie pada w tonacji F-moll, w tempie grave ma non troppo tratto. To dramatyczne. Odpowiedź jednak jest pogodna. Allegro i tonacja F-dur. I tutaj pojawiają się nawet reminiscencje skerca z kwartetu cis-moll. Oczywiście te słowa skłoniły komentatorów do dywagacji, czy to refleksja Beethovena na temat zbliżającego się końca życia? Podobno kompozytor, indagowany przez wydawcę Moritza Schlesingera, odpowiedział:
Masz tu, mój drogi, mój ostatni kwartet.

gdzie on ostatni i naprawdę miałem z nim wiele kłopotu. Nie mogłem bowiem zdobyć się na napisanie ostatniej części. Ponieważ jednak twoje listy wciąż mi o niej przypominały, w końcu postanowiłem ją napisać. I to dlatego napisałem swoje motto. Trudna decyzja. Musi to być? To musi być. To musi być. A więc czy to tylko sarkazm skojarzony z niechęcią poganiania do pracy? Może i tak, jednak nie da się wykluczyć właśnie tej drugiej, egzystencjalnie poważniejszej płaszczyzny, do której słowa Beethovena mogłyby się odwoływać. A muzyka? Jak to muzyka, jak zawsze, niedopowiedziana i nie odpowiadająca jednoznacznie, bez rozstrzygnięcia. Kwartet smyczkowy F-dur, opus 135. Allegretto, potem vivace, lento assai cantante e tranquillo, i der schwer gefasste Entschluss, grave ma non troppo tratto, muss es sein, allegro es muss sein. Gra Emerson String Quartet w składzie Eugene Drucker i Philip Zetzer skrzypce, Lawrence Dutton altówka i David Finkel wiolonczela. Nagranie 29 kwietnia 1994 roku, Nowy Jork.

muss sein, es muss sein, ale bez ostatecznej odpowiedzi. Zabrzmiał ostatni z kwartetów smyczkowych Ludwika van Beethovena, ostatnie jego dzieło, kwartet smyczkowy F-dur, opus 135. Grał Emerson String Quartet w składzie Eugene Drucker i Philip Zetzer, skrzypce, Lawrence Dutton altówka i David Finkel wiolonczela. Nagranie zostało zarejestrowane w Nowym Jorku w kwietniu 1994 roku. No i dzisiaj to ostatnie dzieło Beethovena chciałem zestawić z inną kameralną kompozycją, z uroczym triem fortepianowym B-dur opus 11, które powstało w 1797 roku i opublikowane zostało rok później. W obsadzie i podstawowej wersji zamiast skrzypiec klarnet. Wówczas to był dość niecodzienny chwyt, a instrument, który podbijał dopiero stopniowo przestrzeń wykonywania muzyki. Całość składa się, jak tradycja podpowiada, z trzech ogniw. Pierwsze to rozbudowane allegro con brio z ujmującymi dialogami poszczególnych instrumentów,

Te pojawiające się pasaże, poszczególne odzywki, dłuższe i krótsze motywy zapewniają wielką barwność, taką kalejdoskopowość, może trochę podobną jak w tym ostatnim kwartecie Beethovena, no i także ruchliwość muzycznej materii. Później adagio, część środkowa. Wydaje się jakoś dostojne. Rozpoczyna je szeroko rozpostarta melodia wiolonczeli, którą powtórzy później klarnet, ale chyba najbardziej rozpoznawalnym ogniwem całego tria jest jego finałowa część. To jest jeszcze jeden tak kochany przez młodego Beethovena cykl wariacyjny. Zresztą pamiętajmy, że wariacje były także w kwartecie F-dur op. 135. Powstały na temat zaczerpnięty z bardzo popularnego dramma Giocoso w tamtym czasie, L'amor Mariaro, ossia il Corsaro, Józefa Weigla. Konkretnie jest to melodia Pria ch'io l'impegno, zanim wezmę się do pracy. No i właśnie jej cały utwór zawdzięcza swój zwyczajowy podtytuł Gassenhauer. Bo to był temat wzięty od Weigla i podchwycony przez wiedeńską ulicę, wykonywany w knajpach i karczmach ówczesnego Wiednia pod koniec XVIII wieku. No i takie to właśnie trio Gassenhauer. Allegro con brio, adagio i temat z wariacjami Allegretto, Allegro. Wilhelm Kempf, fortepian, Karl Leister, klarnet i Pierre Fournier, wiolonczela.

Trio fortepianowe B-dur, opus 11 Gassenhauera Ludwika van Beethovena. Wilhelm Kempf przy fortepianie, Karl Leister klarnet i Pierre Fournier wiolonczela. Nagranie z kwietnia 1970 roku zarejestrowane w Wewe w Szwajcarii. A poniekąd to trochę w finale była muzyka knajpiana, to na koniec dwa lendlery na trzy instrumenty strunowe. Obydwa w tonacji D-dur w spisie nieopusowanych dzieł Beethovena, pozycja 15. Lukas Hagen i Rainer Schmidt skrzypce oraz Alois Posch kontrabas.

0: dwa z sześciu lendlerów na dwoje skrzypiec i kontrabas Verkaone op. 15 Ludwika van Beethovena grali Lukas Hagen, Rainer Schmidt i Alois Posch. No i tak zamyka się 66. audycja z cyklu Beethoven 2027. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Magdalena Pogorzelska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Sam mówi o sobie, że nie czuje się bohaterem. Andrzej Poczobut po uwolnieniu z kolonii karnej chce wrócić na Białoruś i być blisko Związku Polaków, pomagać tym, którzy żyją na jego rodzinnej Grodzieńszczyźnie. Andrzej Poczobut będzie gościem poniedziałkowej audycji Wybieram Dwójkę. Zapraszam, Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Autopromocja.
3: Dwójka? Jesteś? Na miejscu. Arvo Pärt.

0: znalezione w dźwiękach.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Ostatnie trzy spotkania w audycji Znalezione w dźwiękach wypełniły interpretacje i wypowiedzi Pierre'a Laurent Aimarda, wybitnego francuskiego pianisty, artysty szczególnie związanego z muzyką XX i XXI wieku, ale także niezwykle przenikliwego interpretatora klasycznego repertuaru. Dzisiaj sięgniemy również do francuskiej tradycji pianistycznej, do spuścizny zapomnianej dziś Yvonne Lefebvre, która należała do wielkiej francuskiej szkoły fortepianowej pierwszej połowy XX wieku. Była jedną z najważniejszych postaci francuskiej pianisty.

zarówno jako wybitna wykonawczyni, jak i legendarna pedagog. Pianistycznie wywodziła się z kręgu francuskiej szkoły związanej z Marguerite Long i Alfreda Cortot. Już jako dziecko uczyła się u Marguerite Long, następnie trafiła do klasy Cortota w Paryżu i stała się jedną z jego najbardziej cenionych uczennic. Uczyła się także harmonii u

z głębokim rozumieniem architektury utworu. Sama stała się później jedną z najbardziej wpływowych nauczycielek fortepianu we Francji. Do jej uczniów należeli m.in. Samson François, Dino Lipatti czy Catherine Collard. Specjalizowała się przede wszystkim w repertuarze francuskim, szczególnie w muzyce Debussy'ego, Ravela, Forego, ale była również znakomitą interpretatorką Bacha, Schumana, Mozarta i Beethovena. Ceniono ją za niezwykłą kulturę dźwięku, przejrzystość faktury i umiejętność łączenia intelektualnej dyscypliny z poetycką swobodą. Dzisiaj obok archiwalnych interpretacji Yvonne Lefebure usłyszymy także jej głos, fragmenty radiowych rozmów i wypowiedzi artystki poświęconych muzyce, interpretacji i sztuce słuchania. A zaczniemy od jednego z bardzo ważnych utworów w całej francuskiej literaturze fortepianowej – Jedo Maurice'a Ravela. To właśnie muzyka Ravela była szczególnie bliska Yvonne Lefebure. Pianistka dobrze znała kompozytora i przez lata uchodziła za jedną z jego najwybitniejszych interpretatorek.

0: Si tant est que la musique doive vivre de spiritualité et d'intelligence autant que d'émotion,
1: Alfred Cortot powiedział kiedyś, pozwolę sobie przypomnieć jego słowa, jeśli muzyka ma żyć zarówno duchowością i inteligencją, jak i emocją, to Yvonne Lefebvre zajmuje pod tym względem miejsce wyjątkowe pośród najwybitniejszych interpretatorów naszych czasów. Ale kiedy Alfred Cortot mówi tak piękne rzeczy, to trafia prosto do serca. Jestem gotowa się zarumienić. Na szczęście to nie telewizja, bo przypomina mi pan coś, co jest dla mnie cudownym wspomnieniem. Że Cortot mógł powiedzieć coś takiego. Nie zapominajmy, że byłam jego uczennicą i znał mnie od 9 roku życia. Być może była w tym jakaś czułość dla małej dziewczynki, którą byłam i którą znał, którą poświęcił muzyce. Myślę więc, że to mimo wszystko trochę za wiele, ale są w tych słowach rzeczy naprawdę ważne. Trzy słowa, które zapamiętałam. Duchowość, inteligencja, emocja. To przecież słowa, które przynależą samej muzyce. Jak miałabym się pod nimi podpisać? To niemożliwe. Mówmy tylko o muzyce. Ja wcale siebie tak nie widzę. Widzę bardzo wiele niedoskonałości. Ale najważniejsze jest to, że muzyka jest moją pasją i że być może jest we mnie trochę rzemiosła, a przede wszystkim trochę żarliwości. Ale duchowość to wszystko, o czym marzę. Muszę powiedzieć, że te trzy słowa byłyby dla mnie ideałem, ale nie sądzę, bym do niego doszła. Może jeszcze nie. Bądźmy więc skromni. Wyobraźmy sobie, że te słowa nie odnoszą się do Yvonne Lefebvre, lecz do samej muzyki. Ach, naturalnie, dla mnie życie bez duchowości jest niemożliwe. Nie można żyć wyłącznie tym, co codzienne. Trzeba żyć tym, co ponadczasowe. A kiedy żyje się muzyką, kiedy obcuje się intensywnie z Bachem, Beethovenem, Mozartem, jest się u wrót absolutu. Niedawno miałam okazję dużo mówić o Opus 11. Tak, to 33 wariacje. Muzyka, której nie sposób wyjaśnić samą inteligencją. Ona unosi nas tak wysoko, że naprawdę wychodzimy poza samych siebie. Dotyka raju. Niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie. Nic nie można poradzić. To właśnie jest prawdą życia. To jest absolut.

0: J'ai l'impression que vous êtes plus musicienne que pianiste.
1: Ah, mais vous avez bien raison.
2: Odnoszę wrażenie, że jest pani bardziej muzykiem niż pianistką. Ach, ale ma pan całkowitą rację. Tylko proszę uważać. Myślę jednak, że jestem trochę pianistką. Napracowałam się wystarczająco. Przede wszystkim jestem muzykiem. Powiem panu dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że zawsze miałam małą dłoń i trzeba było walczyć z małą dłonią, z temperamentem. Mam męski sposób gry, rozumie pan? A do tego taka mała łapka i temperament, który pragnie wielkości, siły, chce wyrażać rzeczy trudne. To była więc walka, zmaganie. Myślę, że właśnie dlatego dobrze znam sekrety fortepianu. Bo musiałam walczyć z trudną materią, z małą ręką. A ta mała łapka ma swoje zalety. Jest zwinna, szybka jak kot, ale mimo wszystko przy takich małych dłoniach, przy dużych rozpiętościach, to nie lada wyzwanie. Ma pan rację, muzyk bardziej niż pianistka. A teraz inteligencja muzyki. Nie mówmy może o inteligencji. Wystarczy nie być zbyt głupim, a może raczej znajomość muzyki, prawda? Tu trzeba mówić poważnie. Od najmłodszych lat pragnęłam nie być wyłącznie pianistką. Zresztą początkowo studiowałam kompozycję. Mogłam zostać kompozytorką. Byłam nawet w klasie kompozycji Charlesa Marie Widora. Bardzo dużo pracowałam. Nawet Ravel mnie egzaminował jako kompozytorkę. Oczywiście chodziło o pracę klasową, ale jednak było w tym coś twórczego. Ravel dostrzegł w pani talent? Tak, dał mi 19 punktów na 20. Byłam wtedy małą blondynką, rozumie pan? Być może była w tym sympatia dla młodej uczennicy. Kontynuowałam później naukę, bardzo dużo pracowałam. Studiowałam orkiestrację, zdobywałam nagrody. Harmonię, kontrapunkt, akompaniament fortepianowy, czytanie partytur orkiestrowych. Byłam w klasie dyrygentury. Chciałam naprawdę zgłębić muzykę. Wiem, że do dziś niektórzy nie mogą mi wybaczyć, że nie poświęciłam się kompozycji. Ale powiem szczerze, nie miałam geniuszu kompozytorskiego. Nie miałam talentu. Kiedy już zdobyłam solidny warsztat, potrafiłam napisać sonatę, skerco, pieśń. Robiłam to. Ale kiedy zobaczyłam, że jest to jedynie odbicie Debussy'ego, Ravela czy Forego, bez prawdziwej oryginalności, pomyślałam, po co poświęcać życie własnej przeciętności, nawet jeśli jest w niej trochę talentu. Przecież mamy szczęście posiadać Bacha, Beethovena, Ravela, Debussy'ego, wszystkich tych twórców, których interpretowanie jest tak fascynujące. Dlaczego więc żyć swoją małą przeciętnością? I naprawdę postawiłam na tym krzyżyk. Nie kompozytorka, pianistka. Ale tego, co zdobyłam w klasach kompozycji, nigdy nie żałowałam. To zawsze pozwalało mi docierać do głębi muzyki. Myślę, że nie można naprawdę dobrze grać, jeśli nie posiada się głębokiego poczucia formy, architektury, języka, składni. To wszystko istnieje w muzyce. Jeśli tylko poruszało się palcami po klawiaturze, nie ma się świadomości tych rzeczy. Ja natomiast naprawdę bardzo głęboko studiowałam muzykę i uwielbiałam pracę nad zapisem. Na przykład, trochę żartując, polifonia, kontrapunkt, prowadzenie linii to moja słabość. Uwielbiam widzieć nakładające się linie, głosy, sprawiać, by spotykały się w mojej grze. To właśnie dlatego, że komponowałam, pisałam, pracowałam nad chórami, podwójnymi chórami, kontrapunktem, wszystkim, czego uczy się w klasach kompozycji. Mówiła pani Yvonne Lefebvre o duchowości i inteligencji. Trzeba jeszcze powiedzieć o emocji. Interpretator, który nie ma w sercu emocji, nie ma

Może grać. To przecież rzecz najważniejsza. Bo kiedy opanuje się stronę instrumentalną, a to podstawa, trzeba przede wszystkim dobrze grać. Grać nuty, respektować tekst. Kiedy naprawdę przeniknie się sens dzieła, jego formę, język, następstwa harmoniczne, kiedy wszystko to stanie się jasne, wtedy trzeba dojść, myślę, że trochę mi się to udaje, do grania tak, jakby samemu skomponowało się utwór. Albo przynajmniej sprawić takie wrażenie. Ale kiedy już wszystko to zostanie osiągnięte, technika, muzykalność, pozostaje jeszcze coś, czego nie da się zdefiniować. Być może właśnie duchowość, to, co jest ponad słowami. Nie da się tego opisać.

Miałam cudownych nauczycieli. Marguerite Long poświęciła mnie muzyce. To ona powiedziała moim rodzicom, ta dziewczynka jest bardzo utalentowana. Trzeba pozwolić jej grać. Potem był Alfred Cortot, który mówił, nie wolno jej dotykać, niech rozwija własną wyobraźnię. Po swojemu to bardzo dobre. Ale przychodzi dzień, kiedy człowiek odkrywa, że gra jedynie dzięki swojemu talentowi, a potem budzi się duch krytyczny. Dziś jest we mnie bardzo rozwinięty, może nawet czasami za bardzo. I wtedy pojawia się ta myśl, to wcale nie jest dobre i trzeba wszystko zaczynać od nowa. Tak było ze mną. Od tamtego momentu naprawdę postanowiłam pomagać innym. Pamięta pani utwór, który grała jako cudowne dziecko? Oczywiście The Harmony is Blacksmith, fragment suity klawesynowej Esdur Jerzego Fryderyka Händla. Ale w wieku 13 lat grałam już apasjonatę. Pamiętam, że pewien wielki krytyk napisał wtedy, widzi pan, jaka jestem skromna, ta mała dziewczynka sprawiła, że publiczność zadrżała z piękna. To nie było źle jak na dziecko, bo byłam nieświadoma, ale miałam już ten dar przekraczania samej muzycznej powierzchni. Tyle, że później człowiek odkrywa, że sama inspiracja nie wystarcza, jeśli nie stoi za nią rzemiosło. Wtedy trzeba się cofnąć i wszystko odbudować. To było doświadczenie trudne i okrutne, ale nie żałuję go, bo bardzo wiele nauczyłam się sama. Czy nie bywa czasem męczące mieć zbyt wiele talentu? Między 13 a 19 rokiem życia zdobyła pani 6 pierwszych nagród w konserwatorium. Tak, zdobyłam wszystkie nagrody. A kiedy zdobywa się wszystkie nagrody, można uwierzyć, że już się doszło do celu. Na szczęście nigdy w to nie uwierzyłam. Miałam też szczęście mieć rodziców, którzy stale mnie ostrzegali. Pamiętam, że moja matka mówiła, to dlatego, że masz długie włosy, że jesteś mała, ale nie wyobrażaj sobie zbyt wiele. I miała rację. Bardzo wiele jej zawdzięczam. Wszystko, co dotyczy moich początków, zawdzięczam matce. A potem jeszcze jednej osobie. Opowiem o tym później. Teraz, kiedy jest pani profesorem École Normale de Musique, ach nie jestem już profesorem École Normale de Musique. Nie jest pani już? Ależ nie, byłam tam profesorem w bardzo młodym wieku, od 20 roku życia aż do wojny. Właściwie zastępując Alfreda Cortot, to wtedy Cortot powierzył mi takich uczniów jak Samson François i inni, którzy studiowali w mojej klasie. Byłam bardzo młoda, ale już miałam zamiłowanie do nauczania. Ale miała pani najlepszych uczniów. Oczywiście, niezwykłych uczniów. Później jednak zostałam profesorem Conservatoire National Supérieur. Jestem starym, doświadczonym pedagogiem konserwatorium. Po 15 latach pracy złożyłam rezygnację, bo uznałam, że nadszedł czas, by bardziej poświęcić się samej sobie i dać sobie kilka dobrych lekcji. Bo bardzo często sama sobie ich udzielam. Mam nadzieję, że są dobre. Widziała pani ostatnio w telewizji program poświęcony Samsonowi François? Nie, tego akurat nie widziałam, ale wie pan, że był moim uczniem przez 5 lat? Naprawdę? Ach tak, i to był ktoś wyjątkowy. Dean Ulipati był aniołem. Pracował ze mną 7 lat. Miał do mnie ogromne zaufanie i był absolutnie znakomity. A Samson François to była silna natura, temperament absolutnie cudowny. Mam z nim związane naprawdę bardzo piękne wspomnienia. Potrafił grać jak diabeł. Był zupełnie nie do ujarzmienia. Mówiła pani wcześniej o emocji. Chciałbym zapytać, skąd ona się bierze? Z serca, zmysłów, ciała, umysłu? Ze wszystkiego, jak sądzę, ale przede wszystkim z muzyki, z tego, co się gra. Właśnie dlatego, jeśli przyjrzeć się mojemu repertuarowi, są w nim właściwie same arcydzieła. Gram arcydzieła. Niedawno, podczas mojego kursu interpretacji, mówiłam właśnie o tym. Ma pan więc trochę racji, bo choć od bardzo dawna nie jestem już regularnym profesorem,

profesorem. Cortot, już przed wojną, kiedy byłam jeszcze bardzo młoda, miał ten piękny pomysł, tę życzliwość albo zaufanie, by powierzyć mi połowę swojej klasy. To właśnie tam stawiałam pierwsze kroki jako prowadząca kursy interpretacji. Wie pan, kurs interpretacji to jednak coś innego niż regularne nauczanie. Uczeń gra, ja mówię o utworze, a potem sama gram. Czy zdarza się pani też trochę denerwować? Och, wcale. A jednak potrafi być pani surowa. Nie, nie denerwuję się. Powiem panu, mam prawdziwą pasję do młodości i uważam, że ci młodzi ludzie, którzy przychodzą, a przecież oni się boją, są wzruszeni, grają najlepiej jak potrafią. Dla mnie i dla publiczności to jest to coś bardzo głębokiego. To raczej skłania mnie do tego, by dostrzegać to, co dobre i pomagać im najlepiej, jak umiem. Mam prawdziwą pasję do takiego nauczania, do kursu interpretacji. Przez cały okres, kiedy byłam w konserwatorium paryskim, nie byłam już profesorem w École Normale, a potem, dzięki Henriemu Vitillier, który mnie poprosił, wróciłam do prowadzenia kursów interpretacji. Wie pan, co to znaczy? To cykl zajęć. Muszę powiedzieć, że zawsze z emocją wracałam do tej sali École Normale, bo tam zaczynałam. Tam bardzo często słuchałam Cortot, tam go zastępowałam, tam miałam pierwszych uczniów. Jest w moim życiu wiele wspomnień. W trochę długim życiu, ale o tym nie będziemy mówić.

Słuchając pani, Iwon Lefebure, bardzo szybko rozumie się, że prowadzi panią przede wszystkim miłość. Absolutnie. Miłość do piękna, miłość do muzyki. Ale drogi przyjacielu, może także miłość do innych ludzi. Ważne są spotkania. Fortepian pozwolił pani zbliżyć się do innych? Fortepian? Fortepian jest narzędziem. Jakim narzędziem? Bardzo często zdarza mi się mówić, że nie lubię czerni i bieli fortepianu. Mnie potrzebna jest orkiestra. Albo śpiewam, albo gram na klarnecie, albo gram na skrzypcach. Staram się uczynić z fortepianu przede wszystkim fortepian mówiący, nie same nuty. I tutaj właśnie kruszę kopię przeciwko pewnemu nowoczesnemu stylowi dzisiejszych pianistów, zresztą wspaniałych. Młodzi ludzie o oszałamiającej technice, którzy grają wszystko z największą łatwością. To zachwycające, ale chciałabym, żeby trochę mniej zajmowali się samą techniką, a trochę bardziej szli w stronę tego, o czym pan przed chwilą mówił. Emocji, miłości, spontaniczności. Próby zrobienia czegoś, przyniesienia czegoś innym. To jest moja pasja. Mam też drugą pasję, doskonalenie. To moje hasło, doskonalenie, bo uważa pani, że nie jest doskonała? Oczywiście, że nie jestem doskonała. A więc to alibi, żeby pracować nad doskonaleniem, nad doskonałością. Wie pan, mam takie hasło. Jeśli słuchają mnie teraz jacyś uczniowie, a może kilku słucha, powiedzą sobie, szefowa zaraz wyciągnie swoje hasło. Moje dzieci, doskonałości się nie osiąga, ale doskonalenie jest w zasięgu każdego. Nieustannie do niego dążę.

Może. Ale jeszcze nie skończyłam. Kiedy ludzie mają uprzejmość mówić mi: ach, pani ostatnia płyta, odpowiadam, następnym razem będzie lepiej. I to jest właśnie cudowne w drodze przez życie. Nie mówmy o starości, to nieeleganckie. Boi się pani starości? To pan o niej mówi. Wcale nie. Powiem panu, w starości jest tylko jedna rzecz kłopotliwa. Lustro dla kobiety. Poza tym droga. Nie mówmy jeszcze o starości. Ale sama droga polega na tym, by uczyć się coraz więcej. Czytać coraz więcej, spotykać coraz więcej ludzi, interesować się wszystkim, a przede wszystkim stawać się trochę lepszym, także po ludzku. Myślę o doskonaleniu moralnym. Tego bym chciała. Cóż, jestem jeszcze od tego daleko, bo mam niełatwy charakter.

Kiedy gram Bacha, wydaje mi się, że to właśnie jego kocham najbardziej. Kiedy gram Mozarta, mówię sobie, nie ma nic bardziej świetlistego. Kiedy gram Schumana, jestem zalana namiętnością. A kiedy gram Ravela, uwielbiam go. Tak samo Debussy'ego. Muzykę trzeba umieć wymyślić na nowo. Tak, trzeba ją odtworzyć na nowo. Właśnie na tym polega prawdziwa tajemnica interpretacji. Istnieje takie słynne przekonanie, że w pełni zrozumieć dzieło to niemal dorównać jego twórcy. Do tego bym się nie posunęła. Ale myślę, że interpretacja jest jednak pewną formą ponownego stworzenia dzieła. To, co teraz słyszę, płynie z serca. Tak, z serca. Preludium z Letą Baudet-Couperin, Ravela, to wspaniałe dzieło. Yvonne Lefebvre, czy dzięki muzyce można dotknąć wzniosłości? Oczywiście, jestem o tym przekonana, to mi się zdarza. Niedawno pewna pani powiedziała mi, ach, pani Beethoven jest wzniosły. Uznałam, że to trochę za daleko, odpowiedziałam, to nie ja, to Beethoven. Być wzniosłym to zbliżać się do Boga, do absolutu. To nie kwestia wiary, proszę nie sądzić inaczej. Jest pani po stronie absolutu. Och tak. Doskonalenia w kierunku absolutu. Oderwać się od ziemi. Nie pozostawać przy ziemi obiema stopami. Ja sama jeszcze chętniej bym odleciała wyżej. Właśnie, jak najbliżej absolutu.

Tajemnicze barykady François Couperena w interpretacji Yvonne Lefebvre, wybitnej interpretatorki muzyki francuskiej, artystki silnie związanej z tradycją francuskiej kultury dźwięku i barwy. Dziś niewielu pamięta o Yvonne Lefebvre, a przecież przez dziesięciolecia była jedną z najbardziej cenionych postaci francuskiej pianistyki. Była podziwiana jako interpretatorka, jak i pedagog. Cenili ją najwybitniejsi artyści, pianiści, kompozytorzy, a kolejne pokolenia pianistów przechodziły przez jej klasę i kursy mistrzowskie. Dzisiejsze spotkanie było więc także próbą przywrócenia pamięci o artystce niezwykłej, pianistce, dla której interpretacja pozostawała nieustannym poszukiwaniem duchowości, emocji, formy i prawdy ukrytej w dźwięku. Słuchaliśmy archiwalnych interpretacji Yvonne Lefebvre, ale może jeszcze ważniejsze były dziś jej własne słowa, pełne pasji, pokory, humoru i ogromnej miłości do muzyki. Za tydzień wrócimy do tych archiwalnych rozmów i nagrań. Yvonne Lefebvre opowie m.in. o muzyce.

0: Felixa Ravela, Ludwika van Beethovena, a także o francuskiej tradycji pianistycznej, o pracy nad dźwiękiem i kolorem fortepianu, ale także o relacjach między kompozytorem, wykonawcą i słuchaczem. I usłyszymy kolejne interpretacje pianistki Ravela, Debussy'ego, Beethovena w nagraniach, które do dziś pozostają świadectwem niezwykłej kultury dźwięku i wyobraźni. A może właśnie dziś warto na nowo odkrywać artystów takich jak Yvonne Lefebvre, trochę zapomnianych, rzadziej obecnych we współczesnym obiegu fonograficznym, ale wciąż fascynujących swoją indywidualnością i sposobem myślenia o muzyce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
7: Dwójka. Jesteś? Amistu. Louis Clavis.

0: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Czytelnia. Czytelnia.
0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ukraińskim odcinku Czytelni, a są ze mną dziś Magda Mikołajczuk, program pierwszy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Piotr Kofta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Wiktoria Amelina, Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, Dziennik Wojny i Sprawiedliwości w przekładzie Hanny Pustuły-Lewickiej ze wstępem Margaret Atwood. To jest nasza pierwsza lektura. I Wołodymyr Rafiejenko, Petrykor w przekładzie naszego redakcyjnego kolegi Marcina Gaczkowskiego. To jest nasza druga lektura. Zacznijmy od książki Wiktorii Ameliny, pisarki, która w 2023 roku zginęła w Kramatorsku podczas ataku rakietowego, rosyjskiego ataku rakietowego, a znajdowała się w tym Kramatorsku dlatego, bo postanowiła dokumentować zbrodnie rosyjskie. No i to jest właśnie zawartość tej książki. To jest osobisty dziennik wojenny, rodzaj reportażu, taki zapis też poszukiwania sprawiedliwości w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Autorka w pierwszym geście porzuca swoją tożsamość pisarską, żeby właśnie po wybuchu tej pełnoskalowej wojny zaangażować się w dokumentowanie rosyjskich zbrodni, ale prowadzi ją w gruncie rzeczy to do powrotu, do pisarstwa.

0: trwa, bo to wszystko trzeba opisać. Po śmierci Wiktorii Ameliny tę książkę dokończyli za nią jej współpracownicy i mąż, którzy...
1: Może nie tyle dokończyli, co
0: zebrali, uporządkowali.
1: Uporządkowali,
0: właśnie, tak?
1: Bo raczej nic nie dopisywali.
0: Nie, nie, no nic nie dopisywali.

0: Tutaj poznajemy historię przede wszystkim kobiet, które tak jak Amelina są działaczkami, aktywistkami. Jewginię Zakrewską, prawniczkę, dokumentalistkę Oleksandrę Matwijczuk i bibliotekarkę Julię Kakulię-Daniluk. I one właściwie pracują na różnych frontach wojny, bo nie tylko dokumentują zbrodnie, ale też reprezentują ofiary w sądach, pomagają ocalałym, no i walczą przede wszystkim o pamięć, o zamordowanych. I o ile u Rafienki temat wojny jest już przetworzony literacko, tak tutaj dostajemy coś bardzo surowego. Magda Mikołajczuk.
1: Nie do końca zgodziłabym się z tym, że to jest coś bardzo surowego, bo oczywiście znając poprzednie dokonania Wiktorii Ameliny, no, widać, że na pewno mogło być lepiej, ale jak się jest utalentowaną stylistką, to nawet takie na gorąco notatki, takie szkice też mają, ja to przynajmniej tak odbieram, jednak jakiś walor literacki. A w tej materii, w tej sprawie, której dotyczy ta książka, jest to niesłychanie ważne, bo to jest generalnie rzecz o tym, że każde indywidualne cierpienie i krzywda zasługuje na uwagę i na pamięć, nawet jeśli jest tylko jedną kroplą w oceanie wojennego cierpienia, bo w czasie wojny tak jest, no, że rzeczywiście pogrzeby, śmierci, cierpienia, straty powszednieją niestety. A Wiktoria Amelina i jej koleżanki i znajome pracują nad tym, żeby każda ofiara Rosjan w tym konflikcie zyskała imię, nazwisko, żeby to, co jej się zadziało, zostało zapisane. Z nadzieją, że będzie nie tylko wina, ale też będzie kara. Chociaż widzimy, że w tej chwili raczej ukaranie sprawców za te wszystkie zbrodnie popełniane na Ukrainie jest mało prawdopodobne, ale mamy nadzieję, że kiedyś to się stanie. I teraz, jeżeli takie sytuacje spisuje ktoś, kto jest powiedzmy, nie wiem, średniej jakości dziennikarzem, średnio utalentowanym dziennikarzem, to to jest spis sytuacji, przypadków kolejnych. Natomiast Wiktoria Amelina no, ma we krwi talent literacki. Nawet jeśli to są takie surowe zapiski, to co jakiś czas pojawia się fraza, czy pojawia się jakiś obraz, który mówi więcej niż kilka stron tekstu by powiedziało. I widać, że po prostu ona umie to przekazać w taki sposób, że zostaje to w ludzkich sercach, w ludzkich głowach, w ludzkiej pamięci.
2: No, na przykład, była też poetką.
1: Oczywiście, tak. Na początku jest taka sytuacja dotycząca okresu tuż przed wybuchem pełnoskalowej wojny, kiedy ona ze swoim 10-letnim synem jedzie na urlop do Egiptu. Mhm. Oczywiście wszyscy w Ukrainie wiedzą, że coś się stanie, ale nie wiadomo, kiedy ta agresja Rosjan nastąpi, ta pełnoskalowa agresja. Oni jadą do tego Egiptu i ona się pakuje.
0: Jest taka nerwowość, ale też wyparcie, prawda?
1: Tak, tak, to też. I ona to wszystko świetnie opisuje. Ale jest taka scena, że ona się pakuje, jest stos sukienek letnich, stos kostiumów kąpielowych i na tym leży pistolet, który ona właśnie sobie kupiła po raz pierwszy w życiu. I więc taki obraz, który naprawdę mówi wszystko o tej sytuacji niepewności, o tej sytuacji zagrożenia. Albo są takie piękne zdania, kiedy ona pisze o kobiecie, która właściwie jest powodem, dla którego napisała tę książkę. Jest to także działaczka tej organizacji Truth Hounds, czyli Łowcy Prawdy. To była znajoma Ameliny, która była działaczką, ale w pewnym momencie uznała, że w 2022 roku razem z mężem kupią kawałek ziemi gdzieś tam w środku Ukrainy i będą po prostu ekogospodarstwo prowadzić. I ta kobieta nie chce występować pod swoim własnym nazwiskiem w tej książce, tylko ma pseudonim Kasanowa. No Kasanowa, czyli skojarzenie z kochankiem wszechczasów, no dziwnie to brzmi, ale potem Amelina pisze o niej, że właśnie ona zrozumiała, że jej pseudonim to jest Kasanowa, czyli po portugalsku nowy dom i pisze tak. Mam wrażenie, że zachowując anonimowość, ona chroni idylliczną ukraińską wizję Kasanowa, domu w wiśniowym sadzie. I nawet gdy Kasanowa zaczyna znów rozmawiać ze świadkami i ofiarami zbrodni wojennych, ja wciąż będę widziała jej nowy dom niczym przebłysk światła pod mroczną rzeczywistością zniszczenia, niesprawiedliwości i bólu. Dlatego mówię, że nie do końca wydaje mi się to wszystko surowym

0: notatkami, bo takie przebłyski, być może nawet mimowolne, prawda?
1: No wiesz, się pojawiają.
0: No ja rozumiem, ale chciałam zwrócić na to uwagę, że to nie jest kompletna surowizna.
2: To jest work in progress, tak? Nie wiem, jak ta książka by wyglądała, gdyby została skończona, ale możemy mieć jakieś intuicje na ten temat. Ja bym powiedział, że oprócz tego, o czym tutaj mówicie, to jednak czytanie tej książki jest o tyle psychologicznie trudne, że wiemy, jak się skończyło, tak? To znaczy, jest to w jakimś sensie również kronika zapowiedzianej śmierci. Ona zginęła w bombardowaniu Kramatorska, mając, to było w lipcu 2023 roku, mając ledwie 37 lat. Jakby cała kariera była przed nią, w zasadzie literacka jeszcze.
0: A już sporo za nią sukcesów było.
2: Ale w tej książce widać takie porozrzucane zapowiedzi. Ona pisze co chwilę. W każdej chwili mogliśmy zginąć. Jadę gdzieś, ale nie wiem, czy dojadę. Jadę odwiedzić moją przyjaciółkę, nie wiem, czy uda mi się wrócić. Cały czas to tam jest. Znaczy, że ona podejmowała świadomie ryzyko, jeżdżąc w najbardziej zagrożone rejony, bo to jest książka, która miała załatwić pewną konkretną sprawę. To jest też książka narzędzie i książka instrukcja. Zwróćcie uwagę na to, że ona została napisana po angielsku, ta książka, od początku. Czyli od samego początku autorka miała w głowie myśl, że te zbrodnie, o których ona pisze i ta działalność, o której ona pisze w tej książce, nie może, że tak powiem, zostać na wąskim rynku ukraińskim, bo to nikogo nie zainteresuje.
0: Zresztą dostała pośmiertnie nagrodę Orwella za to.
2: Tak, tu chodzi też o danie świadectwa światu, a nie tylko Ukrainie. Po drugie, to jest książka, która, jak już wspomniałem, jest pewną instrukcją. Można ją przeczytać po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób uprawiać, że tak powiem, tego rodzaju aktywizm w takich kryzysowych momentach.
0: Tak, tam jest rzeczywiście, tak jak mówisz, instrukcja, o co pytać, co zapisywać, żeby to było skuteczne jako świadectwo, prawda? Bo wydaje się, że to, no po prostu z kimś porozmawiać, no ale to jest strasznie trudne i ona tutaj pisze krok po kroku, jak to się robi.
1: Co ma wartość procesową też po prostu.
2: Ją bardzo interesował temat właśnie rejestrowania i upamiętniania zbrodni, schemat doprowadzania ich przed sąd.
0: Wojennych.
2: Ona też zresztą w tej książce nieustannie przypomina o tym, że te zbrodnie, które teraz Rosja popełnia tak na Ukrainie, to nie są pierwsze zbrodnie rosyjskie na Ukrainie, tylko jest to oczywiście ciąg potwornych i krwawych zbrodni, który zaczął się dawno, w XVII wieku zasadniczo. Konstrukcja tej narracji jest taka, żeby nieustająco powracać również do tych wcześniejszych rosyjskich zbrodni na narodzie i społeczeństwie ukraińskim. Więc mowa tutaj i o XIX wieku, i o Wielkim Głodzie, i o tak zwanym rozstrzelanym pokoleniu lat 30. Mowa również oczywiście o tym, że ta wojna nie zaczęła się w roku 2022, tylko w 2014. I jest takie optymistyczne przekonanie w tej książce, że to jest ten moment, ten pierwszy moment, kiedy będzie można być może ruskich zbrodniarzy po prostu przygwoździć pierwszy raz. Że się w tym całym koszmarze otwiera szansa na to, że ktoś poniesie wreszcie konsekwencje. Jest to chyba mniej więcej wprost powiedziane w tej książce. Znaczy, że ta wojna jest takim przekroczeniem, że tak powiem, wszystkich barier ze zwierzęcenia, tak, ogólnie rzecz biorąc, że świat wreszcie dał się przekonać, że to jest coś ważnego i że trzeba to zrobić.
1: A okazuje się, że nie.
0: Ciekawe, co by teraz napisała i powiedziała trzech latach od śmierci.
1: Tam też wydaje mi się bardzo ciekawy wątek, taki autorefleksyjny, bo Wiktoria Amelina sama konfrontuje się ze swoją rosyjskojęzyczną przeszłością, bo nie od razu pisała po ukraińsku, no i też w ogóle z postsowiecką kulturą, która ją w pewnym sensie wychowała, no, była wokół niej.
0: Chociażby z kreskówkami rosyjskimi, tak, tak, prawda?
1: I to pokazuje, jak wojna zmienia relacje człowieka z językiem, bo to jest jakby główny temat pisarzy ukraińskich, mam takie wrażenie. On oczywiście jest poboczny, ale w tym sensie główny, że prawie u każdego ukraińskiego pisarza się pojawia.
2: Może nie tyle główny, ale w tle on cały czas istnieje.
1: Tak, cały czas istnieje. No to mam na myśli.
2: Chciałbym jeszcze jedną rzecz o tej książce. Mianowicie

0: ona pokazuje nam, w jaki sposób ludzie reagują na wielką traumę. To jest bardzo ciekawe. Bo po pierwszym... To zresztą się powtarza u Ameliny w różnych portretach tych osób, o których ona pisze, że po pierwszym momencie takiego załamania następuje taki moment, w którym ci ludzie wstają po prostu na nogi i mówią, a co tam, no przecież musimy coś robić, tak? I następuje taki niekończący się w zasadzie epizod takiego frenetycznego działania, tak? Oni się wszyscy rzucają po prostu do działania. Jest dokładnie odwrotnie niż to sobie Rosjanie zamierzyli, tak? Oni uważali, że tak, że oni to społeczeństwo zgniotą.
1: Albo do działania ruszają, albo udają w pewien sposób, że nic się nie stało. Próbują robić swoje, nie zwracając uwagi na to, co robią Ruscy. Jest taka scena w tej książce, jakiegoś spotkania towarzyskiego w knajpie. Mówią o wojnie, ale mówią bardzo krótko. Zaczynają mówić o tym, która feta grecka jest lepsza, a która jest gorsza, bo nie chcą zajmować swojego czasu, swoich myśli ruskimi. I przypomniała mi się podobna sytuacja w książce, w powieści Eugenii Kuzniecowej Wróżby to rzecz zimowa, kiedy w czasie wojny młoda etnografka prowadzi badania terenowe nad ukraińskimi zwyczajami ludowymi bożonarodzeniowymi. To wydaje się jakimś mocnym absurdem w czasie wojny, ale ona uznaje, ja robię swoje, nie przejmuję się tym, nie dam sobie wmówić, że moje życie musi się zmienić, nie dam sobie wyrwać tego, co dla mnie ważne. I tutaj też są takie sytuacje pokazane. Zresztą no, w ogóle w konfliktach wojennych często w ten sposób się prezentuje opór, prawda? Chociażby w polskiej książce o powstaniu warszawskim Kwatera Bożych Pomyleńców Władysława Zembrzyckiego. Tam czterech panów spotyka się w czytelni i żyją tak, i gadają tak, rozmawiają tak, jakby wokół nie kończył się świat.
2: Wiktoria Amelina, Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, Dziennik wojny i sprawiedliwości. Książka ukazała się w przekładzie Hanny Pustuły-Lewickiej, natomiast wiersze, które się pojawiają w tej publikacji, tłumaczyła Aneta Kamińska. Czas już na książkę Wołodymyra Rafiejenki, Petri Kor, Zapach ziemi po deszczu. Książka ukazała się w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. No i po raz kolejny jest to opowieść o doświadczeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej, o doświadczeniu przesiedlenia i takiego, no powiedzmy, rozpadu rzeczywistości spowodowanego właśnie wojną. Głównym bohaterem jest Wiktor Witia, mężczyzna, który pochodzi z Doniecka, a po wybuchu pełnoskalowej wojny trafia do Tarnopola. To w takich pierwszych słowach ten Tarnopol, jak taki nowy świat, świat otwarcia się pojawia. To jest moim zdaniem o tyle istotne, że właśnie wchodzi w nową przestrzeń, która w jakimś sensie od początku buduje się mit tego nowego miejsca, w którym będzie żył nasz bohater, a żyje tam jako właśnie taki wewnętrzny uchodźca, próbuje się odnaleźć, no dla siebie w sumie obcym, ale jednocześnie zaskakująco ciepłym świecie zachodniej Ukrainy. Chociaż na krótko, w tym sensie,
0: Galicja,
2: że...
0: powiedzmy.
2: Tak, tak, tak. I właściwie ta rzeczywistość, którą my tutaj dostajemy, jest taka bardzo rozchwiana w sensie takiej realności, jakieś takie halucynacyjne obrazy czasem dostajemy. No wspomnienia i lęki też samego bohatera jakoś zaprzątają czy wciągają nas w tę opowieść. No bo wojna niszczy nie tylko miasta i ludzi, ale także język, pamięć i poczucie właśnie ciągłości świata, ciągłości rzeczywistości. Piotr Kofta.
0: Mnie się wydaje, że Wołodymyr Rafiejenko ze wszechmiar zasługuje na odkrycie. Bo to już jest jego kolejna książka, która wychodzi w polskim przekładzie, a nadal myślę, że publiczność literacka w nas ma bardzo niewielkie pojęcie na jego temat. Jest to pisarz znakomity. Powiedziałbym, że klasa światowa, a przynajmniej europejska. Ta konkretna powieść, nieduża jest to książka, 200 stron bodajże, jest oczywiście historią o traumie wojennej. Nie tylko tego Wiktora, którego tutaj wyciągnęliśmy na wierzch, ale całego tego świata, tak, którym on istnieje. Tudzież pewnej

0: kobiety z dzieckiem również jest tam istotną parą.
1: Też uchodźczyni.
0: Tak. Wojna jest tak strasznym doświadczeniem, że czasami nie da się o niej mówić wprost. I w tej książce bardzo wiele się robi w narracji, w języku i nazwijmy to w konstrukcji fabularnej, żeby nie mówić wprost. Przy czym my oczywiście wiemy, że to jest konstrukcja tymczasowa, to jest prowizorka, która w swojej kulminacji musi doprowadzić tak do momentu, w którym zacznie się mówić wprost. Na tym polega napięcie zbudowane w tej książce, że my się potrzebujemy dowiedzieć, co tak naprawdę się stało, a jednocześnie oczywiście nie chcemy tego wiedzieć. Tak odczuwając wielką sympatię do tych bohaterów. I Rafiejenko zdecydował, że on przedstawi rzeczywistość tak, jak widzą ją jego bohaterowie, jako rzeczywistość, że tak powiem, poważnie zaburzoną na różne sposoby. Mm-hmm. I te zaburzenia nie dotyczą tylko tego, że się tam pojawiają różne postaci, które nie mają prawa się pojawić w rzeczywistym świecie, ale dotyczą również na przykład związków przyczynowo-skutkowych. To znaczy w tej książce często skutek jest zamieniony z przyczyną. Tudzież wydarzenia chronologicznie nie następują po sobie. Te zaburzenia czasu są szczególnie interesujące. To znaczy śledziłem je za zapartym tchem. Trochę jako czytelnik, a trochę jako warsztatowiec. Tak? Po prostu patrzyłem, jak to jest zrobione. Jest to zrobione znakomicie. Są tam rzeczy, które naprawdę mogły przyjść do głowy tylko pisarzowi wysokiej klasy. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze bardzo specyficzny język, jakim ta książka jest napisana. Taki, który jest bardzo mocno osadzony, że tak powiem, w tradycji modernizmu, surrealizmu.
2: A to wyjaśnijmy, dlaczego tak jest.
0: I zaraz będę wyjaśniał. Tu się czuje Szulca trochę w tej książce. Mhm. Czuje się, że też klasykę ukraińskiej literatury modernistycznej, tej przedwojennej.
2: No właśnie tego rozstrzelanego pokolenia.
0: A oczywiście zapośredniczenie tego w polszczyźnie jest dziełem znakomitego tłumacza, naszego kolegi.
2: Ale nawet nie o tym myślałam. Oczywiście bardzo gratulujemy koledze Gaczkowskiemu znakomitego tłumaczenia. Tak, to jest świetne tłumaczenie.
1: Szczerze powiedzmy, że zrobiliśmy to wyłącznie po znajomości, bo książka jest kiepska i kiepsko przetłumaczona, ale musimy państwu powiedzieć szczerze, no raz kolesiostwo może być naszym udziałem, prawda?
2: Tak. Chodziło mi raczej o to, że Rafiejenko jest też tym pisarzem, który po 2014 roku zmienił język, w którym pisał, z rosyjskiego na ukraiński. Tak mi się wydaje, że te modernistyczne inspiracje mogły być po prostu z lektur, które Rafiejenko miał. Nie wiem, to byśmy musieli naszego kolegę Marcina zapytać, czy wzorce właśnie Rafiejenki były modernistyczne z tego pokolenia rozstrzelanego, które to pokolenie jest do dzisiaj uznawane za jedno z najbardziej płodnych i najlepszych pokoleń literackich w historii literatury ukraińskiej, współczesnej.
0: Może o coś takiego chodzić. To znaczy, rzeczywiście jest to być może również hołd po prostu złożony językowi, literackiemu językowi ukraińskiemu, w którym Rafiejenko się odnalazł. Tak znakomicie.
1: No właśnie, bo powiedzmy o samej jego biografii, bo to jest niesłychanie istotne w kontekście jego pisania. Przecież był ukraińskim pisarzem rosyjskojęzycznym. Pisał książki po rosyjsku i w momencie, kiedy w 2014 roku nastąpiło to, co nastąpiło, uznał, że nie będzie już pisać po rosyjsku. Przez pewien czas pisał trochę po rosyjsku, trochę po ukraińsku, a po 2022 całkowicie się przestawił na ukraiński. I przestawił się
2: nawet.
1: I przestawił się w taki sposób mistrzowski, że to się po prostu w głowie nie mieści, że można taki poziom uzyskać w języku, w którym wcześniej się działało no, o wiele mniej niż w rosyjskim. I do tego dochodzi jeszcze ta sprawa, że Rafiejenko był w ogóle zafascynowany kulturą rosyjską, literaturą rosyjską, znał ją, kochał Czechowa, z którym musiał się rozwieść, i który to Czechow zresztą pojawia się w pewnym momencie jako takie widmo.
0: Więc ta
1: jego biografia jest tutaj bardzo ważna. To boksowanie się z tymi językami Rafiejenki jest w ogóle fascynującą historią, prawda? I tu też widać w tej książce porzucanie pewnego języka, bratanie się z językiem. I w ogóle ja muszę powiedzieć, że tak, ta książka ma 200 stron, jak powiedzieliśmy.

0: Natomiast jest tak gęsta od znaczeń, od emocji, od tego dobra, które nam może ta książka dać. Bo tak, przy niej się możemy śmiać, przy niej możemy płakać, wzruszać się niesłychanie. To jest książka też o śmierci, o stracie, o miłości. To jest książka wspaniała zupełnie, bo oboje ci główni bohaterowie są ludźmi, którzy z powodu wojny, z powodu straty bliskich ludzi, popadli w szaleństwo i niby funkcjonują normalnie, ale funkcjonują w ramach pewnego szaleństwa. Poza tym możemy podziwiać właśnie tę językową ekwilibrystykę.
1: To szaleństwo nie jest arbitralne, ono ma znaczenie dla konstrukcji tej książki. To jest bardzo ciekawe.
0: Absolutnie tak. Możemy też się cieszyć tymi absolutnie niebanalnymi bohaterami, bo jest ten Witja, taki erudyta, dziennikarz, jest syn drugiej bohaterki, mały chłopiec, który ma po prostu, jest niesłychanie sprawny intelektualnie i właściwie ma całą Wikipedię w głowie.
1: On jest medium po prostu.
0: On jest medium, tak. Są wspaniałe gadające zwierzęta. Jest na przykład kot Karambol, który rozprawia o rusofobii. Więc tam się dzieje, jeśli chodzi o bohaterów, mnóstwo, a sama nazwa Petrichor to jest tak piękne słowo, którego ja nie znałam, oznaczające zapach ziemi po deszczu. Dwa dni temu byłam w lesie o 5 rano na spacerze z psem, po nocy, po deszczowej nocy. I myślę, że większość z nas lubi ten zapach właśnie, wspaniały, nie do powtórzenia, nie do opisania, zapach ziemi po deszczu. I dzięki tej książce ja wreszcie wiedziałam, jak to nazwać. Mm-hmm. I szłam przez ten las i sobie przypominałam książkę Rafienki Petrichor, że to jest właśnie Petrichor.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć jeszcze, że jak wpisuje się w popularną wyszukiwarkę słowo Petrichor, to właśnie w pierwszym wyszukiwaniu nie znajdziemy książki Rafienki, tylko właśnie perfumy, które imitują ten zapach, więc proszę sobie wyobrazić, że nawet przemysł perfumiarski zajął się tym,
1: ja mam obawę nawet w trzecim i czwartym, że tak powiem.
2: No tak, to już gorzej. Tak,
0: nie,
2: zdecydowanie
0: nie,
2: wystarczy
0: ja znalazłam...
2: dopisać Rafienko, to od razu wiesz, wychodzi co trzeba. Natomiast rzeczywiście to jest wspaniały zapach, ty mówisz po nocy, a ja lubię ten zapach jeszcze, kiedy jest taka gorąca, rozgrzana ziemia i letnia burza spadnie na tę rozgrzaną ziemię.
0: Jeszcze tylko podziw dla Marcina Kaczkowskiego, bo rzeczywiście to jest szaleństwo jakieś językowe. I teraz często ktoś mnie pyta, słuchaj, ale w jaki sposób rozpoznaje się, że tłumaczenie jest dobre, jeżeli nie znasz języka oryginału, nie znasz w ogóle oryginału. No oczywiście w szczegółach tego się nie da sprawdzić, jeśli się nie porówna tych dwóch wersji. Ale to jest trochę tak jak z ubraniem. Dobrze, źle uszyte ubranie, gdzieś tam nas ciśnie, tutaj nam jakoś niewygodnie jest. Z tłumaczeniem jest podobnie, jak jest dobrze zrobione tłumaczenie, czyli doskonałe w tym języku, na który zostaje zrobione, no to płynie. I tutaj z tego, co Marcin mówił, no to jest dla tłumacza, mówię o prozie w ogóle Rafienki, nie tylko o tej książce, to jest i frajda i, no i pewnego rodzaju trudność. Z tego, co Marcin mówił, to na przykład pewne rzeczy wyjaśniał, to co w jakichś przypisach mogłoby się znaleźć, to wplatał w tekst, tak żeby to było zrozumiałe absolutnie dla czytelnika polskiego.
2: Czyli oszukiwał.
1: No, ale co było pewnie tym trudniejsze, że ta książka jest pełna różnych kryptocytatów.
0: Tak. Zresztą z tyłu też jest wyjaśnenie niektórych.
1: Ale nie wszystkie
0: nie
1: są wszystkie, wyjaśnione.
0: Tak.
1: Nie wszystkie. Czytelnik może się bawić wyszukiwaniem kryptocytatów z kultury światowej, ukraińskiej, jeśli ją zna, ale też polskiej.
0: I popkultury, czy to już jest dziełem tłumacza?
1: Co jest oczywiście dziełem tłumacza. Myślę, że miał dużo zabawy podczas tej roboty.
2: Mowa o Marcinie
1: tak
2: Kaczkowskim, który przetłumaczył powieść Petrichor, zapach ziemi po deszczu, Wołodymyra Rafienki.
1: Ogólnie polecałbym szanownym słuchaczom zapoznanie
0: się przetłumaczone
1: z twórczością tego pisarza szerzej.
0: Tak.
2: Polecamy, to była nasza druga lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia, gdzie dziś literatura ukraińska. Wcześniej mówiliśmy o książce Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę, Dziennik wojny i sprawiedliwości Wiktorii Ameliny. Ta książka została przełożona z angielskiego przez Hannę Pustuel.

0: Lewicką. Dziękujemy. Dziś to już wszystko w czytelni. Magda Mikołajczuk.
1: Dziękuję.
0: Piotr Kofta.
2: Dziękuję.
0: I Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Zielona dwójka, Katarzyna Nowak, dzień dobry, witamy Państwa z Puszczy Białowieskiej. Zaraz
1: tam jest góra tego.
0: Dokładnie się dowiemy, z jakiego miejsca.
1: O, zaczynamy tam. No nie widzę entuzjazmu.
2: Jest entuzjazm.
0: Zielona dwójka, Katarzyna Nowak, dzień dobry Państwu. Jestem w miejscu no, dla mnie absolutnie przecudownym. Ale co to za miejsce, to zaraz nam opowie pani
3: Katarzyna Curyło, Nadleśnictwo Obrow z Gruszka, pracownik biura.
0: I osoba, która no, w zasadzie jest tu gospodynią. Bo jesteśmy właśnie w lesie, Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.
3: W leśnictwie Nowosady.
0: I będziemy tutaj tamować rowy melioracyjne, które tu powstały w latach jakich?
3: Ten rów, kiedy sprawdzaliśmy na starych mapach, prawdopodobnie jeszcze z tym, co ustaliliśmy z Wiktorem, prawdopodobnie pochodzi nawet z lat 30. przedwojennych.
0: No i proszę powiedzieć, dlaczego wówczas uznano, że te rowy są konieczne i dlaczego teraz myślimy, mamy nadzieję, a w zasadzie pewność, że te rowy już przestały spełniać swoje zadania, a robią po prostu złą robotę i dlaczego trzeba je zasypywać?
3: W latach 30., zresztą tak samo u nas w latach jeszcze 50. i 60., poziom wód po prostu gruntowych był dużo wyższy niż jest teraz. U nas to wynika po prostu ze zmian klimatu. Jest coraz mniej wody, coraz niższy jest poziom wód gruntowych. W związku z tym, po prostu jeżeli nie będziemy teraz realizować działań na tych rowach, które tak naprawdę kiedyś były potrzebne, teraz w związku z tym, że i tak tu nie mamy pozyskania, to jedyne, co możemy robić, to po prostu działać, by nawet nie chodzi o samą tylko puszczę, ale chodzi o to, że jeżeli ze zlewni Puszczy Białowieskiej uda nam się trochę zatrzymać tej wody już w samej zlewni, spowolnić jej odpływ, to tak naprawdę może się uda też wpłynąć na okoliczne tereny.
0: Ta zlewnia Puszczy Białowieskiej właśnie, jakby mogła pani ją tak przybliżyć naszym słuchaczom? Wiemy, że są te dwie główne rzeki.

0: No ale jest tych cieków rozmaitych mnóstwo.
1: Cieków. I właśnie też mamy taki dokument opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z 2021 roku, który jest opracowaniem hydrologicznym zlewni Puszczy Białowieskiej. W tym właśnie opracowaniu specjaliści wykazali, że tak naprawdę duża część pracy może się opierać na tak zwanych ciekach okresowych. Cieki okresowe to są cieki, które, bo tutaj widać, ten rów jest zarysowany, jego widać.
0: I nawet jest w nim troszkę wody.
1: Dokładnie. Ale cieki okresowe to są takie cieki, w których po prostu jeżeli jest woda roztopowa, czyli woda, która powstała w momencie roztopienia się śniegu, albo woda opadowa, czyli na przykład przy dużych opadach deszczu, tymi najniższymi obniżeniami terenu w danym miejscu, gdzie tak naprawdę jak tutaj by pani popatrzyła, to tutaj mogłoby tych cieków być kilka, a nawet ich nie będzie widać w terenie. Bo to tak naprawdę nie są cieki, tylko to są najniższe takie obniżenia terenu, gdzie po prostu grawitacyjnie woda spływa coraz niżej, aż włącząc się w rzeki, mniejsze rzeki i w końcu w rzeki. Więc tak naprawdę i z badań, generalnie z obecnego podejścia wynika, że praca na takich najmniejszych, tych pierwszorzędowych ciekach, obniżeniach terenu, ona może tak naprawdę wpłynąć ewentualnie na podwyższenie się albo zatrzymanie opadania poziomu wód gruntowych, bo to na tym nam najbardziej zależy. W momencie, kiedy uda nam się zatrzymać nawet tą wodę, która zwłaszcza, że teraz ulewne deszcze, to są nawałnice. Czasami było tak, że kilka miesięcy potrafiło padać, wiosną były opady, jesienią były opady. Teraz często jest tak, że to jest po prostu jeden duży opad i jeżeli to się nie zatrzyma w siedlisku, to to automatycznie bardzo szybko spłynie właśnie do tych większych rzek. A nam zależy na tym, żeby po prostu zatrzymać jak najwięcej wody w siedliskach, czyli właśnie w tej całej zlewni, czyli w tym lesie, który nas tutaj otacza. Bo to spowoduje, że ona będzie może nie zatamować, ale spowolnić jej odpływ, w związku z czym będzie coraz powolniej spływała, zasilała wody gruntowe i nie będzie aż w takiej nadmiarze spływała do tych większych rzek.
0: Ten kanał odprowadza wodę do której z nich?
1: Do Łutowni.
0: To jest tak, że jak jest taki nawalny deszcz, to on w zasadzie w ogóle nie zatrzymuje się na tym terenie, tylko siup tym rowem melioracyjnym spływa.
1: Dlatego właśnie te prace mają na celu jak największe zatrzymanie tej takiej wody, która jest albo roztopowa, albo opadowa.
0: Ile takich cieków już zatamowaliście tutaj w nadleśnictwie? Mniej więcej. I jak to wpłynęło na stosunki wodne? Czy widać już efekty? Czy to ile to się czeka na takie efekty?
1: Zakładamy, że to też nie będzie efekt w postaci kilku lat. To może być efekt w postaci kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Ponieważ to są tak niewielkie zmiany. My nawet, to profesor Mateusz Grygoruk się wypowiadał, że my walczymy tak naprawdę o parę milimetrów podniesienia się wody gruntowej. Ale, ponieważ jestem optymistką, zakładam, że jakbyśmy nie robili nic, to byłoby tylko gorzej. W związku z czym robimy te przetamowania i tak coś nam się uda zatrzymać. Ponieważ teraz będziemy wchodzić w projekty, w których tak naprawdę mam pokrycie dla całego nadleśnictwa i właściwie na terenie całego nadleśnictwa, wszyscy, przygotowując się do tego projektu, wszyscy leśniczowie i podleśniczowie szli w teren, bo tak naprawdę ten rów, który teraz pani widzi, on nie jest zaniesiony na żadnej tak naprawdę ewidencji oficjalnej. Jego nie ma, bo on był bardzo dawno, on potem był nieużytkowany, w związku z czym on nie jest nigdzie naniesiony.
0: Chociaż jest dość duży.
1: Chociaż jest dość duży. Znaczy leśniczowie, którzy tu są, oni oczywiście wiedzą o nim, że on jest, tylko tak naprawdę, gdyby ktoś to robił z daleka, z zabiórka, to jest duża szansa, że nawet nie wiedziałby, że tutaj to trzeba coś zrobić. Faktycznie w tym opracowaniu Biuro Urządzania Lasu też dołożyło wszelkie starania, żeby pochodzić po terenie i posprawdzać. Zaraz przed samym przygotowaniem bo oni też robili na zasadzie obliczeń matematycznych. Po prostu z danych wychodziło im, gdzie jest najniższe obniżenie i tam wyznaczali te cieki epizodyczne, których, tak jak pani mówiła, on ich nawet może nie widać. A przed samym przygotowaniami do tych projektów leśniczowie i podleśniczowie naszego nadleśnictwa i tak naprawdę leśnictw też sąsiednich puszczańskich. Kilka dni, kilka nawet, kilkanaście dni spędzili w terenie, szukając i sprawdzając zgodnie z tym, co mają w opracowaniu, czy te cieki tam faktycznie są zarysowane i czy je widać, bo chcieliśmy się skupić na pewno na tak zwanej ciekach pierwszej pilności, które były wyznaczone właśnie w tym opracowaniu, czyli to są cieki okresowe, czyli te zagłębienia, w których najprędzej trzeba coś zadziałać, żeby jak najszybciej zatrzymać w siedliskach, które tego potrzebują wody. I druga sprawa, sprawdzali po prostu, czy są one zarysowane na tyle, żeby w jakiś sposób podejść do pracy nad nich. Bo można na przykład, jeżeli on nie jest narysowany, to ewentualnie można tak zwanym rumoszem drzewnym poprzetamowywać, że jak nawet coś tam będzie kiedyś spływało po deszczu czy po czymś takim, to wtedy to faktycznie i tak troszeczkę zatrzyma tą wodę. Ale najwięcej pracy, zresztą widać, będzie na takich, które faktycznie są

0: zarysowanej, które widać. Bo to już będzie praca ręczna, praca z ziemią, no i my właśnie głównie, zależy to też wszystko od cieku. I od tego, co zastajemy w terenie. Tutaj właśnie widać, że na tamtym fragmencie będą obniżać po prostu martwy rumorz drzewny, a tutaj jest takie miejsce, gdzie możemy faktycznie zrobić duże przetamowanie z ziemi i takie właśnie będziemy robić. Więc to wszystko zależy prawie tak naprawdę od pójścia w teren, zweryfikowania tego, co jest w najbliższym otoczeniu, cieku, z czego można to przetamowanie zrobić. Oczywiście tutaj służba terenowa też jest po to, żebyśmy weryfikowali, czy tutaj nie ingerujemy niepotrzebnie w jakieś siedliska roślin chronionych. Wszystko jest oczywiście zgłoszone tak samo do RDOŚ-u.
1: I... No właśnie, bo tutaj trzeba zaznaczyć, to nie jest tak, że każdy może sobie przyjść i zrobić to, co chce, co uważa, że jest dobre.
0: Dlatego też może właśnie dzięki temu, że są organizowane wolontariaty, jeżeli ktoś chce, to może przyjść. Bardzo się cieszymy, jeżeli ktoś nam pomaga, ale to też jest tak, że my musimy do tego przygotowywać dokumenty i działać zgodnie z prawem. W związku z czym po uzgodnieniach z RDOŚ-em uzgodniliśmy, że każde takie przetamowanie musi być zgłoszone z artykułu 118 ustawy o ochronie przyrody. No, działamy też po to wspólnie, żeby to było też wszystko zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami, żeby robiąc coś dobrego, nie mieć jeszcze tak naprawdę na głowie tego, że zrobiliśmy coś niezgodnie z prawem.
1: No, robicie zgodnie z prawem i jak rozumiem zgodnie z wiedzą naukową.
0: Tak, ponieważ działamy na opracowaniu hydrologicznym realizowanym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Tak samo mamy do współpracy SGGW, które też tutaj ze studentami profesor Mateusz Grygor przyjeżdżał, więc mamy stacjonarnego hydrologa, który w razie czego służy pomocą. I a propos tego, czy kiedyś uda się po prostu sprawdzić, jaki to ma wpływ, albo mogłoby mieć wpływ, będzie zakładany tak samo przez BULIK, jak i przez SGGW prawdopodobnie, system monitoringowy. To znaczy piezometry, jeżeli się uda i będą finanse, to tak zwane automatyczne szczytywanie tego poziomu wód gruntowych, ale to i tak są lata jeszcze, żeby być, jak był jakiś efekt. Poza tym musiałyby być też deszcze. Więc żeby cokolwiek zatrzymać, musi najpierw coś napłynąć, więc to i tak jest prawdopodobnie kilkanaście lat, jeżeli będziemy ciągnąć dalej te badania i wtedy będziemy mieć jakiekolwiek dane naukowe potwierdzające to, że to faktycznie coś zmieniło.
1: Taka praca na przyszłość, na wiele lat, to jest chyba po prostu, stoi u podstaw bycia leśnikiem.
0: Ponieważ no, w ogóle praca leśnika, tak jak pani zauważyła, to jest praca na lata. To nie jest... jeden projekt, który ma 5 lat, to jest praca na kilkanaście lat albo kilkadziesiąt lat czasami.
1: A efekty zobaczą przyszłe pokolenie.
0: Dokładnie.
2: Kawałek. No bo oni teraz już weszli.
1: Na wyższy poziom.
2: Tak.
3: Na niższy poziom. Głębiej.
2: Tak.
1: Dobrze. Wiktor Fenczuk, tutaj reprezentujesz Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne, które wspólnie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Nadleśnictwem Browsk organizuje tę akcję wolontariacką. Powiedz, co robimy dzisiaj i co będziemy dzisiaj robić właściwie przez cały dzień i dlaczego?
4: No, my dzisiaj pracujemy na takim rowie melioracyjnym, bo w ramach inwentaryzacji wyznaczyliśmy różne typy cieków, gdzie warto przyjść. No, najpierw my patrzyli na to, na takie cieki, gdzie człowiek coś robił, żeby polepszyć ich zdolność odwadniać teren. No i są takie dwa cieki okresowe, naturalne, które były pogłębione i skanalizowane, czy sprostowane. No i są rowy melioracyjne. I ten obiekt, na którym dzisiaj pracujemy, to akurat rów melioracyjny, który był wybudowany, no, dokładnie nie wiemy kiedy, ale może być nawet przed II wojną światową, czy po II wojnie światowej, żeby odwadniać taki podmokły teren w otulinie Bagna Derlich. Bagna Derlich jest to jednym z największych bagien, chyba może największym bagnem po polskiej stronie Puszczy Białowieskiej. No i oczywiście ten row wpływa na, chociaż nie idzie środkiem bagna, ale idzie w takie strefy buferowe, hidrologiczne i miał on wpływ na to, jak to bagno funkcjonuje. W latach 2004-2005 PTOP już zbudował jeden taki prog, przetamował jednym dużym progiem ten row gdzieś w środku. No i to zmniejszyło istotnie wpływ, dzielalność odwadniającą tego rowa.

0: A teraz my mamy możliwość przejść i już w taki sposób jak wybudować kaskady tych przetamowań, gdzieś to co 50, co 60 metrów, jedna od drugiej z materiału takiego lokalnego, z tej ziemi, która leży obok. No i to jeszcze jakby lepiej będzie działało z punktu widzenia blokowania tego odpływu. No i dzisiaj pracujemy na tym rowie w terenie, który wygląda jako teren bagienny, ale row jest pusty, bo wiemy, że klimat się zmienia i zimy są coraz cieplejsze, ale ta gęsta siatka rowów melioracyjnych i ta gęsta siatka cieków przekształconych, cieków naturalnych, okresowych, które były pogłębione i sprostowane, ona oczywiście istotnie dodaje do tego efektu osuszania. No i niestety to razem, zmiany klimatu i historycznie osuszenie, ona razem, to co widzimy teraz, to taki efekt wspólnych tych działań. Chociaż te rowy były nie na tyle głębokie, ale tu taki, chyba patrzymy na taki efekt, kiedy małe działania, ale duża ich ilość, oni kumulatywnie robią taki duży wpływ. No i bardzo cieszę się z tego, że pracujemy razem z nadleśnictwem i wolontariuszy, że mamy takie, no, że nie dzielimy na to, czy to jest problem nadleśnictwa, czy to jest problem cmoka, organizacji, która profesjonalnie się zajmuje, czy tam miłośników przyrody, które w tym cmoku. Wcześniej byliśmy miesiąc temu również, bo już to mamy, to jest nasz drugi kamp wolontariacki w Nadleśnictwie Browsk. Przed tym byliśmy tu miesiąc temu, jeszcze była ziemia zamierznięta, to trochę tak było ciężko pracować, ale wszyscy chętnie, bardzo aktywnie pracowali. No i byli różni ludzie z urzędu małych miast, tam żurnalisty. Taka, zawsze ciekawe, kto przyjeżdża, bo taka grupa różnorodna. No i dobrze, że grupa tak na tyle różnorodnej grupy bronią, chronią różnorodność biologiczną Puszczy Białowieskiej.
1: I potem niosą wiedzę o tym, o tych działaniach do tych swoich różnych środowisk. A powiedz, Wiktor, bo ty znasz Puszczę Białowieską też po tej drugiej białoruskiej stronie. Przez wiele lat pracowałeś tam właśnie przy rozmaitych projektach renaturyzacyjnych i właśnie też no, podobnych do takich, które robimy tutaj. Jak te stosunki wodne w Puszczy Białowieskiej wyglądają tam na Białorusi? Jak ty to pamiętasz, zanim zostałeś zmuszony do wyjazdu?
0: Jest to jeden las, no i byłoby dziwne, jakby coś było w jakiś inny sposób, lepszy czy znacznie gorzej. Chyba sytuacja z wodą jest taka sama, bo duża ilość tych rowów czy rzek było kanalizowane jeszcze w czasy, kiedy Puszcza była kierowana jako jeden las. Po II wojnie światowej była trochę inna historia funkcjonowania Puszczy, bo po stronie białoruskiej najpierw powstał na całości rezerwat Cisły, a później powstał tam, był on transformowany w taką gospodarką leśną przyrodoochronną. To zawsze był taki, całość była objęta wyższym stopniem ochrony. Ale to nie tyczyło melioracji na przykład obok i duże tereny bagienne, na przykład jak bagno Dziki Nikot, źródło rzeki Narewka, był w całości meliorowany w latach 70., bo był poza granicami tej historycznej Puszczy Białowieskiej.
1: Bagno Dzikie to jest to bagno, które jest najbardziej utytułowanym bagnem białoruskim?
0: Bagno Dzikie chyba jest najbardziej utytułowanym bagnem Europy, bo ona ma wszystko, co ma Park Narodowy, ona ma ten tytuł obiektu dziedzictwa światowego, bo jest częścią tego, ale oprócz tego jest terenem ramsarskim i rezerwatem biosfery, to znaczy wszystko, co można mieć, jakie tytuły, to uważam, że prawdopodobnie jest to najsłynniejsze, najutytułowaniejsze bagno Europy. No i w latach 70., 60., 70. połowa tego bagna było osuszone. Teraz mamy 20, jeszcze duża część jego została w stanie takim nieosuszonym, ale już połowa jego była osuszona. I w otulinie powstało takich dużo tych mniejszych obiektów melioracyjnych, cieków na ziemiach rolnych i dlatego widzimy, że i bagno dzikie czuje się nie bardzo dobrze. Widzimy, że ilość tej wody, która

0: z niej wypływa, a jest bagno dzikie, jest źródłem rzeki Narew. Widzimy, że ten Narew, on teraz wygląda jak kiedyś wyglądała Narewka, to znaczy, a Narewka wygląda jak już łotownia, no, to znaczy te skale tych rzek trochę idzie w dół. Ale po stronie białoruskiej, kiedy organizacja pozarządowa nasza, kiedy mieliśmy ten nasz program, wykonywano było takich dużo takich large scale, no, takie na dużej powierzchni tych projektów renaturyzacyjnych. No i teraz wiemy, że w zeszłym roku, 2025, już park sam zrobił taki projekt renaturyzacji Narewki, kiedy odbudował to bok. Te prace szli intensywnie, no i idą i teraz.
1: Czy to jest ten projekt, który miał być realizowany wspólnie z Polską? Jeszcze w 2019 roku były takie nadzieje, że to będzie transgraniczny projekt, a potem stało się to, co się stało w 2020 roku.
0: No tak, to woda, bo nasze Towarzystwo Ochrony Ptaków zawsze mieliśmy dobrą współpracę z PTOP-em w różnych dziedzinach, ale jakby ta hydrologia, czy było takim jednym z ważnych, gdzie była taka dobra wymiana doświadczeń, a później w 19 mieliśmy taką wspólną inicjatywę, żeby ta rzeka Narewka była pierwszym takim obiektem, na który popatrzyliśmy, byśmy w transgranicznym kontekście. No i byli zrobione opracowania, byli przygotowane nawet projekt taki inżynieryjny, ale w 20 tam wszystko, ta kooperacja i ta przestrzeń dla działalności organizacji pozarządowych niestety była zmniejszona, czy przestała istnieć nawet. No i to ten projekt nie ruszył, ale on teraz ruszy się jakby po stronie białoruskiej, park to robi już własnoręcznie, no i po stronie polskiej razem z TOP-em my te prace kontynuujemy. No i mamy taką nadzieję, że sytuacja się zmieni i możliwość tej wymiany doświadczeń znów powstanie.
1: To jest taka, to jest złe słowo, śmieszne, ale no dziwna sytuacja, bo ty jednocześnie musiałeś opuścić swój dom, swoją ojczyznę. Przekroczyłeś granicę w 2023 roku, jak wyszedłeś z więzienia, i potem pracujesz właściwie w tym samym miejscu.
0: No, ale może nie ma takiego niczego dziwnego, bo w przyrodzie mamy taki homing, taki termin, który pokazuje, że tam, gdzie wyrosł jakaś tam istota, ona wraca do domu. No i może taki mam homing. Nigdy nie myślałem, że tak świadomie wrócę, ale jakby tak wracam zawsze. No to nie wiem, jak to, ale dla mnie oczywiście jest to sytuacja, jest to bardzo dobrze, że mogę kontynuować pracę w tym samym miejscu, w tym samym lesie, w tej samej dziedzinie, ale niestety tyle ludzi, którzy musiały wyjechać z Białorusi, czy byli przymusowo z więzienia wywiezione, oni nie mają takiej możliwości i muszą jakby zmieniać pracę. To dla wielu osób jest to taki większy, znacznie większy problem. No i chciałbym oznaczyć, że Polska okazała się takim krajem, który z największym rozumieniem stawia się do tej sytuacji w Białorusi. I wiem, że i dla mnie osobiście, i dla wielu ludzi jest to takim krajem najpierwszego wyboru, kiedy niestety ludzie muszą zdecydować na wyjazd, to no, chyba Polska jest takim krajem, gdzie czujemy się jak w domu najlepiej.
1: No bo jesteście w swoim lesie.
0: No ja jestem, ale jakby inne osoby mogą nie być w swoim lesie, no to tak to.
1: I jeszcze a propos tych stosunków hydrologicznych i konfliktów międzynarodowych. Na ile sytuację hydrologiczną puszczy zmieniła zapora, czy też płot, który powstał na granicy? W takim pierwszym opracowaniu naukowym, które było przygotowane przez Instytut Biologii i Ssaków Polskiej Akademii Nauk i Stację Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży, była mowa o zwierzętach, była mowa o roślinności, nie było mowy o wodzie. Jak ta zapora, ten płot zmienił właśnie stosunki wodne w Puszczy Białowieskiej? Czy w ogóle wpłynął na nie?
0: No tak, my wiemy, że on wpłynął. Po stronie białoruskiej również jest istnieje taki płot od czasów radzieckich, ale on wybudowany w trochę inny sposób.

0: To taki jakby z drutu kolczastego i takie słupki stoją z drzewa. To znaczy ten plot nie przeszkadza oprócz tych miejsc, gdzie idzie przez rzeki, gdzie rzeki idą do rur. To znaczy on na szerokiej przestrzeni nie blokuje, a blokował i blokuje tylko w tych miejscach, gdzie rzeki płyną. Polski wybudowany jest trochę inny sposób, kiedy on blokuje przepływ tej wody na swojej całości i oczywiście tam, gdzie rzeki płyną, powstaje jeszcze jedna taka bariera i te rury budowane. To znaczy on oczywiście wpływa, chociaż moim własnym zdaniem inne aspekty funkcjonowania tego płota, tego mura, na przykład to, że drapieżniki nie mogą migrować, czy to pośrodku lasu mamy taki duży obiekt, który fragmentuje i ten hałas przygraniczny, światło i ruch samochodów, to moim własnym zdaniem oczywiście te możliwość dla gatunków inwazyjnych wchodzić, czy wpływ w ogóle na to, jak funkcjonują ekosystemy, moim własnym zdaniem to jest większy problem niż wpływ na hydrologię. Oczywiście i ten wpływ na hydrologię również tam jest i my widzimy, że budowane te bariery w dolinach rzecznych, to znaczy, że idzie ta grobla z murem przez doliny rzeki Narew, która jest bardzo szeroka i po polskiej stronie jest szersza niż po stronie białoruskiej. To oczywiście wpływa bardzo.
1: Ale to jest tak, że on po prostu zatrzymuje wodę po drugiej stronie granicy,
0: no
1: tak?
0: No tak, ale jakby to nie znaczy, że dla Białorusi jest lepiej, bo to zmienia warunki wodne. Po stronie polskiej jest susza, a po stronie białoruskiej nawadnia może więcej niż w tym jest potrzeba. Bo takie duże grobli, oni zatrzymują nadmiar wody. Dlatego w naszych działaniach po renaturyzacji nie budujemy tych dużych grobli, ale budujemy takie kaskady małych tam. To dlatego nie można mówić, że woda jest oczywiście zatrzymana w Białorusi, ale to również szkodzi tym siedliskom, na przykład jak w dolinie Narwi powstaje taki płot na bagnach takich niskich, zarośniętych tużycami i blokuje, odpływ jest zablokowany, to oczywiście tam jest więcej wody i wchodzi trzcina i to siedlisko całkowicie się zmienia i może być także orlik grubodziobu, który tam się gniezduje po naszej stronie, dla niego to jakby oczywiście wpływa na możliwość. To znaczy, że równolegle to szkodzi i stronie polskiej, bo mamy suszę, no i równolegle to szkodzi stronie białoruskiej, bo mamy tam nadmiar wody i gdzieś tam wiem, że las usycha za tego, że ta woda tam stoi, a wcześniej była jakby drenowana, to tak, no taki wpływ oczywiście jest.
1: Aleksandra Głupska, ja, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Powiedz właśnie, ile tych cieków okresowych bądź nie mamy jeszcze, macie jeszcze do przytamowania?
2: Przygotowując projekt, oszacowaliśmy całość na około 5000 km.
1: Stąd mniej więcej do bieguna północnego, tak jakby porównywać te odległości.
2: Tak, to jest szacowana liczba, tak? To są wszystkie cieki okresowe i rowy melioracyjne i sprostowane cieki wodne typu rzeki, więc jest tego dużo. No i zrobiliśmy około 3 km, więc pracy jest sporo, dlatego robimy te otwarte kempy wolontariackie. Na razie był tylko jeden taki próbny call poprzez stronę PTOP-u, ale na pewno, tak jak mówię, będziemy robili szerszą rekrutację, będzie można się zapisać. Dzisiaj mamy około 16 osób w terenie. To są dwie grupy, jesteśmy w stanie zrobić tak mniej więcej około kilometr łącznie. Czyli po prostu wskazuje to na to, że ręce są potrzebne, jest pracy dużo i naprawdę na wszystkich wystarczy.
3: Dumny jestem z was i dlatego ruszam dalej.
4: Tutaj te zajęcia bardziej polegają też na tym, żeby pokazać ludziom, że takie małe zadania, takie naprawdę malutkie, gdzie wystarczy łopata, mogą cokolwiek, fakt, że w latach, ale mogą coś zmienić.
1: Wystarczy łopata oraz wsparcie, chęć i wsparcie merytoryczne specjalistów.
4: Natura 2000.

0: gdzie zawsze trzeba wszystko ewentualnie uzgadniać, żeby to nie miało negatywnego wpływu po prostu na środowisko.
1: Pani wspomniała już o hydrologach z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. No to ja dodam, że tę dzisiejszą akcję współorganizuje z Nadleśnictwem Centrum Ochrony Mokradeł, Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. I tutaj my wszyscy połączeni tą jedną ideą razem pracujemy, razem łapiemy za te łopaty, niezależnie od tego, kto ma jaką funkcję.
0: Bez względu na to, jaka jest funkcja w Nadleśnictwie, już nieraz wszyscy łapali za łopaty i za taczki i przychodzili kopać, przetamować.
1: Czyli co, do łopat?
0: Do.
1: Kończymy gadać, zaczynamy robić.
2: Zawsze człowiek musi sobie jakieś zadanie.
1: Katarzyna Nowak.
2: Połączyć jedno dziury z drugim.
1: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Puszczy Białowieskiej.
3: Nie. Dobra, bardzo mi dobrze.
1: Do usłyszenia. Zielona dwójka.
4: Z tamtej strony.
5: Autopromocja.
6: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
7: Jej czas przyszedł bardzo późno. To ona też była, wyprzedzała swój czas. I teraz robi karierę, teraz ma to, na co zasługiwała wtedy, kiedy żyła.
8: Tak o Alinie Szapocznikow mówił Wojciech Fangor. A my, jednej z największych rzeźbiarek wszechczasów, przyjrzymy się w audycji Dwójka na miejscu.
9: Dokładnie w setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow porozmawiamy o jej życiu i bogatej twórczości. Nie zabraknie wspomnień i archiwalnych wypowiedzi.
8: Do usłyszenia już dziś o 15. Maria Czok
9: i Katarzyna Sanocka.
5: Autopromocja.
10: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jan Peszek. Słuchają nas Państwo w sobotę, 16 maja, jest 13.

0: Kłaniamy się Państwu. Dziś wydanie 816. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis. Przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami dziś w dwójkowym studiu Ewa Ogniska.
1: Witam.
0: I Wojciech Marcikowski.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: 16 dzień maja. Dziś spotykamy się niemal dokładnie w okrągłą rocznicę odejścia, śmierci, przedwczesnej śmierci jednego z muzycznych wizjonerów. I chcemy właśnie jemu poświęcić to wydanie dużej czarnej. David Munro. Postać dla nas niezwykle istotna, choć mam wrażenie mocno dziś zapomniana, szczególnie jeśli mówimy o młodszych pokoleniach. No i postaramy się to dziś trochę zmienić.
2: No tak, mam wrażenie, że to właściwie postać kluczowa dla pewnego wyobrażenia sobie, jak może brzmieć muzyka czasów wcześniejszych niż barok, bo pionierzy barokowi, o których wielokrotnie Państwu opowiadam, Nicolas Arnoncourt czy Gustav Leonhardt, to jest gdzieś tam północ Europy, to jest Holandia, to jest Austria. Natomiast tutaj na Wyspach Brytyjskich no doszło do takiego stworzenia pewnej koncepcji, jak może brzmieć muzyka znacznie wcześniejsza. I David Munro, niby żyjący tylko lat 33, ale swoją taką naprawdę ogromną aktywnością, no spowodował rzeczywiście, że to wszystko się zupełnie zmieniło i można powiedzieć, że ta muzyka

0: znacznie dawniejsza, no może nie weszła do mainstreamu, ale zaczęła funkcjonować na regularnych zasadach i nagle zaczęły pączkować zespoły, które się tym zajmowały i tak naprawdę czas po Manrole już po prostu musiał być inny, tak? Znaczy on zmienił zasady, na jakich to tej dawnego repertuaru słuchamy.
1: Na przestrzeni zaledwie 10 lat aktywności dokonał przewartościowań.

0: Zbiera pani bardzo skrupulatnie utwory, przykłady, aby podczas tych 2 godzin pokazać jak najdogłębniej, jak najplastyczniej to wszystko, czego dokonał David Monroe. Ten czas, pół wieku, 50 lat, z jednej strony to jest nic, z drugiej to jest przecież, no, cały 5 dekad tworzenia, nagrywania, kontynuowania jego zdobyczy, kiedy słuchamy po tych latach jego nagrań z lat 60., początku lat 70., no to dociera do nas, nikt wtedy tak nie myślał, był jednym z absolutnych pionierów.
1: Tak, on na pewno był wizjonerem, to prawda. I chyba nie uda się nam niestety odtworzyć tej euforii takiej, z jaką on i jego zespół występowali właśnie w tych latach 70. I no, jak się rozmawiało na przykład z Anglikami, no to którzy się zajmowali trochę muzyką też, może niedawno, ale nawet także fletową czy inną, to zawsze wszyscy podkreślali, że to było takie spontaniczne, radosne, nie takie jakieś akademickie granie gdzieś tam na koncercie przy okazji, tylko to oni tym żyli. Monroe był rzeczywiście wizjonerem, ale był też bardzo energiczny. Wiedział, o co mu chodzi, pilnował swego, realizował bardzo konsekwentnie, z pełną świadomością swoją wizję właśnie muzyki dawnej i jej popularyzacji, bo musimy sobie zdać z tego sprawę, że wtedy o większości tych kompozytorów, o których będziemy dziś mówili, jeszcze chyba mało kto słyszał. No chyba, że ktoś był muzykiem czy muzykologiem, to tak.
0: Tak, ale to było bardzo wąskie grono.
1: Wąskie grono i to była wiedza czysto teoretyczna, a tak. Jednak muzyki należało zawsze posłuchać, a nie tylko popatrzeć w nuty, bo to jest, powiedziałabym, może taka aktualizacja, że użyję terminu świętego Tomasza z Akwinu, aktualizacja tej potencji, która jest w partyturze, tkwi, ale musimy ją dopiero zrealizować, żeby to było, żeby to właśnie była sztuka, tak? A nie tylko zapis.
0: David Monroe potrafił tego dokonać, sprawił, że ta sztuka dawnych epok stała się aktualna, stała się ważna tu i teraz. Edward Blakeman, znawca, biograf Monroe'a, autor bardzo ciekawego eseju, ciekawego tekstu, który pojawił się z okazji tej 50. rocznicy w Guardianie, pisze między innymi tak. Przyjaciel z Cambridge widział kiedyś Monroe'a wściekle pedałującego na rowerze przez miasteczko uniwersyteckie. I to jest moim zdaniem świetna metafora jego życia. Ekstrawertyczny, pełen energii, nieustannie gdzieś pędził, przemieszczał się, organizował, grał, reżyserował, nagrywał, nadawał w radiu, pisał, nauczał, a nawet komponował. Jednak od dzieciństwa cierpiał również na napady głębokiej depresji, które ukrywał przed innymi. Jego samobójstwo było głębokim szokiem dla wszystkich, którzy go znali. Proszę Państwa, dziś David Monroe. Zachęcamy do wspólnego słuchania, zachęcamy do komentarzy. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Jesteśmy także na profilu facebookowym jako Duża Czarna. Zaczynamy.
2: The Crusaders managed to capture some of these strange new instruments and brought them back home to Europe, where they remained in use for over 500 years. Still, out of doors, of course.

0: Well, as you could hear, the shawm is quite a jazzy instrument, good for dance music, and throughout the Middle Ages and the Renaissance, it was used in Europe for ceremonial music of all kinds. Excuse me, I'm rather out of breath.
1: No to był fragment dokumentu, wspaniałego dokumentu zrealizowanego przez prywatną telewizję, przez telewizję Granada, właśnie z Davidem Manuelem w roli głównej, z kolegami z zespołu, gdzie on prezentuje różne instrumenty i przyznam, że no, jest to na YouTubie, można to obejrzeć. Jest to wspaniały przykład popularyzatorstwa, tego jak można prezentować w sposób ciekawy, zajmujący, inteligentny, jednocześnie bardzo tak artystycznie wartościowy. W sumie taką trudną tematykę, bo on rzeczywiście prezentuje właściwie pełną paletę instrumentów. Pani Ewa powiedziała, że będzie nam ciężko pokazać tą taką euforyczną stronę Manuela jednak, ale mam nadzieję, że przynajmniej częściowo w tych nagraniach gdzieś tam to się będzie
2: w tej minucie,
1: przebijało.
2: W tej minucie już czuć było niezwykłą euforię. To, że on jest w głębi serca, no, to jest oczywiście trochę uproszczenie, ale ma to rock'n'rollowe serce takie do
1: no,
2: pokazywania.
1: No mówi jazzy instrument, tak? Mówi o tym, że ten instrument, i w ogóle trzeba powiedzieć, że te inspiracje, mam wrażenie, właśnie muzyki improwizowanej, no to są ogromnie dla niego ważne i on ma pełną świadomość tego, że to jest coś, do czego można się w jakiś tam sposób odwoływać, próbując stworzyć jakąś koncepcję wykonawczą, jak ta muzyka dawna powinna brzmieć.
2: No właśnie, bo jesteśmy w Londynie końca lat 60., w swingującym Londynie, gdzie improwizacja, gdzie podejście do twórczości zasadniczo się zmienia. Manro należy do tego środowiska, które kontestuje zastane te muzealne reguły, podejście także do muzyki poważnej, w tym do muzyki dawnej. Pani Ewo, pani będzie nam dziś głównie opowiadała o tym, jak Manro zarażał świat swoją sztuką. Jak to było w naszym kraju, proszę powiedzieć? Kiedy pierwszy raz dotarły jego nagrania? Kiedy pierwszy raz go pani...
3: Nie pamiętam zupełnie, no mam takie płyty zupełnie stare, prawda, dawne, ale no, gdybym nie pracowała w radiu pewnie, kiedyś później może, to pewnie bym tego nie wiedziała też. Ale czy warto tylko jeszcze zaznaczyć, że nie, no, z tym muzealnym stosunkiem do muzyki dawnej to nie przesadzajmy, dlatego że właściwie nie było żadnego stosunku do muzyki tej epoki, o której mówimy w tym momencie. Tak? XIV-XV wiek, to nikt tego nie grał, no nie było ani instrumentarium do tego, ani wiedzy, ani nawet ochoty, bo to jednak specyficzna muzyka, specyficzny materiał dźwiękowy. I gdyby nie takie historyczne nastawienie kulturalnej Europy, tak można chyba powiedzieć, po dwóch wojnach, no bo po pierwszej i drugiej wojnie światowej, może stąd ten historyzm, żeby czegoś się nauczyć z tych dziejów, które już minęły, prawda, tak myślę, to gdyby nie to, to nadal może byśmy nie wiedzieli, żeby żyli jacyś kompozytorzy w okresie Petrarki, czy powiedzmy Moliera. No może byśmy nie wiedzieli, bo nikt tego nie grał. Grało się i wykonywało muzykę no, XIX wieku. Czasem tam do Mozarta sięgano oczywiście, no do Bacha, ale to romantyzm.

0: krytycy sobie przywłaszczyli Bacha i no, zrobili z niego takiego twórcę ultraromantycznego między patetyzmem a takim sentymentem, coś takiego. No. Także to na tych wielkie obsady, takie jak Mahler i Bruckner, prawda, to, no, to nie było szansy, żeby to była nasza próba interpretacji dawnych dziejów i dawnej muzyki. A szkoda, dlatego że przecież jednak, jeśli ktoś na przykład lubił malarstwo, interesował się, no to wiedział, że był jakiś Leonardo da Vinci, czy Botticelli, czy nawet Giotto, prawda? A czy jak się interesował literaturą danego kraju, no to mógł być Cervantes, mógł być Molière, mógł być no, Petrarca, mógł być nawet i Dante, tak? A w muzyce nic, no tak jakby w ogóle nie istniała ta sztuka, a przecież istniała i była, no, gdzieś w tym samym kręgu, co filozofia, co no, architektura, co poezja, różnie, w różnych epokach różnie, ale przecież ona była i tylko należało po nią sięgnąć i tak się jakoś złożyło, że widocznie generacja ta, w której, no powiedzmy, z innej dziedziny, nie renesansu, średniowiecza, to jest, powiedzmy, Gardiner, załóżmy tak, Hogwood, no Leonhardt i Arnoncourt są starsi, także tam jakby trochę wypadają z tego szeregu tych wykonawców, to no, oni kształtują nowe oblicze wykonawstwa muzyki dawnej, zupełnie nowe. Także można powiedzieć, że to jest nasza sztuka, a nie jakaś sztuka archaiczna, ponieważ staramy się w niej znaleźć coś, co nas też charakteryzuje i porusza. I no, jakoś odszukać tam jakieś takie rysy ponadczasowe, które by nas mogły zainteresować. Mhm. I najlepszy dowód, że przez tyle lat powstają coraz to nowe zespoły grające, wykonujące muzykę dawną, różną, od baroku do średniowiecza, czy odwrotnie, od średniowiecza do baroku. I nie nudzi się nam to wcale. Poznajemy nawet nowych kompozytorów, nowe jakieś możliwości. No w sumie no, ten zaczyn, to ziarno padło na taką żyzną glebę, można by tak powiedzieć.
1: Tak, i David Munro, żeby było jeszcze ciekawiej, poszerzał kontekst wykonywania muzyki dawnej o także swoje zdobycze, prawda? Jego podróże przynosiły niesamowite efekty. On bardzo wcześnie wziął roczną przerwę, wyjechał do Peru. Tam uczył języka angielskiego, ale tam także poszukiwał instrumentów. Potem były podróże do Brazylii, Boliwii, Peru, Chile. Zgłębiał tradycję muzyki Ameryki Łacińskiej, kolekcjonował instrumenty stare, instrumenty ludowe. No i kiedy powracał do Anglii, to powracał ze swoimi zdobyczami, z mało znanymi instrumentami, z różnymi fletami boliwijskimi, więc duży nacisk kładł także na nagranie muzyki świeckiej.
2: No, stworzył pewien rynek, można powiedzieć, dla muzyków, bo też poznawał muzyków z rzemieślnikami, którzy zaczęli wykonywać te dawne instrumenty, bo to tak, też był duży problem. Mhm. On sam rzeczywiście był tam kolekcjonerem, zresztą podobnie jak jego wielki przyjaciel Christopher Hogwood. Przecież on tak samo kolekcjonował instrumenty i to przecież Hogwood z Manuelem razem założył Early Concert Music of London. Christopher Bishop, producent EMI, tak w rozmowie mówił o tym, że tak naprawdę można powiedzieć, że stworzył tak naprawdę rynek odbiorczy dla muzyki dawnej. Podobnie jak zrobili to Beatlesi, tak? On, Christopher Bishop w tej rozmowie mówi, ale czy na Beatlesów ktoś czekał? No nie do końca, tak? Beatlesi byli tak nowatorscy, że gdzieś tam ten rynek się nagle tworzył na nich, odbiorców. I tu trochę jest podobnie. Mnie fascynuje rzeczywiście ta aktywność Manoła, to, że on wydał ponad 50 płyt w przeciągu tych 10 lat.
1: No właśnie, on znakomicie czuł rynek płytowy. To będziemy dzisiaj o tym mówić, będziemy pokazywać przykłady. Wiedział, że poprzez płyty, które wtedy w latach 60-tych, 70-tych były niezwykle ważnym ogniwem, prawda, na pomiędzy

0: między wykonawcami a słuchaczami, że te płyty trzeba skomponować, że to nie mogą być zwykłe nagrania. Był takim kreatorem, znakomicie wymyślał programy tych płyt, cykle, które, prawda, układał te kompozycje, utwory.
1: Konsekwentnie realizował taką swoją wizję historii, prawda? Muzyki, prawda, tak.
2: A jednocześnie to jest ten czas, gdzie duże wytwórnie są gotowe zaryzykować.
0: No tak.
2: I to jest też imponujące. Ten sam Christopher Bishop mówi o tym, że w dzisiejszych czasach to niezależni wydawcy są gotowi na podjęcie ryzyka, natomiast tak zwani majorsi w żadnym wypadku, a wtedy było zupełnie inaczej, ale trzeba powiedzieć, że Manel zaczął od nagrywania dla małej wytwórni, dla wytwórni Argo. Pytałeś o recepcję Manela w Polsce. No ja mogę powiedzieć o tym, że te płyty Manela nagrane dla wytwórni Argo, one są w naszym archiwum, czyli płyty gramofonowe. Czyli to świadczy o tym, że dosyć wcześnie te nagrania się u nas w radiu w jakiś tam sposób pojawiały i Jan Weber, którego kojarzymy zupełnie z innymi dziedzinami muzycznymi, muzyki dawnej, też był wielkim
0: jednak admirator. Je zauważył.
2: Tak, zdecydowanie tak.
0: Warto powiedzieć, że wczoraj ukazał się specjalny box The Art of David Monroe, 21 płyt kompaktowych zbierających dokonania Davida Monroe'a, no z okazji oczywiście 50. rocznicy śmierci. No dobrze, to od czego zaczynamy? Zaczynamy od tej sesji dla wytwórni Argo.
2: No tak, muzyka Trecenta, Manel wybrał tą muzykę na swój tak naprawdę debiutancki album.
1: Tak, no to bardzo ciekawy wybór. Nawet bym się może nie spodziewała, gdybym nie wiedziała, że tak było. Bo Trecento jest zupełnie taką osobnym zjawiskiem w historii muzyki europejskiej. Zupełnie osobnym, jakimś takim cudem, który się zdarzył, nie wiadomo dokładnie dlaczego i skąd, bo musimy sobie uzmysłowić, że Trecento, czyli wiek XIV, to w Italii wspaniały rozwój polifonii, już takich utworów dwu- i trzygłosowych. Jest tam też nowy rodzaj śpiewu, taki typowy dla Włochów, z bogatym zdobnictwem, z takim zamiłowaniem do słodyczy brzmienia. Inaczej niż na przykład w muzyce francuskiej tych czasów, chociażby u Guillaume de Machaut. I także jest tam zwrot taki ku poezji wielkiej, także Petrarki, ku humanizmowi już jest, pierwociny są humanizmu, chociażby Colucci Salutati we Florencji, kanclerz i biskup Florencji, prawda? No i muzyka, która jest elitarna, można by powiedzieć, na razie, na pewno, przejmuje formy od poezji, także balata, madrygał i kaccia, zwłaszcza te pierwsze, balata i madrygał, bo kaccia jest specyficzna i nie tak rozwojowa. No więc jest to zjawisko nie mające odpowiednika w ogóle w kulturze europejskiej i dlatego takie ciekawe, no bo skąd się to wzięło, skoro w XIII wieku jeszcze w zasadzie Włosi pisali utwory jednogłosowe, a tu raptem dwu- i trzygłosowe, to całkiem skomplikowane, z techniką imitacji, z kanonem, także jak gdyby przeskoczyli do zupełnie następnego etapu, tak można powiedzieć, w technice, w warsztacie dźwiękowym. O, tak. Także to jest zupełnie wyjątkowe zjawisko. No i Trecento wymaga oczywiście wielkiej subtelności, wrażliwości, bo obok utworów takich radośnie tanecznych, instrumentalnych często, chociażby jak ten, który usłuchaliśmy na początku, tak? To jest też stamtąd. Są tam oczywiście pełne takiej subtelnej wrażliwości. Madrygały i balaty miłosne, o takiej pięknej, miękkiej melodyce zmysłowej, dyskretnie, ale bardzo kunsztownie zdobionej. I to właśnie ten nowy rodzaj śpiewu, o którym jeden z kompozytorów Trecenta powiada: nie chwalę muzyka, który krzyczy głośno jak śpiewa, bo tylko jedynie właśnie taki miły śpiew, taki subtelny, daje pełną satysfakcję. Tak wiemy mniej więcej właśnie, jak to wyglądało. No i oczywiście jest to

0: śpiew, jeśli trzeba, z instrumentami, na przykład kacja i balata. Ma wpisaną partię instrumentalną, może być jeden głos wokalny, taki śpiewny, miękki, zmysłowy i dwa instrumenty tworzące już polifonię taką, całkiem rozwiniętą. A może też tak być, że są dwa głosy wokalne tylko i usłyszymy taki utwór na koniec tej prezentacji Trecenta, gdzie jest duet kanoniczny dwóch męskich głosów, to znaczy falset i tenor. O tak. No i muzyka wyjątkowa, pełna subtelności, pełna już wiedzy takiej. No i tu wybija się Florencja. No Florencja, która wtedy jest republiką, jak wiemy, jeśli pamiętamy. No tam był przedtem Dante, potem Petrarka też działał, prawda? I tam się rodzi humanizm, taki ten, no właśnie później renesansowy humanizm, ale na razie to się rodzi we Florencji. Tak. I na tych spotkaniach tych wczesnych humanistów Trecenta uczestniczy niewidomy organista, grający na takim małym organetto, które się, to nie były duże takie organy w kościele, tylko taki instrument, który był przenośny, można było postawić na stole i grać na nim. No więc uczestniczy także Francesco Landino, czy Landini, jakbyśmy odmieniali tak bądź tak, bo tak można, dwie są formy. I niewidomy, o którym no, bardzo wielu teoretyków, artystów z tego okresu pisało, że no, o nim najsłodsza słodycz jego harmonii, takie masło maślane można powiedzieć, ale to podkreślano, że jego muzyka jest taka pełna słodyczy, miękkości, elegancji. On był nie od urodzenia niewidomy, tylko później w wyniku choroby w dzieciństwie oślep. No ale grał znakomicie na tym właśnie organetto małym. I towarzyszył oczywiście zebraniom humanistów. Był zresztą także poetą i znawcą filozofii, także był wszechstronnie wykształcony. No i jego muzyka ubarwiała te wieczory i spotkania, jak czytamy w niejednej nawet noweli, prawda, z epoki, te spotkania humanistów florenckich. I posłuchamy między innymi właśnie jego muzyki. No i to będzie na przykład, tak, zaczniemy od takiej balady jako La Primavera, czyli oto wiosna. Nie będę tego komentować, bo usłyszą Państwo, jak Monroe to interpretuje ze swoim zespołem całym. No po prostu rzeczywiście jest to wiosna, ale wiosna więcej, symboliczna, a nie tylko ta wiosna konkretna, o której pisze Landini. Tak można by to symbolicznie i tak ująć chyba. Potem, no to jest żywiołowe, bardziej jeszcze podkreślone w wykonaniu przez Monroe'a. Potem Lament Tristana, no to już jest anonimowe. Tu mamy poświadczenie, że wątek Tristana i Izoldy, ich wielkiej, nieszczęśliwej miłości tragicznej, był powszechnie znany. Zresztą wiadomo, bo i
1: Trubadurzy... Przekroczył Alpy.
0: Tak, i Trubadurzy, i Truwerzy też pisali. Ów, Tristan, który pił napój miłości, zaiste bardziej nie kochał ode mnie, że cytuję z pamięci. Tak było. No i to jest właśnie Lament Tristana. I potem znowu Landini. Dwie balaty, czyli takie forma zwrotkowa z refrenem. Giunta Vagabilta to jest no, taka liryczna pochwała ukochanej damy wybranej, która łączy w sobie piękno i szlachetność w jednej osobie. No i potem następna balata, Questa fanciulla amor, no to jest Falami pia, czyli amorze spraw, tak by można po polsku przetłumaczyć, bo to jest inna kolejność po włosku, inny szyk zdania. Sprawa, może by ta dziewczyna była dla mnie pełna litości, miłosierdzia, by chciała mnie wysłuchać. I potem trotto, czyli taniec, czysto instrumentalna wersja. No i wreszcie potem Magistro Piero, to jest też kompozytor z Florencji, który lubował się w kanonach, w pisaniu form kanonicznych, czyli dwa głosy śpiewają to samo w pewnym odstępie czasu bądź przestrzeni dźwiękowej, tak można by powiedzieć. I to jest kacja, to jest taki specjalny rodzaj pieśni męskiej,

0: No, myśliwskiej poniekąd, no, na ogół myśliwskiej, bo może to też być o rybołówstwie, ale to mniej atrakcyjne, a myśliwstwo, no to tak, bo w tej kaczy mamy kondorcze brama, czyli taki żywiołowe parcie na to, żeby się znaleźć nad rzeką i polować na ptaki, co Włosi niestety do dziś robią, zdaje się. I jest tam taki fragment, jak zwykle zresztą w kaczy, że myśliwi wołają swoje psy, no bo przecież nie ma polowania bez nagonki. No i tam słyszymy Warin, no to jest jedno z imion, i Picciolo, czyli malutki, tak? To inny, jakiś mniejszy taki piesek. No i oni tam polują właśnie na te ptaki. No i potem wreszcie jako poda Bolonia, żeby pokazać, że także w Bolonii działali muzycy wspaniali, którzy mieli swoją wizję tej sztuki, Trecenta, a mianowicie no, Jacopo da Bologna, który był także poetą i teoretykiem. I to jest jego madrygał, czyli ta druga forma poza balatą, bardzo popularna, nie mająca zresztą nic wspólnego z madrygałem takim tym renesansowym, jak tam Gesualdo, czy Piano d'Arore, czy Monteverdi. To nie jest ta sama forma, ale nazwa ta sama. Fenice Fu. I to jest taki dziwny utwór, bardzo są piękny i subtelny, na dwa głosy męskie, falset i tenor. I trudno zrozumieć, o czym jest to dzieło, bo byłem pewnego razu Feniksem i wtedy żyłem szlachetny i czysty, a teraz przemieniłem się w synogarlicę. No i to życie już nie jest takie wspaniałe. No w każdym razie kończy się tak, że mogę jednak tu żyć i pisać, iż dla kobiety taką jedyną powinnością jest żyć cnotliwie. Tak.
1: A jakie głosy pojawią się, to te głosy przedstawimy Państwu po wysłuchaniu tej fantastycznej suity, którą ułożyła dla nas pani Ewo, z wewnętrzną dramaturgią. Ten program tego cyklu, no, godny Davida Monroe'a, a wszystko to układamy z nagrań, które znalazły się na tym long playu Ecco la Primavera, który ukazał się nakładem oficyny Argo w roku 1969, czyli są już po tym pierwszym historycznym występie, mówię są, zespół The Early Music Concert of London, po tym historycznym debiucie w Wigmore Hall, o którym też jeszcze, myślę, słowo dziś powiemy.

0: The Early Music Consort. I brzmienie jedyne, niepowtarzalne, brzmienie sprzed blisko 60 lat. James Baumann, kontratenor, Nigel Rogers, tenor, Martin Hill, tenor. To te trzy główne głosy, a w partiach instrumentalnych między innymi Robert Spencer, który grał na lutni, Christopher Hogwood, który no tutaj wcielił się w Landiniego, grając na tych małych organach, organetto. No i oczywiście David Munro, flety, instrumenty dęte i jego prowadzenie tego nowego, nowo powstałego wówczas zespołu rewolucyjnego, który był już po swoim debiucie w londyńskiej Wigmore Hall. Debiut tej formacji miał miejsce 17 marca 1968 roku. Zagrali w programie pierwszego koncertu. Munro napisał, że nowy utworzony Early Music Consort da autentyczne i nieskrępowane występy, właśnie pełne pasji. Przyjęcie tego koncertu entuzjastyczne, choć byli krytycy, którzy także tacy, którzy pisali, że Munro jest showmanem, że pokazuje mnóstwo energii, ale doceniali jego elokwencję, jego wiedzę, no i barwność, jak pisali, ten niebywały koloryt muzyki dawnej. Bo trzeba przyznać, że w tym programie też, który tutaj ułożyliśmy z albumu Eccola Primavera, olbrzymie kontrasty, prawda? Te fragmenty następują jeden po drugim. No i tak jak pani Ewo opowiadała nam, dużo się tutaj dzieje.
1: No zróżnicowanie to jest taki klucz, wydaje mi się, interpretacyjny, który czasami może się wydawać nieco anachroniczny, jak słuchamy tego w obecnym stanie wiedzy. Natomiast no, Manu robi to świadomie i wtedy krytycy, którzy to opisywali, mówili, że to jest właśnie wartościowe, że to powoduje, że ta jednak obca wtedy jeszcze muzyka dla odbiorców w jakiś tam sposób staje się atrakcyjna.
0: Czyli egzotyczne instrumenty, które tu się pojawiają. Tak. No i od razu wszyscy podkreślali, że otacza się profesjonalistami, otacza się młodymi muzykami, najlepszymi z najlepszych. No w tym oczywiście James Baumann tutaj otrzymał świetne...
2: Ich
0: też, tak, tak.
1: No mamy rok 68, debiut, 69, pierwszy album dla Argo, potem jeszcze kilka albumów, muzyka Krucjat, Triumf cesarza Maksymiliana. Natomiast rok 71 jest kolejnym takim przełomem, bo Manu zostaje zaproszony przez Christophera Bishopa, tego producenta EMI, który zazwyczaj pracował z Adrianem Bultem, z Andy Previnem, z tymi no, słynnymi muzykami, dyrygentami. Natomiast on zobaczył, że ten Manu to może być coś nowego, coś ciekawego. On najpierw zaprosił Manuela do nagrywania madrygałów dla BBC, bo on miał sam zespół taki mały, churalny, który prowadził i gdzieś tam odwożąc taksówką go zaczął rozmawiać i zaprosił właśnie do pierwszych sesji. Na pierwszy

0: pierwszą sesję dla EMI wybrano takie dwa duże taneczne, można powiedzieć, że suity. Jedna to jest suita z zbioru Danserie 1551 roku antwerpskiego kompozytora i wydawcy Tilemana Sussato, a na stronie B jest Tomasa Morleya First Book of Consort Lessons, wybrane fragmenty i no jest to tak pomyślane, że są dwa różne, można powiedzieć, taneczne zespoły i w tej głównej części ten album się nazywa Dwa renesansowe taneczne zespoły, ale w zależności od rynku ten album czasami się inaczej nazywał. W Stanach Zjednoczonych wydawano to jako Przyjemności dworu. W Holandii zaczerpnięto tytuł właśnie ze zbioru Sussato, czyli Danserie. I proponuję, żebyśmy posłuchali, jak brzmi ten debiutancki album dla EMI Davida Manu. Pięć tańców z tego zbioru żeśmy dzisiaj wyselekcjonowali.
1: I to, o czym mówisz, Wojtku, niesamowite, bo Holandia, Stany Zjednoczone, płyty Manroa wtedy ukazywały się także w Japonii. To pokazuje, jak szeroko był pokazywany na płytach ten kontrakt z EMI, niezwykle ważny, a jeszcze ten sam rok, 71, pamiętajmy, że wtedy Manroe zostaje zaproszony do prowadzenia cyklu audycji w programie trzecim BBC, Pied Piper. To był nowy program, który miał świetną słuchalność, szczególnie wśród młodzieży. Manroe prowadził swoją audycję 4 razy w tygodniu. 655 wydań miał ten
0: ilość
1: niewiarygodny.
0: Jest przerażająca.
2: Na swój jako pracowitość.
1: Jako pracowitość, jaką miał energię. Energię.
0: Tak, znaczy, powiedzmy, że Pied Piper dotyczył ogólnie historii muzyki. Znaczy,
1: tak,
0: on opowiadał o wszystkim.
1: Mm-hmm.
0: Co też pokazuje szerokość jego horyzontów.
1: No dobrze, to słuchamy.
0: Strona A, dwóch renesansowych zespołów.

0: Dokładnie 5 minut po godzinie 14. Duża czarna w dwójce. Dziś wspólnie z Ewą Ogniską i Wojciechem Barcikowskim przypominamy właśnie tak niezwykłe nagrania pod kierownictwem Davida Monroe'a. David Monroe, wczoraj upłynęło okrągłych 50 lat od jego przedwczesnej śmierci. No a przed chwilą przykład jego pierwszego przeboju, jak pisali wówczas recenzenci. Płyta wydana nakładem His Master's Voice w roku 1971, czyli nasz bohater ma niespełna 30 lat. Two Renaissance Dance Bands.
1: No tak, i takie big bandowe momentami brzmienie potężne, wspaniałe i świetnie uchwycone przez mikrofony wytwórni EMI. No i ten początek rzeczywiście współpracy z wytwórnią, który zaowocuje kilkoma wspaniałymi płytowymi projektami. Przed nami ten pierwszy taki duży, trzypłytowy projekt The Art of Courtly Love, też wyprodukowany przez Christophera Bishopa, zrealizowany w roku 73. W ogóle jak się ogląda te long play, my tu z panią Ewą żeśmy się zachwycali, one są tak ładnie wydane. Okładki piękne, i eseje, i to wszystko jest, no takie rzeczywiście widać, że przemyślane w każdym celu. Co straszne, w cudzysłowie, jak to było wznawiane potem na płytach kompaktowych, czasami nie umiano tego zmieścić na dwóch kompaktach i czasami cięto te programy, a przecież było wiadomo, że Manu precyzyjnie wybierał, jak ma to wszystko wyglądać. Wydaje się to dosyć na swój sposób straszne, że on coś takiego robił. Jeszcze wracając do wspomnień Christophera Bishopa, on mówił, że Manu był na tyle zaangażowany w studiu nagraniowym, że jeszcze potrafił próbować przekładać mikrofony, przestawiać. No, więc już Christopher Bishop tam próbował to akurat ograniczyć. Mówił o tym, że Manu rzeczywiście był takim ultra perfekcjonistą, że sam przygotowywał wszystkie partie, rozpisywał, że to wszystko było zapięte na ostatni guzik, że w noc poprzedzającą sesję zazwyczaj właśnie pracował do ostatniej chwili. Mam wrażenie, że to też mogło gdzieś tam się przyczynić do przedwczesnej śmierci, bo to tak intensywna praca, tak intensywna aktywność to też na dłuższą metę może być wykańczająca.
0: Tak, no podkreślają to wszyscy, że na przestrzeni dekady dokonał rzeczy, którymi można by obdzielić całe długie, prawda, obdarować całe długie kariery. No nigdy się nie dowiemy, co wydarzyłoby się później, ale nagrał cały szereg niezwykłych płyt i właśnie tak jak mówisz, Wojtku, sięgamy teraz po long play trzeci z tego projektu, można chyba tak powiedzieć, tak, The tak. Art of Courtly Love. No tak. Defy przed nami, jego tak. Muzyka.
2: Tak, Art of Courtly Love. No to jest sztuka miłości dwornej oczywiście, z przepiękną okładką właśnie taką, XV wiek mniej więcej. Nadzwyczajne to jest, tak wszystko razem dopasowane. No a sztuka miłości dwornej to jest bardzo istotny element kultury europejskiej, powiedzmy, no gdzieś tam od XIII wieku rycerze, iżby nie byli jak prostacy, no ćwiczyli się właśnie w służbie damie serca, wybierali, to znamy nawet Sienkiewicza, nawet z Krzyżaków też, tak, kiedy Zbyszko, prawda.

No, nie będę już tu cytować, bo to państwo wiedzą, jak to jest. Więc sztuka miłości dwornej to było takie dążenie, no, pragnienie, ale zrealizowane dążenie do takiej wysubtelnienia obyczajów, żeby właśnie rycerz nie był takim prostakiem, tylko żeby umiał wyrecytować jakiś wiersz, nawet ułożyć jakąś piosenkę czy pieśń, powiedzmy, no, nosić szarfę w kolorze swojej ukochanej damy, służyć jej. No, poza tym było rzeczywiście wtedy jeszcze ta ideologia rycerska znajdowała także poważniejszy wyraz niekiedy właśnie w takiej służbie wybranej damie, nawet nie ukochanej, ale kobiecie jakiejś szlachetnie urodzonej naturalnie. Gdy było potrzeba, gdy na przykład znalazła się w jakichś opałach, no to rycerz powinien dać jej wspomożenie, tak? Na tym polegała właśnie taka ta pewna szlachetność obyczajów i dworność. Także to odegrało bardzo pozytywną, myślę, rolę w kulturze europejskiej. Potem no, zostało niekiedy z konieczności historycznej przełożone na kult Maryi Panny. Wtedy, kiedy już Francja zdobyła Prowansję i południe Francji dzisiejszej, tak. A wtedy to były oddzielne księstwa niezależne. No więc to potem rozwinęło się to nadzwyczajnie na dworze burgundzkim, który był ostatnim taką wielką realizacją, wspaniałą realizacją właśnie tej idei rycerskiej. Książęta, wielcy książęta Burgundii, bo tak się ich tytułowało, kuzyni i rodowici, no prawie bracia król Francji. No tak wyszło, prawda, historycznie, że młodszy, nie będę już państwa zanudzała, książę, nie następca tronu francuskiego, otrzymał Burgundię od swego ojca, króla Francji. No i wtedy dalej to zaowocowało oczywiście małżeństwami, zdobyczami, podbojami i tak dalej. Także Burgundia pod, no, w czasach, powiedzmy, Dziwaja właśnie, czyli no, to jest, on umiera w 1474 roku, a jego pan Karol Śmiały ginie, no bo już trudno powiedzieć, że tylko umiera, ginie po prostu w wyprawie, gdzie szedł w pierwszej linii, a nie z tyłu się chował gdzieś tam. Za ciurami, że tak powiem, to nie. Zginął w bitwie właśnie i to był 77 rok. I to był upadek księstwa Burgundii. Wtedy potem możemy to opowiedzieć jako ciąg dalszy. Muzyka w Niderlandach, no to tak będzie. To możemy do tego nawiązać, żeby państwo mieli taką całość piękną. A Manelu właśnie tworzy takie całości w swoich, no, koncepcjach i w swoich płytach kolejnych. No więc Karol Śmiały był, jak powiada Châtelain, kronikarz z epoki, wymowny, rozumny i ostrożny w słowach, zapalczywy w swojej sprawie, uparty w poglądach, ale mądry i sprawiedliwy, w radzie szybki, przenikliwy i bystry. Groźny w gniewie, faktycznie. Dobry był w przyjaźni. No i tam jeszcze dalej wylicza walory księcia. I między tym, że uprawiał muzykę, no bo Karol rzeczywiście parał się muzyką, sam pisał pieśni. No i miał bardzo wybitną kapelę na swoim dworze. Dufay, który był już, no, dość wiekowy wtedy, kiedy miałby służyć księciu, no nie, osobiście nie był już na dworze u niego, tylko w Cambrai jako kanonik. Cambrai, no to były jego rodzinne strony, więc tam powrócił pod koniec życia w sławie i opromieniony takim właśnie, no, poglądem, że to najwybitniejszy muzyk swoich czasów. I tak rzeczywiście było. W pewnych sytuacjach był nie do pobicia, nie do porównania. Miał inwencję jak Mozart, genialną, wspaniałą i bogatą. I będziemy mieli okazję to usłyszeć. Swoje kompozycje zresztą w dużej mierze, no, w pewnej mierze, bo

0: bogaty był jego dorobek bardzo, dedykował w testamencie swojemu księciu, swojemu panu. Msze Ave Regina Celorum, ostatnią mszę, jaką napisał, wspaniałe dzieło. I także księgę właśnie szącą pieśni, tak. Pisał wyłącznie do francuskich, znaczy do włoskich także, bo jakiś czas był w Italii, ale to takie mniej ważne, drugoplanowe utwory, niezbyt liczne. Natomiast szansą uprawiał właściwie całe życie, od młodości do późniejszego nieco wieku. I no, nawet jego styl ewoluował, zmieniał się i nabierał dojrzałości, tak można by powiedzieć. No więc jeśli chodzi o jego szansą, to usłyszymy tak. Symładymy. To jest rondo, które no, skoczne, radosne powitanie maja, te miesiące zakochanych, kiedy wszyscy, którzy kochają, no, powinni to robić. Są tak, życzy sobie kompozytor, powinni się kochać. Piękny, żywy, żywiołowy utwór. La Belle Fessier to jest ballada wyjątkowa w twórczości Lifaya, bo jest to tekst starej takiej legendy, czy też ballady właśnie średniowiecznej o takiej kasztelance. Ta La Belle Fessier to jest piękna, która siedzi u stóp wieży. Kasztelanka siedzi u stóp wieży i płacze i rozpacza, ponieważ kocha rycerza, a ojciec ją chce wydać za innego. I powiada, że zabije jej kochanka, dlatego że no nie życzy sobie, żeby ona miała, dokonała takiego wyboru. A ona rozpacza oczywiście. I to jest akurat na dwa głosy, bo jakby dialog taki jej i tego ojca, albo tego rycerza, prawda? Tak. I no, trzygłosowe obie kompozycje. Przy czym La Belle Fessier to miejscami jest taka bardziej dramatyczna narracja. Rondo na Vraie Suite. To jest taka pieśń jakby na poły batalistyczna, o takich fanfarowych motywach, która no, przyrównuje oczywiście miłość do wojny i nawet jestem przebity taką strzałą, która penetruje moje serce. No to oczywiście kwestia zazdrośnika, który usiłuje odebrać damę rycerzowi. I to słychać w muzyce, że tu właśnie jest to taki element, no, bitewny, można by powiedzieć, taki symbolicznie. No i potem nie chanson, a przynajmniej nieprosta chanson, motet, lamentacja Sancte Matris Ecclesiae Constantinopolitane. To jest utwór napisany na o wiele późniejszy, napisany na upadek Konstantynopola, który został zdobyty przez pogan, tak? I papież wówczas zarządził krucjatę, iżby rycerze chrześcijańscy bronili Ziemi Świętej i także Konstantynopola przed poganami właśnie. I Lifaj napisał coś takiego, co można by potem powiedzieć jako ars combinatoria, bo jest tam sacrum i profanum w jednym. Jeden tekst jest francuski i to jest taka lamentacja na temat, że tak powiem. A drugi tekst omnes amicius, no to jest fragment z lamentacji Jeremiasza. Wszyscy przyjaciele stali się jej nieprzyjaciółmi. Tak. I na koniec Virelle. Przepiękny utwór, mój ulubiony, Elas Mondeuil. To jest no taki Virelle o smutnej miłości melancholijnej, rozstaniu i cierpieniu z tym związanym. Późna chanson, słodka i taka zmysłowa, o wspaniałej inwencji melodycznej, tak jak mówię, no jedynie może Mozart pisał takie słodkie rzeczy.
1: Słuchamy.

Sztuka miłości dwornej, The Art of Courtly Love i chanson Guillaume Defaya, które znajdują się w trzecim rozdziale tego projektu Davida Monroe'a, trzeci long play poświęcony Burgundii. The Early Music Concert of London, zespół, który rozwinął tutaj skrzydła. Cztery wspaniałe głosy, James Bowman i Charles Brett, kontratenory, Martin Hill, tenor, i Geoffrey Shaw, baryton, do tego kornety, do tego flety, instrumenty dęte, Christopher Hogwood grający na harfie i organach. Pierwszy kluczowy album trzypłytowy Davida Monroe'a, który obok następnego, The Art of the Netherlands, no, uważany jest za

0: za taki opus magnum naszego bohatera.
1: No to jest taka trylogia moim zdaniem. Mhm. Troszeczkę można to tak potraktować. Te trzy płytowe albumy, które w tej chwili omawiam, bo za chwilę będziemy omawiali album drugi. Tu pani Ewa zwróciła uwagę, że tutaj te instrumenty, one no często po prostu muszą być, tak? Znaczy część tych głosów nie jest tekstowana, więc siłą rzeczy to raczej kwestia tylko jaki instrument wybierzemy. Mhm. Natomiast no, jest to gdzieś tam wpisane w samą tą kompozycję. Ten pierwszy album, The Art of Cartilophone, on jest tak pomyślany, że ten pierwszy longplay jest święcony Guillaume'owi de Machaut i jego czasom. Album drugi to jest Awangarda XIV wieku, no i album trzeci, którego żeśmy we fragmentach słuchali, to jest właśnie Dwór Burgundzki. No i wchodzimy w rok 76, który jest o tyle na swój sposób niezwykły, że z jednej strony wychodzi kilka kluczowych albumów Davida Madeu, no a z drugiej strony oczywiście realizowanych rok wcześniej zazwyczaj.
0: Tak, ale dochodzi do tego spiętrzenia wydawniczego.
1: A jednocześnie sam David Madeu odbiera sobie życie w maju roku 76 i tak naprawdę częściowo tych albumów chyba już w ogóle nie widzi, że one na rynku się pojawiły. No i przed nami jest ten sequel dla Art of Curtly Love. Tak było to reklamowane jako sequel, czyli The Art of the Netherlands. Mm-hmm.
0: No właśnie, ten sequel, z którego chcielibyśmy pokazać znacznie więcej, ale mamy dla państwa no, przepiękny fragment mszy Antoine'a Brumela.
2: Tak. Et exeteremotus. To jest wspaniałe dzieło na 12 głosów, proszę sobie wyobrazić. Pierwsza msza na tak wielką obsadę, bo były tam 6-głosowe, powiedzmy, tak pisało się, ale 12 to jeszcze nie było. No więc to taka wielka festiwalowa msza, et exeteremotus, na Wielkanoc, bo et exeteremotus to jest antyfona z Nieszporów na Wielkanoc. I zatrzęsła się ziemia, to jest ten fragment z Ewangelii. I to jest dzieło no, poniekąd takie symboliczne, prawie kabalistyczne, bo symbolika cyfrowa tu wchodzi w użytek, a mianowicie jest trzy głosy. Zawsze jest tak, że każdy z głosów ma po trzy reprezentantów. Troje, czyli trzy soprany, trzy tenory i tak dalej, prawda? I jest tak, że grupa tenorów i dwa tenory i jeden bas tworzą trzygłosowy znowu, to jest symbolika Trójcy Świętej, warto zaznaczyć, prawda? Tworzą trzygłosowy kanon i śpiewają w długich dźwiękach tę melodię z chorału gregoriańskiego i oto zatrzęsła się ziemia. Tak jest. A Brumel sięga wcale nie po całą melodię chorałową, tylko pierwszych 7 dźwięków. O, bierze i tak długie takie wartości nutowe. Jest zresztą takie dość statyczne, można by powiedzieć. I tworzy no, takie ramy dla pozostałych głosów, no bo jeżeli jest, powiedzmy, w czasie GG, tam potem tercja, potem znowu GD i tak dalej, no to tworzy pewną taką, takie kontinuum brzmieniowe, tak można by powiedzieć, i ogranicza do pewnego stopnia język harmoniczny, a może świadomie, dlatego że na 12 głosów napisać to jest niemyle co. Kontrapunkt taki, prawda? No. Więc, a tych 7, no to oczywiście cyfra 7 w symbolice chrześcijańskiej pojawia się właściwie prawie wszędzie. Począwszy od naszej ziemi 7 dni tygodnia, po no, Apokalipsę świętego Jana, tak? Tam, gdzie wszystko jest 7 też. Więc to tak by było. I dzieło jest no, rzeczywiście wyjątkowe, wspaniałe, bogate, no także o wspaniałej takiej zróżnicowanej sonorystyce, bo tam są no, duże możliwości, jak jest tych 12 głosów, prawda? Wtedy jeszcze pisało się w ten sposób, że głosy mogły mieć bardzo szeroki ambitus, nie jakiś taki skoncentrowany na tylko pewnym wycinku skali, ale bardzo bogaty. No i to jest tam wykorzystywane w pewnych dialogach, trzeba powiedzieć tak. Także nagranie jest świetny, a spośród części msalnych niewątpliwie

0: Ta część, czyli Gloria, jest tam najświetniejsza, a warto jeszcze na marginesie tylko dodać, że wtedy już msza odgrywa pierwszoplanową rolę w twórczości każdego z kompozytorów, który się jakoś chce liczyć, chce być kimś, tak? Cantus Magnus, jak to nazywano, czyli śpiew wielki, no to było to, co, na czym zależało najbardziej wszystkim ambitnym twórcom.
1: Słuchamy zatem Glorii z tej mszy. Słuchamy teraz z longplaya wytłoczonego w Japonii. Ten cykl sztuka Niderlandów mamy właśnie w takim wydaniu. To jest fragment drugiej płyty z tego cyklu.

0: Gloria, wybrana przez Davida Monroe'a z mszy Antoine'a Brumela, etc. Motus. No i fragment jego projektu Sztuka Niderlandów, złożonego właśnie z muzyki instrumentalnej i z bardzo szczegółowo wybranych, ułożonych, wytypowanych części mszalnych.
1: No tak, te części mszalne są zaczerpnięte z różnych mszy, różnych kompozytorów. Mm. Jest Josquin, jest Tinctoys, jest Pierre de la Rue, jest Heinz Isaac i to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Taki, no taka sałatka, można powiedzieć, mszalna, wykonana przez Davida Monroe'a i tak jak mówimy o dorobku Monroe'a, to też trzeba powiedzieć, że z tego zespołu Monroe'a po jego śmierci to pojawiły się kolejne zespoły i przecież i Hilliardi częściowo mają śpiewaków, którzy się wychowali wraz z Davidem Monroe i jeszcze kilka innych zespołów, o Christopherze Hogwoodzie w ogóle nie wspominając, który w ogóle poszedł, no w pewnym sensie inną drogę wybrał późniejszego repertuaru.
0: No tak, i te najpiękniejsze głosy

0: gdzieś także krążą w sondzie kosmicznej Voyager.
1: No, bardziej flety, bo to jest tak, to jest bardzo fajna historia, mianowicie w 77 roku wykonano taką złotą płytę, na której wytłoczono różne elementy, które miały przedstawiać kulturę muzyczną, dźwiękową Ziemi. Zostało to wysłane właśnie w sondzie Voyager i utwór Antoniego Holborna The Fairy Round został wysłany, wytłoczony. To jest utwór na cztery flety. Z tego albumu poświęconego różnym instrumentom, to jest album, który wyszedł razem z książką jako taka ilustracja właśnie w roku 76, w tym roku samobójczej śmierci Davida Monroe.
0: Monroe, Glenn Gould i jeszcze kilku innych artystów, ich sztuka, ich nagrania zostały wtedy wybrane. Na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, no właśnie ten trzeci boks, muzyka gotyku. Trzypłytowy album wydany przez wytwórnię Archiv Produkcion. Jedyne nagrania, które ukazały się nakładem archiwów w 1976 roku.
1: No
0: również.
1: Jeszcze była jedna kolaboracja z Procanzione Antiqua w muzyce Moralesa, też wydana przez archiw. Natomiast rzeczywiście, no można powiedzieć, że to jest jedyny album.
0: Zespołu Early Music.
1: Nie wiem, czy to była kwestia podpisania nowego kontraktu, odejścia z EMI, tego nie jesteśmy pewni, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ten trzeci element tej trylogii ukazał się właśnie w wytwórni niemieckiej, a nie w EMI.
0: No i tutaj wybierzemy niemal sam początek, czyli okres Notre Dame, który David Monroe pokazał dwoma fragmentami organum, Leonin i Perotin.
2: Tak, to jest kultowe, można by powiedzieć, nagranie. Pierwsze genialne, wizjonerskie nagranie organum. To jest szczególnie pewnie trudna muzyka, myślę, dla współczesnych ludzi. Usłyszą państwo czemu za chwilę. Trudna do zrozumienia, jak się już pojmie, na czym to polega, to potem już można to robić. Natomiast no jest to zupełnie niesamowite nagranie, perfekcyjne, trzeba powiedzieć, takie perfekcyjne w swojej wirtuozerii wokalnej, lekkości artykulacji, perfekcji rytmiki, która jest siłą napędową tej muzyki zdecydowanie. I konsekwentnie też kształtowana jest dramaturgia. To już Monroe wymyśla tę dramaturgię, ponieważ on tym dyryguje w końcu, prawda? Nie gra już tu niczego, tylko dyryguje. Byłby pewnie dyrygentem, gdyby mógł żyć dłużej.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne, co pani mówi, bo on już tylko dyryguje i tak znakomicie odnajdywał się w tej roli szefa, lidera, właśnie wizjonera, tego, który prowadzi zespoły, że no, tak sobie tutaj właśnie mówimy, że pewnie byłby wielkim dyrygentem.
1: Tak, współcześni jemu tak to komentowali, że na pewno no
2: tak
1: gdyby
2: to słychać, żył. I to słychać, się narzuca, tak, prawda? No więc jeszcze wracając do Widerund, no to jest, trzeba powiedzieć, zupełnie fantastyczna, taka rozedrgana, falująca masa dźwięku. Tak Monroe to słyszy i widzi, słyszy. I no tu orientacja sonorystyczna jest ewidentna. Słychać, jak on stara się ci wykonawcy działać barwą właśnie dźwięku, głosów, bo to jest tylko wokalne. No i poza tym on wychwytuje w zupełnie genialny sposób takie punkty kulminacyjne w tym utworze, który inaczej może wydawałby się płaski, taka magma dźwiękowa, prawda, rozedrgana i falująca, ale on wynajduje takie punkty kulminacyjne, no w świetny sposób, niekiedy przed kadencją, to ruch się ożywia, czy powiedzmy, nie będę państwa tu zanudzała, lepiej posłuchajmy, bo rzeczywiście wykonanie jest nadzwyczajne, to jest takie czyste ustrukturowanie czasu, który upływa i zostaje poddany porządkowi muzycznemu.
0: No właśnie, i tu chcemy ten czas zatrzymać, bo to będzie finał dzisiejszego 816 wydania Dużej Czarnej. Ewa Ogniska była dziś razem z nami. Pani Ewo, pięknie dziękujemy.
2: To ja dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
2: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
1: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun.
2: Z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni.

0: i sokoły.
1: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
0: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy w czwartek.
1: Kilka minut po 19:00. Jan Kantezienko
0: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
2: Tankred, Turek we Włoszech i Włoszka w Algierze.
3: Ale też Aurelian w Palmirze, Okazja czyni złodzieja, Kamień probierczy,
2: Jedwabna drabinka, Cyrus w Babilonie, Dziwaczne nieporozumienie, Szczęśliwy podstęp.
3: O sukcesach i porażkach, czyli jak Rossini wędrował do sławy.
2: O tym w najbliższą niedzielę o godzinie 14:00 w audycji Giganci.
3: Zapraszamy. Agata Kwiecińska
2: i Adam Banaszak.
4: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
6: Minęła 15:00.
4: Dwójka na miejscu.
5: Dzień dobry Państwu serdecznie w to sobotnie popołudnie. Dziś 16 maja, setna rocznica urodzin jednej z największych polskich artystek XX wieku.
6: Czyli Aliny Szapocznikow. Do godziny 17:00 będziemy dziś Państwu opowiadać o tej niezwykłej rzeźbiarce. Dzisiejszą audycję realizuje Paweł Worobiej. Muzykę wybrała Olga Bożyszkowska. Wydawczynią jest Aleksandra Łapkiewicz, a witają się z Państwem Katarzyna Sanocka
5: i Maria Czok. Jak już wspomniałam, bohaterką dzisiejszej audycji jest Alina Szapocznikow, urodzona w Kaliszu 16 maja 1926, a zatem równo 100 lat temu. Artystka odeszła w 1973 we Francji. Przełamywała w sztuce wszelkie tabu, trzeba to powiedzieć jasno. Od materiału, w którym rzeźbiła, po tematy, które podejmowała.
6: No i miała niezwykłe życie. Jej młodość naznaczona była wojną, pobytem w obozach koncentracyjnych, a dorosłość chorobą. A jednak, mimo wszystko, mimo tej traumy i tragicznych przeżyć, miała w sobie nieprawdopodobną radość życia.
7: To była bardzo pracowita, żywa, szybko żyjąca osoba, reagująca bardzo spontanicznie. No nie wiem, taka była. Tak widać było, że później ta śmierć, jak przyszła, to widocznie całe to życie, to był ten wyścig, żeby mieć tego życia jak najwięcej, bo czasu jest mało. Tak w genach widocznie to było już.
6: Mówił Wojciech Fangor, wielki artysta, malarz, przyjaciel Aliny Szapocznikow. Z kolei Andrzej Wajda w filmie zrealizowanym przez Telewizję Polską powiedział o Alinie Szapocznikow tak. Tylko osoba, która ma w sobie taką radość życia, może tworzyć taką sztukę.
5: I o tym będziemy dziś rozmawiać do godziny 17:00, a skoro padło już nazwisko Andrzeja Wajdy, przyjaciela Aliny Szapocznikow, myślę, że mogę tak powiedzieć, na początku słuchamy tematu z jego filmu Kronika wypadków miłosnych. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Antoni Witt.

0: Temat z filmu Andrzeja Wajdy, Kronika wypadków miłosnych. A my łączymy się z Krakowem. Razem z nami jest historyczka sztuki, kuratorka wystawy Szapocznikow Osobista, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Agata Małodobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry. Witam, bardzo mi miło.
0: Dowiedziałyśmy się, że Kronika wypadków miłosnych to jeden z twoich ulubionych filmów.
2: Tak, prawda, to jest wspomnienie jeszcze z moich czasów nastoletnich, kiedy byłam zupełnie zachwycona i książką Konwickiego, i tą piękną, miłosną historią między dwojgiem młodych ludzi. Bardzo to wtedy na mnie wpłynęło.
0: A my dziś spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o wielkiej artystce Alinie Szapocznikow w setną rocznicę urodzin rzeźbiarki. Na początku chciałam cię zapytać o to, jak myślisz, co dziś Alina powiedziałaby nam o świecie? Czego szukała?
2: Jakie to trudne pytanie na sam początek. Ja myślę, że wszystko to, co mogłaby nam powiedzieć, jest zdecydowanie warte wysłuchania i zapamiętania, bo była w tym swoim rzeźbieniu, w swojej sztuce prawdziwą filozofką, i ona, mimo że nie wypowiadała się zbyt często w sposób inny niż rzeźba, to w samej swojej twórczości rzeźbiarskiej zawarła i miłość do człowieka, do ciała, do życia, i witalność, i lęk przed wszystkim tym, co złe, przed chorobą, wojną. Te jej wspomnienia, które są obecne w jej sztuce, myślę, są dosyć ważne także w obecnych czasach, w czasach niepokoju, w czasach wielkich przetasowań politycznych, w czasach wojen, które dziś następują. Myślę, że teraz w XXI wieku jej twórczość jest bardzo istotna.
1: Kiedy myślisz o Alinie Szapocznikow, kiedy słyszysz to nazwisko, to o jakiej kobiecie, o jakim człowieku myślisz?
2: O jakiej kobiecie, o jakiej dziewczynie? Bardzo odważnej, silnej i równocześnie wrażliwej. Niezwykle twórczej i tak, muszę to powiedzieć, pięknej i świadomej swojej urody, roztaczającej czar wokół siebie. To jest bardzo ciekawe, że ludzie, którzy w różnych latach spotykali ją i byli proszeni o podzielenie się wspomnieniami, wspominali ją jako śliczną dziewczynę, piękną kobietę. Czy to osłabia recepcję jej sztuki? Czy to osłabia odbiór tego, co zrobiła? Absolutnie nie. Ja pamiętam,

0: pamiętam zwłaszcza wspomnienia Jerzego Tchórzewskiego, krakowskiego malarza z połowy lat 50. i Annette Messager, francuskiej artystki z lat 70. Te wspomnienia są bardzo podobne. Podkreślają piękno, witalność, czar. Trudno przejść obojętnie obok takiej charakterystyki, no ale wystarczy zobaczyć jej zdjęcia, prawda? I kolejny jej obraz. Drobniutka dziewczyna z dłutem wykuwająca w wielkim kamieniu rzeźbę, czyli obraz mocy i sprawczości.
1: To ja do tego dorzucę pytanie, czy to jednak nie jest obraz pełen kontrastów?
0: Zdecydowanie tak, ale właśnie te kontrasty są najciekawsze. To takie skomplikowanie osobowości, czasów, w których żyła, tych przeróżnych wariantów wizji rzeźbiarskiej, które ona prezentowała. Przecież ona była tak niezwykle wszechstronną artystką. To właśnie jest fascynujące, ta wielość kontrastów, rozmaitych obrazów, rozmaitych myśli na jej temat.
2: Powiedziałaś, że ta piękna kobieta, ta śliczna dziewczyna była też szalenie odważna. Ona się nie bała eksperymentów w tym, no jakby nie było w tamtym czasie, jeszcze dosyć męskim materiale, jakim jest rzeźba. No i właśnie dokonała pewnej rewolucji w tej przestrzeni sztuki. Na czym ta rewolucja polegała? Co takiego dla rzeźby, światowej rzeźby zrobiła Alina Szapocznikow?
0: Ja zacznę od tego, że jest to niezwykłe, że ona się umiała wypowiedzieć praktycznie w każdym rzeźbiarskim materiale. W kamieniu i drewnie, w gipsie, w brązie i żeliwie. W latach 60. łączyła materiały, gips czy beton z gotowymi elementami stalowymi. Zaczęła wprowadzać żywice syntetyczne. I przełom nastąpił około 1966 roku, kiedy ona zastosowała poliester. I ten materiał zupełnie zmienił język artystyczny Aliny. Rzeźby stały się wręcz żywe, jeszcze bardziej cielesne. Ten barwiony poliester w taki niezwykle żywy i sugestywny sposób oddaje skórę człowieka. Jest częściowo transparentny, daje się łatwo formować i to wszystko było bardzo pomocne dla realizacji tej jej artystycznej wizji. Ale ten jej przełom był także, właśnie jak powiedziałaś, rewolucją w rzeźbie światowej. Do tworzyw masowo stosowanych przez rzeźbiarzy dołączyły żywice syntetyczne, których możliwości wyrazu były zupełnie inne niż w przypadku kamienia czy odlewów brązu. I drugą artystką, chciałabym to podkreślić, która obok Aliny przyczyniła się do tego zwrotu w historii rzeźby, była Ewa Hesse, Amerykanka, również żydowskiego pochodzenia jak Szapocznikow. A więc poliester i jego możliwości przepuszczania światła, tworzenia nie tylko rzeźb, ale i całych monumentalnych instalacji, kształtowania niesamowitych wręcz form, na zawsze zmienił rzeźbę. Alina stanęła w rzędzie tych najbardziej progresywnych artystek XX wieku.
1: Agato, wspomniałaś o ciele i ja przy tym ciele chciałabym się na chwilę zatrzymać. To chyba było ciało w jej wydaniu, w jej twórczości, które pamięta. Wspomniałaś na początku naszej rozmowy o tej żywotności, radości Aliny, o jej pięknie też fizycznym. A z drugiej strony w rzeźbie, w ciele, które pokazywała, jest coś zupełnie przeciwnego. Z czego ta dychotomia wynika?
0: Z dramatów, które przeżyła. Bo tutaj pamięć i pamięć ciała jest kluczową kategorią. Trudno jest w ogóle rozważać twórczość Aliny Szapocznikow, nie myśląc o jej dramatycznej biografii i epoce, w której żyła. Te jej prace, które są zawieszone między naturalizmem a surrealizmem, być może fantazją, równocześnie bardzo nam bliskie i całkowicie obce, całkowicie z innego świata, to było coś, co nawiązywało do jej życia. Po pierwsze, Holokaust. Ona jako nastolatka trafiła najpierw do getta w Pabianicach, potem w Łodzi, następnie na krótko do obozu zagłady w Auschwitz, później do Bergen-Belsen, a później do Theresienstadt, czyli do Terezina. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak bardzo dramatyczne to musiały być przeżycia dla młodej dziewczyny. Po drugie, choroby. No, bo w latach 40. we Francji zdiagnozowano u niej gruźlicę jajnicę.

0: zawodników i przez to nie ukończyła studiów rzeźbiarskich, długo przebywała w szpitalach, w sanatoriach. Wskutek eksperymentalnego leczenia ona nigdy nie mogła zajść w ciążę i to był dla niej wielki cios. Dlatego adoptowała Piotra już na początku lat 50. w roku 1952 i stworzyła mu wspaniały, pełen miłości dom. I wreszcie to, co jej w twórczości wybrzmiewa najsilniej, czyli rak piersi. Diagnozę otrzymała w 1969 roku, kiedy nareszcie jako artystka została doceniona, kiedy odnalazła swoją wyjątkową stylistykę. Ona żyła niecałe 4 lata od diagnozy. Dzieliła czas pomiędzy pracownię i szpitale, konsultacje lekarskie i pracę nad kolejnymi rzeźbami. Wtedy powstały jej najbardziej przejmujące dzieła.
1: Te przejmujące dzieła to te, które wydają się być takimi wyrzuconymi z ciała obiektami. Tak jakby ona chciała te guzy i to, co jej ciało dręczy, jakoś z siebie wydobyć, wyrzucić.
0: I dokładnie tak to odczuwam.
1: I jest taka rzeźba na twojej wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wielka poliestrowa kula, przypominająca jakiś wielki guz, ale ona jest kolorowa. I tam jest wełna kolorowa. Co to za połączenie? Jak to możliwe? Skąd to się wzięło?
0: Mówisz o nowotworze wełnianym, Tumer Wool, z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Właśnie to jest jedna z tych prac, w których ona przełamywała tabu choroby nowotworowej i cierpienia, które było z tą chorobą związane, ale nie w sposób ekshibicjonistyczny, tylko posługując się niedopowiedzeniami, metaforą, formą niekiedy abstrakcyjną, tak jak tutaj mamy taką bezforemną kulę, właściwie nie wiadomo, co to jest, ale my wiemy, ile w tej abstrakcji jest prawdziwych przeżyć. I właśnie ta nieforemna kula z poliestru, w którym zatopione są kolorowe nitki, to jest jeden z tych artystycznych śladów jej ciężkiej choroby. Ten niesamowity kontrast, tak jak powiedziałaś, tej kolorowej włóczki w bardzo intensywnych, radosnych barwach z tematem pracy jest wstrząsający. Ona właśnie, kiedy ten nowotwór złośliwy się mnożył w jej ciele, rzeźbiła te guzy, rzeźbiła nowotwory, bo to była cała seria. Tak jakby chciała, właśnie tak jak powiedziałaś, wyrzucić z siebie tę chorobę, wykrzyczeć ją w sposób artystyczny. Ciekawe jest też to, że Alinę sponsorowała wtedy firma Woolmark. To był koncern, który zresztą do dziś zajmuje się dystrybucją wełny owczej. Teraz można by powiedzieć, że Alina Szapocznikow była ambasadorką tej marki. I mimo, że to była współpraca komercyjna, Szapocznikow zdecydowała się stworzyć pracę o tak dramatycznym, osobistym wymiarze. Ona się wcale nie chciała przypodobać. I to była wielka odwaga.
2: Na wystawie Szapocznikow osobista możemy też znaleźć, popraw mnie, jeśli niepoprawnie to nazwę, ale kubraczek dla Magdy Fangor. Czym to jest?
0: Tak, zgadza się. Magdalena Fangor była drugą żoną Wojciecha Fangora. Zresztą, kiedy Fangor był żonaty ze swoją pierwszą żoną, Krystyną, to między Fangorem a Aliną był bardzo krótki, ale płomienny romans. Ale Magdalena była tą drugą żoną, z którą Fangor wyjechał później na stałe do Stanów Zjednoczonych. I Alina zrobiła dla niej kolorowy, wełniany kubraczek z takich gęstych, przyciętych nitek, trochę jak dywanik i futerko może. I jest to niezwykłe, że ten kubraczek powstał prawdopodobnie z tej samej wełny, co rzeźba nowotwór wełniany, ale ma tak bardzo inny wydźwięk. Jest po prostu piękną rzeczą, częścią ubioru. I on pokazuje to bardzo radosne oblicze Aliny, czyli kolejny kontrast, to od czego zaczęłyśmy.
1: To radosne oblicze Aliny prezentowane jest także na fotografiach na wystawie, którą kuratorowałaś. To są właśnie zdjęcia pokazujące Alinę przy pracy, między innymi tworzącą słynne brzuchy, no właśnie taką roześmianą, odlewającą to swoje ciało. Jak ty patrzysz na te zdjęcia? Co w nich widzisz?
0: Ja jestem nimi zachwycona, dlatego że no, po pierwsze dla historyczki sztuki one są, mają bezcenną wartość archiwalną, historyczną.

0: bo dzięki temu wiem, jak należy prezentować, eksponować rzeźby, które na tych fotografiach są widoczne. No ale oczywiście główną bohaterką tych zdjęć jest Alina, która przez całe życie była wdzięczną modelką bardzo wielu fotografów. Ją po prostu wszyscy, tak jak wszyscy się nią zachwycali i kochali ją, lubili ją również fotografować. Dzięki czemu mamy naprawdę całą masę tych fotografii z różnych jej pracowni. I kiedy patrzę na te zdjęcia, to myślę o tym, że często wspominano, że ona nigdy nie chciała mówić o tym, jakie zło spotkało ją w życiu. Ona wielokrotnie pytana o Holokaust, o chorobę, milczała. Kiedy już była bardzo chora, to znajomi wspominali, że zupełnie nie było tego po niej widać. Zawsze taka zadbana, roześmiana, atrakcyjna. Właśnie to jest na tych zdjęciach widoczne. Ja też bardzo z wielką przyjemnością oglądam kolorowe jej fotografie, bo jednak w latach 60. i 70. Większość zdjęć dokumentacyjnych i portretowych była czarno-biała. Na tych kolorowych zdjęciach widać całą żywą Alinę, widać to, jaką wagę przywiązywała do ubioru, jak piękne sukienki nosiła. No to są rzeczy być może trywialne, ale no, dla mnie jednak jako dla kobiety bardzo ważne.
1: I też chyba sporo mówiące nam o niej jako o kobiecie.
0: Tak, właśnie tak. Ale znowu skończę, no, spuentuję to w inny sposób, że właśnie te jej roześmiane, piękne fotografie świadczą o tym, że ona cały swój ból wyrażała właśnie w rzeźbie. Dlatego te jej prace są tak emocjonalne i tak wybitne.
2: I nie bez powodu one wiszą w Muzeum Narodowym, tam gdzie wiszą. To jest taka dosyć wąska przestrzeń, więc nie było łatwo zaaranżować ją z pewnością dla wystawy, ale one wiszą naprzeciwko rzeźb Aliny Szapocznikow, tych, które pokazują postaci, które no jednoznacznie mówią nam o wojnie, o traumie, o przeżyciach, które gdzieś w Alinie drzemały, a o których mówić nie chciała. Prawie abstrakcyjne formy, jakieś kikuty zamiast rąk, jakieś krzyczące, wołające o pomoc twory. No i właśnie one kontrastują z tymi zdjęciami. To też był taki celowy twój zabieg.
0: Tak, bo to tym bardziej pokazuje tragizm i tych lat, i jej przeżyć. No i właśnie wielkość tej jej sztuki rzeźbiarskiej. Z jednej strony te niekompletne, zdeformowane ciała. Z drugiej ta piękna, odważna kobieta, która wcale się nie żaliła, wcale nie chciała opowiadać o swoich tragicznych przeżyciach, ale umiała we wspaniały sposób, niezwykle przejmujący, pokazać je w swojej rzeźbie.
1: Dziś 16 maja, a zatem setna rocznica urodzin Aliny Szapocznikow, a my mamy dla Państwa niespodziankę. W radiowych archiwach odnaleźliśmy fragment, w którym Tadeusz Rolke opowiada o zdjęciach, które wykonał rzeźbiarce.
3: Bardzo szybki refleks, poczucie humoru, szybka odpowiedź, szybka riposta. Wszystkie tego typu cechy u niej podziwiałem. Jakoś bardzo szybko mieliśmy dobry kontakt i bardzo szybko zacząłem fotografować jej rzeźby. Stałem się nadwornym fotografem do jej wyjazdu z Polski. Alina potrzebowała po prostu dokumentacji bieżących swoich prac. To była stała współpraca. Na ogół chodziło o jakąś nową rzeźbę. Ja byłem wzywany. No i ona jakby tą rzeźbą jeszcze żyła. To było świeżo narodzone dziecko. I ona tak ją traktowała jak niemowlę i wokół niej krążyła. A później krążyliśmy we dwoje, bo chodziło o wybranie najodpowiedniejszego momentu, strony tej rzeźby, aby ją sfotografować. Czasami robiliśmy 2-3 ujęcia, potem żeśmy wybierali najlepsze, ale na ogół decyzja już zapadała przed naciśnięciem spustu, która twarz tej rzeźby, oczywiście mówię to metaforycznie, bo były to rzeczy bezprzedmiotowe, będzie najbardziej odpowiednia. Chciałem mieć jej portrety, ją w różnych sytuacjach, ale ona to bardzo chętnie robiła. Nie miała żadnych oporów wobec mojego obiektywu.

0: bo ona bardzo żyła tymi rzeźbami. One jakby z niej wyrastały. Czyli to było dla mnie kompletnie zrozumiałe, że ona i na fotografii, i na tym obrazku chce być wspólnie ze swym dziełem.
1: Z dzieckiem powiedzielibyśmy, Tadeusz Rolkę, o pracy z Aliną Szapocznikow. Praca była rzeczywiście dla niej najważniejsza, tak o tym myślisz, Agato?
2: Myślę, że tak. Ona była rzeźbiarką z powołania. Ona od samego początku, kiedy trafiła do Pragi po wyzwoleniu obozów Theresienstadt, natychmiast zgłosiła się do tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała rzeźbę, równocześnie terminowała w zakładzie kamieniarskim, tak samo zresztą potem w Paryżu. Rzeźba to było całe jej życie. I ona faktycznie organicznie związana z tymi pracami, tak jak pięknie wspominał to Tadeusz Rolkę, no trudno było mu zapewne fotografować same jej prace bez obecności autorki, która była no wręcz kropką nad i w przypadku prezentacji tych niezwykłych dzieł.
3: No i pięknie z dumą powiedział o sobie, że był nadwornym fotografem Aliny Szapocznikow. Wielki Tadeusz Rolkę. Tak. Agata Małodobry, historyczka sztuki, kuratorka wystawy Szapocznikow Osobista, którą mogą Państwo oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie, była naszym gościem. Agato, pięknie Ci dziękujemy za opowieść o Alinie Szapocznikow.
2: Ja również bardzo dziękuję za tę rozmowę. Cześć, do widzenia.
4: Do usłyszenia. Do usłyszenia. A my w audycji słuchamy trzeciej części koncertu na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

0: Program Drugi Polskiego Radia. Dziś bohaterką audycji Dwójka na miejscu jest Alina Szapocznikow, rzeźbiarka, jedna z najważniejszych artystek w polskiej historii sztuki. Dokładnie dziś przypada setna rocznica jej urodzin. Przede mną licząca ponad 380 stron książka zatytułowana Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego 1948-1971. Ta korespondencja została opublikowana, wydana w 2012 roku. A gościem dwójki jest pani Olga Stanisławska, reportażystka, eseistka i kuratorka, córka Ryszarda Stanisławskiego i Urszuli Czartoryskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Alina Szapocznikow i pani tata, Ryszard Stanisławski, znakomity krytyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, byli małżeństwem przez 8 lat. Po rozstaniu Alina Szapocznikow związała się z Romanem Cieślewiczem, a Ryszard Stanisławski z pani mamą, Urszulą Czartoryską. Ta korespondencja, którą trzymam w ręce, to jest oczywiście zapis relacji, miłości, codzienności Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego, ale też szczególnie w drugiej części zapis relacji dwóch rodzin, zapis pełen i szacunku, i wzajemnej przyjaźni. Aby te listy dostały się do rąk czytelników, oczywiście potrzebna była zgoda rodziny. Zgoda Piotra, adoptowanego syna Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego. No i pani zgoda, jakie emocje temu towarzyszyły? Jak pani ten moment wspomina? Jakie to są uczucia?
1: Te listy mają dosyć niesamowitą historię. Może ja od tego zacznę, bo one się pojawiły dość zarazem stopniowo, a jednocześnie znienacka. Ponieważ w 1998 roku Anda Rotenberg zrobiła wystawę w Zachęcie. To była nowa wystawa Aliny, nowe spojrzenie na Alinę Szapocznikow, która była dosyć wstrząsająca, bo ona była poświęcona tej twórczości z perspektywy śmierci. Do tej pory tak nie przedstawiano tych prac. Anda Rotenberg zrobiła scenografię, która była scenografią szpitalną właściwie. Jak wiemy, Alina Szapocznikow umarła na raka, ale przedtem jeszcze długo żyła z chorobami rozmaitymi. I te choroby zresztą w listach do mojego ojca bardzo są obecne oczywiście. To ich związek był naznaczony od początku chorobą, wielką miłością i wielką chorobą, śmiertelną właściwie. Alinę cudem uratowano z gruźlicy jajników, zdaje się, tak, jeśli pamiętam dokładnie, więc no w każdym razie oni jako tam para osób gdzieś dwudziestoparoletnich zmagali się no, z bardzo egzystencjonalnymi problemami. Oczywiście Alina już miała za sobą obozy koncentracyjne i widziała śmierć na własne oczy z bardzo bliska, więc już była naznaczona tym wcześniej. No ale właśnie w tym 98 roku, kiedy ona już od 25 lat nie żyje, czy coś takiego, Anda Rotenberg przygotowuje wystawę i mój ojciec sięgnął po listy, o których istnieniu ja na przykład nie wiedziałam, prawda? Ja już wtedy miałam

0: dwadzieścia parę lat i byłam dorosłą osobą, nigdy nie wiedziałam, że te listy jakoś gdzieś tam się zachowały. Mój ojciec był konserwatorem, jak to się mówi po francusku, kustoszem, prawda? To są konserwator, po polsku kurator, prawda? Ale konserwator to jest ważne, ponieważ on wszystko zatrzymywał, on wszystko trzymał, on wszystko porządkował, on naprawdę był tym człowiekiem, który wprowadza ład
1: w
0: życie, tak, i w sztukę w pewnym sensie, prawda? Bo to jest też rola muzeów, które jakoś to gromadzą i porządkują na swoje sposoby, dobre lub złe. No więc on miał te listy i wówczas pojawiły się pierwsze cytaty z tych listów, które były wstrząsające. On je przeczytał sam, nikomu nie dał do czytania, broń Boże. I pojawiły się pierwsze wstrząsające te cytaty, zwłaszcza ten, jak mi się zdaje, który dzisiaj powraca jak najczęściej i który jest takim motywem przewodnim do ich korespondencji, do ich życia, do bardzo wielu spraw. To jest taki cytat, w którym Alina pisze do niego: wiesz, Rysiu, ja to streszczę, przepraszam swoimi słowami, wiesz, Rysiu, ty nie przeszedłeś jednak tego chrztu rozpaczy, który ja przeszłam w obozach, kiedy wszystko się wywraca na kompletnie drugą stronę, na nicę, wszystkie wartości. Wojna dla innych osób mogła być bardzo trudna oczywiście, ale wielu młodych ludzi, jak właśnie Ryszard Stanisławski, jakoś w tym czasie żyli. Natomiast Alina Szapocznikow nie, to nie było życie w pewien sposób, prawda? I te wartości, piękno, dobro, widzę, że pani już tutaj
1: tak,
0: ma.
1: Tak, uśmiecham się, dlatego że to rzeczywiście jest jeden z cytatów, który robi olbrzymie wrażenie, bo w tych listach są rzeczy różne. Jest na przykład prośba o przysłanie mąki, żeby zrobić kluski, a za chwilę jest opowieść właśnie o tym, o czym mówi pani. Jeżeli pani pozwoli, to ja
0: tak, bardzo
1: zacytuję.
0: Proszę, oczywiście.
1: Tutaj jest jakiś spór, jakaś rozmowa o czymś, co ich różni. Alina pisze tak: po prostu ty na niektóre rzeczy patrzysz jeszcze tak ładnie, kulturalnie, grzecznie. Tak jak właściwie powinno być i być może niekiedy zazdroszczę ci tego. Ale różnica polega na tym, że w czasie twojego kształtowania się, w czasie ostatnich 10 lat, nie przeszedłeś tego chrztu rozpaczy, tego wszystkiego. Nie skończyło się bez reszty wszystko kilkakrotnie, jak to miało miejsce u mnie w gettach i obozach. Wybacz, Ryś, wstydzę się za to, wiesz, jak nie znoszę, jak brzydzę się tych ludzi, którzy wypominają sobie, czy chwalą się, i tu cudzysłów, latami męki, którą przeżyli. Ale ty mnie musisz zrozumieć. Tobie mówiłam już, a może będę zdolna powiedzieć wszystko z tamtych czasów. A w tym wypadku jest to rzecz bardzo istotna. No i tutaj dalej pisze Alina Szapocznikow, bo ty wtedy przeżyłeś, na pewno dużo żyłeś, lepiej czy gorzej, kochałeś, ożeniłeś się, chciałeś czy nie założyć rodzinę. Ale pojęcia nie zmieniły ci się zasadniczo, tak jak u mnie. Pisze o tym właśnie, jak zmieniły się pojęcia. I to jest też niesamowite, że Alina Szapocznikow poza tym, jak wyrażała to w sztuce, chyba rzadko mówiła o tych doświadczeniach.
0: No właśnie, tak. Dlatego te listy są tak cenne, ponieważ w nich, z nich się więcej dowiadujemy. Ja dostałam niedawno list od poetki z Australii, która zobaczyła pracę Aliny Szapocznikow w Europie i przeczytała tą książkę, bo ona jest wydana również po angielsku. I poświęciła jej cały tom, to jest antologia poezji i przyjaciół w Australii, więc to jest coś, również te słowa Szapocznikow zamknięte w listach do dziś działają bardzo mocno na wyobraźnię i na nasze serca. Ja muszę powiedzieć taką rzecz, mianowicie to byli ludzie, którzy bardzo młodzi spotkali się w tych właśnie przedziwnych okolicznościach paryskich, w których za sobą już mieli, zwłaszcza Szapocznikow, no coś, co można zmieścić w paru życiach, prawda? I wielka miłość, ale przede wszystkim wielka sztuka. Szapocznikow była całkowicie poświęcona swojej twórczości, temu jakiemuś drive'owi, tej potrzebie.
1: Temu pędowi, prawda?
0: Tak, absolutnie, tak. Napędowi, który ją prowadził, żeby po pierwsze dotykać najważniejszych spraw, kwestii życia, śmierci, miłości, pożądania, tego wszystkiego, co no, dla niej i dla nas wszystkich się zamyka w ciele, prawda? I sztuka jest w takim wypadku staje się no, jakimś magicznym.

0: zupełnie narzędziem, zarówno do badania tych sfer, prawda, których na żaden sposób właściwie nie da się dotknąć inny. Literatura, sztuka, poezja, prawda? A z drugiej strony komunikuje je światu. I mój ojciec również, który przyjechał studiować matematykę w Paryżu, wiedziony tym napędem Aliny, przerzucił się szybko na historię sztuki i rzeczywiście całe jego życie było sztuce poświęcone. Mówimy tutaj o takim totalnym związku między nimi, bardzo głębokim, który jest jednocześnie totalnym związkiem ze sztuką. I stąd też właśnie to, że oni już rozstawszy się, nadal są przyjaciółmi, bo nadal wszyscy służą poniekąd tej sprawie.
1: Sprawie
0: sztuki, tak, absolutnie. Tej sztuki jako celu samemu w sobie, ale też i narzędziu jakiemuś do mówienia o najważniejszych sprawach, co zawsze było zasadą Aliny. I tutaj pani mówiła o związku Aliny z Cieślewiczem. Mm-hmm. To był podobny związek. Dlatego, że
1: artyści,
0: tak, mm-hmm, absolutnie, że Cieślewicz po pierwsze sam był artystą, po drugie całkowicie, ponieważ jemu dobrze bardzo szło w Paryżu jako grafikowi, był bardzo wzięty i zarabiał dużo pieniędzy po prostu. W związku z czym on utrzymywał tą twórczość jej, która siłą rzeczy wymaga wielkich nakładów pieniężnych, prawda, mm-hmm, bo to są materiały, atelier i tak dalej. A z drugiej strony po jej śmierci nadal czuł się zobowiązany to tym się zajmować i jej promować. Dawniej się nie używało, mm-hmm, tego określenia, bo ono brzmi dosyć marketingowo, ale tą sztukę upowszechniać. I syn, o którym pani wspomniała, syn Ryszarda Stanisławskiego, mojego ojca, i Aliny Szapocznikow, był również całkowicie wciągnięty w jej twórczość.
1: Dosłownie nawet, prawda? Dosłownie. Jako materiał.
0: Tak, jako materiał. Tak, tak. Są zdjęcia, które można zobaczyć na stronie online w archiwum Aliny Szapocznikow Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Są zdjęcia niesamowite z momentu, kiedy ona w ostatnich latach swojego życia, już wiedząc, że ta choroba nad nią wisi, że zmierza ku śmierci, no jak my wszyscy poniekąd. Ona zdejmuje odlewy ciała swojego syna, który jest wówczas młodym, powiedzmy 18-letnim, zdaje mi się, człowiekiem. I w ten sposób oni tam się chichrają dosyć przy tym i to jest wszystko.
1: To widać na zdjęciach,
0: tak,
1: się
0: widać na zdjęciach, tak. Robi je prawdopodobnie Cieślewicz. To nie jest taki moment, prawda, jakiś żałobny. To jest moment radości, wspólnej pracy. Niemniej jest to zarazem pewne przekroczenie, pewna transgresja. Tego się nie robi zwykle, prawda. I no właśnie, transgresja była rzeczą, która jest też takim kluczem do twórczości Szapocznikow. No więc Szapocznikow, Cieślewicz i Piotr. Natomiast Ryszard Stanisławski związał się z kolei z moją mamą Urszulą Czartoryską, która była historyczką sztuki i pisała o Alinie Szapocznikow. W owej wystawie Andy Rottenberg Aliny Szapocznikow w Zachęcie w 1998 roku moja matka napisała przepiękny tekst o Alinie Szapocznikow, który się nazywa Okrutna jasność. I jest to tekst właściwie o umieraniu i o niezgodzie na nie, o zgodzie na nie, o tym ciele, które Alina traktowała bardzo poważnie. To jest wstrząsający tekst, tym bardziej, że wystawa otworzyła się w maju, natomiast i trwała przez całe lato, natomiast w lipcu okazało się, że moja matka choruje na raka. I właściwie jest to tekst o jej własnym umieraniu, ponieważ ja z nimi byłam bardzo blisko, również z moimi rodzicami. Oni obydwoje pracowali w Muzeum Sztuki. To była jeszcze jedna tutaj zazębiająca się totalna relacja miłości, sztuki i wspólnej pracy. Oni obydwoje pracowali w Muzeum Sztuki w Łodzi. I ja również się wychowywałam w tym muzeum. Myśmy tam mieszkali po prostu. I również dla mnie zawsze, no to po prostu życie i sztuka, i muzeum, i praca Aliny Szapocznikow, to było jedno. I ja ten tekst przepisywałam już w momencie, kiedy moja mama była umierająca po raz kolejny, jego kolejną wersję.

0: I ona tam się odwołuje również do Tadeusza Różewicza, który był z pokolenia, ich pokolenia Szapocznikow, Stanisławskiego, właśnie Wajdy. To była ważna postać również tego, no to pokolenie po naznaczone wojną na rozmaite sposoby. I następuje moment, w którym powstaje film o Alinie Szapocznikow. Akurat z okazji tej wystawy mój ojciec opowiada o ich spotkaniu, kiedy ona miała na sobie zielony sweterek w stołówce w Paryżu, a moja matka umiera w tym czasie na piętrze w tym samym domu, prawda? To jest no, coś niesamowity jakiś zbieg wszystkich rzeczy, ale jednocześnie jest w tym jakaś właśnie okrutna logika, prawda? Oni po prostu wszyscy w jakiś tam sposób no, dotykali tych spraw. I moja matka, myślę, że pisząc o Szapocznikow, o jej, to był bardzo dziwny związek, bo one się znały, przyjaźniły. Szapocznikow robiła też modele, była rzeźba mojej mamy jako młodej dziewczyny. I one w pewien sposób nie spotykały się tak często, ponieważ Szapocznikow mieszkała w Paryżu oczywiście, ale jest to też jakiś związek dwóch kobiet na jakiejś płaszczyźnie pewnej wspólnoty, która jest wspólnotą no, myślenia w poważny sposób o poważnych rzeczach. To jest, moja mama pisała w tym tekście o niesłychanej odwadze Aliny Szapocznikow, o takiej brawurze, z którą ona tą okrutną jasność, w której stawia czoła tej okrutnej jasności, prawda, która jest jakąś w ogóle takim eschatologicznym wymiarem.
1: Wspomniała pani o tym, że pani ojciec porządkował, był konserwatorem. Rzeczywiście to też widać w tej korespondencji, bo tych listów od Aliny Szapocznikow do Ryszarda jest całe mnóstwo, a tych w drugą stronę od Ryszarda Stanisławskiego do Aliny jest mniej, bo pewnie ona też ich nie zachowała. Ale te listy pisane już później często podpisywane są przez Alinę Szapocznikow. Pozdrów Urszule, a listy od Piotra, bo często piszą tak, po prostu tak, całą tak, gromadą, tak, całą
0: tak,
1: rodziną.
0: Tak, oczywiście.
1: Kończą się ucałowania, pozdrowienia dla cioci Urszuli. I powiem szczerze, że lektura tego jest wzruszająca, zastanawiająca, ciekawa i bardzo pouczająca, jak ta relacja potrafiła wznieść się ponad, prawda, te różne koleje losu, którymi gdzieś tam meandrujemy. To też musi być takie niezwykłe dla pani doświadczenie i uczucie funkcjonować w tego rodzaju przestrzeniach.
0: Myśmy, no jest to pewien obowiązek, prawda, myśmy te listy odnalazły z Agnieszką Szewczyk i Olą Golą, które bohatersko zupełnie po śmierci mojego ojca zabrały się do porządkowania jego archiwum, same pracując w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więc mając absolutnie najlepsze rekomendacje i znajomość tego czasu, prawda, niebywałą. Jola Gola zwłaszcza jest wielką specjalistką od twórczości Aliny Szapocznikow i porządkowania właśnie tego wszystkiego. Myśmy te listy znalazły, ja je dałam Piotrowi, który, mojemu bratu przyrodniemu, prawda, i po jakimś czasie Piotr zdecydował, że warto je wydać. Ja bym tej decyzji nie podjęła nigdy sama. Nie sądzę, żebym była w stanie to dźwignąć. Natomiast on, który też, no, on niebywale bliską relację ze swoją matką. To się rzadko zdarza. Ale też przerwaną tragicznie, bo prawda, był niespełnian 20-letnim człowiekiem, kiedy ona zmarła. Więc jego cały świat się w tym momencie zawalił. I jego decyzja, myślę, że była bardzo słuszna, żeby te listy się pojawiły, bo widzę, jak one funkcjonują, jak one inspirują, powiedziałabym, nie tylko nowe lektury prac Aliny Szapocznikow, ale też one potrafią funkcjonować zupełnie osobno, prawda? Są osobnym takim gatunkiem poniekąd. Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie odnalazła się przedziwna rzecz, mianowicie negatywy zdjęć Ryszarda Stanisławskiego z tych właśnie czasów, które w tamtym momencie porządkowania jakoś nam się wymsknęły. Zdjęcia, wtedy skanowanie trwało bardzo długo, ja myślałam, że te skany już są zrobione, Jola Gola zrobiła skany rzeźb, które były potrzebne do katalogu, który wówczas powstawał, katalogu całkowitego prac Aliny Szapocznikow, na ile to było możliwe w owym czasie, ale prywatne zdjęcia jakoś się wymknęły.

0: I nie tak dawno ja na nie natrafiłam dzięki pracy Natalii Słaboń z kolei, która pracuje nad spuścizną Ryszarda Stanisławskiego. Żeśmy grzebały w tych wszystkich kartonach i znów nam wpadło w rękę bardzo porządnie uporządkowany zestaw negatywów. Pierwsze zdjęcie to jest akt Aliny Szapocznikow, całkowicie nieznany, którego myślę, że nikt nie widział może nigdy. I te zdjęcia zostaną opublikowane również na te online w archiwum Aliny Szapocznikow. Oczywiście bez aktów. No, to jest cała dyskusja, którą można podjąć, w jaki sposób i do czego one mogłyby dzisiaj służyć, prawda? I na jaki sposób zdecydowaliśmy się ich jednak nie upubliczniać w tak sposób surowy, że tak powiem. W każdym razie te zdjęcia towarzyszą listom o tyle, że widać na pewien sposób taką sekwencję czasową, prawda? I różne odbitki, prawda? Bo każdy ma odbitki gdzieś tam w szufladzie swoich zdjęć, tych najciekawszych. One się potem mieszają, nie wiadomo w jakiej kolejności, coś tam. Natomiast tu mamy po prostu klatka po klatce, jak oni żyli przez te lata. I no i właśnie to MSN będzie upubliczniać na swojej stronie internetowej.
1: Czekamy zatem na tę publikację. Tymczasem, no cóż, listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego to nie jest książka łatwa do zdobycia, ale da się i polecamy ją Państwu bardzo serdecznie.
0: Jest, o ile wiem, w zapowiedziach nowe wydanie, więc ona powinna się na dniach dosłownie być obecna.
1: Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego 1948-1971. O tej korespondencji, o tej relacji, o tej niezwykłej historii opowiadała Olga Stanisławska, córka Ryszarda Stanisławskiego i Urszuli Czartoryskiej, reporterzystka, eseistka i kuratorka. Pięknie pani dziękuję.
0: Dziękuję ogromnie.

0: Nietypowe dźwięki dziś w audycji Dwójka na miejscu. To był fortepian preparowany, na którym drugą sonatę Johna Cage'a grał Daryl Rosenberg.
1: Dziś w setną rocznicę urodzin opowiadamy Państwu o Alinie Szapocznikow, artystce wielkiej, niezwykłej, której sztuka wydaje mi się w jakimś stopniu odzwierciedlała też jej niełatwe życie, kontrasty. To jest słowo, hasło, które powraca. Nie mogła mieć dzieci, ale adoptowała syna Piotra Stanisławskiego, który przez wiele lat towarzyszył jej też w pracy artystycznej.
0: No właśnie, to jest fascynujące, co mówisz, bo z jednej strony ona chciała poświęcić wszystko dla sztuki, a z drugiej strony było w niej pragnienie rodziny i tego domowego ciepła. W liście do swojego męża, Ryszarda Stanisławskiego z 16 czerwca 1950 roku, to jeszcze wówczas nie był jej mąż, ale do przyszłego męża, pisze tak. Wiem, że nie potrafiłabym żyć tak jak te wszystkie kobiety, które nie boją się życia tylko dlatego, bo mają koło siebie męża, który za nie myśli i pracuje. To wiesz sam, że nie moja natura.

0: Ale aby być szczerą, chwilami zazdroszczę im takiego życia. Może to wina zmęczenia, a może jakaś utajona kobiecość idiotyczna?
1: Alina Szapocznikow, feministka. Postać absolutnie współczesna, tak chyba byśmy powiedziały.
0: Myślę, że tak. I myślę, że to nas cały czas fascynuje, że mamy artystkę, która urodziła się 100 lat temu, a mówi językiem absolutnie współczesnym. Posłuchajmy, jakim językiem, jak i w jaki sposób o swojej mamie mówi Piotr Stanisławski.
2: Potrzebowała naprawdę bardzo ludzi naokoło niej, żeby się śmieli i żeby się ruszało życie jak najbardziej. Więc ktoś wesoły raczej, no ale niestety z pamięcią przeżyć, które miała, to bardzo trudno było jednak się dobrze, powiedzmy, wyżyć z tego wszystkiego. Piękna osoba, naprawdę bardzo kochająca. To jest pewne.
1: Piotr Stanisławski o swojej mamie, Alinie Szapocznikow. Za chwilę w naszym studiu pojawi się kolejny gość, profesor Agata Jakubowska, a my póki co przeglądamy się, szanowni państwo, w lustrach, czyli utworze, który wybrzmiał na warszawskiej jesieni w 1999.

0: Słuchaliśmy początkowego fragmentu 21. Symfonii Anny Zawadzkiej Gołosz, a dziś opowiadamy Państwu o Alinie Szapocznikow.
1: 16 maja 2026 to oznacza, że mija setna rocznica urodzin tej wielkiej artystki i rzeźbiarki. A razem z nami kolejny gość, historyczka sztuki Agata Jakubowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy Panią bardzo serdecznie. Pani Agato, chciałbyśmy porozmawiać z Panią o sztuce Aliny Szapocznikow i o jej artystycznej edukacji również.

0: po przejściu przez obozy koncentracyjne i po tym dzieciństwie, którego w zasadzie nie było, Alina Szapocznikow wyjeżdża do Pragi i tam rozpoczyna edukację. Co tam się dzieje, kto ją uczy i no w ogóle jak zaczyna się jej fascynacja sztuką i rzeźbą?
1: Nie bardzo wiemy, jak zaczęła się jej fascynacja sztuką. Wiemy o tym, że po zakończeniu II wojny światowej trafiła do Pragi i trafiła do środowiska artystycznego. Tam zaczęła studia, ale takie nieformalne na praskiej uczelni artystycznej, a oprócz tego podjęła pracę. I podjęła pracę w zakładzie kamieniarskim. I to jest bardzo interesujący, moim zdaniem, wątek biografii artystycznej Aliny Szapocznikow, bo jakby ktoś mi właśnie zadał pytanie takie krótkie, gdzie Alina Szapocznikow nauczyła się rzeźbić, to ja bym odpowiedziała, że w zakładach kamieniarskich. Bo tak było. Zarówno w Pradze, jak i potem, kiedy wyjechała do Paryża, to właśnie pracowała w zakładach kamieniarskich. To była po prostu praca zarobkowa, ale równocześnie poznawała zawód rzeźbiarski. Znaczy poznawała materiał, kamień, różnego typu kamienie. Poznawała możliwości, czy właściwie techniki pracy z kamieniem. I to widać przez pierwszy okres jej twórczości bardzo dobrze. Ona wykorzystywała świetnie te umiejętności zdobyte właśnie w warsztatach kamieniarskich i zresztą zdarzało jej się krytykować innych, na przykład za to, że niezbyt dobrze znają kamień, że niezbyt dobrze się umieją nim posługiwać. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, zarówno w Pradze, jak i potem też w Paryżu, jednak uczęszczała na poszczególne, pojedyncze kursy artystyczne, a przede wszystkim śledziła sztukę. Tutaj myślimy o Alinie Szapocznikow bardzo często jako takiej osobie rozomecjonowanej i zajętej właściwie życiem tylko, ale jak się czyta jej listy, na przykład to takie z wczesnego okresu, to ona bardzo często przywołuje różne książki, które czytała, czasopisma, wystawy, na których była. Widać bardzo, że dobrze to, że ona sama sobie zapewniła, można by powiedzieć, taką historyczno-artystyczną edukację.
2: Co pani jako historyczka sztuki powiedziałaby o tych jej pierwszych pracach, które powstają w Pradze?
1: To są bardzo klasyczne prace. Ona rzeźbi wtedy właściwie przede wszystkim portrety, też postaci ludzkie, ale to są takie prace no, typowe dla tamtego czasu. To są prace, ona wtedy jeszcze nie była artystką, która eksperymentowała właśnie z materiałami czy z technikami. Znamy ją z tego, ale to dotyczy późniejszego okresu. Natomiast te wczesne prace są dość tradycyjne, można by powiedzieć. Ciekawe jest też jej taki, no można powiedzieć, etap zaangażowania w realizm socjalistyczny i to, jak ona myślała o tym realizmie socjalistycznym, jak ona była w gruncie rzeczy przekonana co do tego, że to jest słuszne, żeby malować pracujących ludzi. Wielokrotnie o tym też mówiła i rzeczywiście malowała pracujących ludzi, rysy szkicowała i malowała, ale z drugiej strony cały czas powtarzając, że to musi być bardzo dobra rzeźba.
0: A czy w tych pracach właśnie socrealistycznych, tak byśmy to nazwali, czyli na przykład Pomnik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej czy Portret Stalina, czy już widać trochę tę Alinę Szapocznikow, która objawi nam się jako rewolucjonistka rzeźby w jakimś sensie? Czy tam już widać takie zwiastuny
2: zalążki tej rewolucji?
1: Chyba nie. Chyba nie. Myślę, że nie. Widać Alinę Szapocznikow, która cały czas szuka najlepszej formy. Bo myślę, że to właściwie cechuje całą twórczość Aliny Szapocznikow, że to jest artystka, która nieustannie pracuje nad swoim językiem artystycznym i cały czas zastanawia się nad tym, jakie materiały i jakie techniki są najlepsze, żeby wyrazić to, co w danym momencie wyrazić chce. I cały czas też zastanawia się precyzyjnie nad kompozycją, więc to widać na pewno w tych wczesnych pracach już.
2: Wydaje mi się, że w tym miejscu powinny paść słowa Wojciecha Fangora. Przypomnijmy je.
3: Socrealizm to była taka rzeczywistość, no taki był czas. To nie było coś takiego, że zmuszają do socrealizmu. W takim ustroju totalitarnym, socjalistycznym nie ma innej rzeczywistości. Jeżeli chce się pracować na przykład dla jakiejś realizacji takich społecznych w budownictwie, w architekturze, w jakichś osiedlach mieszkaniowych i tego,

natury rzeczy było się podległym tym potrzebom czy wymaganiom, jakie ci budowniczowie narzucali, prawda? No więc tak było na początku na pewno. I nikomu nie przychodziło do głowy, żeby na przykład na ruinach starego miasta stawiać jakąś abstrakcyjną rzeźbę.

0: tęsknota za jakąś konkretną formą, za przedstawiającą formą, prawda? A nie za abstrakcją ruin. Zawsze było też chęć zdobycia jakiejś realizacji, prawda? No, dla rzeźbiarza bardzo ważne realizować. No, bo z tego mogą być też pieniądze. No i ona jakoś tam zabiegała. Realizacja przy budowie MDM-u, tam tego, to wtedy, w tym okresie MDM się budował. Tam robiła jakieś rzeźby, kuła jakichś roboczarzy, socjalistyczne tematy. Też zawsze to dobrze robiła, zawsze to miało ręce i nogi, to nie było kiczowate, to nie było jakieś takie powierzchowne, umiała w to jakoś swoją osobowość i jakieś głębsze rozumienie sztuki wpleść.
1: Tak, o wczesnej twórczości Aliny Szapocznikow mówił Wojciech Fangor. Z jednej strony Polska i socrealizm, a z drugiej strony dość szybko pojawia się Paryż, bo Alina Szapocznikow wyjeżdża tam w 1947 roku. To jest jakiś rodzaj inicjacji dla młodej artystki? To jest jakieś nowe otwarcie?
2: Nie stoją w sprzeczności te dwa elementy, to znaczy warszawski socrealizm i pobyt w Paryżu, dlatego że będąc w Paryżu, Alina Szapocznikow przebywała w środowisku lewicowych młodych artystów i intelektualistów i będąc w Paryżu wiele mówiła właśnie o ideach socjalistycznych, będąc w Paryżu obserwowała, co się dzieje w Polsce i z jakąś sympatią, ale też bez naiwności komentowała to, jak się kształtuje nowa Polska. I na przykład praca, którą mamy w Warszawie, matkę z dzieckiem, która stała na Żoliborzu, w parku na Żoliborzu, powstała w Paryżu. Ona została potem przetransportowana do Warszawy i, no i tutaj została. Ale to jest takim dowodem na to, że jest ciągłość tutaj w tej jej twórczości między właśnie Paryżem i Warszawą. I trochę nawiązując do tych słów Wojciecha Fangora, można powiedzieć o tym, że ona razem z mężem Ryszardem Stanisławskim przyjechała do Warszawy w dużej mierze dlatego, czy wróciła do Warszawy, wrócili do Warszawy, dlatego, że wierzyła, że tu będzie mogła pracować jako rzeźbiarka. Wierzyła, że tutaj istnieją możliwości zarabiania jako rzeźbiarka. Właściwie to jest taki kolejny wątek, który się przeplata przez całe jej życie. Jak utrzymać się, będąc rzeźbiarką i wykonując pracę rzeźbiarki. I tutaj rzeczywiście no, wyobrażała sobie, że i tak było zresztą, że dostanie zlecenia rzeźbiarskie i będzie po prostu zarabiała.
3: Może to jest dobry moment, aby zapytać właśnie o te realia tamtego czasu. Co to znaczyło wówczas porwać się na taki zawód jak rzeźbiarz, a w zasadzie rzeźbiarka, co również jest nie bez znaczenia, z jakimi problemami trzeba było się mierzyć, aby w ogóle móc ten zawód wykonywać?
2: Akurat czas PRL-u, początków PRL-u jest korzystny dla rzeźbiarek. Korzystny dla rzeźbiarek chociażby z tego powodu, że no jak właściwie dobrze wiemy, ten czas końca lat 40., początku 50. to jest taki moment, w którym się mówi, że kobiety mają wykonywać wszystkie zawody, również zawody męskie. A tak właśnie często postrzegano rzeźbę jako zawód męski, więc tutaj była dość duża otwartość dla kobiet, które chciały podjąć tę formę aktywności. I dość dużo kobiet studiowało rzeźbę, kończyło i praktykowało rzeźbę w tym czasie w Polsce. To oczywiście nie zmienia faktu, że rzeźba jest wymagającym fizycznie pracą, zwłaszcza duża rzeźba kamienna. I to jest też taki ciekawy element związany z biografią właśnie takiej artystki jak Alina Szapocznikow. Kiedy patrzy się na jej zdjęcia z różnego okresu, to tam bardzo często widać robotników na tych zdjęciach, o których może niekoniecznie się mówi, ale niezależnie od tego, czy mówimy właśnie o pracach powstających na początku lat 50., czy w późniejszym okresie, czy na przykład też potem, kiedy wyjeżdża do Włoch i pracuje w Carrarze, tam często są po prostu robotnicy, którzy no, wykonywali dużą część pracy fizycznej, obróbki kamienia, czy transportu kamienia, obróbki kamienia, takie podstawowej zupełnie.
1: W Carrarze rzeźbi brzuchy. Skąd ten wybór i dlaczego właśnie ta część ciała? Bo już wtedy zaczyna odlewać, prawda, ciało w innych materiałach, a to jednak decyduje się na marmur.

0: Tak, no ona zaczyna rzeźbić, może jeszcze trochę cofnę się na nieco. Lata, przełom lat 50. i 60. to jest ten okres, w którym ona robi prace takie bardzo abstrakcyjne i w którym rzeczywiście zaczyna bardzo intensywnie eksperymentować. Pytałyście panie o to, właściwie kiedy zaczyna eksperymentować. Zaczyna eksperymentować z materiałami. To jest okres stosunkowo mało rozpoznany moim zdaniem, ale ona też w pewnym momencie ten okres kończy i odlewa swoją nogę. To następuje w roku 1962 i mówi tam wtedy, że jest zmęczona już tą abstrakcją, że chce wrócić do rzeczywistości, do przedstawiania rzeczywistości, do przedstawiania właśnie ciała jako czegoś, co było jej najbliższe właściwie. I wtedy zaczynają powstawać właśnie bardzo różne prace, w których albo mamy takie bezpośrednie odlewy fragmentów ciała, właśnie brzuchów, fragmentów twarzy, ust, piersi, albo też takie, które, no, w których bardziej to ciało pojawia się w taki sposób, bardziej sugestia ciała może niż bezpośrednie przedstawienie ciała. Rzeczywiście te brzuchy są interesujące, bardzo nietypowym, nietypowym fragmentem. Niedawno uczestniczyłam w takim spotkaniu, na którym badaczka francuska pokazywała, wprowadziła te brzuchy Aliny Szapocznikow w taki ciąg przedstawień kobiet rzeźbiarskich na przestrzeni wieków, ale zwracając uwagę właśnie na to, że brzuch zawsze stanowił istotny element tego przedstawienia, tylko nigdy nie był wycięty z całego ciała. Ale to właściwie takie właśnie awangardowe, można by powiedzieć, zabieg, który Szapocznikow zastosowała w latach 60. polegał na tym właśnie, że tylko ten brzuch został z całej postaci.
1: Do tych wątków za chwilę powrócimy, a póki co nie o brzuchach, a o oku ciszy. Koncert na marimbę i orkiestrę, druga część, tak właśnie zatytułowana. Marta Ptaszyńska i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga.

0: Koncert na marimbę i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali.
1: A my przypominamy, że Dwójkę na Miejscu poświęcamy dziś Alinie Szapocznikow w setną rocznicę urodzin rzeźbiarki. Naszym gościem jest wciąż pani profesor Agata Jakubowska, która opowiada o drodze twórczej Aliny Szapocznikow. Rozmawiałyśmy wcześniej o tych początkach, o tym, jak ta droga twórcza Aliny Szapocznikow się rozpoczęła. Jesteśmy chyba w momencie przełomu. Alina Szapocznikow miała swoją wystawę indywidualną w Zachęcie w 1957 roku. Całkiem nieźle jej się w Polsce wiodło, ale w którymś momencie podejmuje tę decyzję, aby powrócić do Paryża, już zostaje tam na stałe. Już rozstaje się ze swoim mężem, Ryszardem Stanisławskim, poznaje Romana Cieślewicza i wyjeżdżają do Paryża. I z tego, co wiemy, to tych motywów tego wyjazdu i tej decyzji jest kilka. I to są też takie motywy artystyczne, prawda? Że chodzi też o materiał, chodzi o nowe możliwości.
2: Tak, myślę, że powody są pewnie podobne do tych, które były, kiedy z Paryża przyjechała do Warszawy wcześniej z Ryszardem Stanisławskim. To znaczy, one są, kierowali się możliwościami tworzenia. Tym takim i tutaj dotyczy to oczywiście zarówno Aliny Szapocznikow, jak i Romana Cieślewicza. Znaczy, oni obydwoje chcieli rozwijać swoje kariery artystyczne i postrzegali Paryż jako miejsce, w którym to będzie możliwe. I rzeczywiście wydaje się, że w wypadku Aliny Szapocznikow

0: otwarcie, większe otwarcie środowiska paryskiego, artystycznego środowiska paryskiego na to, co nowoczesne w zakresie materiału rzeźbiarskiego i obróbki tego materiału ją pociągało. I rzeczywiście zaraz po przyjeździe do Paryża zaczyna eksperymentować w takim zakresie, który w tym czasie w Polsce jest dość trudny do wyobrażenia sobie. To znaczy, ona zaczyna eksperymentować z materiałami sztucznymi, z tym, co tak potocznie nazywamy plastikami, z poliestrem, poliuretanem. I co więcej, zaczyna rozwijać taki pomysł na to, żeby tworzyć coś, co będzie między rzeźbą a designem. Wymyśliła lampki nocne, w których właśnie chciała wykorzystać odlewy fragmentów twarzy, ust, piersi, czyli no tych, które wtedy wykonywała. I z dokumentów archiwalnych wiemy, że myślała o tym bardzo poważnie, że prowadziła rozmowy z takimi zakładami, które przygotowywały prototypy, że jej prace z tego typu były pokazywane na wystawach designu. W Paryżu to się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem. Ona też za sprawą Romana Cieślewicza, który, jak państwo doskonale wiecie, był grafikiem i rozwijał tego rodzaju aktywność, była dość blisko tej sfery designu też. I w Polsce to się nie cieszyło dużym zrozumieniem, znaczy poważaniem, ale też nie spotkała się ze zrozumieniem, kiedy miała wystawę właśnie w 67 roku. Miała pierwszą wystawę w Paryżu, ale też wtedy pokazano jej pracę w Zachęcie. Nie rozumiano do końca tego kierunku rozwoju twórczości Aliny Szapocznikow.
1: Czy pani zdaniem to była artystka doceniona za życia?
0: To jest trudne pytanie, znaczy może nie trudne, trudne jest, nie ma łatwej, prostej odpowiedzi na to pytanie, takiej krótkiej, dlatego że w Polsce przed tym drugim wyjazdem do Paryża, czyli w Polsce końca lat 50., początku lat 60. była z pewnością cenioną artystką. Miała wtedy bardzo dużo indywidualnych wystaw i kupowano jej prace do kolekcji muzealnych. W Paryżu było nieco gorzej. Ona właśnie pierwszą wystawę miała dopiero w 67 roku, potem jeszcze ze dwie wystawy, takie jedną w Belgii, inną znowuż w Paryżu, ale czuła się niedoceniana. Co więcej, miała problemy jednak z utrzymywania się właśnie ze swojej sztuki, bo to też dla niej, jak mówiłam wcześniej, było cały czas istotne. Nie jest tak, że ona zupełnie funkcjonowała na marginesie i była przez nikogo niepoważana, ale trudno mówić tu o sukcesie. Natomiast w Polsce ona utrzymywała cały czas kontakt z Polską do 68-9 roku, właściwie pracowała tu w warszawskiej pracowni do 68 roku. I miała kontakty, ale też myślę, że tak trochę o niej tu zapominano dla odmiany. Właściwie później pokazano jej pracę dopiero po jej śmierci, czyli właśnie 2 lata po jej śmierci, w 75 roku. Więc troszkę ta emigracja zaszkodziła w tym znaczeniu, możemy powiedzieć, jej karierze.
2: Ale na tej emigracji znalazła się też w bardzo specyficznym środowisku. Jej mąż, Roman Cieślewicz, przez jakiś czas szef artystyczny magazynu Elle, no to nie mogło pozostać bez wpływu też na nią samą, na to, w jakim środowisku się obracała. I na przykład te odlewy ciała, które są odlewami jej ciała, ale nie tylko, prawda? Bo ona miała też spotkania z modelkami, z aktorkami i też w takiej przestrzeni działała.
0: Tak, oczywiście to środowisko było takie bardzo bogate i moglibyśmy nieco powiedzieć tak glamour, używając dzisiejszego słowa. Tych aktorek nie ma tak bardzo dużo i modelek rzeczywiście pojawiają się w jej twórczości. Pojawiają się też, co ciekawe, jej prace u różnych ludzi, które właściwie to jest takie trochę nieprzebadane przez historyków sztuki też. Znaczy nie wiem, Alina Szapocznikow rozdawała swoje prace, po prostu takie niewielkie realizacje i dawała je jako prezenty i wiemy, że u wielu osób można zobaczyć a to lampkę, a to właśnie jakąś biżuterię, bo na przykład eksperymentowała też z tworzeniem jakichś bransoletek czy pierścionków z tymi odlewami. I też wiemy na przykład, to jest taki, tu powtarzam co jakiś czas, że jakiś fragment jej biografii artystycznej jest nierozpoznany, ale tak rzeczywiście jest. I jednym z tych fragmentów nierozpoznanych

0: dobrze są jej zlecenia, które niezbyt często, ale dostawała od kolekcjonerów. I na przykład teraz przypomniało mi się takie zlecenie, które dostała z Zurichu. Kiedy tam otwierano domy towarowe Kaufmana, to właśnie był taki pomysł, że w witrynach pojawiły się rzeźby i ona wykonała jedną z rzeźb tam właśnie do Zurichu. Wiemy też o takim stole bardzo specjalnym, który zrealizowała dla jednego kolekcjonera, który już pod koniec swojego życia, to był taki stolik kawowy tak zwany, do którego przymocowała odlew swojej twarzy z serii Nowotwory. I też właściwie znamy to tylko ze zdjęcia, niewiele o tym wiemy. Ale to świadczy o tym, że rzeczywiście ten jej taki krąg znajomości był wtedy, oprócz tego, że artystyczny, bo on oczywiście był, ale też dotyczył innych środowisk.
1: Czy ten proces powstawania był równoważny z tym, co powstawało? To znaczy dziś pewnie nazwalibyśmy to jakimś performancem przy pracy. Zastanawiam się, na ile dla niej samotworzenie było równoznaczne z tym, co się później już ukazywało oczom widzów.
0: Było dla niej coraz istotniejsze. I o tym świadczy chociażby to, że zaczęła robić, zamawiać zdjęcia z tego procesu realizacji danych prac. Co więcej, jest taka seria prac z drugiej połowy lat 60., właśnie kiedy ona zatapia brzuchy w takiej masie poliuretanowej, takiej czarnej, szybko rosnącej i szybko stygnącej masie. I to zostało bardzo dobrze zdokumentowane i właśnie wybór tych zdjęć, taki dość rozbudowany, pojawił się w katalogu wtedy zorganizowanej wystawy, co właśnie pokazuje, że ona rzeczywiście dla niej ten proces tworzenia pracy, to właśnie w tym wypadku chodziło w dużej mierze o tą masę, która tak rośnie szybko właśnie i uchwycenie tego, stawał się rzeczywiście ważny. Ona też wtedy pojawiły się w jej twórczości takie wątki, które nazywamy wątkami konceptualnymi, to znaczy takie, w których wymyślała jakieś sytuacje, można by powiedzieć, bardziej artystyczne, niekoniecznie nawet miały być zrealizowane. I tutaj dobrym przykładem jest taki właśnie pomysł na wystawę w Neapolu, gdzie artyści dostali zadanie zaproponowania jakiegoś zagospodarowania Wezuwiusza. I ona wymyśliła ślizgawkę w kraterze Wezuwiusza. Wymyśliła, żeby po prostu zalać ją lodem i żeby ludzie tam jeździli sobie. Do tego powstał jakiś taki króciutki tekst, jakaś jej wypowiedź. Uważam, że to jest niesamowity pomysł, to znaczy jakby bardzo taki oddający właśnie ducha tej twórczości, której ta zabawa jest cały czas taka podszyta niebezpieczeństwem, jakimś zagrożeniem, prawda? No bo tam u niej bardzo ważne było to, żeby ci ludzie cały czas myśleli o tym, że przecież ten Wezuwiusz teraz może wybuchnąć.
2: No właśnie, znowu te kontrasty. Z jednej strony radość i zabawa, a z drugiej strony to jakieś zagrożenie wiszące nad tymi ludźmi, którzy tam się bawią, tak jak pani powiedziała. W ogóle w jej sztuce to jest chyba bardzo obecne. Maria pytała o ten rodzaj performance'u, o ten akt twórczy i chyba jednym z takich działań jest to, w jaki sposób przygotowywała Zielnik ze swoim synem Piotrem. Relacja między nimi jest zupełnie nieprawdopodobna. Byli bardzo blisko ze sobą. No więc to musiał być dość taki poruszający, wzruszający, ale też radosny akt twórczy, mimo że Alina Szapocznikow już umiera.
0: Tak, to też jest rzeczywiście takie bardzo wyjątkowe i niesłychanie przejmujące dzieło. Zostało dość dobrze zdokumentowane powstawanie tego dzieła, które pokazuje artystkę przy pracy, pokazuje relacje między artystką i jej modelem, którym w tym wypadku jest syn, więc wiele takich warstw tutaj się interesujących pojawia. Dodatkowo jest jeszcze to dzieło, które powstało, znaczy, które się zachowało i to, co się z tym dziełem dzieje, bo to jest, mówimy o biografii artystycznej Aliny Szapocznikow, ale te prace żyją w jakimś sensie, możemy powiedzieć, ponieważ ona eksperymentowała z materiałami, właśnie technikami, ona nie wiedziała, jak te prace się zachowają, znaczy co się

0: jak to, co się będzie z nimi działo. Kiedy pracowała w Kamieniu, no to sytuacja była w miarę oczywista, zwłaszcza, że miała to doświadczenie, o którym mówiłam wcześniej, zakładów kamieniarskich. Natomiast używanie takich nowych materiałów no, wiązało się z tym, że nie wiadomo, jak te prace będą wyglądały po 5 latach, 10, nie mówiąc, czy po 50 latach, bo przecież mówimy w tej chwili już o 50 latach. I Zielnik jest pod tym względem też wzruszającą pracą. To znaczy, kiedy się widzi to, ten ślad tam spotkania i współpracy tych dwojga, ale też no, użyję tego określenia, to jak on się starzeje po prostu. Tak jak bywa z Zielnikami. To znaczy tak dokładnie jak z czymś takim zachowanym, właśnie żywym, który zostaje zasuszony i no to wiadomo, że się różnie, różne rzeczy po prostu się wydarzają tym zasuszonym elementom, śladom życia.
1: Tak jest. Niezwykła relacja Aliny Szapocznikow i adoptowanego syna Piotra Stanisławskiego, którego wypowiedź także odnajdujemy w naszych archiwach.
2: Polska była jej ojczyzną do samego końca. To jest absolutna pewność. Prosiła, żeby była pochowana w Polsce, jeżeli to by było możliwe. Niestety do tego nie doszło, więc jest pochowana w Paryżu na cmentarzu Montparnasse, gdzie jest mały pomnik zupełnie bez żadnej rzeźby, nic. A poza tym dla niej Francja była raczej następną schodkiem, żeby wejść wyżej w twórczości swojej. Więc jeden szczebel, powiedzmy, wyższy po Warszawie, to był Paryż oczywiście. I miała właśnie ochotę i już miała plany, żeby wyjechać z Paryża do Nowego Jorku.
3: Te plany się nie ziściły. Artystka zmarła bardzo wcześnie, w roku 1973. Pani profesor, patrząc z perspektywy czasu, w setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow, jaką artystkę i kobietę pani widzi? Jakie tabu ona przełamywała? Nie tylko te związane z wojną, ale rozmawiałyśmy również z Marią o tym, jak ona zupełnie nowatorsko podchodziła do cielesności, do ciała, do tematu kobiety, jak się tego też nie bała.
0: Tak, myślę, że właśnie widzę artystkę odważną. Widzę artystkę odważną, która uparcie bardzo cały czas eksperymentowała z językiem artystycznym, nieustannie, nie będąc usatysfakcjonowana tymi sposobami, które wymyślała, wypracowywała na to, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu i opowiedzieć w taki rzeczywiście bardzo bezpośredni sposób, taki zawsze przypominają mi się te słowa z jej listu do jednego z listów do Ryszarda Stanisławskiego, które jakoś mi utkwiły w pamięci, jak ona mu mówiła, że on jest taki grzeczny i dla niego jest wszystko ładne i takie ułożone, a ona chce żyć tak, znaczy nie chce żyć, tylko po prostu dla niej wszystko jest pełne, piękne, pełne, szczere, do bólu używała. I myślę, że taka właśnie ta jej twórczość była. Szukała sposobów na wyrażenie tego w rzeźbie.
1: Piękne i szczere do bólu to chyba najlepsze podsumowanie. Dziękujemy za to spotkanie, profesor Agata Jakubowska.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my oddajemy się wiatrowi wraz z Filipem Glassem.

0: Trzecia część utworu The Wind Catcher, powiedzielibyśmy łapacza wiatru Filipa Glassa, dziś w audycji Dwójka na miejscu.
1: A bohaterką dzisiejszego spotkania jest Alina Szapocznikowa. Dokładnie dziś przypada setna rocznica urodzin tej wybitnej artystki, o której dużo już dziś powiedzieliśmy. Mhm. Alina Szapocznikowa w 1963 roku zamieszkała już na stałe w Paryżu, ale do Polski wracała. To było dla niej zawsze ważne miejsce. Wracała i do Łodzi, do swojej mamy, wracała też do Warszawy. I kiedy spaceruje się warszawską starówką, kiedy pójdziemy na ulicę Brzozową, zobaczymy taką piękną bramę, całą w liściach, skręcimy w tę bramę i wejdziemy do trochę tajemniczego ogrodu i trochę tajemniczej, pięknej przestrzeni. Okazuje się, że to jest pracownia Aliny Szapocznikow, w której no, pracowała, tworzyła. No a teraz mieści się tam fundacja Alina.
0: To proszę sobie wyobrazić, jak w maju, a może właśnie nawet dziś należy się tam wybrać, w rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow. Jak tam musi pachnieć, jak tam musi wyglądać?
1: No i przede wszystkim, co tam jest prezentowane, bo oczywiście Alina Szapocznikow jest obecna w tej przestrzeni, ale nie tylko. O tym wszystkim porozmawiamy już teraz z naszymi gośćmi. Witamy panie bardzo serdecznie. Jest z nami Dorota Van Vught, współzałożycielka Fundacji Alina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: A także Agata Plater-Zyberg, koordynująca działalność Fundacji Alina.
3: Dzień dobry.
1: To zacznijmy może od tego, że to miejsce było dla Aliny Szapocznikow ważne, ale przecież nie bywała tam często. Jak wiele prac powstało w tej właśnie pracowni? Jak często Alina Szapocznikow bywała na Brzozowej?
2: Alina Szapocznikow wprowadza się do przestrzeni na ulicy Brzozowej 31 na 33, dokładnie w roku 60. Opuszcza pracownię na Królewskiej, której już to miejsce nie istnieje. I intensywnie do 63 tam tworzy. Spotyka się z przyjaciółmi, ze środowiskiem artystycznym. W 63 opuszcza oficjalnie, ale wiemy o tym, że wyjątkowość jest taka, że Alina Szapocznikow prawie dekadę zachowuje tą przestrzeń. Za każdym razem, kiedy odwiedza Polskę, odwiedza pracownię, tam też się spotyka, przygotowuje swoje prezentacje i wystawy. Więc przestrzeń żyje. Nie wiemy w tej chwili dokładnie, który to był rok, kiedy ona oddaje, że tak przekazuje z powrotem miastu tą przestrzeń. Domyślamy się, że to może być wydarzenie 68 i tutaj ta decyzja, że ostatecznie się nie widzi w Polsce.
0: Pani Doroto, co wiemy o tym, jak Alina Szapocznikow funkcjonowała w tej pracowni? Jak wyglądały te spotkania, jak wyglądała ta codzienność w tym wyjątkowym miejscu?
2: Mało troszeczkę wiemy. Wiemy, że Alina Szapocznikow przy rynku Starego Miasta mieszkała, więc miała dosłownie parę kroków do pracowni. Ze zdjęć, z dokumentacji na przykład Tadeusza Rolkego czy pana Zamęcznika widać, że to jest pracownia rzeźbiarska, pełna szkiców, projektów kończących się rzeźb.

0: więc to jest miejsce pracy. To jest ta wyjątkowość, że tam rzeczywiście ta twórczość miała miejsce.
1: Dyskusyjnie. Latem 2025 roku przygotowali Państwo wystawę właśnie w pracowni przy Brzozowej. Ta wystawa nosiła tytuł Alina Szapocznikow – Obecność. Mówiło się pięknie o tym, że Alina Szapocznikow wraca na Brzozową. Jaka jest zatem, jak wyglądał ten powrót Aliny Szapocznikow na Brzozową? Jaka jest misja fundacji? Jak Pani sobie wyobraziła tę działalność? Co chcecie nam o Alinie Szapocznikow powiedzieć i w jaki sposób?
0: Misją fundacji Alina jest upowszechnienie wiedzy o Alinie Szapocznikow. To nie jest przypadkowość, że znaleźliśmy się w tamtym miejscu. Nasza organizacja to jest oddolna inicjatywa. Troszeczkę chcemy zachować i upamiętnić to miejsce, które nie jest przypadkowe, jest wyjątkowe, bo tak wielka i doceniona artystka tam tworzyła. Jesteśmy też organizacją non-profit i skupiamy się na twórczości Aliny Szapocznikow, ale nie tylko, gdyż jesteśmy otwarci na dialog innych artystów właśnie z twórczością Aliny Szapocznikow. Fundacja Alina jest także otwarta na różne projekty artystyczne z młodymi osobami. Do tej pory gościliśmy 2 doktoraty naszej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oczywiście nie wszystkie prezentacje są stricte powiązane z Aliną Szapocznikow, ale dla nas jest to wyjątkowość, jeżeli taki dialog następuje.
2: Pani Agato, ale jest jedna, która w taki dialog ścisły wchodzi i o tej wystawie powinniśmy powiedzieć szczególnie dziś.
3: Zgadza się. Właśnie dzisiaj mamy pierwszy dzień wystawy indywidualnej Barbary Falender. I jest artystka, u której tych linków z Aliną Szapocznikow jak najbardziej można się doszukiwać. Obie artystki pracowały bezpośrednio jakby z materiałem zarówno dla Aliny, jak i dla Barbary. Materiał był niezwykle ważny. Barbara Falender jest jedną z tych artystek, które nie pozwalały nikomu odkuwać swoich rzeźb, co każdy, kto trochę jakby tutaj coś o rzeźbie czyta, czy ma z nią do czynienia, wie, że nie jest łatwe i że niewiele rzeźbiarek, czy w ogóle rzeźbiarzy bezpośrednio odkuwało na przykład w kamieniu. Ponieważ jest to praca ciężka, ale zarówno Alina, jak i Barbara miały właśnie taką gdzieś tam ideę, że każde dotknięcie pozostawia ślad, zarówno ten symboliczny, który my czujemy jakoś podświadomie, jak i ten dosłowny, ten materialny ślad na materiale. No, Barbara Falender i Alina Szapocznikow nigdy się nie spotkały. W momencie, w którym Barbara kończyła akademię, czyli to był jakiś 72 rok, jej dyplom, no Alina umierała w Paryżu, w 73 roku zmarła Alina Szapocznikow, więc nigdy się nie miały okazji poznać, ale Barbara Falender często mówi o tym, że ta postać Aliny ją w pewien sposób tak jakby pozytywnie, że tak powiem, prześladowała, że jakby ona za nią chodziła, ta Alina.
2: Ale też formowała artystycznie, tak by pani powiedziała?
3: Myślę, że na pewno miała na nią wpływ, bo Barbara dosyć wprost nawet mówi, że uznaje ją za największą polską, najwybitniejszą polską rzeźbiarkę. I myślę, że tutaj też jakby jest gdzieś tam wiele takich linków po prostu symbolicznych i też po prostu takich w ich sztuce obecnych, bo obie rzeźbiarki były gdzieś tam zafascynowane w tej sztuce podobnymi tematami. Barbara Falender, tak jak i Alina Szapocznikow, niezwykle interesowała ta cielesność, bliskość gdzieś tam ciała, przedstawianie właśnie tej cielesności i tego, co z tej cielesności wynika, czyli zarówno na przykład erotyka, zmysłowość, ale i rozkład i kruchość tego ciała, czyli jakby ten taki jakby odwieczny, powiedzmy w sztuce, dualizm tego życia i tego, że to ciało żyje i śmierci. I to jakby ta postać Szapocznikow na tyle fascynowała Falender, że jakby mówiła też, że była jedyną rzeźbiarką, jedyną w ogóle artystką, o której kiedykolwiek rozważała stworzenie jakiejś pracy z dedykacją. I tak się też stało w 78, Doroto, czy pamiętasz, dobrze mówię, roku stworzyła,
0: 78, tak.
3: Stworzyła rzeźbę omarz dla Aliny Szapocznikow, czyli takie dosyć bezpośrednie też nawet odniesienie po prostu do tej fascynacji jej postacią.
1: W jaki sposób oddała ten hołd pani Dorota? Co to jest za praca?
0: Omarz dla Aliny Szapocznikow to jest rzeźba, która poświęcona pamięci.

0: w granicie wykuta i którą można zobaczyć, pierwszą wersję można zobaczyć w Warszawie na osiedlu Ostrobramska. Zapraszam serdecznie wszystkich do szukania tego wyjątkowego dzieła. On jest w przestrzeni publicznej, jest dostępny dla wszystkich, więc...
1: Myślę, że warto też dodać, że na wystawie, tytuł wystawy brzmi Z wody, będzie to też właśnie takie nawiązanie do tej cielesności i tego, jak ważną rolę w ogóle odgrywają wszelkiego rodzaju płyny w naszym życiu, to, że jesteśmy poniekąd złożeni z wody. Myślę, że też warto dodać, że na wystawie będą obecne oryginalne rysunki Aliny Szapocznikow, więc zapraszamy serdecznie do odwiedzenia wystawy zatytułowanej Z wody, której kuratorką też, co warto dodać, jest Anna Wachta.
2: Ta wystawa przy ulicy Brzozowej w pracowni Aliny Szapocznikow, ale tę pracownię swoją, taką paryską, miała oczywiście Alina Szapocznikow we Francji. Pamiętam w trakcie jednej z wystaw w Fundacji Alina mieliśmy szansę zobaczyć film Krzysztofa Tchórzewskiego, który właśnie tę pracownię Aliny Szapocznikow pokazuje, i to w takim dosyć specyficznym momencie, bo w zasadzie już pod koniec życia Aliny Szapocznikow.
0: Nawet już po śmierci Aliny Szapocznikow, tak. Tchórzewski pokazuje Szapocznikow jako artystkę wyprzedzającą swoją epokę właśnie w tym filmie. Pierwsze materiały do tego filmu zostały nagrane już w 1973, dosłownie około 2 miesięcy po śmierci Aliny Szapocznikow. Tam młody Krzysztof Tchórzewski pojawia się z tatą prawdopodobnie i z kamerą i robi eksperymentalną dokumentację, wtedy z myślą jeszcze, że to... Dla siebie, dla rodziny, dla potomności ten materiał tworzy. Nie było jakby z zaczątku, że może z tego kiedyś powstać film. I w 98, więc po wielu, wielu latach, podchodzi do projektu. Troszeczkę na zaproszenie wspomagała go wtedy Telewizja Polska i tworzy pełnometrażowy dokument poświęcony Alinie Szapocznikow. W tym filmie między innymi wypowiada się i wspomina Ryszard Stanisławski, pierwszy mąż Aliny Szapocznikow, Roman Cieślewicz, drugi mąż, syn Piotr Stanisławski. Także można wysłuchać wspomnień Jerzego Tchórzewskiego, tak. Ale też jest tak, jak mówię, że też jest wielki przyjaciel, historyk sztuki Pierre Rastani, który opowiada z perspektywy już tak nie osobistej, ale właśnie z tej perspektywy znaczenia sztuki w świecie współczesnym tamtym.
3: Dziś 16 maja, a zatem setna rocznica urodzin wielkiej artystki, rzeźbiarki. Chciałam panie zapytać o to, co dziś mówią nam jej prace o świecie. Jaka jest recepcja tych dzieł dziś w 2026, 100 lat po jej urodzinach?
0: Dla mnie osobiście mówią o kruchości istnienia, o kruchości naszego ciała. O tym, jak ciało ludzkie jest piękne, ale jak bardzo też nietrwałe i kruche, i jak można przełożyć tego ducha w tak wyjątkowe materie i trudne do okiełzania jak kamień czy jak metal. Jak bardzo sztuka może być takim narzędziem wypowiedzi dla artystki, która też przeżywa oczywiście dramat swoich przeżyć holokaustowych, czy później choroby nowotworowej.
3: To jeszcze dopytam.
1: Tak myśl mi przyszła, przepraszam, do głowy w kontekście tego, co powiedziałeś, że myślę, że Alina Szapocznikow jest też taką niezwykłą postacią, jak się w kontraście nawet do tego, co powiedziałaś, czy też w uzupełnieniu, jak się przecież czyta to, co napisała, też jej listy, jej wypowiedzi, jak też się patrzy na jej zdjęcia, czy to jak pracowała, czy same jej prace, to z tego, oprócz właśnie tej refleksji nad śmiercią, nad kruchością życia, wybija przecież też masa tej witalności, tego życia, tej właśnie radości z tego życia, tego, że w tym kontraście do tej gdzieś tam wiszącej nad każdym z nas perspektywy śmierci, przecież ogromnej kruchości też naszych ludzkich żyć, jest to właśnie życie, samo życie jakby, które też myślę, że w Alinie i w jej sztuce było bardzo obecne. I to cały czas myślę jest też takim akcentem, który do nas przemawia, jak patrzymy na nią i na jej sztukę.
2: Zresztą wystarczy spojrzeć też na nią samą, małą, kruchą, o małych dłoniach. Często może nawet irytowała się, że mówiono o tym, że taka niewielka, drobna kobieta rzeźbi, wykuwa, lepi i mierzy się z taką naprawdę ciężką materią. Alina Szapocznikow, artystka pełna może nie tyle sprzeczności, ale pięknych kontrastów i na pewno inspirująca do dzisiaj. Bardzo panią dziękujemy za opowieść.

0: o Fundacji Alina, pani Dorota Wanefycht, współzałożycielka tejże fundacji. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Agata Plater-Zyberka, koordynująca działania Fundacji Alina, która mieści się, przypomnijmy, przy ulicy Brzozowej w Warszawie. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: A my słuchamy suity na klawesyn i taśmę Elżbiety Sikory.

0: Klawesyn i taśma w roli głównej, czyli La Valse Elżbiety Sikory.
1: Marek Bejlin w książce Ferwor życie Aliny Szapocznikow pisał o niej tak. Pod towarzyską elastycznością skrywała twardość. Kiedy już wiedziała, że umiera, odwiedzający ją przyjaciele widzieli tylko jej radość i energię. Teatr? Raczej żywiołowy program życiowy. Zachowanie nierzadkie wśród tych, którzy przetrwali zagładę.
0: Alina Szapocznikow. Fascynująca, odważna, piękna i twórcza. Wspominaliśmy tę niezwykłą rzeźbiarkę dziś na Antenie Dwójki w setną rocznicę jej urodzin.
1: Czas się żegnać. Paweł Worobiej, Olga Borzyszkowska, Aleksandra Łapkiewicz, Maria Czok
0: i Katarzyna Sanocka. Dziękujemy Państwu. Dobrego popołudnia i do usłyszenia.

0: reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza.
4: Jak nie kocha franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
2: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
6: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
1: Sala kameralna.

Dzień dobry, witam Państwa ponownie, Klaudia Baranowska. Zapraszam na godzinę z muzyką dawną w kameralnej odsłonie z naszego radiowego archiwum. Przeniesiemy się dziś na festiwal Muzyka w Raju w Gościkowie Paradyżu, który w tym roku rozpocznie się 13 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. To jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskich festiwali muzyki dawnej. To wydarzenie od ponad dwóch dekad związane z niezwykłą przestrzenią klasztorów w Gościkowie Paradyżu, no i teraz od kilku lat również z innymi miejscami na ziemi lubuskiej. Chciałabym rozpocząć od niemal samych początków festiwalu. Cofniemy się do roku 2008, kiedy odbywała się szósta odsłona Muzyki w Raju. 19 sierpnia w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Marcina zabrzmiał koncert zespołu Arte Dei Suonatori, jednej z najważniejszych polskich orkiestr specjalizujących się w wykonawstwie historycznym. Solistami wieczoru byli wówczas Aleksiej Kosenko i Bolette Red, artyści, którzy znajdowali się wtedy na początku międzynarodowej kariery i bardzo często współpracowali właśnie z Arte Dei Suonatori, zespołem, który powstał w 1993 roku w Poznaniu, założony przez skrzypków Ewę i Aureliusza Golińskich. Na początek zabrzmiała wtedy efektowna i pełna teatralnej energii Symfonia C-dur z opery Olimpiada Antonia Vivaldiego. Muzyka otwierająca sceniczny świat opery, pełna blasku i charakterystycznej dla Vivaldiego koncertowej witalności.

Tak, przed 18 laty na festiwalu Muzyka w Raju zabrzmiała symfonia C-dur z opery Olimpiada Antonia Vivaldiego w wykonaniu zespołu Arte dei Suonatori. Tak było 19 sierpnia 2008 roku w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Marcina w Gościkowie, paradyżu na ziemi lubuskiej. Potem zabrzmiał koncert Amol Jerzego Filipa Telemana na dwa flety proste, smyczki i basso continuo, a solistami byli francuski flecista i dyrygent, który bardzo często współpracował wówczas z Arte dei Suonatori, czyli Aleksej Kosenko, i duńska flecistka Bolette Reed.

koncert Amor Jerzego Filipa Telemana w katalogu dzieł tego kompozytora, pozycja 52A2. Tak to zabrzmiało w wykonaniu Arte dei Suonatori w partiach solowych Aleksiej Kosenko i Bolette Red. Nagranie pochodzi z koncertu z 6. Festiwalu Muzyka w Raju w Gościkowie Paradyżu z 19 sierpnia 2008 roku. Wtedy w składzie Arte dei Suonatori grała Martyna Pastuszka, Anna Nowak, artyści, którzy tworzą teraz Och Orkiestrę, oczywiście Ewa i Aureliusz Golińscy, a obok nich Joanna Boślak-Górniok, obecna od początku festiwalu Muzyka w Raju, która jest też liderką orkiestry Core. I teraz do koncertu tego zespołu przechodzimy. Przenosimy się o 11 lat, pozostając jednak w tym samym miejscu, czyli w sercu festiwalu Muzyka w Raju w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Marcina w Gościkowie Paradyżu. Tam 18 sierpnia 2019 roku podczas kolejnej z odsłon festiwalu wystąpiła orkiestra Core. No to jest szczególny zespół w historii Muzyki w Raju, bo Core narodziło się właśnie tam, jako artystyczna inicjatywa skupiająca muzyków związanych z wykonawstwem historycznym i paradyskim festiwalem, paradyską atmosferą wspólnego muzykowania. Podczas tamtego koncertu 7 lat temu zabrzmiały m.in. koncerty na Viole da Gamba, Johanna Gottlieba Grauna, muzyka niezwykle rzadko wykonywana, łącząca późnobarokową ekspresję z XVIII-wieczną elegancją stylu galę. A na początku zabrzmiał koncert na skrzypce Viole da Gamba, Adur Antonia Vivaldiego, Uriema pozycja 546.

Koncert A-dur Antonia Vivaldiego, Urioma, pozycja 546. Teodoro Bau, Navioli da Gamba, Anna Maria Letipu na skrzypcach i orkiestra Core pod dyrekcją Joanny Boślak-Górniok na klawesynie. Tak rozpoczął się tamten koncert 18 sierpnia 2019 roku w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Marcina. Solistą wieczoru był Teodoro Bau, włoski gambista, wielokrotny uczestnik muzyki w raju. Po Vivaldim zabrzmiał wtedy koncert na viole da gamba, smyczki i basso continuo a mol Johanna Gottlieba Grauna właśnie z Teodoro Bau w partii solowej. Dzieło jednego z ważniejszych niemieckich kompozytorów pierwszej połowy XVIII wieku. W swoich czasach był uznawany za jednego z najwybitniejszych skrzypków i kompozytorów pruskich. Uczył się u Tartiniego, Pisendla i to słychać wyraźnie w jego utworach. Był znanym i cenionym kompozytorem muzyki instrumentalnej. Przed nami orkiestra Core i Teodoro Bau na violi da gamba.

Teodoro Bau na violi da gamba i orkiestra Core. To był koncert Amol na viole da gamba, smyczki i basso continuo Johanna Gottlieba Grauna, niemieckiego kompozytora działającego na dworze Fryderyka II w Berlinie w pierwszej połowie XVIII wieku. Tak było na 17. festiwalu.

festiwalu Muzyka w Raju w Gościkowie Paradyżu 19 sierpnia 2019 roku w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Marcina. W tym roku festiwal Muzyka w Raju odbywać się będzie przede wszystkim w dwóch miejscach: w Filharmonii Gorzowskiej oraz w Kościele Świętego Michała Archanioła w Świebodzinie. W programie znajdą się koncerty muzyki dawnej, średniowiecznej, renesansowej, barokowej w wykonaniu znakomitych artystów specjalizujących się w wykonawstwie historycznym, między innymi zespołów Les Trouvères, La Nebuleuse, La Morra i Orkiestra Core. Festiwal rozpocznie się 13 sierpnia, a finałowe koncerty zaplanowano na 23 dzień sierpnia. Z kolei Przedsionek Kraju, wędrujący cykl prezentujący muzykę dawną w mniejszych miejscowościach ziemi lubuskiej, odbywać się będzie od 23 do 31 maja. Tegoroczna 14. odsłona poświęcona będzie muzyce średniowiecznej i twórczości Francesca Landiniego, a koncerty wykona zespół Green Four pod kierunkiem Koriny Marti. Tak dzisiaj kończymy. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. A na zakończenie zagra jeszcze Korina Marti.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward kierowaną do wszystkich, którym zależy na rozwoju kariery muzycznej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotykamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl. Stanisława Celińska była jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W cyklu Głosy z przeszłości, jej refleksje o sztuce i życiu zanotowane w 2012 roku.
2: Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje. A potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią?
1: Od poniedziałku do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.

0: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła 18.
1: 52 białe. Trzydzieści sześć czarnych. Osiemdziesiąt osiem klawiszy.

Andrzej Sułek, dzień dobry. Dziś znów mam kłopot z nadmiarem i muzycznych nowości, i szczególnych okoliczności, które chciałbym przynajmniej pokrótce Państwu zasygnalizować, zaakcentować, zauważyć i zaznaczyć. Zacznę od jubileuszu i powinszowań wobec Piotra Palecznego, który obchodził swoje bardzo okrągłe urodziny, którego chciałbym teraz uhonorować trzecią częścią koncertu fortepianowego Ignacego Jana Paderewskiego z orkiestrą Sinfonia Warszawia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Róża Świadczyńska w ostatnim odcinku swojego cyklu Chopin osobisty poświęciła dużo miejsca Piotrowi Palecznemu, przedstawiając jego interpretacje chopinowskie, które przecież przyniosły mu międzynarodową sławę i wielki autorytet, ale ja nie ukrywam, że w tym nurcie poza chopinowskim właśnie koncert Paderewskiego z Maksymiukiem uważam za nagranie, za interpretację, za kreację ponadczasową i nieprześcignioną.

Piotrowi Palecznemu urodzinowo zadedykowałem tę właśnie trzecią część koncertu fortepianowego Ignacego Jana Paderewskiego, w której jubilat wystąpił u boku Jerzego Maksymiuka i orkiestry Sinfonia Varsovia. Nie wypada nie zauważyć 160. rocznicy urodzin Erika Satie, 17 maja, to jutro. Ale ponieważ wczoraj słuchaliśmy recitalu, którym muzyka Satiego zajęła miejsce niepośrednie z Aleksandrem Tarot, autorytetem w tej dziedzinie przy fortepianie, przeto dziś zaznaczam, sygnalizuję, ale nie gram. Chciałem też zacytować choćby fragment z najnowszej płyty Karola Mosakowskiego zatytułowanej Saint-Sulpice, co mówi chyba wszystko, bo Saint-Sulpice ze wspaniałymi organami Cavaillé-Colla to miejsce pracy polskiego organisty, ale ponieważ Magdalena Łoś z kolei poświęciła tej płycie i nagraniom Karola Mosakowskiego dużo miejsca, nazywając go słusznie Mosakowskiego dobrem narodowym, a więc i tę organową tym razem prezentację dziś pominę. Natomiast nie oprę się pokusie przedstawienia Państwu króciutkiego wyimka z najnowszej płyty Adama Golgi, polskiego pianisty mieszkającego i urodzonego w Stanach Zjednoczonych. Płyta nosi tytuł Chopin sans Chopin, czyli Chopin bez Chopina. Składają się na program tego albumu utwory należące do kanonu gatunków chopinowskich, ale autorstwa innych kompozytorów. Jeśli jest więc nocturn, to Gabriela Fauré, jeśli scherzo, to Brahmsa, jeśli fantazja, to Scriabina, ballada Manuela Ponce. Perełką w tym znakomitym

Z najnowszej płyty Adama Golki zatytułowanej Chopin bez Chopina słuchaliśmy Mazurka Emol op. 6 numer 1 Natalii Janoty. To pierwsze nagranie w historii fonografii. Jeśli zastanawiają się Państwo, czemu te wszystkie zmiany i dlaczego tak bardzo oszczędzam czas na początku audycji, to teraz wszystko się wyjaśni. Szajech Nosrati nagrała płytę z muzyką Alkana, a Alkan pisał na fortepian utwory w skali mamuciej. Nawet etiudy układały mu się w symfonię. A ja teraz chcę Państwu przedstawić nagranie Wielkiej Sonaty op. 33 Le Quatre Âges, czyli przekładając rzecz swobodnie Cztery Pory Życia.

0: Wielka sonata Le Quatre Âges, op. 33 Charles Valentina Alcana. 20 lat? Très vite. 30 lat? Quasi Faust. 40 lat? Un heureux ménage, czyli szczęśliwe małżeństwo. 50 to Prométhée enchaîné, czyli Prometeusz w okowach. Grała niemiecka pianistka Shayek Nosrati, a ja dziękuję Państwu dziś już za uwagę. Kłaniam się, do usłyszenia. Andrzej Sułek.
1: Autopromocja.
2: Żyjemy w świecie, w którym obrazy nie tyle do nas przemawiają, ile nas zalewają, a kciuk stał się być może ważniejszy niż oko. Sztuka wymaga od nas tymczasem zupełnie innego sposobu patrzenia, zaangażowanego intelektualnie, emocjonalnie i etycznie. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zastanowimy się nad tym, w jaki sposób obraz na nas oddziałuje. Porozmawiamy także o sposobach kształtowania spojrzenia i o takim spotkaniu ze sztuką, które nie musi kończyć się werdyktem. Odwiedzające nas tego wieczora osoby będą mogły włączyć się do rozmowy bezpośrednio z naszego studia emisyjnego. Zapraszam dziś o 23:00. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19:00.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam na słuchowisko, monodram zmarłej w miniony wtorek wielkiej artystki polskiego teatru, filmu, radia i estrady, Stanisławy Celińskiej. Laureatka Wielkiego Splendora Nagrody Teatru Polskiego Radia przez kilka dekad obecności w radiowym Teatrze Wyobraźni stworzyła dziesiątki znakomitych ról. Była świetną interpretatorką prozy, ale i poezji. Dziś proponuję słuchowisko zatytułowane De Profundis, z głębokości, z otchłani, które artystka nagrała w 1990 roku. A czas nagrania tego słuchowiska opartego na biblijnej księdze Hioba w przekładzie Czesława Miłosza i pieśniach Jana Kochanowskiego zbiega się z wtedy już skuteczną walką aktorki z chorobą alkoholową i jest rodzajem osobistego wyznania udręczonej doświadczeniami osoby, która powraca do nawet pogodnej akceptacji świata i słabości. Scenariusz napisał Bohdan Cybulski, muzykę skomponował Tomasz Bajerski, a całość wyreżyserowała Dobrosława Bałazy. Przed nami Stanisława Celińska.

Żył mąż pewien w ziemi Uz. Chiob mu było na imię. A był mąż ten nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. Miał w dobytku 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele czeladzi. Tak był mąż ten największy ze wszystkich synów wschodu.

I zdarzyło się pewnego dnia, że przybył szatan, aby stawić się przed Panem. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? Odpowiedział szatan Panu i rzekł: z obchodzenia ziemi i wędrowania po niej. I rzekł Pan do szatana: a czyś baczył na sługę mego Hioba? Albowiem nie ma równego mu na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. I odpowiedział szatan Panu i rzekł: czy darmo Hiob Boga się boi? Czy nie ogrodziłeś go ze wszystkich stron, razem z jego domem i wszystkim, co ma naokoło? Dziełom jego rąk pobłogosławiłeś i dobytek jego rozmnożył się na ziemi. Ale wyciągnij rękę twoją i dotknij wszystkiego, co ma. Czy nie będzie wtedy w twarz przeklinał ciebie? I powiedział Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Na niego tylko nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, że synowie i córki jego jedli i pili wino w domu najstarszego swego brata.

A posłaniec przybył do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się w pobliżu i napadli Sabejczycy i wzięli je, a sługi pobili ostrzem miecza i uszedłem sam jeden, abym tobie oznajmił. Kiedy ten jeszcze mówił, przybył inny i powiedział: ogień Boży spadł z niebios i spalił owce i sługi i pochłonął je.

Sługi pobili ostrzem miecza i uszedłem sam jeden, abym tobie oznajmił. Kiedy ten jeszcze mówił, przybył inny i powiedział: twoi synowie i twoje córki jedli i pili w domu swego najstarszego brata. I oto wielki wiatr przyszedł od strony pustyni i uderzył w cztery węgły domu, tak że upadł na młodych i zginęli. I uszedłem sam jeden, abym tobie oznajmił. I wstał Hiob i rozdarł swój płaszcz i ostrzygł głowę i padł na ziemię i złożył pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione.

I rzekł Pan do szatana: mąż to nienaganny i prawy, bojący się Boga i stroniący od złego. Trwa on w nienaganności swojej, a tyś mnie poduszczył, abym go gubił bez przyczyny. Odpowiedział szatan Panu i rzekł: skóra za skórę, wszystko co człowiek posiada odda za swoje życie, ale wyciągnij rękę twoją i dotknij kości jego i ciała jego, czy nie będzie wtedy w twarz przeklinał ciebie? I rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko życie jego zachowaj.

Odszedł szatan sprzed oblicza Pana i uderzył w Hioba wrzodem złośliwym od stopy aż do ciemienia. Rzekła tedy do niego żona: ciągle trwasz w nienaganności swojej. Przeklnij Boga i umrzyj. A on rzekł do niej: mówisz, jakby jaka szalona mówiła. Dobro przyjęliśmy od Boga, a zła nie przyjmiemy?

usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o całym nieszczęściu, jakie na niego przyszło, i przybyli, bo umówili się, aby pójść razem i pożałować go i pocieszyć. A kiedy podnieśli oczy swoje z daleka i nie poznali go, zaczęli głośno płakać i rozdarli swoje płaszcze i ciskali proch ku niebu nad swoje głowy. I siedzieli przy nim na ziemi 7 dni i 7 nocy i żaden nie przemówił do niego ani słowa, gdyż widzieli, że jego ból był bardzo wielki.

Nareszcie otworzył Hiob usta swoje i przeklął dzień swój. I odezwał się Hiob i rzekł:

Bodajby przepadł dzień, w którym się urodziłem. I noc, która powiedziała, poczęty jest mężczyzna. Czemu nie umarłem w łonie matki? Nie skonałem, kiedy wyszedłem z jej żywota.

się pytam, kiedy wstanę i dłuży się wieczór i miotam się aż do świtu. Pokryło się ciało moje robactwem i strupem. Skóra moja zasycha i znów ropieje. Toteż ja nie powściągnę ust moich. Mówić będę w udręce mego ducha, skarżyć się w gorzkości.

chodzi koło mnie, a nie widzę go. Idzie dalej, a nie mogę go rozpoznać. Jeżeli udam się do siły, on jest silniejszy. Jeżeli do sądu jego, któż pozwie? Jestem niewinny. Nie dbam o siebie, obmierzło mi życie. Wszystko to jedno, dlatego rzekłem. On i niewinnego, i nieprawego zgładza. Kiedy klęska sprowadza śmierć nagłą, on natrząsa się z rozpaczy niewinnych. Niechby tylko on zdjął rózgę swoją ze mnie i groza jego nie przerażała mnie więcej. Wtedy mówiłbym bez strachu przed nim, bo nie ma winy ze mną. Twoje ręce ukształtowały i uczyniły mnie całego, jak jestem, a chcesz mnie zgubić? Życie mi łaską mnie obdarzyłeś i twoja opieka strzegła mego tchnienia, ale to wszystko ukryłeś w swoim sercu. Ty przecie wiesz, że nie zawiniłem. Jeżeli zło czynię, biada mi, ale jeżeli jestem sprawiedliwy, dlaczego nie mogę podnieść głowy, karmiony wstydem i świadom mojej nędzy? Czyż nie odrobina tylko dni moich? Odstąp ode mnie, abym miał trochę radości.

0: Człowiek z kobiety zrodzony, krótkich jest dni i pełen troski. I na takiego ty otwierasz oczy, iść mnie zmuszasz do sądu z tobą? Kto czystość wywiedzie z nieczystości? Nikt.
1: Bo drzewo ma nadzieję. Jeżeli je zetną, odrodzi się znowu. Jego młode pędy rosnąć nie przestaną. Choć zestarzeje się korzeń jego w ziemi i pień jego obumrze w prochu, na zapach wody wykiełkuje i puści gałązki jak sadzonka. Ale człowiek słabnie umiera, a kiedy skona człowiek,

przecież jest. Uchodzą wody z jeziora, strumień opada i wysycha, a człowiek kładzie się i nie wstanie więcej. I póki trwają niebiosa, nie ocknie się, ani będzie obudzony ze snu swego. Gdybyś mnie tylko ukrył w otchłani, schował, aż minie twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał o mnie. Kiedy umrze człowiek, czy żyć będzie? Przez wszystkie dni służby mojej czekałbym wtedy, aż przyjdzie wyzwolenie.

0: gdyby tylko zapisane były moje słowa, gdyby w księdze były wyryte. Rylcem żelaznym i ołowiem w skale wykute na zawsze. Ale ja wiem, Wybawca mój żyje i On ostatni nad prochem stanie. I kiedy moja skóra już stoczona będzie, u mego ciała sam zobaczę Boga. Kiedy pomyślę o tym, straszno mi i moim ciałem owłada drżenie. Dlaczego nieprawi żyją i starzeją się i rosną w siłę? Bezbożni przesuwają granice, stada zagrabiają i pasą jak swoje. Ubogich spychają z drogi i muszą kryć się razem nędzarze ziemi. Z miast słychać jęk mordowanych i dusza kaleczonych wzywa ratunku. Nie widzi w tym złego.
1: Czyż nie jest tak? Któż powie, że kłamie i obróci w niwecz moje słowo? Zeiste ma swoje pierwoźródło srebro i złoto miejsce, gdzie jest pławione. Nality kamień człowiek ściąga rękę, góry wywraca od korzenia. Przebija w skałach korytarze i każdy skarb widzi jego oko. Ale mądrość, gdzież ją znaleźć? Gdzież jest miejsce zrozumienia? Nie zna śmiertelny drogi do niej, ani znaleźć jej w ziemi żyjących. Przepaść mówi, nie ma jej we mnie. Morze mówi, nie ma jej przy mnie. Nie dostać jej w zamian za złoto, nie odważyć jej ceny srebrem. Ale mądrość skąd pochodzi, gdzież jest miejsce rozumienia?

jeden Bóg. Jest światom drogi do niej i On jeden zna miejsce jej. Kiedy wiatrowi ustanawiał wagę i wody układał pod miarą, wtedy widział ją i sprawdził, rozeznał ją i przebadał. A człowiekowi rzekł: oto bojaźń Pańska jest mądrością i wystrzegać się zła rozumieniem.

Któż to da, żebym był jak w miesiącach dawnych, jak w dniach, kiedy Bóg mnie chronił, gdy jeszcze wszechmogący

a naokoło mnie dzieci moje. Gdy stopy moje kąpały się w śmietanie,

kiedy wychodziłem do bramy miasta i na placu zajmowałem moje krzesło, widzieli mnie młodzi, rozstępowali się, a starzy, podniósłszy się, stali. Bo ucho, które mnie słyszało, błogosławiło mnie i oko, które mnie widziało, życzyło mi dobrze. W sprawiedliwość oblekałem się i odziewała mnie. Prawość była dla mnie szatą i turbanem. Ojcem byłem dla wszystkich w potrzebie i sprawę nieznajomego badałem. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i z jego zębów wydzierałem zdobycz. Kiedy przemówiłem, nikt nie odpowiadał. Kroplami spadały na nich moje słowa. Czekali na mnie jak na deszcz, otwierali usta jak na wiosenną ulewę. Uśmiechałem się do nich i ledwo mogli wierzyć. Jasności mego oblicza nie zdołali zaćmić. Wybierałem dla nich drogę i zasiadałem pierwszy. Przebywałem jak król między wojskami, jak ten, kto zasmuconych pociesza.

wyśmiewają mnie, młodsi ode mnie, których ojców nie położyłbym z psami mojej trzody. Synowie nikczemnych i bezimiennych, biczem wypędzani z kraju, brzydzą się mną, trzymają się z dala i nie wstyd im spluwać, kiedy mnie widzą. Wołam do ciebie, a nie odpowiadasz. Staję przed tobą, a nie zważasz. Stałeś się okrutny dla mnie. Mocą twojej ręki mnie prześladujesz. Unosisz mnie i każesz cwałować na wietrze. Rzucasz mną w ryczącej burzy. Ale czy zrujnowany nie wyciąga ręki i czy w nieszczęściu nie wzywa pomocy? Moja harfa już tylko dla żałoby i mój flet dla głosu płaczących. Jest kto?

aby imię przynajmniej po nas tu zostało. I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje, tkając, lejąc w się wszystko, póki stawa szyje.

położyć równo z bestyjami. Dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami. Przeto chciejmy wziąć przed się

może niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. A ty coś Bóg dał siłę i

wojsko z wielkości szacuje. Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. Czy ukrywałem, jak Adam, moje grzechy i zatajałem w łonie moim winę? O, gdybym miał kogoś, kto by mnie wysłuchał. Oto składam podpis. Niech Wszechmogący odpowie. Niech napisze pismo. Przeciwnik mój.

I odpowiedział Hiobowi Pan z wichrowej burzy i rzekł: Któż tu zaciemnia mój zamiar słowami, którym brak wiedzy? Gdzieżeś był, kiedy zakładałem podwaliny ziemi? Odpowiadaj, jeżeli wiesz, jak zrozumieć. Czy choćby raz w życiu sprowadziłeś poranek i pouczyłeś jutrzenkę o miejscu jej, aby pochwyciła skraje ziemi i strząśnięci z niej byli złoczyńcy? A ziemia zmieniała się jak glina pod pieczęcią i wszystko stanęło w przybraniu. Czy chcesz w niwecz obrócić moją sprawiedliwość, mnie obwinić, aby oczyścić siebie? Czy ramię Twoje jest takie jak Boga i głosem takim jak On zagrzmisz? Przystrój siebie w majestat i chwałę, oblecz się we wzniosłość i wspaniałość. Rozlej srogość Twego gniewu, spójrz na każdą pychę i ponisz ją. Wtedy i ja Tobie przyznam, że zbawcza jest Twoja prawica. Kto mnie obdarował, abym mu oddawał cokolwiek jest na ziemi? Wszystko moje. Odpowiedział Hiob Panu i rzekł: Wiem, że Ty wszystko możesz i niewzbroniony jest Tobie żaden zamysł. Słyszeniem

0: Mariuszu, słyszałem o tobie, ale teraz moje oko ciebie ujrzało. Dlatego żałuję i korzę się, tak jak tu jestem, w prochu i popiele.
1: I Pan odmienił los Hioba. Rozmnożył Pan wszystko, co był posiadał Hiob, w dwójnasób. Także miał 14 000 owiec i 6 000 wielbłądów i 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał 7 synów i 3 córki, a nie znalazłoby się kobiet tak pięknych jak córki Hioba w całym kraju. Pan pobłogosławił późnym latom Hioba bardziej niż wczesnym. Żył Hiob 140 lat i oglądał swoich synów i synów ich synów do 4. pokolenia. I umarł Hiob stary i syty dni.
0: Czego chcesz od nas, Panie?

Bie. Złota też wiem, nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym cię tedy sercem.

0: W słuchowisku poetyckim z fragmentów Księgi Hioba w przekładzie Czesława Miłosza i pieśni Jana Kochanowskiego zatytułowanym De Profundis wystąpiła Stanisława Celińska. Muzyka Tomasza Bajerskiego w wykonaniu kompozytora, a także Mariusza Tondery i Doroty Powichrowskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Adaptacja Bohdana Cybulskiego. Reżyseria Dobrosławy Bałazy.
1: Autopromocja.
2: Sam mówi o sobie, że nie czuje się bohaterem. Andrzej Poczobut po uwolnieniu z kolonii karnej chce wrócić na Białoruś i być blisko Związku Polaków, pomagać tym, którzy żyją na jego rodzinnej Grodzieńszczyźnie. Andrzej Poczobut będzie gościem poniedziałkowej audycji Wybieram Dwójkę. Zapraszam, Małgorzata Niecicka-Mac.
1: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia za 10 minut wybije 20.

0: Dziś jest sobota, 16 dzień maja i to jest taki dzień, proszę państwa, kiedy mogą się państwo spodziewać tutaj u nas rzeczy niecodziennych i właśnie nietuzinkowych. Po prostu wystarczy przyjść, jeśli państwo mogą się wybrać do siedziby Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85, a my mówimy na Malczewskiego po prostu. To będą nas państwo mogli obejrzeć przy pracy, a nie tylko posłuchać, tak jak to się dzieje na co dzień. No a ponieważ niecodziennie jest, więc my dzisiaj trochę wcześniej rozpoczynamy nasz operowy wieczór, długi, ponad 3-godzinny, który potrwa prawie do 23:00. Opera pod gwiazdami. W studiu wraz ze mną Dorota Kozińska. Dobry wieczór, Doroto.
1: Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór państwu.
0: I też mamy niecodzienny spektakl dla państwa, a właściwie niecodzienną muzykę, i to od razu trzeba zaznaczyć, to nie jest spektakl, tylko to jest wykonanie, które się nazywa semi-stage, czyli właściwie koncertowe z elementami

0: ewentualnie jakiejś zaznaczonej scenografii albo na przykład rekwizytami. Wykonanie koncertowe zarejestrowane w Budapeszcie w słynnej sali MIPA, która jest nad brzegiem Dunaju, 14 stycznia tego 2026 roku. No i wiesz co, ja chciałem tak zacząć jakoś z suspensem. Oczywiście ci, którzy czytają nasze propozycje, to wiedzą, czego będą mogli się spodziewać. Ale chciałem powiedzieć tak, że jak myślisz Leo Delibes, to co myślę, dalej?
1: To myślę Coppelia i myślę Lakmę.
0: No właśnie. A to no, chyba nie tylko autor tych dwóch dzieł.
1: Było tego znacznie więcej i pod tym względem zarówno Lakmę, jak i opera, której dzisiaj będziemy słuchać, są dziełami stosunkowo późnymi. Delibes żył krótko, 50 kilka lat.
0: No to nie tak krótko, przepraszam cię bardzo. Chopin 39, Mozart 35.
1: Ale zobacz, Chopin Anton nie napisał Fils. Żadnej opery. Tak krótko żył,
0: no
1: że
0: bo
1: nie
0: za
1: dążył.
0: Krótko żył, żeby Mozart natomiast trochę.
1: Natomiast Delibes rzeczywiście nie kojarzymy z żadnymi innymi operami niż Lakmę, a pisał ich całkiem sporo. Napisał ich kilkanaście, części nie dokończył. Niektóre pisał we współpracy z kilkoma innymi kompozytorami, między innymi z Offenbachem. Zresztą te związki Delibes z Offenbachem dają się odczuć również w obsadzie prapremiery dzieła, którego dzisiaj będziemy słuchać, a odbyła się ona w roku 1880.
0: To zdradzisz tytuł? Czy ja mam go powiedzieć?
1: Powiedz, a potem będziemy opowiadać dalej.
0: Jean de Nivelle, opera w trzech aktach. I prawdę mówiąc, wiesz co, oczywiście znamy materię muzyczną, którą państwu będziemy prezentowali za minut kilka, ale ja trochę się czuję tak jak przed prawykonaniem nowego dzieła współczesnego.
1: To jest bardzo dziwny utwór, bo po pierwsze trudno go zaszufladkować do jakiejkolwiek kategorii gatunkowej. Prapremiera odbyła się w opera komik, ale tak na dobrą sprawę to nie jest do końca opera komiczna.
0: Zresztą bardziej opera komik nie grała oper komicznych.
1: Tak, ale nie jest opera,
0: prawda,
1: komiczna nawet w tym rozumieniu, o jakim opery już komik, powielekroć francuski mówiliśmy w naszych audycjach. To jest utwór, który zdecydowanie bardziej przypomina klasyczną grand opera. Ale są w niej dziwne elementy. Po pierwsze, dobrze się kończy, co już nie pasuje do grand opera, a po drugie, są w niej ewidentne elementy komiczne, podobne takim elementom komicznym, które na przykład występowały w wystawionej kilka lat wcześniej Carmen. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak jak powiedziałam wcześniej, w prapremierowej obsadzie pojawiło się kilkoro śpiewaków, którzy do tej pory byli kojarzeni przede wszystkim z lekką, z lżejszą muzą offenbachowską i którzy wszyscy bez wyjątku byli wybitnymi specjalistami również w zakresie operowej twórczości francuskiej. Tutaj mamy trzy wielkie nazwiska. W roli tytułowej wystąpił Jean-Alexandre Talazac, który był pierwszym Hoffmanem w opowieściach Hoffmana Offenbacha.
0: No ale to pomieszałaś tu teraz wszystko, przepraszam cię bardzo, nie, bo opowieści Hoffmana to nie jest
1: ale
0: opereta
1: właśnie
0: przecież.
1: Tutaj są trzy nazwiska trzech śpiewaków, którzy wystąpili zarówno w arcydziele Offenbacha, jak i w arcydziele Masneta. I coś tutaj też jest na rzeczy. To znaczy, kiedy wsłuchać się w muzykę Jeana de Nivelle, to jest tu trochę Offenbacha, trochę Masneta, a najwięcej chyba Meyerbera i Lalo. Jest to dzieło niesłychanie niejednorodne stylistyczne, a zarazem nieprawdopodobnie melodyjne, bardzo wpadające w ucho i mimo pewnych, oględnie mówiąc, niespójności libretta, a raczej epizodyczności tego libretta, ono jest tak porwane i tak nieprawdopodobne, że nawet klasyczne grand opera nie mogą się z nią pod tym względem równać. Jest to dzieło, które cieszyło się niesłychaną popularnością zaraz po premierze. Zostało poszło w Operze Paryskiej, przeszło 100 razy, co było ogromnym sukcesem. Natychmiast ruszyło w trasę europejską. Dotarło do krajów skandynawskich, dotarło do Wiednia, dotarło do brukselskiej La Monnaie i właśnie, uwaga, do Budapesztu.
0: Gdzie jeszcze Sankt Petersburga też.
1: Jeszcze Sankt Petersburga, ale przede wszystkim dotarło do Budapesztu. W związku z tym ten powrót do Budapesztu jest również uzasadniony.

0: uzasadnione ze względów kulturowo-geograficznych.
1: I historycznych.
0: Później wznowiono Jeana de Nivelle w Paryżu w roku 1908, też z całkiem dużym powodzeniem.
1: I to koniec.
0: Było jeszcze przed pierwszą wojną światową.
1: I się ucięło.
0: I się ucięło.
1: Ale dlaczego?
0: Być może dlatego, że naprawdę nie bardzo wiadomo, co z tą operą zrobić. Nie dosyć,
1: no
0: że
1: jak
0: jest to
1: zagrać po prostu, odtworzyć, zaśpiewać.
0: Ale dobrze, tylko że właśnie trzeba ją jeszcze zainscenizować i wyreżyserować, a tutaj już zaczyna się robić trochę trudniej. Jean de Nivelle, tytułowy bohater tej opery, był postacią jak najbardziej historyczną, ale został przez librecistów całkowicie odmieniony. On jest tutaj głównym amantem, przeżywającym niezwykłe rozterki, uciekającym z dworu królewskiego we Francji z zupełnie innego powodu niż ten, który spowodował jego ucieczkę w rzeczywistości. Jean de Nivelle przez wiele lat uchodził za wcielenie niewypełniania obowiązków synowskich i wcielenie symbol zdrady honoru. Zamiast pomóc swojemu ojcu, arystokracie francuskiemu.
1: On był z rodu Montmorency, tak?
0: Tak. Stanął po stronie króla i stanąć po stronie króla Ludwika XI w konflikcie, który wtedy się rozpętał pomiędzy Francją a Burgundią. Był to konflikt z księciem Burgundii Filipem III Dobrym. Sprzymierzył się z Burgundczykami, dał nogę z domu rodzinnego i z dworu i za karę został, uwaga, wydzierżawiony jak pies. To przyczyniło się do pewnej bardzo zabawnej legendy.
1: Czy to coś utożsamiono oznacza, że jak pies? Tak,
0: utożsamiono w pewnym momencie tego psa w znaczeniu podłego człowieka z psem jako takim. I w języku francuskim pojawił się idiom le chien de Jean de Nivelle, czyli pies Jeana de Nivelle. I po raz pierwszy to określenie pojawiło się w pewnej XVI-wiecznej, bardzo popularnej francuskiej piosence, w której tak jak król Sobieski miał trzy pieski w dziecięcej wyliczance, tak ten Jean z tej piosenki miał bardzo dużo różnych trzech rzeczy, między innymi koty, między innymi dzieci, ale również konie miało trzy i miał również trzy pieski. I dwa były hultaje, a trzeci uciekał, jak się na niego zagwizdało. I właśnie językoznawcy i historycy podejrzewają, że to jest ten motyw, który łączy postać psa Jeana i psa prawdziwego. Czyli właśnie Jean de Nivelle jak pies uciekł, kiedy wezwano go, żeby ruszył na pomoc królowi Francji.
1: Dobrze, i co tam się dzieje? Bo opowiedzmy chociaż akt pierwszy. Tej muzyki jest bardzo wiele i bardzo bogatej. Ja muszę powiedzieć, że początek to mi się skojarzył w ogóle z jakąś taką wizją zupełnie neoklasycystyczną. Aluzję do muzyki dawnej, proszę ciebie, w latach 80. czy 70. XIX wieku.
0: Opowiemy jeszcze w przerwach pomiędzy aktami o głosach, bo tam są też różne bardzo ciekawe fachy wokalne, które mogą powodować, zamyślane oczywiście przez Deliba, które dzisiaj mogą przysporzyć kłopotów obsadowych, ale o tym opowiemy za chwilkę, a teraz ja może pokrótce, szybciutko
1: tak,
0: opowiem.
1: Dzisiaj jest specjalne wydanie, więc ty opowiadasz.
0: W akcie pierwszym. Dobrze. Dzieje się on na wsi burgundzkiej i chłopi pracujący w winnicy złoszczą się na młodego pasterza, który nie odpowiada na ich wołania. Tajemniczy gość wzbudza ciekawość wiedźmy Simon, która chce ożenić swojego syna, okropnego złodzieja i łajdaka, ze swoją siostrzenicą, która ma na imię Arlette. Arlette oczywiście od razu zwróciła uwagę na nieznajomego i zakochała się w nim na zabój. Kim jest naprawdę, też zaczęła się domyślać, chociaż w operze, jak już wspomnieliśmy wcześniej, ucieka on z dworu z innego powodu, mianowicie dlatego, żeby uciec przed niechcianym małżeństwem. Jean został wyswatany z kimś zupełnie nieodpowiednim. No i tutaj pojawia się grupa pościgowa, która składa się z czworga osób, w tym właśnie trzech postaci komicznych, o których opowiadałam wcześniej, które są bohaterami fenomenalnego zupełnie tercetu, który się pojawi w pierwszym akcie. Jest to baron de Botrey, stary intrygant, siedzący na barykadzie i lawirujący pomiędzy obiema stronami konfliktu. Pan Malicorne, wysłannik królewski i niedoszły teść.

0: Żana oraz Saladin, przyjaciel hrabiego de Charolais, kolejnego członka grupy pościgowej. I ten Saladin jest straszliwie cięty na Żana, ponieważ w ucieczce, a raczej przed ucieczką, Jean ukradł mu ulubioną szpicrutę.
1: Słuchamy aktu pierwszego opery Jean-Denis Vel, Leo Delibes, trzyaktowej całości z aluzjami do Grand Opera. Jak państwo słyszeli, to ja przedstawię wykonawców. Chciałem zaznaczyć, proszę państwa, że to jest specjalny zabieg węgierskich producentów całego spektaklu, żeby obsada była zagraniczna, spoza Węgier. Całość prowadzi Dierdi Waszegi, ale na początek Cyril Dubois, tenor, Jean-Denis Vel, właśnie tytułowy bohater, Melissa Petit, sopran Arlette, Marie-André Bouchard-Lessier, mezzosopran Simon, Judith Van Vanroy, sopran Diana, Tassis Christoyanis, baryton, właśnie hrabia de Charolais, François Rougier, tenor Malicorne, Jean-Philippe MacLeish, bas Botrey, Juliette Mé, sopran Paś, Isoleon zresztą, on ma na imię, i Adrien Fournazon, bas Saladin. Węgierski Chór Narodowy i Narodowa Węgierska Orkiestra Filharmoniczna dyryguje Dierdi Waszegi.

To Państwo chyba nie mieli wątpliwości, że jesteśmy w Burgundii i to bardzo głęboko, dawno temu, w czasach historycznych, na dworze Filipa Dobrego. Te dźwięki stylizowane na muzykę dawną w ostatnich akordach, tuż przed samą kadencją pierwszego aktu Jeana de Nivelle, opery w trzech aktach Leo Deliba, wyraźnie o tym zaświadczały. To jest koncertowe wykonanie zarejestrowane w Budapeszcie 14 stycznia tego roku opery Leo Deliba. I nie jest to Lakmé, tylko właśnie Jean de Nivelle, opera historyczna, po części

0: komiczna, z odpowiednimi głosami, które podczas prapremiery w 1880 roku, tak to było dokładnie, były naprawdę, należały do najlepszych śpiewaków w ówczesnym Paryżu.
1: Do najlepszych śpiewaków i do śpiewaków dysponujących szczególnymi głosami, które można powiedzieć w niektórych przypadkach wyginęły. Tutaj są dwie role śpiewane przez współczesne mezzosoprany, bardzo zresztą stylowo. Na razie słyszeliśmy tylko jeden głos mezzosopranowy, a właściwie tylko dwa, ale to jest ten szczególny typ głosu, o którym za chwilę powiem, czyli sopran du gazon. Myśmy kiedyś mówili o sopranie Falcon, czyli o takiej ciemniejszej odmianie sopranu dramatycznego, na przykład w Lohengrinie Ortruda, a sopran du gazon to był też od imienia, właściwie pseudonimu śpiewaczki z przełomu XVIII i XIX wieku. To było coś przedziwnego, mianowicie ciemna mezzosopranowa subretka.
0: To jest możliwe w ogóle? To,
1: no więc właśnie to jest bardzo trudne do wyobrażenia i taki typ głosu był przez Deliba wymagany w dwóch partiach. Jedną z tych postaci już usłyszeliśmy, mianowicie baronową de Botrey, a z drugą będziemy mieli przyjemność w drugim akcie. To będzie spodenkowa rola Pazia.
0: Izolena.
1: I w akcie drugim znajdujemy się, jak już powiedziałeś, na dworze Filipa III Dobrego, księcia Burgundii. Arlette zostaje na ten dwór wprowadzona właśnie przez baronową de Botrey i robi na starzejącym się księciu absolutnie piorunujące wrażenie. Zarówno swoją urodą, jak i zdolnościami negocjacyjnymi, dlatego że udaje jej się starego księcia pogodzić z jego synem Karolem, późniejszym władcą Burgundii, Karolem Śmiałym, ale to dopiero pieśń przyszłości. Do tego w operze nie dojdziemy. Tymczasem Arlette próbuje uwieść Saladin. Nie tylko dlatego, że Arlette mu się bardzo podoba, ale również dlatego, żeby w ramach tej knutej od końca pierwszego aktu intrygi całkowicie ją skompromitować. Nie intrygę, tylko Arlette. No i na tym nakrywa ich oboje Jean, który wyzywa Saladina na pojedynek i zabija go mieczem. A na dodatek, nie wierzy Arlette, że ona tak niechcący. I że bynajmniej nie chodziło o to, że to jest to wyłącznie intryga złego Saladina. No ale zostaje zwolniony z natychmiastowej kary, która byłaby w tym przypadku bardzo surowa, pod jednym warunkiem, że przejmie dowództwo nad wojskami burgundzkimi w zbliżającej się bitwie wojsk księcia Burgundii z wojskami króla Francji Ludwika XI.
0: No to piękna historyczna opowieść i wszystko gdzieś tam osadzone w faktach, prawda?
1: Bo rząd bardzo luźno.
0: Bardzo luźno. Zawsze mnie rozczarowujesz jakoś. Ja to bym chciał taki
1: podręcznik historii, bo to, że nie da
0: oczywiście,
1: rady. Nic z tego.
0: Żeby to wszystko było dokładnie w zgodzie z badaniami historycznymi, a to zawsze jest jakoś zawoalowane wszystko. Cyril Dubois, tenor, to jest Jean de Nivelle, Melissa Petit, sopran Arlette. Ten Paź Izolent to jest Juliette Mai, sopran. Marie-André Bouchard-Lessier, mezzosopran, to była Simone. Judith Van Vanroy, sopran Diana. Tassis Christoyanis, baryton, hrabia Charolais. François Rougier, Malicorne i Jean-Philippe MacLeish, to jest Botrey, a także zespoły, chór węgierski, Narodowy Chór Węgierski i Węgierska Orkiestra Filharmonii. Także narodowa całość prowadzi Dierdi Waszeki.

0: Hrabia de Charolais uwolnił Jeana de Nivelle i poprosił go o dowodzenie wojskami burgundzkimi przeciwko królowi Francji w szykującej się wojnie i bitwie. Jak to powiedziałaś przed momentem, że powiało Meyerbeerem?
1: Tak, zdecydowanie finał drugiego aktu jest chwilami brzmi jak prorok, ale tak czy inaczej jest to muzyka tak nieprawdopodobnie wdzięczna. Oczywiście w dobrym wykonaniu, bo do tego trzeba podejść nie tylko z dystansem, ale również z ogromnym znawstwem.
0: Ale chyba najgorsze jest to
1: zdecydowanie udało.
0: Tak,
1: to jest dobry powrót.
0: Dierdi Waszegi dyryguje właśnie tym spektaklem, właściwie koncertowym wykonaniem Jeana de Nivelle, opery w trzech aktach Leo Deliba. Dla nas odkryciem, mam nadzieję, że dla Państwa także, bo to jest dzieło, które no, dość skutecznie zniknęło 110 lat temu z repertuarów i nie jest wykonywane. Wspominałaś, Dorota, o tym, że trudność jest wykonawcza czy inscenizacyjna tej partytury. No ale jeśli to jest gdzieś tam blisko Grand Opera, no to chyba jakieś wzorce powinny być.
1: No wzorce oczywiście mamy, ale ja jestem przeciwniczką robienia skansenu, czyli odtwarzania tych spektakli dokładnie w takim kształcie, w jakim one były inscenizowane w końcu XIX wieku. No, znaczy akurat to konkretne dzieło, tak. To już jest schyłek Grand Opera zdecydowanie. Można to zrobić na przykład tak, jak Max Emanuel Czencić próbuje wskrzesić z ogromnym moim zdaniem sukcesem operę barokową, czyli z jednej strony odnosząc się z wielkim bagażem wiedzy do stanu zastanego, czyli do tego, jak to kiedyś wyglądało. A z drugiej strony z dystansem, z poczuciem humoru, grając tą konwencją, bawiąc się nią, czasami nawet przechodząc w parodię. No ale do tego trzeba bardzo utalentowanego i bardzo dobrze orientującego się w minionej konwencji teatralnej
0: i w realiach tamtych czasów reżysera.
1: Zdecydowanie tak.
0: No to może się kiedyś doczekamy.
1: Mam nadzieję, że się kiedyś doczekamy, bo to dzieło naprawdę zasługuje na renesans sceniczny pod każdym względem. I wydaje mi się, że się prędzej czy później doczekamy, zwłaszcza, że rozmaite inne przedsięwzięcia w ramach Palazzetto Bruzane,
0: dlatego, no właśnie, to jest koprodukcja,
1: to jest koprodukcja, doczekały się wystawień na prawdziwej scenie i no, zobaczymy, co to będzie.
0: Palazzetto Bruzane, że tak powiem, celuje w odgrzebywaniu tego, co warte, a zapomniane?
1: Zdecydowanie tak i skupione jest przede wszystkim właśnie na zapomnianej twórczości francuskiej, XIX-wiecznej, drugiej połowy XIX wieku. Stąd właśnie ta przewaga wykonawców francuskich w obsadzie. Bardzo dobra decyzja do

0: bo ten idiom jest specyficzny i tutaj chodzi nie tylko o odpowiednią grę tekstem, ale również o specyficzną szkołę śpiewu, która no, nie dla wszystkich śpiewaków jest czytelna i oczywista.
1: Idziemy na wojnę w takim razie, to co w akcie trzecim?
0: W akcie trzecim zaczyna się od świtu nad równiną Montlhéry, gdzie

0: Żeby było historycznie, dobrze, no tak, to podaję datę. Natomiast nie znajdujemy się w ferworze bitwy, tylko gdzieś na jej obrzeżach, a konkretnie towarzyszymy Arlette, która rozpaczliwie szuka swojego ukochanego, no i wreszcie go odnajduje. Bliskiego dezercji, dlatego że na widok sztandaru króla Francji stracił nie tylko zapał, ale i odwagę i stara się za wszelką cenę z tego pola bitwy
1: zrejterować.
0: Arlette, wreszcie kochankowie pomiędzy sobą wyjaśniają nieporozumienia związane jeszcze z incydentem na dworze Filipa. Arlette ostrzega swojego ukochanego Jeana przed knowaniami zarówno wiedźmy Simon, jak i niedoszłego teścia, pana, jak on się nazywał? Malicorne, tak?
1: Tak.
0: Malicorne właściwie.
1: Malicorne.
0: No i nagle pojawia się ni stąd, ni zowąd baron de Charolais, tym razem zdecydowanie biorący stronę Jeana, a to nie bez przyczyny, dlatego że baron się właśnie dowiedział, że to Jean uchronił go, wydobył go z zasadzki i w ten sposób uratował mu życie. W odruchu wdzięczności za to, co Jean zrobił dla barona, baron wybłaguje ułaskawienie dla Jeana od króla Francji i kończy się niejednoznacznie ta opera. Mianowicie Jean odstępuje od dalszego dowodzenia wojskami burgundzkimi, ale nie godzi się również przystąpić do wojsk królewskich i odchodzi w siną dal z ukochaną Arlette.
1: No to pięknie. Słuchamy aktu trzeciego Jeana de Nivelle, Leo Delibes.

No i wszystko dobrze się kończy, bo główni bohaterowie po prostu uciekają sobie w siną dal, zostawiając tych, którzy się naparzają na polu bitwy dla ich własną zgubę. To był trzeci i ostatni akt opery Jean de Nivelle Leo Deliba. Wykonanie koncertowe zarejestrowane w Budapeszcie 14 stycznia tego roku. Cyril Dubois tenor to Jean de Nivelle, Melissa Petit sopran Arlette, Marie-André Bouchard-Lessier mezzosopran Simon, Judith Van Roy, sopran Diana, Tassis Christoyanis, baryton

0: hrabia Charolais, François Rougier tenor Malicorne, Jean-Philippe MacLeish bas Botrey, Juliette Mé sopran to jest Paś Isoleon i Adrien Fournaison bas Saladin, a do tego Węgierski Chór Narodowy i Narodowa Węgierska Orkiestra Filharmoniczna dyrygował Dierdi Vashegi. Dorota tutaj skomentowała, że żołnierze jak stali, to wszyscy płakali, jak tamci sobie śpiewali ten miłosny duet, ale potem uciekli. My też już uciekamy. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas.
1: Dorota Kozińska
0: i Marcin Majchrowski, a za chwilę przekażemy Państwa w dobre ręce Michała Nowaka. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward kierowaną do wszystkich, którym zależy na rozwoju kariery muzycznej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotykamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.
3: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
2: Autopromocja.
4: Program drugi Polskiego Radia, już prawie minuta po 23:00.
2: Rachunek myśli.
4: Aldona Łaniewska-Wołk, Paweł Worobiej i Michał Nowak. Dobry wieczór. Patrzenie na sztukę nie jest aktem niewinnym. To spotkanie dwóch historii. Tej zapisanej w warstwach farby i tej, którą niesiemy w sobie. W tym sensie każde spojrzenie jest interpretacją, a każda interpretacja ryzykiem. Bo obraz nie tyle pokazuje, ile prowokuje. Uruchamia pamięć, wywołuje emocje, czasem tworzy iluzję, czasem odsłania coś, czego nie chcielibyśmy zobaczyć. Czym zatem właściwie jest obraz? Czy jest oknem, czy jest lustrem? Polem gry między twórcą a odbiorcą, a może w ogóle nie jest, lecz dzieje się dopiero w akcie patrzenia. W świecie przesyconym wizualnością, od arcydzieł malarstwa po niekończący się strumień obrazów cyfrowych, pytanie o sens patrzenia staje się pytaniem o nas samych. O naszą zdolność skupienia, o wrażliwość, o gotowość do wysiłku interpretacyjnego, o umiejętność zdania sobie sprawy z własnej subiektywności oraz zawartych w niej uprzedzeniach i ograniczeniach. Bo patrzenie, jeśli ma być czymś więcej niż tylko rejestracją, wymaga czasu. A dziś czas jest dobrem deficytowym. Może więc początkiem spotkania z obrazem jest po prostu zatrzymanie się i zgoda na to, że nie wszystko musi się od razu wyjaśnić. W studiu dr Grażyna Bastek z Muzeum Narodowego w Warszawie, autorka strony internetowej Galeria Osobliwości Grażyny Bastek oraz szeregu książek, m.in. Ilustrownik, przewodnik po sztuce malarskiej oraz Rozmowy obrazów. Te publikacje mamy dzisiaj dla Państwa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Najtrudniejsze pytanie na początek. Czym właściwie jest obraz?
1: No pan zaczął tak z grubej rury, a ja sprowadzę rzecz na razie do materialności, bo można powiedzieć o obrazie to wszystko, co pan tak szlachetnie zaczął i zagaił, ale można też bardzo prosto. Obraz to dosyć złożona struktura, składa się z płótna albo deski, czasem miedzianej płyty, czasem kamienia, gipsu, wody, kleju zwierzęcego, minerałów, olejów, jajka, różnorodnych substancji organicznych i nieorganicznych, które wymieszane razem tworzą tę niezwykłą malarską strukturę, która te wszystkie kuchenne niekiedy substancje, jak chociażby olej czy jajko, zamienia w ferię barw, w jakąś grę właśnie taką intelektualną, opartą na wrażeniach, interpretacjach.

0: przeżyciach, emocjach, o których pan wspomniał.
1: No właśnie, no ale ta materialność jest czymś fascynującym, można o niej długo rozprawiać. Może powiedzmy trochę o tym, bo pani powiedziała o tym szeregu rozmaitych składników, ale przecież jest tak, że jeśli jest materialność, to też jest czas. Jest od razu coś, co wpływa na stan tych rzeczy, które są pokazywane, czy które służą jako te nośniki rozmaitych treści w obrazie. No i w związku z tym to, co do nas dociera, to jest coś, co ma swój czas, swój wiek. Mm-hmm. Krótko mówiąc, dzieła mają własne życie. I to życie my obserwujemy w pewnym punkcie, więc w gruncie rzeczy obserwujemy z czymś, co jest wyjątkowo nietrwałe i z biegiem lat jest zupełnie inne. Czy no jest jakaś taka substancja, która za tym stoi?
0: Nie. No światło chyba jest najbardziej niszczycielskim faktorem, które wpływa na stan zachowania obrazów, ale też różnorodne reakcje chemiczne, bo jeśli konserwatorzy, a w przeszłości właściwie nie było konserwatorów, tylko malarze, którzy czyścili i opiekowali się obrazami, jeśli taki malarz przy okazji konserwował inny obraz i stosował żółć wołową jako środek rozpuszczalni, jako rozpuszczalnik do werniksów, to niewiele z tego obrazu mogło zostać. No na szczęście nie zawsze tak brutalnie traktowane dzieła sztuki, ale czas i zmiany, które zachodzą w obrazie, mogą być wynikiem zarówno ludzkiej działalności, takich trochę nieumiejętnych konserwacji, czy nieumiejętnego, złego, nieprawidłowego przechowywania, ale też nieodwracalnych zmian, które w obrazie zachodzą, bo teraz użyję strasznego słowa, zachodzi polimeryzacja spoiw, albo degradacja pod wpływem światła, albo jakieś różnorodne substancje, reakcje chemiczne, na które mogą też wpływać substancje pochodzące chociażby z konserwacji. Także rzeczywiście obraz w jakimś sensie żyje, ale nie powiedziałabym, że zbyt gwałtownie, bo jeśli byśmy mówili wyłącznie o wpływie czasu na malarską powierzchnię, to te procesy są bardzo długotrwałe. One trwają dekadami, setkami lat.
1: No, ale z drugiej strony jest jeszcze coś, co wpływa na interpretację, czyli pewne rodzaje mody albo sposoby spoglądania na dane dzieło. To znaczy, z jednej strony jest to obecne w tym, jak maluje dany twórca.
0: I co a się z drugiej
1: strony, tak, a z drugiej strony też na, to wpływa na nasz odbiór. To znaczy, że coś uznajemy za dobre, modne, związane z tym, co obecnie się wysoko wartościuje, a na przykład 100 lat później już ktoś popada w zapomnienie. Jaka tutaj jest rola właśnie tych wszystkich mód, które panują na to, co widzimy w obrazie?
0: Czy to są mody? No przeskoczył pan teraz zupełnie na inne pole, więc ja też muszę sobie poprzestawiać teraz klocki w głowie, bo weszliśmy z materii, a weszliśmy w bardzo ulotne kwestie związane z interpretacją, z oglądem, z percepcją. Ona rzeczywiście jest po części związana z tym, co ludzie chcą w obrazach widzieć i też co o nich wiedzą. Myślę, że wiedza o dawnych obrazach w czasach nowożytnych nie zmieniała się tak bardzo, bo ten kod ikonograficzny, tematy, odniesienia literackie, biblijne, symboliczne czy alegoryczne były w miarę czytelne przez dobrych kilka stuleci od XV do XVIII wieku. To się mogło delikatnie załamać w XIX, a myślę, że już prawie, że całkowicie w XX, kiedy mam zajęcia ze studentami pierwszego roku ważnych warszawskich uczelni, no to jestem zdziwiona ich niewiedzą na temat ikonografii dawnego malarstwa, tych opowiedzianych historii. Także ten, można by powiedzieć, że ten klucz do odczytywania dawnych obrazów to nie tylko mody, ale też utrata wiedzy, jakaś utrata świata, takiej ikonosfery, z której już dawno wyszliśmy. I ta przepaść, ta największa przepaść moim zdaniem nastąpiła w XX wieku.
1: No i to jest niesamowite, że i ciekawe też zagadnienie, bo można byłoby spojrzeć na to z tej strony, że jakiś rodzaj takiego naiwnego spojrzenia, pozbawionego wiedzy może pomóc w odczytaniu na nowo danego dzieła, ale może, tak jak pani o tym opowiada, jest też, albo z pewnością jest też częściowo utratą pewnego kodu, który stoi za danym obrazem. Czy w ogóle takie naiwne spojrzenie jest możliwe? W sensie takim, czy nie jest mitem? Bo zawsze przecież przychodzimy z pewnego rodzaju wiedzą, czy z rozmaitymi uprzedzeniami na temat tego, co widzimy na obrazie.
0: Ale też z własnymi doświadczeniami. To myślę,

że jest ten punkt odniesienia i możliwość spojrzenia na obraz osobiście, nawet jeśli się niewiele wie o ikonografii dawnej sztuki. Widzę w muzeum i w muzeach, w tym, w którym pracuję, ale też w innych, matki, które przychodzą z wózkami, matki z dziećmi, grupy szkolne.

0: że jest muzeum i może obcować ze sztuką. I myślę, że całkowicie dopuszczalne jest też takie podejście do obrazu czy do innych dzieł sztuki, że patrzymy poprzez pryzmat własnych doświadczeń. Młode matki mogą patrzeć na macierzyństwo Marii, a seniorzy na sposób przedstawiania starych ludzi w dawnych epokach. Architekci mogą być zainteresowani urbanistyką i dawnymi mostami, podobnie jak inżynierowie, lekarze chorobami, które wypatrzą w dawnych obrazach. Ktoś zakochany zobaczy miłość, tak? Także mamy wiele kodów dostępu, nie tylko ten wynikający z wiedzy. No chociaż ta wiedza niewątpliwie pomaga, tak? Bardziej otwiera różne ścieżki dostępu.
1: No to właśnie, porozmawiajmy o tej wiedzy, wracając na chwilę do tej materialności. Na ile ta wiedza o dawnych materiałach używanych przez mistrzów, na ile wiedza na temat technik, które stosowali, pozwala otwierać to, co przed sobą oglądamy?
0: Może, ale też nie musi, bo no dla mnie materialność obrazu jest czymś niezwykle frapującym. Długo się tego uczyłam. Długo uczyłam się też patrzeć na to, jak obraz jest malowany, jakimi nie tylko jakimi materiałami, ale również jakimi środkami. Albo też jeszcze inaczej to powiem, w jaki sposób materiały pozwalają na wydobycie pewnych efektów, bo to jest bardzo ściśle ze sobą związane, w jakim sensie materia, technika determinuje styl i to odczytanie tego jest też dosyć subtelną wiedzą, chociaż już z zakresu znawstwa, tak? Nie każdy ma takie kody dostępu. Natomiast ta materialność jest czymś bardzo frapującym, kiedy patrzymy na Rembrandta, który być może używał farb diksotropowych, zaraz powiem, co to znaczy, i kształtował powierzchnię obrazu w sposób bardzo chropowaty, gęsty, mięsisty. Kiedy zobaczymy te żarzące się suknie Rebeki w obrazie Izaaka i Rebeka, to być może inaczej spojrzymy na ich relacje, tak? Ta miłość się żarzy pomiędzy nimi i w jakimś sensie jest też zawarta w materii malarskiej. A żeby to uzyskać, malarz eksperymentował ze spoiwem, dokładał do farb specjalne wypełniacze w odpowiednich proporcjach, które tworzyły coś, co dzisiaj nazywamy farbami tiksotropowymi. Oczywiście Rembrandt nie miał pojęcia o tym, co zrobił. Znaczy, co zrobił, wiedział tylko, jak to się nazywa dzisiaj. Nie było chyba też w jego epoce żadnego terminu, który by określał ten rodzaj farb. One się poruszały, kiedy malarz pracował pędzlem, poruszał powierzchnię, przykładał pewną siłę, powstawała energia. Natomiast po odjęciu narzędzia farba zastygała. Natychmiast. Tak się dzisiaj maluje wielkie fasady, tak, żeby nie było zacieków. Myślę, że Rembrandt mógł też eksperymentować z takimi farbami. Może to coś dać w percepcji obrazu? Może nie dać, ale jak już się takie rzeczy wie, no to spogląda się na obraz jeszcze w dodatkowy sposób, nie tylko poprzez treść.
1: No to tu jest też ciekawa sprawa w dostępności do rozmaitych materiałów i sposobów ich użycia, rozmaitych technik, które były wynajdywane w trakcie historii malarstwa. Na ile to jest takim wektorem, który mocno oddziałuje na malarzy? To znaczy, na ile to jest istotne, żeby mieć jak największą paletę dostępnych środków do tego, żeby móc wyrazić to, co się chce poprzez obraz, a może właśnie jest odwrotnie. To ograniczenie powoduje, że ktoś może lepiej z większą inwencją potraktować dany temat.
0: To ciekawe, co pan powiedział teraz, że w ograniczeniu jest metoda. Pewnie trochę tak było. Bardzo ograniczającą, trudną, pracochłonną i czasochłonną metodą malarską była technika temperowa, w której malarze używali jaja kurzego jako spoiwa. No, pigmenty i barwniki były takie jak zawsze. To trudna technika, wymagająca dużego czasu. Nakłada się farbę kreseczka po kreseczce, a strategia, jak mówią Włosi. Można potem oczywiście te kreseczki lekko zamazać miękkim pędzlem, albo i nie. Czasem widać na obrazach malowanych temperą taką drabinkę po pędzlu, po nakładanej farbie. Dużo czasu to zajmowało, chociaż piękny, przybierało efekt. Ale kiedy zaczęła być wprowadzana do malarstwa technika olejna, malarze bardzo szybko ją zaadoptowali. Ci z południa uczyli się, ale trudne dla dykcji, dobra, ci z południa ucierał, czyli się od tych z północy, bo technika ta dawała mnóstwo nowych możliwości, iluzjonistycznych przede wszystkim, takich związanych z budowaniem.

0: zbudowaniem faktury, materii malarskiej. Wreszcie to farba olejna pozwalała na indywidualny dukt pędzla, na wypracowanie własnej maniery malarskiej, co właściwie nie istniało w malarstwie temperowym, bo jak się maluje drabinkami, to gdzież tu rozmach, gdzież tu gest, gdzież tu osobiste przyłożenie, tak, narzędzia. Także technika olejna, myślę, że była tą wielką rewolucją w malarstwie. Zaszła ona gdzieś tak pod koniec XV wieku w Niderlandach, nieco wcześniej we Włoszech, dopiero właśnie pod latach 50., 60., 70. XV wieku. No i to było coś, co zmieniło malarstwo.
1: Jest jeszcze jedna ważna w tym kontekście rzecz, to znaczy te pigmenty, o których pani mówiła, bardzo drogie przez...
0: Niektóre większą... drogie, niektóre nie, to zależy.
1: No właśnie, właśnie, ale część była na tyle droga, że z dużym umiarem stosowano.
0: Oj tak, albo specjalnie nawet wyróżniano w rachunkach, na przykład takim bardzo drogim pigmentem była ultramaryna naturalna, która powstawała ze sproszkowanego i specjalnie oczyszczonego lapis lazuli, półszlachetnego kamienia, który do Europy był sprowadzany z terenów dzisiejszego Afganistanu, a więc bardzo daleko. To ultramare, tak? To za morze, chociaż to właściwie nie było morze, no ale z bardzo daleka. I ten pigment właściwie miał, ten najczystszy, najbardziej oczyszczony, pozbawiony inkluzji, miał właściwie cenę złota. Tak? Był bardzo drogi, a w rachunkach za obrazy był czasem oddzielną pozycją. Tyle za złoto, tyle za ultramarynę, tyle za resztę. Tak? A ta reszta to malowanie, współpracownicy, stolarze, i wszystkie inne koszty.
1: No to na ile to mogło wpływać na ostateczny kształt dzieła? No bo jeśli coś było bardzo drogie, no to pomijając to, że trzeba było odpowiednio wycenić potem w kontrakcie z nabywcą, no to można było też oszczędzić. To znaczy jakiś zastępnik tańszy na przykład,
0: ale
1: albo
0: to
1: rozcieńczyć.
0: Widać, to byłoby widać. Myślę, że dawniej mistrzowie nie mogli sobie pozwolić na takie fuszerki. No byłoby to oszustwo, łatwo wykrywalne, myślę. Ale był pewien patent, który pozwalał oszczędzić cenne materiały, ale to było z korzyścią zarówno dla malarza, jak i dla tego, kto płacił za materiały, czyli dla zamawiającego. Bardzo często, kiedy malowano suknię Chrystusa, czy szaty Marii, płaszcz Chrystusa, czy suknię Marii ultramaryną naturalną, to pod warstwie spodniej, w podmalówce używano azurytu, który był tańszy, albo nawet smalty, która była jeszcze tańsza. Także można było trochę oszczędzić, podmalować, zbudować masę kolorów, wypracować światłocień w podmalówce, a potem nałożyć cienką warstwę tego pięknego, drogiego, nasyconego, szlachetnego koloru, którego nie da się podrobić.
1: Ja obiecałem, że państwo, którzy tutaj podczas Nocy Muzeów do nas będą witać, którzy będą nas gościć, czy u nas gościć raczej, będą mogli zadać pytanie i dowiedziałem się, że ktoś chciałby takie pytanie zadać, więc...
0: A, ktoś nas odwiedzi zaraz, tak?
1: Tak, więc zapraszam. A tymczasem jeszcze zapytam o podkład, to znaczy... Na ile istotne jest to, na czym się maluje? Bo wspomniała pani na przykład o kamieniach. To nie jest częsty przypadek. No ale jakie efekty można było uzyskać w zależności od tego, na czym te pigmenty są nakładane?
0: To bardzo rozmaite, bo w zależności od rodzaju i rysunku na kamieniu. Można było też malować na lapis lazuli, czyli wytworzyć błękit nieba czy morza z samego podkładu. Kiedy malowano na łupku albo czarnym marmurze, można było uzyskać głębie nocy. Ale też bywały takie kamienie, teraz nie pamiętam, jak się one nazywały. Popularnie nazywa się kamieniem ruinowym. Czyli miały te kamienie mnóstwo rysunków, wzorów, które wyglądały jak skały czy jak jakaś popękana ziemia. I tworzyły pejzaż.
1: Zapraszamy. Właśnie jest pierwsza osoba, która chciałaby zadać pytanie. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Miło o tej wieczornej porze spotkać państwa. I mam takie pytanie dla młodszych słuchaczy radiowej dwójki. Jak się dobrze przygotować do egzaminu maturalnego z historii sztuki?
0: Ho, ho. No, dużo patrzeć. Opatrzeć się, znać dużo zabytków, trochę wykuć ich daty, autorów, czas powstania, gdzie się te rzeczy znajdują. No i tak trochę wykuć taką bazę podstawowych zabytków, które chyba w kluczu maturalnym są podane, jeśli dobrze pamiętam. No i trochę wiedzieć, trochę poczytać. Jest to

0: szczęście trochę książek, które w sposób prosty i popularny tłumaczą te skomplikowane związki między historią a sztuką. Ja pamiętam, że zaczęłam się uczyć historii sztuki dosyć wcześnie, jeszcze w późnej podstawówce, bo u nas w domu była taka książka, 100 najsłynniejszych obrazów Andrzeja Osenki, czyli 100 obrazów znanych. I tak zaczęłam się bawić, zasłaniałam sobie kartką tytuł autora, daty i nauczyłam się rozpoznawać na pamięć te 100 obrazów. Potem się okazało, że tak się trzeba uczyć na naszych studiach, czyli na historii sztuki. Na egzamin z historii sztuki musieliśmy wykuć na pamięć nieprawdopodobną ilość zabytków. Jeszcze powiem Państwu taką anegdotę o tym, jak się uczyliśmy katedr francuskich, bo ich fasady są bardzo podobne. Na szczęście to były jeszcze czasy analogowe, kiedy ja się uczyłam historii sztuki. Wykładowcy pokazywali nam na wykładach slajdy przeźrocza i z tych samych slajdów były potem egzaminy. No i jak poznać Reims od Chartres od Strasburga, kiedy wszystkie wydawały nam się te fasady takie same. Otóż na tym zdjęciu z Chartres był żółty Fiat, a na tym z Reims jakieś czerwone Renault. I potem poznawaliśmy fasady kościołów. Także można też takimi sprytnymi sposobami.
1: Ja bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Chciałem też powiedzieć, że korzystając z okazji Nocy Muzeów i że jestem gościem w Radiowej Dwójce, powiedzieć, że dzięki za możliwości zobaczenia radia i wiem, że jest audycja o widzeniu, więc dzięki za widzenie radia.
0: Jak widzenie głosu.
1: Widzenie głosu i widzenia tego głosu i widzenia fal i tych emocji, które przekazujecie w Radiowej Dwójce.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Ale miałam dokładnie takie same uczucie jak pan przed chwilą, kiedy czekaliśmy na wejście do studia, bo pan redaktor Majchrowski siedział tyłem, a ja ten głos przecież świetnie znam, bo często słucham Radiowej Dwójki. Skąd znam ten głos? Kto to jest? I wtedy właśnie pan mi powiedział, że to właśnie jest redaktor Majchrowski i tak zobaczyłam głos.
1: Wszystkiego dobrego,
0: bardzo dobrego
1: dziękuję.
0: Dla pana
2: dziękujemy. Wróćmy do tego widzenia, bo tak z jednej strony mówiliśmy o tej materialności obrazów, ale na to się nakłada właśnie to nasze widzenie. Widzenie jest subiektywne, no bo przecież każdy inaczej może nawet kolory oglądać. Tak. I teraz czy wynika z tego, że każdy z nas widzi zupełnie coś innego?
0: No aż tak zupełnie to nie. No mamy chyba jakiś taki jakąś podstawową zasadę, tak, postrzegania świata. Jakaś część jest nam wspólna, a te subiektywności, niuanse dopiero podkreślają naszą indywidualność, też nasz sposób postrzegania i po części może to być związane właśnie z naszym charakterem, osobowością, wykształceniem, a po części nawet z budową oka, tak, czy jakimiś kwestiami fizjologicznymi. Podobno ludzie w depresji tracą możliwość widzenia kolorów, prawda? Także różnie można też postrzegać podobno kolory, ich relacje, ale gdzieś jakaś wspólna zasada musi być, bo się przecież dogadujemy, tak? Wiemy, że to jest czerwone, a to jasno-czerwone, a to ciemne, a to takie, a to śmakie.
2: No i tutaj też w jakiejś mierze wychodzą nam naprzeciw ci, którzy malują, no bo niejednokrotnie odwołują się do tego naszego sposobu widzenia, do tego, jak widzimy płaszczyznę na przykład, bo ostatecznie przecież sama ta konwencja nie jest oczywista, żeby wpakować trójwymiar do dwóch wymiarów.
0: No to były sposoby. Oczywiście nie mówimy o dzisiejszym malarstwie, bo dzisiejsze malarstwo ma takie kwestie trochę w nosie, tak? Stawia na jakby inne środki wyrazu. I nie chodzi dzisiaj w epoce tak znakomitej techniki reprodukcyjnej o tym, żeby obraz odzwierciedlał świat rzeczywisty, bo to mamy w innych mediach, to już nie jest nam potrzebne. Ale w czasach, ja zawsze się tak odwołuję i mówię do studentów, wyobraźcie sobie, że nie macie smartfonów, nie macie monitorów, nie macie fotografii i patrzycie na dawny obraz tak, jak mogli patrzeć na ten obraz ludzie w XVII czy XVIII wieku. Oni byli zachwyceni, myślę, że ta wierność, iluzja, triki optyczne, to przełamywanie bariery obrazu, to, że coś wydaje się jak żywe, musiało bardzo silnie oddziaływać na ludzi przed epoką wiernego reprodukowania rzeczywistości.
2: A czy można się w związku z tym nauczyć jakiegoś sposobu widzenia, patrząc na obraz, na przykład jakiejś większej szczegółowości albo relacji pomiędzy kształtami czy kolorami?
0: Ja nie rozumiem pytania.
2: Chodzi mi o to, że przenieść

0: Tak. Ten sposób widzenia, który jest odzwierciedlony w jakimś obrazie, czyli sposób widzenia danej rzeczywistości przez twórcę i nauczyć się z tego tak oglądać rzeczywistość na nowo jakby, albo włączając ten sposób widzenia do tego,
1: czyli
0: co wcześniej.
1: Przenosić tę konwencję malarską na sposób widzenia rzeczywistości?
0: Tak.
1: To ciekawe bardzo. Zaskakuje mnie pan swoimi różnymi spostrzeżeniami. No, na przykład coś takiego oferowali nam surrealiści, prawda? Myślę, że to jest takie malarstwo, które próbowało wybić nas z takiej pewności widzenia i gdy nagle próbowalibyśmy sobie wyobrazić taką rzeczywistość, lejące się zegary, czy uciekające rzeczy, tak, to byśmy byli trochę zadziwieni i wprowadzeni w konfuzję. Dawniej malarze robili to w prostszy sposób, bo próbowali odzwierciedlać rzeczywistość tak, jak widzi ludzkie oko. Oczywiście jedno i to nieruchome, tak? Bo dla jednego nieruchomego oka została stworzona perspektywa linearna, która dosyć dobrze odzwierciedlała trójwymiar na dwuwymiarowym płótnie za pomocą geometrii, rzutowania przestrzeni. Ta perspektywa miała oczywiście też różne odmiany i była wzbogacana o perspektywę powietrzną, kolorystyczną, żeby wzbogacić te efekty. Czyli dalsze plany były rozmywane albo rozbielane, tak jak ludzkie oko widzi nieostro rzeczy, które są w oddaleniu i na perspektywę linearną, geometryczną można było narzucić dodatkowe perspektywy, bo też kolorystyczną, nie tylko tę związaną z filtrem powietrza, ale też kolorystyczną, czyli na pierwszym planie widzimy bardziej kolory intensywniej, częściej te ciepłe nam się wybijają tak do przodu, a te chłodne cofają. No i tak za pomocą takich prostych trików malarze budowali trójwymiar w dawnych obrazach, ale to naśladowało rzeczywistość. Natomiast pan wywrócił tę konwencję swoim pytaniem i pyta o to, czy rzeczywistość malarska może wpłynąć jakoś na nasze widzenia. No to trudne zadanie dla wyobraźni, żeby sobie tak poprzekładać, tak, te czasem dziwaczne konwencje malarskie na rzeczywistość. Na przykład manieryści używali bardzo silnych skrótów perspektywicznych, taką uciekającą przestrzeń, takie tunelowe prawie, że widzenie. No możemy sobie też tak wyobrazić pewne rzeczy, ale to taka już sztuczka dla wyobraźni.
0: Można też pomyśleć o tym, że jak spoglądamy w przestrzeń, to możemy ogniskować swoje spojrzenie na różnych planach. To znaczy obraz pokazuje tylko jedną perspektywę. To znaczy z jednego punktu widzenia pani powiedziała jeszcze dla jednego oka.
1: W tej klasycznej odmianie oczywiście były też mogło też być w obrazie kilka punktów widzenia,
0: tak,
1: punktów zbiegu.
0: Ale tak czy owak mamy pewne rzeczy już rozmyte, a pewne rzeczy są ostre, tak powiedzmy to
1: tak,
0: najprościej
1: no tego się
0: rzecz
1: nie zmienia,
0: ujmując.
1: Chyba, że się mruże oczy.
0: Natomiast jeśli w rzeczywistości spoglądamy na świat, no to widzimy coś ostro albo nieostro, w zależności od tego, na czym skupiamy swoją uwagę, ale potem mogę skupić na dalszym planie i wtedy to dalszy plan jest
1: ważniejszy
0: i ostry, a ten, który jest bliżej, jest nieostry, staje się właśnie bardziej rozmyty.
1: No
0: w tym sensie obraz nie jest w stanie oddać też tego naszego sposobu postrzegania rzeczywistości.
1: No tak, my mamy też widzenie peryferyjne, tak? Poza tym widzimy, tutaj trochę w cudzysłowie mówię, innymi zmysłami. Inne zmysły też nam pomagają w widzeniu. Obraz jest czystą wizualnością, pozbawioną tych różnorodnych niuansów i aspektów. No, czy jest przez to uboższy? No, w jakimś sensie tak, ale też możemy pobawić się i z obrazem w różnorodne sposoby postrzegania i widzenia. W muzeach są specjalne światła oświetlające obrazy. Najczęściej takie zbliżone do naturalnego, ale czasem też punktowe, też naturalne w barwie, ale punktowe, wydobywające na przykład tylko obraz, więc możemy sobie pójść w cień i patrzeć pod światło albo z jakiegoś kąta, możemy też zmrużyć oczy, co ja często robię patrząc na obrazy. Możemy na przykład kucnąć i zobaczyć obraz z żabiej perspektywy. I wtedy na przykład dostrzegamy, że obraz wisi za nisko i że pierwotnie był na pewno przeznaczony do co najmniej 3 metrów. Czyli jego dolna krawędź powinna być znacznie wyżej, ale w muzeum jest to niemożliwe, bo obrazy by nam skakały bardzo, gdybyśmy je wieszali tak, jak były przeznaczone. Także można się też bawić wobec obrazu z różnymi postrzeganiami. A czasem malarze sami nam takie niespodzianki szykują i tutaj przychodzi mi na myśl obraz Hansa Holbeina,

0: koncept dwóch ambasadorów z National Gallery w Londynie. Gdy stoimy na wprost tego dzieła, widzimy dwóch dostojników, ambasadorów francuskich na dworze Henryka VIII, przy półce wypełnionej przeróżnymi przedmiotami, świetnie odmalowanymi, które mają znaczenie, ale to pomińmy w tej opowieści. A na podłodze pomiędzy nimi jakaś taka rozmyty kształt, który można by było potraktować jako plamę na posadzce. Ale gdy podejdziemy do tego obrazu z prawej strony i staniemy pod kątem 30 stopni, zobaczymy, że ten rozmyty kształt, który widzimy z frontu, staje się ludzką czaszką. I jest tam zawarta dodatkowa wartość i optyczna, ale też i symboliczna, bo przecież ta czaszka coś znaczy. Tak, to nie jest tylko zabawa, to nie jest tylko trik optyczny.
1: Ale to, co pani teraz powiedziała, ta wielość spojrzeń, którą możemy zastosować wobec pojedynczego dzieła, wymaga czasu. I teraz, czy jak to jest z naszym widzeniem? Czy to jest taka kompetencja, którą należy kształtować, krótko mówiąc? To znaczy właśnie chociażby przyzwyczajać się do tego, albo wiedzieć o tym, że warto jest to robić. To znaczy mrużyć oczy na przykład, albo kucnąć, tak jak pani sugerowała, albo odejść na jakiś dystans, żeby uchwycić
0: tak, wiele
1: zupełnie inaczej.
0: Inaczej wygląda z bliska, inaczej z daleka. Szczególnie te fakturalne, Rembrandt. Chciałam powiedzieć Rembrandty, więc tak dziwnie postawiłam akcent. Obrazy Rembrandta inaczej wyglądają z bliska, mogą wydawać się całkowicie abstrakcyjne, a inaczej z daleka. Podobnie jest z Velázquezem. Jakbyśmy popatrzyli na infantkę Margaritę na Las Meninas, no to z jej kokardki, jej suknie, no to z bliska to jest jakaś plątanina pociągnięć pędzla. Dopiero z daleka one układają się w kształty i możemy odczytać je jako rzeczywiste. Także odległość ma też rzeczywiście duże znaczenie i malarze wiedzieli o tym. Dobrzy malarze zdawali sobie sprawę z tego, z jakiego dystansu należy oglądać ich obrazy. Jeśli one były przeznaczane do konkretnych wnętrz, no to ważny był też kąt, z jakiego widz będzie obraz oglądał, bo przecież inaczej ogląda się obrazy w kaplicy, kiedy zawieszone są frontalnie, a inaczej, kiedy są na bocznej ścianie, tak? Bo wtedy stoi się skosem do tego. Albo też trzeba zwracać uwagę, i malarze to robili, z jakiej strony będzie padało i pod jakim kątem światło. Tak? Kiedy będzie dzienne, a kiedy wieczorne. To też było świadomie wykorzystywane przez artystów.
1: No właśnie, ale ja wracam do tego pytania o kształtowanie naszego spojrzenia. Znaczy, na ile to można robić i w jaki sposób, jeśli w ogóle się da?
0: Patrzeć. Po prostu patrzeć. I to jak najwięcej, to zarówno w domu, przeglądając albumy, jak i w muzeach, chodząc we własnym mieście, czy wyjeżdżając gdzieś do muzeum. Niekoniecznie bardzo daleko. Myślę, że sukces w widzeniu polega na patrzeniu.
1: A na ile tutaj rolę odgrywają detale? No bo czasem jest tak, że to właśnie od tego detalu ci, którzy opowiadają, tak jak pani opowiada o znaczeniu obrazów, wychodzą i sens dzieła ujawnia się poprzez to, że coś małego gdzieś na dole obrazu, czasem w rogu, przyciąga uwagę takiej osoby i to organizuje całą interpretację dzieła.
0: Są nawet takie badania, niezbyt jedzeniem, ale są takie badania, które badają reakcję ludzkiego oka na obrazy i jaki konkretny obraz, w jaki sposób przyciąga wzrok, czyli jaki element obrazu jest tym pierwszym, na które widzowie patrzą. Ale to chyba jest bardzo subiektywne i zależy od wielu też osobistych czynników. Nie wydaje mi się, żeby można było na tej podstawie wysunąć jakieś wnioski dotyczące interpretacji obrazu, bo każdy może spojrzeć zupełnie na coś innego. No rzecz jasna, jak coś jest jasne w ciemnym, to przyciągnie wzrok, jak jest czerwone w szarym, to też. Ale to są proste, tak, reguły. Natomiast jeśli mamy obraz oświetlony, namalowany w rozproszonym świetle, o dosyć symetrycznej, harmonijnej kompozycji, no to już jest kwestią chyba przypadku, od czego zaczniemy oglądać obraz. Czasem rzeczywiście malarz może zostawiać tropy, tak? I jakoś podkreślać określone części obrazu, żeby zacząć od nich lekturę. Albo żeby skupić się na nich. Ale to różnie bywa. Mówiąc krótko.
1: 22 645 22 22 to nasz numer telefonu, adres mailowy myśli@polskieradio.pl. Oprócz państwa, których widzę za szybą,

Do naszej rozmowy mogą się też włączyć te osoby, które słuchają nas po prostu przez radio albo w jakikolwiek inny sposób to jest możliwe. My tymczasem zrobimy sobie chwilę przerwy.

0: Rozmawiamy dziś z dr Grażyną Bastek w Rachunku Myśli o obrazach i o widzeniu. Ja zastanawiałem się, jak przygotowywałem się do tej audycji, co jest tutaj takim czynnikiem przyciągającym naszą uwagę, no bo mówiliśmy o tej materialności dzieła, to znaczy o tym, że czasem jak jesteśmy bardzo blisko, to widzimy wręcz pociągnięcia pędzlem, widzimy fakturę, widzimy też te niedoskonałości, które z biegiem lat pojawiają się.
1: Spękania, krakelury, tak? Bardzo są ciekawe.
0: Bardzo to lubię zresztą te krakelury, chociaż...
1: Jak zmarszczki na naszej twarzy.
0: Tak, chociaż dla niektórych być może to jest jakiś rodzaj defektu, czy niedoskonałości.
1: No, ale nic z tym nie poradzimy. To jest nieubłagalny upływ czasu. Spękania warstw malarskich są nieuchronne. Nie da się ich naprawić. Można troszeczkę powstrzymać pękanie obrazu, wypadania łusek, ale nie samo spękanie farby. Czasem jest tak gęsta siatka spęka, tak niewyobrażalnie gęsta. No, ale też dzięki temu możemy przypatrzeć się na przykład niektórym przemalowaniom czy ingerencjom, bo obraz pęka stopniowo, powiedzmy, że popękał już po 100 latach. No a potem przyszedł jakiś malarz, renowator, który obraz poprawił, wzmocnił, coś tam domalował wedle mody panującej w jego epoce, albo po prostu naprawił. I wtedy ta nowa farba wpada w krakelury, wpada w te spękania. I dzisiaj, kiedy oglądamy tę powierzchnię, możemy bez użycia badań specjalistycznych na gołym okiem ocenić, że tutaj jest jakaś ingerencja, bo przecież tu mamy suchą, czystą krakelurę, a w tym miejscu jest ona zalana i tak na przykład jest w wielu partiach twarzy Monelizy. Sfumato, które tak podziwiamy u Leonarda, w tym obrazie jest dziełem XIX-wiecznych konserwatorów. Prawdopodobnie naśladowali to, co było. Nie stworzyli jakiejś całkowicie nowej kreacji, ale nie jest to oryginalna materia malarska.
0: No, czy w takim razie w tym kontekście nie byłoby słuszne, wskazane, żeby te krakelury jakoś uzupełnić, żeby
1: no
0: one...
1: No nie, no jak?
0: No właśnie nie wiem, czy nie ma takich technik, które byłyby na tyle... Nie powodowałoby ingerencji?
1: No nie da się wcisnąć botoksu w obraz, żeby się to wszystko pozamykało.
0: No, tak jak powiedziałem, mnie to akurat odpowiada i bardzo lubię patrzeć na te momenty, czy te miejsca w obrazie, które są

0: niedoskonałe, czy właśnie popękane, bo to pokazuje też właśnie tę materialność, fizyczność
1: czasu, tak?
0: Obrazu. Ale z drugiej strony też mamy w obrazie taką ten rodzaj iluzji, o którym mówiliśmy, przynajmniej u tych dawnych mistrzów, bo powiedzieliśmy, że teraz właściwie malarstwo nie do końca się zajmuje tworzeniem iluzji czy wierności.
1: To zależy, bo kiedy lubię obserwować współczesnych malarzy, no łatwiej mi w Polsce niż za granicą i widzę, że jest bardzo wielu młodych malarzy, takich 30-40-latków, którzy są bardzo pilnymi uczniami dawnych mistrzów i zaczynają malować dosyć realistycznie, oczywiście w jakichś konwencjach, ale nawet naśladując różne dawne techniki malarskie, trochę patrząc na to, co było dawniej, i to jest bardzo ciekawe zjawisko. To nie jest to samo, co było w XV czy XVI wieku, ale jest teraz taka ciekawa, fajna tendencja powrotu do realizmu, do materialności, do takiej pieczołowitości technik malarskich.
0: Czy to oznacza, że właśnie ten rodzaj warsztatu czy umiejętności technicznych jest kluczowy dla obrazu?
1: No tak, jeśli chcemy wypracować realistyczny warsztat, malować obraz starannie z jakąś myślą o odzwierciedleniu rzeczywistości, no to warsztat jest tutaj niesamowicie ważny.
0: No bo z drugiej strony przecież długo myślało się o tym, że to idea jest najważniejsza, że to pomysł czy oryginalność twórcy jest kluczowa, no przynajmniej od wieku XIX i coraz bardziej to narastało z biegiem postępu
1: lat. Ale jedno nie przeszkadza drugiemu. Można być świetnym kreatorem, tak? Wymyślać ciekawe tematy albo stare przedstawiać w jakikolwiek nowy, ciekawy sposób, a jednocześnie malować w określonej technice malarskiej. W dawnym malarstwie, w dawnej krytyce artystycznej istniała taka kategoria, którą nazywano po włosku invenzione. Na czym to polegało? Właśnie na tym, żeby temat nawet popularny, Maria z Dzieciątkiem, tysiące obrazów, Chrystus wśród doktorów, tak? Równie dużo. Namalować tak, żeby ten temat był łatwy do odczytania przez wiernych, no bo nie chodziło przecież o zawarcie tutaj jakiejś tajemnicy, ale jednocześnie w sposób nowy, ciekawy, a to z jakimś pejzażem, a to z jakimś atrybutem, a to z jakimś symbolem, a to w jakichś określonych kolorach, tak? Także ta invenzione była w dawnej teorii sztuki bardzo ceniona i malarze starali się proponować nowe rozwiązania artystyczne, co wcale nie przeszkadzało im malować w określonej technice wedle utartych, sprawdzonych sposobów.
0: Ale czy tutaj są jakieś granice? No bo można byłoby sobie pomyśleć o tym, że skoro ważne jest to, żeby przedstawić na nowo, w nowym otoczeniu, czy w nowym kontekście dane dzieło, no to można wszystko. To znaczy, że można wrzucić wspomniane chociażby, nie wiem, Marię Brzemienną, albo właśnie Jezusa z doktorami do jakiegoś zupełnie innego środowiska, nie wiem, podwoda na przykład. I czy to by miałoby sens?
1: No nikt nie wpadł na taki pomysł.
0: Żeby ćwiczyć na przykład te załamania się fal słonecznych, czy fal świetlnych w wodzie.
1: Taki pomysł żaden dawny malarz nie wpadł, aczkolwiek takie rzeczy jak załamanie światła w szkle, w wodzie, czy w innym ośrodku było punktem zainteresowania dawnych malarzy. Leonardo zanurzał na przykład nogi Chrystusa w wodzie i malował je lekko rozmyte, albo ręka przez kulę, przez kryształ, nieco zniekształcona. Także takie rzeczy się zdarzały, no ale takich surrealistycznych motywów, o jakich pan wspomina, no to w dawnym malarstwie nie było. Potem Salvador Dali, który wrócił do malarstwa religijnego, próbował przedstawiać, znaczy nie tyle próbował, co przedstawiał sceny religijne, ukrzyżowanie, krucyfiks w sposób bardzo nowatorski i ciekawy, wplątując w to nową fizykę, tak, i nowe spojrzenie na przestrzenie.
0: W tym kontekście też ciekawe zagadnienie dotyczy fałszerzy sztuki, no bo oni z jednej strony są bardzo wierni i niejednokrotnie bardzo dobrzy, jeśli chodzi o warsztat.
1: Muszą być dobrzy.
0: Żeby ktoś mógł się nabrać, muszą być dobrzy. No ale gdzie tutaj jest w takim razie problem z nimi, poza tym, że próbują naciągnąć kogoś
1: no
0: na
1: właśnie,
0: to
1: invenzjone, tak? Oczywiście trzeba mieć wielkie umiejętności, żeby stworzyć dobre fałszerstwo, ale i znać się na dawnych technikach malarskich, używać odpowiednich materiałów, odpowiednich sposobów, odpowiednich warstw malarskich. No, ale jest

0: to sprytne, umiejętne, ale jednak naśladownictwo. Natomiast to, co w sztuce ceni się od dawna, właściwie od zawsze, no to jest właśnie ta kreacja, jakieś nowatorskie, ciekawe przedstawienie świata, czy nawet popularnych scen. Im fałszerze są świetni technicznie, no ale zgadzają się na to, że zysk, jaki uzyskują ze swojej pracy, jest dla nich ważniejszy niż osobista, personalna twórczość.
1: Czyli siłą rzeczy tutaj wynikałoby z tego, że najważniejsze też w kontekście po prostu twórców jest to, żeby jakiś rodzaj, nie wiem, potrzeby wewnętrznej przelewać na płótno, czy no, jakiś rodzaj pasji za tym musi stać, a nie koniecznie zysk. Chociaż przecież od dawna się mówi o tym, że oprócz ambicji artystycznych w zajmowaniu się sztuką chodzi o sławę i pieniądze.
0: No pewnie tak. Zresztą jest to zawód. No trzeba się utrzymać z własnej pracy i niezależnie od tego, czy się jest krytykiem artystycznym, czy artystą, no liczy się na honoraria z wykonywanej pracy. Dawni artyści, zresztą mówimy, nawet sama przed chwilą powiedziałam dawni artyści, ale dawni mistrzowie nie postrzegali siebie jako geniuszy, jako romantycznych wizjonerów. Byli rzemieślnicy i ich status zawodowy był rzemieślniczy. Należeli do cechów, funkcjonowali w bardzo hierarchicznej strukturze, mistrz, czeladnik, uczeń, pracownicy fizyczni. Warsztat był ściśle zorganizowaną taką jednostką, tak? I pracowało się wedle określonych reguł. Także o takim geniuszu, o jakimś wizji, o jakichś natchnieniach w historii sztuki zaczęło się mówić bardzo późno, chyba dopiero w XIX wieku.
1: No i chyba też wówczas nie było ważne takie bezpośrednie autorstwo. No
0: ale bo wówczas, czyli kiedy?
1: No w tych wiekach, o których pani pisze, powiedzmy, że od XV wieku do XIX.
0: No w pewnym momencie to jednak stało się ważne. Myślę, że XV wiek był taki bardzo przełomowy. Nie znamy większości nazwisk artystów średniowiecznych, ale już nazwiska artystów XV wieku są nam znane. Johannes van Eyck z północy, czy Giovanni Bellini z południa, z Włoch. No to są już wielkie nazwiska historii sztuki i indywidualność artystyczna zaczęła być ważna, ale indywidualność artystyczna to jeszcze nie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli taka no, kreacja persony artystycznej. Tak?
1: Ja miałem na myśli nieco inną sprawę, to znaczy autorstwo jak najbardziej, ale autorstwo w kontekście tego, że bezpośrednio to, że przekonanie, że ten obraz został namalowany przez tę osobę.
0: To też było ważne i to się odzwierciedlało w cenach, bo wielcy mistrzowie mieli dosyć spore warsztaty, w którym pracowali inni malarze, też wykształceni mistrzowie, ale którzy z jakichś powodów nie założyli własnych warsztatów, tylko pracowali jako najemni malarze w większych organizacjach. No i kiedy, i rzecz jasna, wszyscy malowali w jednym stylu, bo byli firmą. Ale w kontraktach, w cenach widać było, czy to jest malowane przez mistrza i to często było w kontrakcie podkreślonym, da sua mano, tak jak się pisało w kontraktach u Tycjana, czyli namalowane jego ręką, czy było to namalowane przez Girolamo Dente, jednego z jego współpracowników, który bardzo często kopiował i naśladował styl mistrza. U Rembrandta było podobnie, wszyscy malowali w jednej manierze, ale inaczej się płaciło za portret wykonany osobiście przez Rembrandta, a inaczej w jego firmie, w tym samym stylu, ale jednak inną ręką.
1: Czy dzisiaj da się to odróżnić jedno od drugiego?
0: Trudno, ale daje się. Na tym polegał między innymi taki wielki, prowadzony w XX wieku, jeszcze na początku XXI, program badawczy stworzony przez Holendrów, Rembrandt Research Project. Przebadali, ten team badawczy przebadał no, ponad 200 obrazów, więcej niż 200, przepraszam, kilkaset obrazów przypisywanych na początku XX wieku przez Horsta Gersona Rembrandtowi i z tego tysiąca obrazów zostało dzisiaj w korpusie of Rembrandt Paintings 200.
1: To jakie były kryteria, którymi się posługiwano?
0: Badania obrazów. To był program badawczy, który pierwszy na tak wielką skalę zastosował fizykochemiczne badania obrazów. Rentgenogramy, reflektogramy w podczerwieni,

0: fluorescencji obrazów w ultrafiolecie, próbki pobierane z obrazów, w związku z tym badania materiałów, jakie były wykorzystane w poszczególnych warstwach. Z tym, że materiał był taki sam. Czy obraz malował uczeń Rembrandta, czy sam Rembrandt, materiał był taki sam. Używali tych samych przecież ucieranych w jednym warsztacie farb. Ale tak zwane prześwietlenia, czyli reflektogramy, rentgenogramy, teraz też skanowanie obrazu w kamerach multispektralnych, pozwalają zobaczyć dynamikę powstawania obrazu, sposób nakładania podmalówki, sposób nakładania w ogóle farby. I w tym geście, w tej jakości gestu, którą sobie trzeba jakoś wyobrazić, tak, ukształtować sobie jakąś wizję stylu artysty, no w tym leży potęga tego nowego znawstwa, które opiera się częściowo na badaniach fizyko-chemicznych, ale ostatecznie i tak oko znawcy zostaje tym ostatnim kryterium.
1: Czyli jest jakiś rodzaj rozpoznania tego właśnie gestu przenoszenia pigmentu czy farby na płótno, które jest tutaj kluczowe. Gdyby to rozpoznała, nie wiem, sztuczna inteligencja, to mogłaby malować jak Rembrandt.
0: Na szczęście chyba długo jeszcze tego nie zrobi, bo chyba sztuczna inteligencja nie wiedziałaby póki co, jak uzyskać efekt laserunku, prześwitywania spodnich warstw. A może dałoby się tego nauczyć? Nie wiem. Trudno mi sobie to wyobrazić na razie. Trudne pytanie, czy to kiedyś nastąpi.
1: W tym kontekście...
0: Na razie sztuczna inteligencja maluje potwornie.
1: W tym kontekście gestów artystycznych jeszcze ciekawe jest to, że te badania, o których pani wspomniała, niejednokrotnie pokazują jakiś rodzaj wahania artystycznego, że oto na początku był inny nieco zamysł,
0: tak,
1: ułożenia ręki.
0: Tak, jakieś przemalowanie
1: tak,
0: autorskie.
1: No właśnie, na ile to się często zdarzało w
0: dosyć
1: historii?
0: Dosyć często. Oczywiście rzadziej w malarstwie wczesnym, temperowym, bo jak już mówiłam, tempera wymagała precyzji pracy. Dlatego malarze używali w XV i XVI, na początku jeszcze XVI wieku, kiedy jeszcze malowano temperowe podmalówki, bardzo precyzyjnych rysunków, tak zwanych podrysowań, czyli rysunków naniesionych na grunt. One utrzymywały artystę w ryzach, bo w temperze trudno o przemalowania. Byłyby to, tak jak to w slangu malarskim się mówi, brudy. Wraz z wejściem techniki olejnej rozluźniła się trochę, zmniejszyła rola podrysowania, chociaż długo jeszcze był ważny, bo farby olejne pozwalają na malowanie wielowarstwowe i można było ukryć pod farbą jakiś wcześniejszy zamiar. Ale długo malarze trzymali się dosyć precyzyjnie wyznaczonych i opracowanych wcześniej kompozycji, które niejednokrotnie były wręcz mechanicznie przenoszone na płótno za pomocą kartonów chociażby. Ale zdolni malarze mogli też malować z ręki takie podrysowania. One w XVII wieku, te podrysowania stały się coraz bardziej malarskie, coraz bardziej swobodne, wręcz winkorporowane już w ostateczny wygląd obrazu. No ale na początku rzeczywiście w XV, jeszcze XVI wieku rola podrysowania była dosyć istotna.
1: Mamy kolejną osobę, która chciałaby zadać pytanie.
0: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, zapraszamy.
2: Dobry wieczór
0: Państwu. Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Ja się chciałam zapytać, czy w kwestii patrzenia rozważają Państwo też spojrzenie techniczne?
0: No cały czas o tym gadamy.
2: Okej, okay, bo w kwestii na przykład wady wzroku, tak jak malarze malują, to dużo zależy od tego, w sposób jaki oni odbierają to, co potem przekazują innym. I to też jest taki wieloetapowy proces. To, co widzi malarz, niekoniecznie musi odpowiadać temu, co widzi też odbiorca stojący obok, jak on maluje. I potem osoba, która patrzy na jego sztukę, też to inaczej odbiera.
0: Ale to musiałoby być bardzo poważne wady wzroku i chyba...
2: Nie.
0: Nie?
2: Nie. Na przykład, czy to nie był Monet, który miał wadę wzroku?
0: Nie wiem.
2: Że jednym okiem widział inne kolory, drugim innym?
0: To chyba jest jakaś legenda.
2: Są gdzieś obrazy, które są namalowane te samo miejsce i ta sama pora, natomiast patrzy raz jednym, raz drugim okiem i kolory na tych obrazach jest ten sam temat, a są zupełnie inne.
0: To się muszę douczyć, bo nic o tym nie wiem.
2: To polecam, takie ciekawostki.
0: A może pani polecić liter

0: literaturę? Skąd pani to wie?
1: Znaczy, studiowałam na architekturze wnętrz. Gdzieś tam historia sztuki mi się obiła o uszy, więc konkretnie nie polecę, ale można sprawdzić. Pewnie widziałam to w jakimś opracowaniu w telewizji, gdzie po prostu pokazywali jeden obraz namalowany jednym okiem, drugi obraz namalowany drugim.
0: Bardzo ciekawe. Sprawdzę, jak to wygląda.
1: Ja osobiście też mam wadę wzroku i inaczej widzę kolory jednym i drugim.
0: Naprawdę?
1: Także tak.
0: To proszę zamknąć jedno oko. Jaką mam tutaj nitkę?
1: Znaczy, to jest dla mnie rozmazany szary. Generalnie tym okiem są bardziej stłumione kolory, takie trochę bardziej rozbielone, tym są bardziej żywe. Tu jest podstawowa czerwień, a tu jakbym miała namalować, to z lekką domieszką bieli. Także.
0: Ale kiedy zamyka pani jedno oko, to traci pani widzenie przestrzenne, więc trudno malować wtedy, prawda?
1: Nie, bo mój mózg jest uwarunkowany na to, że głównie patrzę lewym okiem i tak sobie składam mniej więcej, ale faktycznie widzenie stereo mam trochę upośledzone.
0: Aha, ale to bardzo ciekawe, co pani teraz opowiedziała.
2: Fizjologia, która wpływa na to, jaki jest ostateczny kształt dzieła. Bardzo dziękujemy. Mam też pytanie,
0: które... No i mam pracę domową do zrobienia.
2: które nadesłała nasza słuchaczka. Mianowicie, czy dawni artyści stosowali to, co współcześnie robi Photoshop, czyli upiększali?
0: No, rzecz jasna.
2: Suknie, twarze, sylwetki, krajobraz i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, kreowali piękniejsze wersje nie tylko rzeczywistości, ale też tych ludzi, którzy mieli być przedstawieni.
0: Idealizacja przez wieki była podstawą malarstwa. Oczywiście zdarzały się też i deformacje, i groteski wpisane w jakąś konwencję czy temat. Oprawcy Chrystusa są zawsze brzydcy i zniekształceni, ale sam Chrystus jest piękny i ma znakomite proporcje. A myślę, że podstawy takiego myślenia są już u Arystotelesa, u filozofów greckich. Te zasady odnosiły się do każdej sztuki, nie tylko do malarstwa. I Arystoteles mówił, że świat można przedstawić takim, jakim jest, gorszym i lepszym. I oczywiście ten lepszy, taki, jaki powinien on być, bardzo często był tematem malarstwa.
2: Czyli ostatecznie wcale nie chodzi o to, żeby oddać sprawiedliwość światu, tylko żeby wykreować jakiś piękniejszy wizerunek tego, w którym żyjemy.
0: Rzecz jasna.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Grażyna Bastek była dzisiejszym gościem Rachunku Myśli. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma. Dziś Noc Muzeów, więc postanowiłem przygotować specjalny muzealny program. Jak wiadomo, definicja muzeum bardzo się dziś poszerzyła, więc wiele muzeów to bardzo nowoczesne placówki, które prezentują wystawy problemowe w intrygujących ujęciach kuratorskich. Również jeśli dotyczą sztuki powstałej przed wiekami. Ja jednak uznałem, że warto muzeum potraktować raczej w sposób tradycyjny, jako zbiór staroci, które są znakiem czasu, do dziś jakoś uroczych, a jednak z wyraźnym piętnem upływu lat. Jeśli uświadomimy sobie, że dzisiejsi dwudziestolatkowie słuchają tych techno-archiwaliów tak, jak dwudziestolatkowie w latach 90. słuchali pre-rock'n'rollowych piosenek początku lat 60., to łatwiej będziemy mogli uświadomić sobie, że minęła muzyczna epoka. A może nawet dwie. Tak więc przez najbliższą godzinę będziemy się raczyli taneczną elektroniką sprzed przeszło trzech dekad. A że wielokrotnie prosili Państwo o taki program, to doskonale się składa. Na początek największy bodaj hit 808 State Pacific 303.

Zespół 808 State przypominałem niedawno przy okazji wspólnego singla Grahama Massey'a i Humanoid. Jak Państwo doskonale wiedzą, jest to jedna z kluczowych grup pierwszych lat od wybuchu rave'owej rewolucji. Ich albumy New Build, 90 oraz Quadra State, które ukazały się jeszcze pod koniec lat 80., do dziś stanowią punkt odniesienia w refleksji dotyczącej historii nowej elektroniki w Anglii. Na początku ważną postacią tego składu, oprócz Martina Price'a i Massey'a, był Gerald Simpson, czyli A Guy Called Gerald, którego zresztą również dziś usłyszymy. Idziemy dalej i od razu przenosimy się za ocean, by oddać się pląsom przy klasyku E Dancer, czyli jednego z najzacniejszych pseudonimów Kevina Saundersona, jednego z ojców chrzestnych Detroit Techno. Oryginalnie single Pump the Move ukazał się w 1991 roku, ale my posłuchamy jego remiksu wykonanego przez ikonę Detroit Kennego Larkina w 1998 roku i zamieszczonego na świetnej składance Heavenly, wydanej przez Planet E.

Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia w nocy muzeów. Tak jak pisałem na profilu facebookowym Widma, dziś radio było, a nawet jest dla Państwa otwarte. Mam nadzieję, że spacer po naszej siedzibie i wizyty w studiach były udane. A w studiu dwójki siedzi sobie skromniutko Marek Chorodniczy i wspomina złote lata rave'u. No to wracamy do Zjednoczonego Królestwa i sięgamy po wczesne nagranie zespołu The Shaman. To kolejna gwiazda przełomu lat 80. i 90. Warto wspomnieć, że zarówno 808 State, jak i The Shaman kojarzą się też z falą tak zwanego Madchesteru, czyli trochę upraszczając połączenia postpunkowego, gitarowego łojenia i rave'owego szaleństwa. Wprawdzie The Shaman pochodzą ze Szkocji, ale te światy mocno się wtedy przenikały. Przed nami jeden z największych przebojów zespołu w miksie Land of OS.

Dziś nie planujemy za bardzo się uspokajać. Gramy niemal same taneczne hity sprzed wielu, wielu lat. Czasem w świetnych remiksach i godnych podziwu współpracach. I taka współpraca właśnie przed nami jest rok 1993. Techno i IDM rośnie i się rozwija w kilku ośrodkach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Anglii i Francji. Rodzą się też międzyśrodowiskowe i międzygatunkowe połączenia.

doświadczenia, często na bazie prywatnych znajomości i przyjaźni. I tak oto doszło do doskonałej syntezy brytyjskiej elektroniki z obozu Warpa oraz kanadyjskiego techno z legendarnej wytwórni Plus 8. LFO i Fuse, czyli Richie Houghton, znany powszechnie jako Plastic Man. Utwór Loop Brytyjczyków nabrał w interpretacji Houghtona sprężystości i motoryki Detroit Techno.

A teraz zrobi się nieco bardziej refleksyjnie, choć wciąż nie schodzimy z parkietu. Owa refleksyjność bierze się z sampla pozyskanego przez The Future Sound of London w 1991 roku od zespołu Dead Can Dance. Niesamowity głos Lizzy Gerrard z niezapomnianego albumu Within the Realm of a Dying Sun dodał tajemniczości breakbeatowi z pierwszego singla ogłoszonego przez zespół, znany później również jako FSOL. Zaraz po nim na rynku ukazał się album Accelerator, który przesądzał o dalszej karierze Briana Dugansa i Garego Cobaina. To jeszcze inny zespół niż za czasów hitowego, choć nagranego już siłą rozpędu Dead Cities. Na początku lat 90. duet wciąż był mocno zanurzony w scenie rave'owej, ale swoją muzykę wzbogacał ambientowe sample i rozmaite ozdobniki. Posłuchajmy Papua Nowa Gwinea.

Słuchają Państwo muzealnego widma w programie Drugim Polskiego Radia. Wiedziałem, że nie wymieniłem wszystkich ważnych ośrodków rozwoju tanecznej elektroniki na przełomie lat 80. i 90. Pominąłem na przykład Belgię, gdzie jeszcze w 8. dekadzie wybuchł New Beat, oparty na wolnych tempach młodszy brat Electro Body Music. W Belgii, Holandii i Niemczech kluby taneczne brzmiały tą muzyką przez około rok. Krótkotrwała moda, ale brzemienna w skutki. Mówiłem trochę o tym gatunku przy okazji programu poświęconego EBM. Dziś posłuchamy nieformalnego newbeatowego hymnu, czyli The Sound of Sea, belgijskiego zespołu Confettis. Zespołu jednego albumu i kilkunastu singli, ale chociażby ze względu na ten utwór wartego przypomnienia. This is the sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

Sięgniemy teraz do przepastnej, głównie singlowej dyskografii arcymistrza DJingu, czyli Dave'a Clarka. Jego słynna seria winylowych singli pod tytułem Red, ogłoszona w 1994 roku nakładem manchesterskiej Bush Records, była na tyle pożądana przez fanów, że po 2 latach firma postanowiła wydać ją w formie CD z kilkoma dodatkami. Niby jest to zbiór singli, ale niechcący wyszedł z tego pełnokrwisty album techno, jeden z ważniejszych w tamtych latach. Drugą część kultowego singla utrzymanego w czerwonej tonacji otwiera buchający taneczną energią utwór Wisdom to the Wise, który do dziś bardzo często wykorzystywany jest jako imprezowy pewniak.

Tak jak obiecałem na początku programu, teraz pojawi się jedno z wczesnych nagrań Geralda Simpsona, znanego fanom techno jako A Guy Called Gerald. Nie aż tak wczesnych, bo z 1993 roku, ale za to doskonale pokazującego wkład Simpsona w rozwój gatunku jungle i drum and bass. Pożądany dziś przez kolekcjonerów album 28 Gun Bad Boy. To wydawnictwo legendarne. Wcześniej producent obracał się głównie w okolicach house'u i acid house'u. Trzecia płyta była absolutnym przełomem, podobnie zresztą jak kolejna Black Secret Technology z 1995 roku. Obie weszły do kanonu obok albumów Goldiego, Fotka, Roniego Saiza i LTJ Buckema. Cofamy się o 33 lata.

Scott Gerald. Nie chciałem, żeby dzisiejszy program obył się bez Karla Craiga jako postać, która wywarła wpływ na bardzo wiele odłamów IDM i techno. Ma szczególne miejsce również w jej najbardziej tanecznych odsłonach. Zawsze była to jednak twórczość nie do końca kanoniczna, przełamana, przekroczona, mniejsza o nazewnictwo. Niesamowite, że działo się tak od samego początku jego przygody z muzyką. Niby różnym odsłonom jego stylistycznych wycieczek towarzyszyły różne pseudonimy, ale prędzej czy później wszystko jakoś się ze sobą krzyżowało. Bardzo ważny jest pseudonim 6ix9ine. 5 singli, 2 kompilacje i niezwykła wręcz kreatywność. Zagramy z pierwszej epki z 1991 roku pod tytułem For Jazz Funk Classics. Utwór nosi tytuł My Machines, a brzmi tak.

tak oto kończy się widmo podczas Nocy Muzeum. Bardzo dziękuję za Państwa obecność, również obecność w studiu, co było bardzo, bardzo miłe. A na koniec dwójkowego widma wychylimy się w kierunku IDM-u. Oczywiście, jak przystało na program w Noc Muzeów, będzie to kanon tego stylu. B12, czyli duet Michael Golding, Steve Rutter, zajmuje szczególne miejsce w katalogu Warp. W 1993 roku ukazał się album Electrosoma, który przyczynił się do zdefiniowania Intelligent Dance Music. Tak więc finiszujemy odrobinę spokojniej. Dobrej nocy i udanego dalszego zwiedzania muzeów, mówią Andrzej Zieliński, Paweł Worobiej i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Nasz koncert rozpoczynamy utworem Bronisława Kazimierza Przybylskiego Midnight's Echoes Music na orkiestrę smyczkową z motywem z serenady Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal wykonała utwór Bronisława Kazimierza Przybylskiego Midnight's Echoes Music na orkiestrę smyczkową. 17 maja 1943 roku urodziła się Joanna Bruzdowicz-Tittel, pianistka, kompozytorka muzyki koncertowej i filmowej, organizatorka wielu festiwali odbywających się w różnych miastach Europy. Artystka zmarła 3 listopada 2021 roku we Francji. Posłuchajmy koncertu na flet, organy i orkiestrę skomponowanego w 2018 roku na zamówienie Filharmonii Bałtyckiej. Części alla rondo, alla fuga, ritornello alla toccata. Oto wykonawcy: Łukasz Długosz flet, Roman Perucki organy i Polska Filharmonia Bałtycka. Całością dyryguje Mirosław Jacek Błaszczyk.

To był koncert na flet, organy i orkiestrę Joanny Bruzdowicz-Titel. Przypominamy wykonawców. Łukasz Długosz flet, Roman Perucki organy i Polska Orkiestra Bałtycka. Całością dyrygował Mirosław Jacek Błaszczyk. Kompozycja powstała z prostych melodii oraz improwizowanych, często bardzo nieudanych nagrań mojego głosu. Napisał Paweł Malinowski w komentarzu do utworu In Dreams Begin Melodies na zespół. Czytamy dalej. Tytuł nawiązuje do opowiadania Delmora Schwartza In Dreams Begin Responsibilities i jednocześnie mojego wspomnienia niesamowitej adaptacji teatralnej tego tekstu autorstwa Magdy Specht, w którym poczucie oglądania sennego filmu The Long Arm of Light Crossing, The Darkness and Spinning przywołuje mgliste refleksje rodzinnych opowieści. O

To zatem In Dreams Begin Melodies Pawła Malinowskiego. Gra European Workshop for Contemporary Music. Dyryguje Rüdiger Bonn. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2023 roku.

To był utwór Pawła Malinowskiego In Dreams Begin Melodies na zespół. Grał European Workshop for Contemporary Music, dyrygował Rüdiger Bonn. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień z 2023 roku. Posłuchajmy teraz zabawnego utworu Michała Osowskiego zatytułowanego Pacinko za drzwi na kwintet dęty. W tytule kompozytor nawiązuje do bardzo popularnej japońskiej gry automatowej. Gra Lutos Air Quintet.

w składzie Jan Krzeszowiec-Flet, Mateusz Żurawski-Obój, Maciej Dobosz-Klarnet, Alicja Kieruzalska-Fagot i Mateusz Feliński-Róg. Słuchamy nagrania z wrocławskiego festiwalu Musica Polonica Nova z 2024 roku.

To był utwór Michała Osowskiego Paczinko za drzwi na Quintet Dęty. Grał Lutos Air Quintet w składzie Jan Krzeszowiec-Flet, Mateusz Żurawski-Obój, Maciej Dobosz-Klarnet, Alicja Kieruzalska-Fagot i Mateusz Feliński-Róg. Słuchaliśmy nagrania z wrocławskiego festiwalu Musica Polonika Nova z 2024 roku. Z Petro na skrzypce, fortepian i orkiestrę Anny Zawadzkiej-Gołosz nie jest typowym utworem koncertującym z udziałem dwóch instrumentów solowych. Ich rola polega na wtapianiu się, dodawaniu koloru zmiennym, niemal widmowym kształtom brzmieniowym utworu, zgodnie z włoskim tytułem. Oto wykonawcy. Maria Sławek skrzypce, Piotr Różański fortepian i Polska Orkiestra Radiowa grająca pod dyrekcją Marka Mosia.

To był utwór Anny Zawadzkiej, Gołosz z Petro, na skrzypce, fortepian i orkiestrę. Przypominamy wykonawców. Maria Sławek, skrzypce, Piotr Różański, fortepian i Polska Orkiestra Radiowa, grająca pod dyrekcją Marka Mosia. Jutro rozpoczyna się 40. jubileuszowy festiwal Warszawskie Spotkania Muzyczne, mający w podtytule Muzyka dawna, muzyka nowa. Twórcą festiwalu był zmarły 5 września 2024 roku Władysław Słowiński, kompozytor, dyrygent, animator życia muzycznego. Oto koncert na flet z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej, Fortepianu i Perkusji Władysława Słowińskiego. Część utworu Animato, Adagio Molto Sostenuto, Allegro Assai, Giocoso. Na flecie gra Łukasz Długosz. Towarzyszy mu Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, którą dyryguje Krzysztof Słowiński.